To była sztuka fugi, Die Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha w niezwykłym nagraniu z festiwalu BBC Proms z Royal Albert Hall w Londynie z sierpnia ubiegłego roku, a na scenie fortepianowy duet Andras Schiff i Szagajek Nosrati. Pozostajemy w kręgu muzyki rodziny Bachów. Oto przed nami Johann Christian Bach i jego kwintet opus 11 numer 2.

Zespół Les Adieux wykonał kwintet op. 11 numer 2 Johanna Christiana Bacha. W muzycznej nocy Euroradia wysłuchamy teraz dwóch kompozycji. Na początek zespół Guitar Track wykona To His Servant Grima Coena, a następnie koncert na dwa flety proste i smyczki Heleny Winkelmann.

To był koncert na dwa flety proste i smyczki Heleny Winkelmann. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia wracamy do muzyki rodziny Bachów. Tym razem Johann Ernst Bach i jego motet Meine Seele erhebt den Herrn.

To był motet Johanna Ernsta Bacha, Meine Seele erhebt den Herrn. Śpiewali członkowie zespołu Rheinische Kantorei, którym towarzyszyli muzycy zespołu Das Kleine Konzert, dyrygował Hermann Max. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia.

Słuchają Państwo Dwójki i audycji Muzyczna Noc Euroradia. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Po pierwszej części, którą w dużej mierze wypełniła muzyka rodu Bachów, tym razem proponuję przenieść się do świata dzieł fortepianowych Maurice'a Ravela. Oto przed nami księżycowy Kaspar, czyli Gaspar de la Nuit. Gra Anna Winickaja.

Gaspard de la Nuit, fortepianowe arcydzieło Maurice'a Ravela w muzycznej nocy Euroradia w programie drugim. Zostawiamy brzmienie fortepianu, żeby przejść do zespołu Dentego. Oto Sinfonietta op. 73 na zespół Denty, kompozycja Ruth Gibbs.

Wysłuchaliśmy Sinfonietty op. 73 Ruth Gibbs, a grali członkowie BBC National Orchestra of Wales pod dyrekcją Jonathana Bloxhama. Na koniec naszego piątkowego spotkania Wolfgang Amadeusz Mozart i jego koncert na fagot i orkiestrę B-dur w partii solowej Audun Halvorsen.

0: To był koncert na fagot i orkiestrę B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Kechla, pozycja 191. I to wszystko w tym tygodniu w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
1: Wujka, jesteś dla misty. Paul Grabowski.

Elżbieta Gryń-Stasik, witam serdecznie w piątkowy wczesny poranek. Sierpień. Znów wracamy do wydarzeń sprzed 82 lat. Wracamy do heroicznych walk powstańców warszawskich. Z prawie 18 tysięcy żyje wedle ostatnich doniesień 225 uczestników. Dzisiaj za sprawą muzyki przywołamy jedną z tych pięknych postaci świata artystycznego. Postać kawalera Orderu Virtuti Militari Romana Padlewskiego. Muzykolog, pianista, skrzypek, dyrygent, także radiowiec, a nade wszystko znakomicie zapowiadający się kompozytor. Przecież także absolwent Wołyńskiej Szkoły Artylerii. Walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Podczas okupacji niemieckiej działał w Tajnym Związku Muzyków. Niespełna 29-letni uczestnik Powstania Warszawskiego został ranny na Muranowie dokładnie 82 lata temu, 14 sierpnia, próbując zneutralizować Goliata. Zmarł

Dwa dni później. Dorobek kompozytorski Romana Padlewskiego w większości pochłonęła wojenna zawierucha. Ale zarówno dwa motety, jak i kompozycja na chór a cappella Stabat Mater określają rangę jego talentu. Kompozycje Romana Padlewskiego wypełnią pierwszą część dzisiejszej Fantazji Polski, a więc posłuchamy najpierw dwóch motetów o Anielska Pani i Radości Wam Powiadam. Obydwa na głosy żeńskie. Śpiewa chór Filharmonii w Częstochowie, Collegium Cantorum, dyryguje Janusz Siadlak.

Janusza Siadlaka w motetach Romana Padlewskiego. Teraz w Fantazji Polskiej anonsowana wcześniej obszerniejsza i najdojrzalsza zachowana kompozycja Padlewskiego powstała w ciągu zaledwie kilku czerwcowych dni 1939 roku.

atyzm XIII-wiecznego tekstu łacińskiej sekwencji Stabat Mater. Oto nagranie zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia pod ręką Anny Szostak.

Muzyka Romana Padlewskiego w 82. rocznicę śmierci uczestnika Powstania Warszawskiego. Jego Stabat Mater przypomnieli nam śpiewacy Anny Szostak, zespół Camerata Silesia. Fantazja Polska. Teraz premierowe na naszej antenie nagranie Antyfon Juliusza Łuciuka. Pisane były w latach 1980-84. Jak się przekonamy, te cztery maryjne antyfony są dowodem, jak znakomitym znawcą chorału gregoriańskiego był Juliusz Łuciuk. W jak umiejętny sposób łączył swój świat dźwięków z tą ponadczasową tradycją chorałową. Tytuły poszczególnych utworów: Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum, Regina Celi Letare i Salve Regina. Antyfony na głosy męskie śpiewa chór Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Janusza Siadlaka.

0: Juliusz Łuczuk. Zabrzmiały cztery antyfony maryjne tego kompozytora, utwory na głosy męskie. Śpiewał chór Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Janusza Siadlaka. To wszystko w dzisiejszej Fantazji Polskiej. Elżbieta Grin-Stasik. Usłyszymy się za tydzień.
1: Słowo na dzień.
2: Drogi Boże nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami. Jego standardy znacznie przewyższają nasze, a jednak Jego łaska, tak hojnie rozlana, również dalece przewyższa nasze oczekiwania. Życie według Bożych, to znaczy według wysokich standardów, przypomina chodzenie po wodzie. Pokusy bywają tak silne, zwłaszcza w dzisiejszej światowej kulturze, że większość ludzi nawet nie próbuje wyjść z łodzi, aby podjąć próbę chodzenia po wodach życia. Są jednak i tacy pośród nas, którzy podobnie jak Piotr opuszczają łódź i zaczynają iść ku Jezusowi, nie spuszczają z Niego wzroku. Niezależnie od Twojego powołania, od Twojego statusu społecznego, od tego, w jakim punkcie Twojego życia akurat się znajdujesz, również Ciebie Jezus wzywa do wyjścia z łodzi i pójścia za Nim. Jeśli odwrócisz od Niego wzrok, by skupić Go na telewizji, filmach, nagraniach, internecie czy innych pożądliwościach oczu, zaczniesz się wahać. Wtedy zaczniesz tonąć.

0: Jezus bardzo dobrze to rozumie. Sam przecież doświadczył kuszenia, zna naszą słabość i kocha nas bardziej, niż kiedykolwiek bylibyśmy w stanie to pojąć. Dlatego zachęca nas, byśmy idąc za Jego przykładem, zamiast pobłażać pokusom i grzechowi, oddali swoje życie Duchowi Świętemu, by mógł zostać z nami i by mógł przyjść nam z pomocą, obdarzając nas swoimi darami bez ograniczeń. Jezus wyznacza najwyższe, po ludzku sądząc czasem niewykonalne standardy miłości Boga i bliźniego. Jednak nie pozostawia nas w tym samym sobie, ale daje też większą łaskę, by odnieść największe zwycięstwo. Dlatego dzisiaj zaprośmy Go do swojego życia. Poprośmy Go o to, by stanął dzisiaj na morzach naszego życia. Poprośmy o łaskę Ducha Świętego, aby dodał nam odwagi wyjścia z łodzi, aby dodał nam odwagi postawienia pierwszego kroku i zwycięstwa nad wszelkimi pokusami.
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Już prawie połowa sierpnia, dziś 14. Imieniny obchodzą Alfred, Eusebiusz, Elżbieta i Maksymilian. Słońce wzeszło o godzinie 5.17, a zajdzie 3 minuty po 20. Dziś bez zaćmienia. A co kluczowe, jest piątek.
1: Pogoda.
0: Ciepło, słonecznie i przyjemnie. Od 24 stopni Celsjusza na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni Celsjusza. No i bezchmurnie, właściwie niemal bezwietrznie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali, potem będzie spadać.

Muzyka Krzysztofa Komedy w interpretacji sekstetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, ale to brzmienia nie do pomylenia, więc myślę, że państwo rozpoznali. To był 2018 rok. Monika Kopcik, Paweł Worobiej, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński. Kłania

0: wiersz Julii Hardwig. Słuchamy jej twórczości od poniedziałku, ale to właśnie dziś przypada rocznica urodzin poetki. W pierwszej godzinie porannego programu także odwiedzimy warszawską ASP. Zajrzymy do galerii, w której można zobaczyć wystawę Redesign polskich mebli ludowych. Tradycja zaprojektowana na nowo.
1: Pani z Sanoka mi opowiedziała, że jak przychodzili goście i nie chciało się gościa zbyt długo gościć, to szybko gospodarz odwracał ławkę, tu był piec i ktoś, kto przyszedł, nie mógł usiąść.
0: Tak zwana polska gościnność. Także w tej godzinie usłyszą Państwo, co słychać w piątkowej prasie. Nad pierwszym przeglądem prasy pracuje Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Ale jak wspomniałem, będziemy z Państwem do 9:00, więc tematów mamy więcej. W jazzowej rozmowie zapowiedź najnowszej płyty w katalogu Polskiego Radia. To krążek Sojka Stańko, o którym opowiedzą dziś Antek i Marcin Sojka, synowie Stanisława Sojki oraz fotograf Andrzej Tyszko. Trwa czwarta edycja konkursu kompozytorskiego imienia Mieczysława Karłowicza. Z punktu widzenia publiczności ten najważniejszy jest koncert finałowy, a to dopiero pod koniec listopada. No ale z punktu widzenia uczestników i jury to wszystko już się zaczęło. Tylko do końca wakacji można zgłaszać swoje partytury, a zgłoszeń jest już bardzo dużo. Trzeba więc będzie zrobić sporą selekcję.
2: Ciężko byłoby zagrać kilkaset utworów i potem dopiero decydować, bo żadna orkiestra tego nie byłaby w stanie udźwignąć. Dlatego w taki trochę teoretyczny sposób trzeba na te partytury spojrzeć, usłyszeć ten potencjał, który w nich jest, większy bądź mniejszy. No i naszym zadaniem jako jury będzie wybór tych kilku utworów, które najlepiej się zapowiadają.
0: Przemysław Neumann, dyrektor Szczecińskiej Filharmonii, opowie o wyzwaniach tegorocznego konkursu już za nieco ponad godzinę. O 8:30 odwiedzi nas Bartek Chaciński. Porozmawiamy o festiwalizacji życia muzycznego w naszym kraju, o tym jak najczęściej korzystamy z oferty muzycznej i czy ta konsumpcja muzyki na żywo zmienia się, wygląda inaczej w letnie miesiące. W końcu wakacje to szczyt festiwalowego sezonu. Trwa chociażby festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Połączymy się z Różą Świadczyńską, która jest na miejscu i która opowie o tym, co jeszcze czeka nas przed finałem tegorocznej edycji. To i dużo więcej w dwójce. Już za chwilę poranne kalendarium.

0: osoby 100 lat.
1: Kalendarium.
0: Dzisiejszy przegląd kalendarza Jakub Jamrozek zaczyna od jednej z najważniejszych postaci w świecie teatru ubiegłego stulecia.
2: Aktor, reżyser i pedagog. Był wykładowcą i rektorem warszawskiej PWST, związany z teatrami rozmaitości, powszechnym, redutą, narodowym i polskim. Jest autorem wspomnień Gawędy starego komedianta. W 1877 roku urodził się Aleksander Zelwerowicz.
3: Drodzy przyjaciele, oho, czy nie zaśmiało, co? Ponieważ nie znamy się zupełnie, pozwolicie, że jako człowiek dobrze wychowany, który stale czytuje odcinki savoir-vivre umieszczone systematycznie w przekroju, pozwolę sobie przedstawić się. Nazywam się Zelwerowicz. Nadano mi na chrzcie dwa imiona, widocznie dlatego, żebym mógł obchodzić dwa razy imieniny. Nazywam się Aleksander, wprawdzie niewielki, ale bądź co bądź macedoński. I na drugie imię nadano mi Gustaw, w myśl mickiewiczowskiego Gustawa z Dziadów, człowieka kochającego życie i kochającego ludzi.
2: Dziś 105. rocznica urodzin Julii Hartwig, poetki, eseistki i tłumaczki literatury francuskiej.
4: Kiedy już wszystko minie, kiedy nacieszę się już tym, co mnie tak raduje, co jest i trwa, chciałabym być posągiem patrzącym w morze, bez imienia, bez nazwy, stojącym z głową odwróconą od wszystkiego, co nudzi i trapi. Za plecami mieć ciemność, przed sobą rozświetlone niebo, ruchliwe światła na wodzie, na kamiennej twarzy czuć południowe ciepło.
2: Julia Hartwig zmarła w 2017 roku. Z kolei w 1938 roku urodziła się Beata Tyszkiewicz, aktorka, która zasłynęła rolami dam z wyższych sfer, zwłaszcza w filmach kostiumowych, takich jak Popioły Andrzeja Wajdy czy Lalka Wojciecha Jerzego Hasa.
5: Dziś na Śniadaniu Mistrzów witam bardzo serdecznie panią Beatę Tyszkiewicz.
6: Oczywiście, tylko mistrzowie. Występuję tylko w takich audycjach.
5: A pamięta pani, że konwencją tego spotkania na Śniadaniu Mistrzów jest to, że mówimy...
6: Mówienie nie na temat.
5: Na temat, tylko na temat swoich mistrzowskich umiejętności, ale właśnie niezawodowych.
6: No,
5: ale...
6: Ja mam tak liczne, naprawdę. Ja nie wiem, czy my się zmieścimy w czasie. Może zrobimy jakiś taki serial tych naszych rozmów i wtedy tu będziemy mówić o konfiturach, tu będziemy mówić o obrazach haftowanych z ptaków, tu będziemy mówić o pisaniu książek, tu będziemy mówić o zbieraniu wszystkiego.
2: To mogłoby być bardzo ciekawe. W roku 2004 zmarł Czesław Miłosz, poeta, pisarz i historyk literatury. Jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla.
7: Kto na nas patrzy tu z tego obrazu? No oczywiście jakiś praszczur, Miłosz.
8: Jeden z Miłoszów. Nieważne jak miał na imię. Ja tutaj muszę dodać, że Miłoszowie to była taka szlachta litewska, to znaczy polska szlachta z Litwy. Ale to nie była rodzina magnacka. Właśnie nasz przodek był towarzyszem pancernym. Zwyczajnym towarzyszem pancernym.
7: Jak wygląda poprzedni dzień w rodzinie państwa Miłoszów?
8: Trudno powiedzieć o dniu w rodzinie państwa Miłoszów, dlatego że część rodziny była na Litwie, dziadkowie mieszkali na Litwie, matka z małym Czesławem, potem z małym mną, przekradała się przez zieloną granicę na Litwę. Ojciec, który tam był inżynierem, pracował w różnych miejscowościach.
2: O czym wspominał Andrzej Miłosz?
0: Jakub Jamrozek skupił się na dzisiejszej dacie, to naturalne, dziś 14 sierpnia. Z kolei muzycznie wybiegamy już do kolejnego miesiąca. No i w imieniu tych, którzy wybierają się na urlop dopiero we wrześniu, to aby tytuł tego utworu nie był nadto proroczy. September in the Rain.

Roberta Gamberini, a z tyłu, a właściwie przez dłuższy czas na froncie, Big Band Roya Hargrove'a, nagranie z 2009 roku. Czy tegoroczny wrzesień będzie deszczowy, to się okaże. W wielu miejscach pewnie by się przydało. Na razie wiemy tylko tyle, albo aż tyle, że ten weekend ma być słoneczny w większości regionów naszego kraju i raczej ciepły, gdzieniegdzie wręcz upalny. No ale to tak zwany długi weekend, Święto Wojska Polskiego, wypada w tym roku w sobotę, więc czy przepada ten dzień wolny? Oczywiście nie, pracodawcy muszą oddać nam ten dzień w jakimś innym terminie, na przykład dziś, albo w poniedziałek, albo w ustalonym wspólnie, czy przez grafik, innym dniu. Oczywiście u pracodawców prywatnych wygląda to inaczej. Decyduje szef bądź szefowa, a jeśli chodzi o administrację, urzędy, no to tutaj zdecydowano już i dzisiejszy piątek jest wolny, a więc dla wielu z Państwa, mimo wczesnej pory i że Państwo na nogach, to już mają Państwo długi weekend. To życzymy, aby był udany. Może wybierają się Państwo do Warszawy na jutrzejsze obchody. Jutro defilada, więc korki dziś po południu już się zaczną od 16:00, Wisłostrada zamknięta. Warto też i o tym pamiętać. Zresztą remonty towarzyszą nam przez całe wakacje, więc wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. A teraz już winobranie i muzykoterapia na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. 6:25.

0: Śpiewała Iza Kowalewska, solo na saksofonie tenorowym Jarek Botur.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Zacznijmy od cytatu. Każda sztuka, także pisanie, związane jest z życiowym ryzykiem. Nie znamy rozmiarów własnego talentu, nie możemy przewidzieć, z jakim odzewem spotkają się nasze utwory. Mimo to, wybrawszy raz tę drogę, nie porzucamy nadziei, że uda nam się stworzyć coś, co trafi w tonację naszej epoki i wypowie jakąś prawdę o naszym istnieniu, odpowiadając na czyjeś oczekiwania. Mówiła Julia Hardwick, odbierając doktorat honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Julia Hardwick przyszła na świat w Lublinie 105 lat temu, 14 sierpnia 1921 roku. Pierwszy wiersz opublikowała w 1936 roku w szkolnym piśmie literackim W Słońce. Jej debiutancki tom wierszy ukazał się 20 lat później. Ostatni, Spojrzenie, wydano w roku 2016, czyli rok przed śmiercią poetki. Od poniedziałku w poranku słuchaliśmy wierszy i przekładów poetyckich, które Julia Hardwick czytała przed mikrofonem radiowej dwójki. Oto ostatni z tych utworów.
2: Sekrety. Tyle jest godne naszych pochwał, co skarg. Bo nie jest w porządku rzeczy, by wszystko było odmierzone, ani rozdane jak trzeba. Czyż nie istniejemy dzięki temu, co nas różni i dzięki odwadze różnienia się? Nie pozwól odcisnąć pieczątki na sobie. Słuchaj muzyki osobno, to dla ciebie ją grają. I módl się osobno, jeśli umiesz. I choć twój smutek jest nieprzerwany, jak pruty z dnia na dzień sweter, przyjdzie taka chwila, że poczujesz się wolny. Popatrz, jak pięknie ludzie się mijają, choć byli sobie przeznaczeni. Nikt nie jest dość kochany i nie kocha dosyć. Patrzyłam i widziałam, ale tylko czasem udało mi się to nazwać. Prawda jest największym z sekretów, do którego nie mamy dostępu.
0: Zapraszamy jeszcze Państwa do wysłuchania dziś o 12.45 ostatniego z cyklu wspomnień Julii Hardwick, które prezentujemy w dwójce w cyklu Głosy z przeszłości. Kwadrans przed

pierwszą. To jeszcze zdradzę, co od poniedziałku. W przyszłym tygodniu słuchać będziemy wierszy hiszpańskiego poety Federica Garcia Lorki w 90. rocznicę śmierci pisarza.

0: Walc Cismol, opus 64, numer 2. Oczywiście Fryderyka Chopina. Grał Victor Feldman ze swoim trio i to było jego autorskie opracowanie. My od muzyki, czyli materii dość abstrakcyjnej, przechodzimy do materii wręcz namacalnej i można byłoby pomyśleć zupełnie codziennej. Jak współcześnie projektować, czerpiąc z tradycji? To pytanie, które zadał sobie dr Tomasz Gałązka. I jednocześnie teraz możemy zaprosić Państwa, by zobaczyć i poczuć odpowiedź na to pytanie. Wystawa doktora Tomasza Gałązki, Redesign polskich mebli ludowych, tradycja zaprojektowana na nowo. To opowieść o twórczym dialogu z polskim meblarstwem ludowym, którego ponadczasowe wartości, prostota, funkcjonalność, rzemiosło zyskują nową formę we współczesnym wzornictwie.
1: Tomasz Gałązka, pracownik naukowy ASP Warszawa, Wydział Architektury Wnętrz. Było to zadanie badawcze nazwane przeze mnie redesign polskich mebli ludowych. Czyli czerpiemy z tego, co było, próbujemy coś odnaleźć swojego i przekształcić to i zrobić z tego meble, które moim zdaniem mogłyby gdzieś zaistnieć w przestrzeniach ogólnie mieszkalnych. Zwiedziłem 10 skansenów w Polsce, takich chyba najważniejszych. Ogólnie się inspirowałem wschodnią Polską, północno-południową, ale wschodnią tylko Polską. Na zachód w ogóle nie ruszałem. Co jest dla nich takie bardzo ważne, to po pierwsze materiał, czyli brzoza. Ścięta specyficznie noga, którą możemy gdzieś się przejść, to pokażę. W połowie jak gdyby przekroju okrągłego ścinamy nogę do momentu, do którego możemy, tak? W stole, w fotelu jest to inaczej ścięte, ale to ścięcie wszędzie się pojawia, w każdym meblu, od najmniejszego stołka. To także taka śmieszna sytuacja, że jak oglądałem te skanseny, to myślałem, że to są meble dla dzieci, a pani mi poinformowała, że nie, tacy niscy ludzie byli po prostu. Siedzieli na niziutkich stołkach 20-centymetrowych, ława miała 40 cm i oni na nie spożywali posiłek, tak? A stół był gdzieś tam wystawiany, jak było wielkie święto. Stołek mały, stołek trochę większy. Potem tu jest inspiracja takim urządzeniem, które służyło do mielenia ziarna, czyli człowiek siedział, był wykonany taki otwór, nazwijmy to w kłodzie, w który wrzucano ziarno i walono. I była ławeczka dodana do tego i dwie nogi. I ta inspiracja była taka, że powstał taki stołek właśnie z dwoma nogami, jedną nogą z elementu stałego, przychodzącego z siedziska. Też mnie zainspirowało, jak gdzieś tam chodziłem po skansenach, ponieważ ludzie mieli półki i szafki, takie no niezamykane, nazwijmy to półki, i żeby nie stały na ziemi i nie gniły, bo zawsze gniły, no to stawiali je na ławach. Ława jako ława i na ławę stawiali sobie. No i tak właśnie to potem się rozwijało. I to jest właśnie taki mój projekt, czyli mamy sam pomocnik, bez szafki nawet dolnej, bo ta dolna szafka też się wyjmuje. Mamy pomocnik, potem mamy pomocnik z półką dolną. Potem mamy pomocnik, możemy mieć z szafką górną. I potem komplet, czyli pomocnik i z szafką dolną, i z szafką górną. Szafka górna przeznaczona na przykład wystawianie talerzy, które nie leżą, tylko sobie stoją, opierają się o żertkę, która jest tutaj zrobiona i możemy sobie tak trzymać w domu. A, zaskoczyło mnie jedno, oczywiście, no najważniejsze mi powiedziałem, bo schowałem w rogu. Zwiedzając skanseny, ja takiego mebla wcześniej nie widziałem.

0: zresztą pani właśnie w Sanoku mi pokazała, która ma przekładane oparcie. Przekładane oparcie po to było, że jak dajmy na to, tu był piec, no to ludzie nie musieli z całą ławką latać naokoło, tylko najpierw sobie grzali plecy, potem przekładali, siadali do pieca przodem i grzali przód, a także jak przychodzili goście i nie chciało się gościa zbyt długo gościć, to szybko gospodarz odwracał ławkę, tu był piec, i ktoś, kto przyszedł, nie mógł usiąść. No i szybko się go można było pozbyć, więc to jest jakiś taki mebel, który najbardziej mi zaskoczył i też był jakąś mocną inspiracją. Wernisaż, piątek, 18:00, przyjedzie zespół ludowy, Piotr Kowianie, będzie nam grał. No i otwieramy, pokazujemy ludziom meble ludowe na nowo.
1: Wystawę będzie można oglądać do 13 września w warszawskiej ASP, w Galerii Warszawskiej ASP. A z doktorem Tomaszem Gałązką eksponaty oglądała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.

0: Honda del Sol i krakowski zespół Omasta na antenie dwójki.
1: Przegląd prasy.
0: A do naszego studia z gazetami w rękach wkroczyła Monika Kopcik. Witaj.
2: Dzień dobry, dzień dobry Rochu. Urodzaj tak naprawdę przed długim weekendem. Prasa nie próżnuje. Najbardziej aktualna rzecz to chyba historia Święta Wojska Polskiego. To jest esej historyczny w magazynie na weekend dziennika Gazety Prawnej. Tutaj możemy dowiedzieć się z eseju Witolda Sokały, jak Święto Wojska Polskiego obchodzono wcześniej, a jak historia defilady, która już jutro wpisuje się w nasze aktualne myślenie o historii. Święto Sił Zbrojnych RP, znane też jako Święto Wojska Polskiego, ustanowione zostało w 1923 roku jako Święto Żołnierza. Nie znamy go dzisiaj pod tą nazwą. I jak pisze autor, obchodzimy je na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, Wielkiego Starcia na wschodnich przedpolach stolicy. To jest historia istotna, ale nie tylko. Dowiadujemy się z tego artykułu, jak kształtowała się historia samego święta, ale jakie oprawy były mu nadawane.
0: Jak to święto świętowano?
2: Jak to święto świętowano? I tutaj możemy powiedzieć o tym, że tradycja defilad czy hucznych obchodów wojskowych jest wiekowa. Sierpniowe święto, jak pisze Witold Sokała, czczono nie tylko, w ramach tego święta czczono nie tylko samą Wiktorię z 1920 roku, lecz także wszystkie wcześniejsze osiągnięcia naszego oręża. Na początku, niejako z rozpędu albo dla zamydlenia oczu, podtrzymywano tradycję nawet w Ludowym Wojsku Polskim. Więc to jest historia, która przekracza te ustrojowe granice. Artykuł rozpoczyna się też istotnymi słowami: sprawiedliwie uznać zasługi przodków bez względu na polityczne afiliacje, ale przede wszystkim dołożyć starań, by nie zaprzepaścić chwilowych sukcesów i dobrych koniunktur. To powinno być nasze motto na 15 sierpnia, tak wskazuje Witold Sokała.
0: To warto zapamiętać.
2: Warszawa przygotowuje się już do tej jutrzejszej defilady. Ale nie tylko historia. Weekend, długi weekend zbliża się, więc możemy również wspomnieć o tematach lżejszych. Rochu, czy interesujesz się modą?
0: No, państwo nie widzą, ale jak widzisz, nie.
2: Ale nie jesteś ubrany na czarno. Widzę, że jesteś ubrany na szaro, co wpisuje się w jedną ze wskazówek, jakie podaje Adam Leja, czyli kolekcjoner, historyk sztuki, właściciel jednej z największych polskich kolekcji prywatnych mody. Mówi on o tym, że czarna moda źle się fotografuje, więc dobrze, że nie jesteś dzisiaj ubrany na czarno.
0: Dobrze, że mnie nigdy dzisiaj nie fotografuje.
2: W tym artykule, w tej rozmowie Wojciech Szot pyta Adama Leję o to, jak zaczęła się jego fascynacja modą. Nie jest to oczywiście dziwne, ponieważ rozmówca jest historykiem sztuki, więc moda wpisywała się w ten szeroki plan zainteresowań estetycznych. Wojciech Szot pyta Adama Leję o to, co decyduje o zakupie nowego eksponatu do jego kolekcji, która liczy ponad 5000 eksponatów. Zastanówmy się, jak to przechowywać. Co decyduje zatem o zakupie nowego? Adam Leja odpowiada: po pierwsze, szukam czegoś, czego jeszcze nie mam. Po drugie, ważne, żeby było zaprojektowane przez znanego projektanta. To dotyczy zwłaszcza mody powojennej, bo sprzed wojny mamy więcej anonimowych projektów, dlatego tym bardziej znane przedwojenne nazwiska są w cenie. To jest stanowisko polskiego kolekcjonera, ale z tej rozmowy możemy dowiedzieć się,

0: też ciekawych przyzwyczajeń osób z innych stron świata. Wojciech Szot pyta Adama Leje, kto kupuje? Czy tylko kolekcjonerzy, czy też galerie i muzea, a może prywatne osoby? I Adam Leja odpowiada tutaj bardzo interesującą anegdotą. Byłem na aukcji projektów Yves Saint Laurent z garderoby Catherine Deneuve, na której udało mi się kupić kilka obiektów. Po aukcji można odebrać przedmioty osobiście i gdy poszedłem po moje, spotkałem dwie Japonki, które odbierały wylicytowane przez siebie ubrania. Zagadnąłem, co kolekcjonują, a one spojrzały na mnie zdziwione i odpowiedziały, my będziemy to nosić do pracy. Więc być może
1: kto
0: taka
1: bogatemu zabroni, prawda?
0: Kolekcja ubrań Catherine Deneuve może służyć jako bardzo elegancka z pewnością garderoba do pracy, ale nie tylko o anegdotach i nie tylko o tych kolekcjonerach jest, można dowiedzieć się z tej rozmowy, którą Wojciech Szot przeprowadził tutaj w magazynie Wyborczej na weekend, bo Adam Leja przypomina też historię ubiorów i to tutaj połączenie historyczne, jak moda była odzwierciedleniem przemian społecznych. Tutaj na przykład historia kobiecych gorsetów czy przełomy w modzie damskiej w XX wieku, takie jak choćby noszenie spodni, również są wyeksponowane jako istotne fenomeny kulturowe. Adam Leja w obszernym wywiadzie mówi również o tym, że kupuje tak naprawdę wszędzie, nie tylko w galeriach, ale także wyszukuje aukcje i antykwariaty.
1: Całość do znalezienia w magazynie Wyborczej. Rzeczywiście widzę, że to spory tekst, ale może jeszcze coś na koniec pierwszego przeglądu prasy.
0: Pożegnamy się.
1: Zapowiemy, co w następnym.
0: Tak, pożegnamy się informacją krótką, która pewnie jeszcze powróci w przeglądzie kolejnym, czyli Sinfonia Varsovia zyskuje nową siedzibę, już oficjalnie rozstrzygnięty został konkurs na projektanta, który wykona salę koncertową, na którą czeka Warszawa i jej orkiestra.
1: Czeka niecierpliwie, ale to chyba dobre wieści. Wieści od Moniki Kopcik. Bardzo dziękujemy.
0: I do usłyszenia.
1: Teraz Herlin, Riley i Spring Fantasy.

0: Autopromocja.
1: O człowieku obrotnym opowiedz mi, muzo, co długo błąkał się po tym, jak zdobył czcigodny, warowny gród Troi.
2: Tak zaczyna się najnowszy przekład Odysei Homera na język polski autorstwa Anny Maciejewskiej. Jak daleko sięga historia przygód najpopularniejszego bohatera tego sezonu w polszczyźnie?
3: Sądzę, że możemy się cofnąć do średniowiecza.
4: Prawdę mówiąc, w sytuacji, w której Parandowski zdecydował się ostatecznie na tłumaczenie prozą, to mieliśmy taki dwugłos, który był bardzo ważny.
2: Wśród wyrosłych w języku polskim tłumaczy nieposu przechadzać się będziemy wspólnie z Magdaleną Goliczewską, Dorotą Kozińską i Tomaszem Mojsikiem. Zapraszam do Lasu Książek w najbliższą niedzielę o 11:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
5: Jest punktualnie 7:00.
6: Dwójka, jesteś na miejscu Tigrana Masian.
5: Program wydaje Monika Kopcik, realizuje Paweł Worobiej, muzykę wybrał Andrzej Zieliński, a przed mikrofonem melduje się Roch Siciński. Dziś piątek, 14 sierpnia, a więc dla niektórych już trwa długi weekend, dla innych weekend niebawem się zacznie.
0: Poranek dwójki.
5: To może dodam, że dzień będzie trwał 14 godzin i 46 minut. Będzie już o 2 godziny krótszy od najdłuższego dnia w roku. Ale też nie ma się co martwić, bo nasza przewaga nad najkrótszym dniem w roku to 7 godzin z małym hakiem. Wiadomości kulturalne przygotowała dla Państwa Maria Czok. Posłuchajmy.
7: Dzień dobry Państwu. Ponad 120 seansów w 13 lokalizacjach. W Gdańsku trwa 9. Octopus Film Festival. Na program święta gatunkowego składają się 2 konkursy, 3 retrospektywy, ale także 10 sekcji tematycznych, seanse specjalne oraz spotkania z gośćmi. W konkursie głównym o nagrodę publiczności powalczy 13 tytułów, w większości pokazywanych w Polsce premierowo. Kino gatunkowe ma się obecnie bardzo dobrze, zapewnia dyrektor programowy Octopus Film Festivalu Grzegorz Fortuna.
8: Wyraźnie widać to, że mamy coraz więcej twórców wychowanych bardziej na VHS-ach niż na DKF-ach. I że coraz większa liczba twórców zaczynających, stawiających swoje pierwsze kroki jako reżyserzy, scenarzyści, producenci, stara się kręcić właśnie kino, które będzie gatunkowe, ale będzie miało jakiś ten swój autorski sznyt. I to jest to, czego my szukamy jako programerzy festiwalu, to znaczy szukamy właśnie filmów, które nie są takim prostym kinem akcji czy prostym slasherem, tylko właśnie oferują pewnego rodzaju połączenie gatunkowych inspiracji i gatunkowego sztafażu z autorskim pomysłem.

0: powiem, czy z jakąś wizją, która w taki czy inny sposób będzie dla tego filmu unikatowa?
1: 9 Octopus Film Festival potrwa w Gdańsku do niedzieli. Jak co roku podczas gali finałowej zostaną wręczone atramentowe macki za całokształt twórczości. Dobiega końca masterclass w krakowskim salonie Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Młodzi śpiewacy, studenci i absolwenci europejskich uczelni artystycznych wyłonieni w otwartym naborze biorą udział w prestiżowych warsztatach wokalnych. Kurs został zorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza i Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena. Kuratorem i głównym pedagogiem kursu mistrzowskiego jest Tomasz Konieczny, wyjaśnia Olga Brzezińska, wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.
2: Ta idea wypączkowała, że tak powiem, pięknie, bo Tomasz też wspaniale opowiada o młodych talentach i myślę, że to jest piękne połączenie. Nasza inicjatywa, Tomasza, wiedza i też taka czułość dla młodego talentu.
1: Kursy mistrzowskie w salonie Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich w Krakowie zakończą się dziś uroczystym koncertem. Sen o mieście wraca na dziedziniec Lubelskiego Zamku. Spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego jest inspirowany poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Widowisko było prezentowane 10 lat temu we Wrocławiu, gdy miasto to zdobyło tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Gdy tytuł otrzymał Lublin, spektakl zmienił adres. Opowieść prowadzi poprzez stulecia historii Lublina, od pierwszych osadników poprzez Unię, Lubelski Lipiec, pandemię do współczesności. Zaprasza reżyser Janusz Opryński.
3: Na początku wydawało się, że to jest szokujący pomysł, że tą historię opowiemy przez emocje sztuki cyrkowej. Okazuje się, że można znaleźć w sztuce cyrkowej, że tak powiem, takie emocje, upadki, niebezpieczeństwo, że to podbija dramaturgię. Jestem w ogóle, w jakiś sposób mogę powiedzieć, jako reżyser dumny z tego przedstawienia, że mogę mówić o energii miasta.
1: Spektakl odbywa się na dziedzińcu Muzeum Narodowego na Zamku w Lublinie, gdzie pokazy potrwają do 17 sierpnia. Sarajewo rozpoczyna wielką filmową fiestę. 32. Sarajewo Film Festival potrwa od dziś do 21 sierpnia i przez 8 dni zamieni stolicę Bośni i Hercegowiny w jedno z najważniejszych centrów kina w Europie Południowo-Wschodniej.
4: W programie imprezy są premiery filmów z regionu i świata, spotkania z twórcami oraz wydarzenia branżowe. Festiwal otworzy film Fatherland polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego. Dla Sarajewa festiwal to jednak nie tylko wydarzenie kulturalne, ale także ważny impuls dla turystyki. Do miasta przyjeżdżają widzowie, filmowcy, dziennikarze i przedstawiciele branży z zagranicy. Goście korzystają z hoteli, restauracji, kawiarni i transportu, a część z nich pozostaje w mieście, również po zakończeniu festiwalu, poznając jego zabytki i okolice. Skala tego efektu jest widoczna także w innych wydarzeniach masowych. W lipcu, podczas dużych koncertów, sarajewski kanton odnotował ponad 112 tysięcy gości i ponad 241 tysięcy noclegów, a wzrost aktywności turystycznej był wyraźnie zauważalny. Sarajewski festiwal wzmacnia więc wizerunek miasta jako atrakcyjnego miejsca na kulturalny city break i pomaga Bośni przyciągać turystów, także poza tradycyjnym sezonem wypoczynkowym. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Sarajewo Film Festival rozpoczyna się dziś i potrwa do 21 sierpnia. I to był pierwszy serwis wiadomości kulturalnych, kolejny o 9, a szczegóły informacji na naszej stronie. Dwójka, polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: W tej chwili od 13 stopni w Lublinie do 16 w Gdańsku. Rzadko bywa tak, że Trójmiasto najcieplejszym miejscem w kraju, ale tak nie będzie długo. Temperatury będą rosły około 24 stopni na wschodzie w najcieplejszym momencie dnia, 26 w centrum i na północy właśnie, do 31 na krańcach zachodnich. Rzeczywiście zachodnie regiony najcieplejsze dziś. A poza tym warto dodać, że słońce towarzyszyć nam będzie przez cały dzień. Będzie bezchmurnie lub ewentualnie lokalnie zachmurzenie małe. Wiatr słaby.
7: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai i Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień?

0: W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Teatr Polskiego Radia.

0: od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
2: 8 minut po godzinie 7. Jak już Państwo doskonale wiedzą, bo zakładam, że są Państwo z nami nie tylko w piątki, a więc jak Państwo wiedzą, płytą tygodnia w porankach dwójki jest album Sojka Stańko. Przedpremierowo, bo handlowa premiera, przypomnę, za tydzień w rocznicę śmierci Stanisława Sojki. Dziś z tego krążka posłuchamy suity zadusznej drugiej części. Krótkiej, ale moim zdaniem to jeden z najmocniejszych momentów sesji zarejestrowanej 38 lat temu. To też był sierpień, rok 88, a w murach Polskiego Radia przy włączonych mikrofonach rozmawiają ze sobą za pośrednictwem trąbki i fortepianu Tomasz Stańko i Stanisław Sojka. Te sesje w postaci płyty CD można zdobyć właśnie teraz. Proszę pisać pod adres poranek2@polskieradio.pl. W temacie warto wpisać płyta tygodnia, po prostu. Chyba, że już ją Państwo zamówili w naszym sklepie i czekają na przesyłkę, wtedy można wpisać w temacie płyta dodatkowa. A jest nią krążek Michała Barańskiego. No Return, No Karma z serii Polish Jazz. Poranek dwójki, polskieradio.pl. A teraz słuchamy duetu Sojka-Stańko.

0: część druga suity zadusznej. Co przed nami? Rozmowa, która doda kontekstu dźwiękom, jakie właśnie wybrzmiały z naszej anteny. O płycie Sojka Stańko porozmawiają goście Andrzeja Zielińskiego, fotograf Andrzej Tyszko, producent i realizator dźwięku Antek Sojka oraz perkusista Marcin Sojka.
1: Ta sesja ze Stańką na pewno była totalnym jakimś takim dla niego
2: oczyszczeniem.
1: Po prostu tak, no, wskoczeniem do czystego jeziorka przyjemnego. Odetchnięcie po prostu super świeżą bryzą, świeżym powietrzem.
0: Więcej o

0: 7:30. Godzinę później, w poranku, porozmawiamy o festiwalizacji polskiego życia muzycznego. Studio Dwójki odwiedzi dziennikarz muzyczny, zastępca redaktora naczelnego Polityki, Bartek Chaciński. Połączymy się też z Różą Świadczyńską, czyli sprawdzimy, jak się sprawy mają na festiwalu w Dusznikach. Nie zabraknie również piątej rekomendacji kulturalnej od Łukasza Galuska, dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dziś wybierzemy się do Czech, choć jeszcze nie zdradzimy, czyim śladem.
1: Urodził się właśnie w Przyborze, w rodzinie, która przybyła na Morawy z Galicji. Jego ojciec trudnił się handlem, lepiej na chleb było mu zarobić na Morawach. Jest tam jego rodzinny dom.
0: A już za chwilę szczegóły na temat przebiegu czwartej edycji Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego imienia Mieczysława Karłowicza.

dwóch gitarowych gigantów. Gigantów z bardzo różnych części świata, obsługujących różne gitary. Skuli Sferischon na gitarze basowej i Bill Frisell na gitarze elektrycznej. Za nami utwór A Little Closer. A przed nami zapowiadany międzynarodowy konkurs kompozytorski imienia Mieczysława Karłowicza. To inicjatywa, która narodziła się w 2018 roku dla uczczenia potrójnego jubileuszu. Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX oraz 70-lecia Szczecińskiej Filharmonii. Od tego momentu konkurs odbywa się w cyklicznym, co dwuletnim wydaniu.

0: A głównym celem wydarzenia jest promocja współczesnej muzyki poważnej oraz kreowanie międzynarodowej przestrzeni dla twórców. O tegorocznej edycji konkursu mówi Przemysław Neumann, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii w Szczecinie.
1: W tym roku, z racji tego, że obchodzimy 150. rocznicę urodzin Karłowicza, prace, które będą w jakiś sposób nawiązywały do twórczości Karłowicza, będą też dodatkowo punktowane, więc ja jestem bardzo ciekawy, jakie napłyną. W zeszłej edycji tych zgłoszeń było blisko 300, więc zrobił nam się chyba największy konkurs kompozytorski na świecie. Też pula nagród jest pokaźna, bo to jest 40 tysięcy euro. Konkurs jest o tyle wyjątkowy, że my dajemy do dyspozycji bardzo duży aparat wykonawczy. To jest pełna orkiestra symfoniczna w pełnym składzie, więc tutaj rzeczywiście kompozytorzy, można powiedzieć, mogą się wyżyć, jeśli to jest dobre określenie, tak artystycznie, bo rzadko kiedy twórcy mają możliwość usłyszenia swoich dzieł na żywo, utworów, które są napisane właśnie na tak duży skład osobowy. Nie ma żadnego limitu wiekowego, mogą zgłaszać się kompozytorzy i młodsi, i starsi. Skład orkiestry maksymalny, natomiast też nie trzeba z niego korzystać w całości, można te instrumenty wybrać. Jedynym ograniczeniem jest czas trwania tego utworu, on ma trwać między 9 a 12 minut i wydaje się, że to jest dobry czas na to, żeby pokazać z jednej strony swój warsztat kompozytorski, a z drugiej strony, żeby dać tę szansę kilku utworom na to, żeby w tym finale zabrzmiały. Najtrudniejsze zadanie to będzie ten odsiew, czy wybranie tych kilku utworów, które trafią do finału, który się będzie odbywał w Szczecinie, na podstawie tylko partytur. No nie da się tego inaczej zrobić, ciężko byłoby zagrać kilkaset utworów i potem dopiero decydować, bo żadna orkiestra tego nie byłaby w stanie udźwignąć. Dlatego w taki trochę teoretyczny sposób trzeba na te partytury spojrzeć, usłyszeć ten potencjał, który w nich jest, większy bądź mniejszy. No i naszym zadaniem jako jury będzie wybór tych kilku utworów, które najlepiej się zapowiadają. No a później, kiedy już orkiestra pod batutą maestro Szymona Bywalca przygotuje te utwory i zagra, wtedy odbędzie się już ostateczna decyzja co do tego, komu przyznać które nagrody.
2: O tym zdecyduje międzynarodowe jury, kompozytorzy i dyrygenci, w skład których wejdą m.in. Karol Fiorini, Maciej Kabza, zwycięzca poprzedniej edycji konkursu i naturalnie pan.
1: No tak, chodzi też o to, żeby spojrzeć na te partytury z różnych punktów widzenia, bo kompozytorzy, wiadomo, patrzą pod kątem warsztatu i tego, jak to jest napisane, tak to powiedzmy. Z drugiej strony my, dyrygenci, patrzymy też na to pod kątem wykonawczym, jak potencjalnie ta praca z orkiestrą może przebiegać, jakie niespodzianki, jakie zagrożenia w tej partyturze mogą się ukrywać. To też jest bardzo istotne, bo muzyka współczesna rządzi się trochę swoimi prawami. Trzeba też umieć pisać w sposób, który będzie z jednej strony porządny warsztatowo, z drugiej strony atrakcyjny dla publiczności, z trzeciej strony możliwy do wykonania dla orkiestry, najlepiej bez żadnych zmian czy uproszczeń. Często kompozytorzy piszą dość trudno, czasami za trudno, czasami trzeba te rzeczy upraszczać, żeby mogły zostać dobrze zaprezentowane. Dlatego każdy będzie patrzył trochę ze swojego punktu widzenia, wyjdzie nam z tego jakaś średnia, jak to na konkursach i jak to w pracach każdego jury.
2: Na pewno jedną z głównych postaci konkursu będzie dyrygent Szymon Bywalec, który niejako będzie współtwórcą muzyki współczesnej, trudnej muzyki.
1: Tak, to prawda. Dlatego zapraszamy Szymona Bywalca, bo to jest jeden z najlepszych specjalistów od muzyki współczesnej w naszym kraju dziś. Rzeczywiście Szymon specjalizuje się w tym repertuarze, ma do tego specjalny dar umiejętności i dlatego będzie tutaj po raz kolejny podczas tego finału i poprowadzi naszą orkiestrę. Każde prawykonanie jest swego rodzaju narodzinami nowego dziecka tak naprawdę muzycznego, bo pokazujemy światu rzeczy, które nigdy wcześniej nigdzie nie zostały pokazane. To jest bardzo emocjonujący moment, taki ciekawy, bo nie ma nagrań do tych utworów, nie można ich wcześniej posłuchać, nie można ich poznać. Dlatego też zachęcam, żeby przyjść na ten finał i posłuchać tych utworów, bo to niecodzienna sytuacja, gdzie można być jakby w miejscu, w którym powstaje coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. To ogólnie bardzo cenna inicjatywa, zwłaszcza, że kompozytorzy mają trudne życie, tak to trzeba powiedzieć. To wcale nie jest łatwo być dzisiaj kompozytorem, bo zamawianie utworów jest trochę w odwrocie. Więc kompozytorzy, którzy czują potrzebę pisania muzyki, i piszą ją i potem starają się gdzieś ją zaprezentować w mniejszym, większym składzie. Próbują zainteresować dyrektorów instytucji muzycznych tym, żeby wykonać takie utwory. A to zawsze jest ryzyko, bo jeżeli coś jest nieznane i jeszcze nie sprawdzone, no to nie każdy się na takie ryzyko decyduje. Więc dając właśnie możliwość wykonania na żywo przez duży zespół, profesjonalną orkiestrę utworu danego kompozytora, no jest dużą szansą na to, że to okno na świat się otworzy szerzej. A jeszcze do tego wszystkiego mamy przy każdej edycji laureata nagrody publiczności i również widzowie, którzy przychodzą na ten koncert finałowy, głosują po wysłuchaniu wszystkich utworów na swój ulubiony, czy ten, który najbardziej się podobał, i on też otrzymuje osobną nagrodę, także tutaj również publiczność jest włączona, można powiedzieć, w te obrady jury i w decyzję co do ostatecznego podziału tych nagród.
2: To kiedy zatem spotkamy się na tym jedynym koncercie, podczas którego zostaną nagrodzeni twórcy nowej muzyki?
1: W ostatni piątek listopada tego roku, czyli 27 listopada, już dziś

0: Zapraszam. Ledwie 2 tygodnie przed 150. urodzinami Mieczysława Karuisza, patrona konkursu, ale również patrona naszej filharmonii, więc to wszystko się pięknie zbiegnie. Oczywiście na same urodziny Karuicza też szykujemy tutaj duży festiwal, no ale to już temat na osobną rozmowę. Gorąco zapraszam do filharmonii, bo sezon 79. niebawem się rozpocznie, a w trakcie jego trwania właśnie te urodziny Karuicza z konkursem kompozytorskim, a później z festiwalem jego imienia.
1: Z Przemysławem Neumannem, dyrektorem Filharmonii w Szczecinie, rozmawiała Dorota Zamolska. Termin nadsyłania partytur na konkurs mija 31 sierpnia. 2 tygodnie z hakiem. No i czy to za mało czasu, żeby zacząć teraz pisać konkursowe dzieło? Rossini, Schumann czy Mozart powiedzieliby, że to masa czasu.

0: Femi Kuti i Action Time. Co do czasu, to już prawie 7:30.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa.
0: W naszym cyklu dziś nowość fonograficzna z archiwów Polskiego Radia, o której opowiedzą goście Andrzeja Zielińskiego.
4: Dziś w studiu radiowej dwójki w jazzowej rozmowie fotograf Andrzej Tyszko.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Producent, wokalista, realizator dźwięku Antek Sojka.
6: Dzień dobry.
4: I perkusista jazzowy Marcin Sojka.
7: Dzień dobry.
4: Dziś w tym gronie będziemy rozmawiać o dwóch panach S, o Sojce i Stańce, Tomaszu Stańce i Stanisławie Sojce, bo dokładnie za tydzień ukaże się album Sojka Stańko z archiwum Polskiego Radia. Nigdy dotąd nie publikowana sesja dwóch wielkich artystów, sesja instrumentalna, to niezwykle ciekawe. A w środku niej, w środku płyty winylowej i CD, zdjęcia Tomasza Stańki, zdjęcia Stanisława Sojki, właśnie autorstwa pana Andrzeja Tyszki. Piękne zdjęcia. Pan się przyjaźnił z dwoma tymi panami?
5: Jak najbardziej.
4: Jak oni się różnili przed obiektywem aparatu?
5: No, troszkę się różnili, aczkolwiek obydwaj...
4: Obydwaj zamknęli oczy do tych zdjęć.
5: Tak, bo ja lubię sfotografować człowieka, kiedy ma zamknięte oczy i proszę o to. Często, prawie każdego muzyka o to proszę i nawet zespoły też proszę, bo czuję, że to jest taki moment, w którym człowiek, twarz jakby przechodzi do innego stanu i jest bardziej sobą.
4: A jak panowie się różnili osobowościowo, tak prywatnie, poza studiem?
5: Obydwaj lubili siebie, to mnie wtedy pozwala na lepsze zdjęcia, bo mieli do mnie zaufanie i nie musieli tak się bardzo kontrolować. Jak przychodzili do mnie, to stawali się bardziej sobą. Także z dużą przyjemnością wspominam wszystkie sesje, a z Tomkiem miałem około, nie wiem, 30-40, ze Staszkiem ze 20 pewnie. Hmm.
4: Kiedyś rozmawialiśmy już o sesjach z Tomaszem Stańką, to zupełnie inny rozdział. Zaczęliśmy od zdjęć, bo one są naprawdę wyjątkowo, naprawdę piękne. Zawisną u nas z pewnością w sekcji jazzowej na ścianie, więc tym bardziej się cieszymy, że one wyszły wraz z albumem, ale one powstały w tym okresie, kiedy powstawała też muzyka?
5: Tak, zdjęcie Tomka jest z 1987, a Staszka 88 roku i to jest ten czas, kiedy to nagranie zostało dokonane.
4: Tak.
5: To były czasy bardzo płodne pod względem fotograficznym dla mnie. Muzyka wtedy była po prostu wentylem bezpieczeństwa w tamtych szarych, smutnych czasach. Był ogromny odbiór fotografii muzyków, a obydwaj panowie byli po prostu na szczycie.
4: No właśnie, bo mamy 1988 rok. Obydwaj panowie, tak jak pan wspomniał, są na fali wznoszącej. Tomasz Stańko jest po sukcesach z Free Electronic, chociażby w Montre, po Peyotlu, po Korozjach z Andrzejem Kurylewiczem. Wchłania go improwizowana scena elektroniczna, a za granicą olbrzymi sukces odnosi też Stanisław Sojka i mam taką propozycję, żeby może oddać panu Stanisławowi na chwilę głos.

0: Posłuchajmy kontekstu opowieści pana Stanisława właśnie o tym okresie tuż przed zarejestrowaniem sesji w Polskim Radiu.
1: Po koncercie zostaliśmy zaproszeni do stołu, gdzie siedzieli jakieś bardzo ważni ludzie. Jak się później okazało, dyrektor artystyczny RCA oraz taki pan, który był szefem Cyklusa. Cyklus był częścią UFY, czyli publishing. Ten facet od publishingu zapytał mnie, a czyje te kawałki, co tam wykonaliście? Ja mówię, moje. To on mówi, zamawiam 40.
0: Naprawdę?
1: Tak. To było odjazdowe, bo tam zanim doszło do sesji dla RCA demonstracyjnej, po tym koncercie poszliśmy do studia nagrywać takie demo. Franz von Ausberg, czyli dyrektor artystyczny ówczesny, mówi, że przydałoby się takie studyjne nagranie. 2-3 utwory, ale takie, żeby już miały tą taką high-endową jakość. No to żeśmy za parę dni weszli do studia tam. Natomiast pierwszy deal, który w ogóle usytuował moją sytuację w życiu wówczas, to był deal z tym publishingiem, bo facet zaoferował mi tyle pieniędzy, ja nie musiałem pisać tekstu. Jego interesowały tylko moje melodie. Dzięki temu tak, spłaciłem długi, które zaciągnąłem w Polsce, żeby utrzymać się nad wodą z głową i żeby rodzina miała gdzie mieszkać. Zapożyczyłem się, leciutko oddałem te pieniądze. Stać mnie było na wynajmowanie mieszkania we Frankfurcie. I generalnie na takie swobodne życie, kilka lat, to trudno uwierzyć, ale tak było i to mi bardzo pomogło, bo ja się uczyłem tam bardzo ważnych rzeczy. To było chwilę przed transformacją w Polsce, taką ustrojowo, że tak powiem, społeczną, ekonomiczną też. Więc jak ja wróciłem po tym wszystkim w 1988 roku na dobre do Polski, to byłem już bardzo dobrze zorientowany, jak to działa.
0: Stanisław Sojka był bardzo dobrze zorientowany, jak to działa w 1988 roku, jak działa show biznes w domyśle. Za chwilę jego kariera w Polsce eksplodowała, współpraca z Janiną, wiemy to doskonale, potem album Radioaktywny, ale wcześniej z tymi doświadczeniami siada w studiu, rejestruje z Tomaszem Stańką taką absolutnie minimalistyczną, akustyczną sesję. Jak myślicie, panowie, to było odreagowanie po tym, co działo się po tych szaleństwach w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, rock'n'rollowo-rozrywkowych? Taka jazzowa, free jazzowa, akustyczna sesja?
2: Mi się wydaje, że trochę tak. Doświadczenie w tym RCA było, tak jak opowiedział właśnie, wielkim jakby cennym doświadczeniem i wiele się tam nauczył i tak dalej, ale z drugiej strony, z tego co wiem, no to trochę też doświadczył tam takiego świata właśnie bezwzględnego świata, branży, taki duży label
0: i potrzeby
2: popu, tak, jakby i że jakby formatowanie pod jakiś konkretny, jakieś w sumie różne ograniczenia, które na ciebie narzuca ten label i ci jakby trochę właśnie tak zawęża twoje wybory i tak dalej, więc i to jakby ta sesja ze Stańką na pewno była totalnym jakimś takim dla niego po prostu tak, no wskoczeniem do czystego jeziorka przyjemnego, po prostu, że nie wiem, czy odetchnięcie po prostu super świeżą bryzą, świeżym powietrzem takim. Myślę, że to było mega przyjemne dla niego w ogóle. Niezależnie od tego, czy to nagranie, które właśnie będzie miało swoje premiery, czy ono by rzeczywiście wyszło, ujrzało światło dzienne, czy nie, to w ogóle sam fakt po prostu spędzenia parę godzin w studio z Tomaszem Stańką i po prostu sobie takie granie bez trzymanki i bez planu i tak dalej.
0: Myślę, ciekawe jest to, że też, że nie śpiewa, prawda? Na tym nagraniu. No,
2: tak. Chociaż te takie nieliczne momenty, gdzie on używa tego głosu, wokalizuje, właściwie tak. Śpiewa kilka takich długich dźwięków, są jednymi z moich ulubionych, szczerze mówiąc.
0: Robią wrażenie, prawda?
2: No, super.
0: To jest coś niebywałego. A panowie, jak wy usłyszeliście jako muzycy to nagranie, tą sesję? Widzieliście w ogóle o niej wcześniej, czy nie? Tata coś mówił, opowiadał?
3: Nie.
0: Kiedy wy po raz pierwszy usłyszeliście te nagrania, co pomyśleliście?
3: No ja po pierwsze byłem troszeczkę zaskoczony i tak pozytywnie zaskoczony i bardzo ucieszony, że coś takiego się znalazło. Czas tutaj też miał znaczenie, ten moment, bo właśnie no, straciliśmy tatę i nagle się pojawiło coś, czego nie znam. A jak sobie to, jak sobie

0: słuchałem tej płyty, to miałem bardzo przyjemne odczucia. Miałem takie przyjemne uczucie przebywania trochę z tatą w jakiejś takiej sytuacji, w której on pływał jak ryba w wodzie, trzymając już się tej analogii pływackiej. Niezwykłe to jest uczucie czegoś takiego doznać. Tak muszę to powiedzieć w sumie, bo to jest coś takiego unikatowego.
1: Ja jestem wdzięczny im, Tomaszowi i tacie, że to jakby zostawili na...
2: No
1: taki po prostu bonusik, po prostu po skończeniu gry jeszcze masz taki coś, że wow, że jednak jest coś dla was, specjalnie dla was tutaj. No więc mega się ucieszyłem.
0: Ja myślę, że jeszcze tylko powiem taką myśl, która mi się pojawiła, że oni się kolegowali oczywiście, ale też Tomek był starszy od taty sporo, w sensie takim, mówię o tym,
2: 17 lat,
0: bo Andrzej wspominał o tym, że Tomasz nie budował jakiejś takiej bariery i takiego dystansu. On się po prostu przyjaźnili, ale myślę, że dla taty to było takie też trochę nobilitujące, no takie, no mógł poimprowizować w studiu z takim wielkim muzykiem. Myślę, że tata miał dużo w sobie takiej skromności, sam by o sobie nie powiedział nigdy, że jest wielkim muzykiem. A już na pewno nie w tamtym czasie. I myślę, że dla niego to też była bardzo ekscytująca taka przygoda.
2: No właśnie, stworzyli coś, co wydaje mi się, że było też takim echem czasu, w którym powstawało, no bo mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma nagraniami, z dwoma sesjami. Jednym z sierpnia, tym pierwszym, a drugim z listopada 1988 roku. I ten z listopada to Suita Zaduszna, więc może po prostu to tak jak zdjęcie trochę. Mhm. Jakiś obraz chwili, która w tamtym czasie była.
0: No czymże jest nagranie, jak nie właśnie obrazem chwili, tak oryginalnie rzecz ujmując.
3: W tym przypadku szczególnie. Bo spotyka się dwóch artystów, którzy zapewne wcześniej sobie wiele nie rozmawiają o tym, jakie to będą kompozycje, nie próbują, wchodzą do studia i improwizują. Staszek pokazał, jak różnorodny potrafi być, a Tomek pokazał, jak znakomicie potrafi się znaleźć w każdej sytuacji.
2: Tak, ma pan rację, no, absolutną. Ta elastyczność taka, w dobrym słowa tego znaczeniu, jest tutaj niezwykle obecna.
3: Ta płyta jeszcze jest pod kilkoma względami wyjątkowa. Po pierwsze, to zderzenie, połączenie tych dwóch znakomitych muzyków. Płyta ukazuje się już po odejściu obu. Po drugie, fotografie, które towarzyszą tej płycie w Polsce, nie było czegoś takiego, żeby wydawnictwo muzyczne zawierało jeszcze w sobie fotografie, które można sobie włożyć w ramkę i powiesić na ścianie.
2: Tak, a te można.
3: A te można.
2: Proszę państwa, proszę wejść w tą sytuację. Polecamy państwu album Sojka Stańko. Właśnie w takiej kolejności, bo to chyba Stanisław Sojka był gospodarzem tej sesji, tak metaforycznie, nie?
3: Tak, Staszek był pomysłodawcą.
2: Podczas tej sesji narodziło się wiele różnych ciekawych rzeczy, które może sprawne ucho wychwycić w trakcie gry. Echa tej sesji pojawiają się w późniejszej twórczości Stanisława Sojki, ale o tym powiem państwu już kiedy indziej, przy innej okazji. Tymczasem polecam państwu właśnie płytę Sojka Stańko, a polecali ją i opowiadali o niej i o wszystkim dookoła fotograf Andrzej Tyszko, producent, wokalista, realizator dźwięku Antek Sojka i perkusista jazzowy Marcin Sojka. Dziękuję państwu serdecznie.
3: Bardzo dziękuję.

0: Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. To nagranie już za tydzień w piątek na półkach sklepów płytowych. Serdecznie Państwu polecamy. Poprzednie jazzowe rozmowy znajdą Państwo na platformach streamingowych, także oczywiście w podcastach Polskiego Radia. 16 minut do 8. My z prezentami teraz do Państwa, szczególnie do tych z Państwa, którzy są lub w najbliższych dniach będą w Warszawie. Już we wtorek w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi Lars Danielsson ze swoim kwartetem Libretto i zaprezentuje taki przekrojowy materiał z ostatnich 5 płyt wydawanych przez zespół pod tym właśnie szyldem Libretto. Koncert o 19 w Polskim Radiu we wtorek. Kto z Państwa chciałby się pojawić, proszę dzwonić. 22 645 22 22. Mamy zaproszenia i mamy przeczucie, że będzie to koncert wyjątkowy, bo organizator informuje, że będzie trwał 2 godziny, a samemu wydarzeniu będzie towarzyszyć rejestracja filmowa. A więc będzie ciąg dalszy. Jeśli chcą być Państwo świadkami tego wydarzenia, to proszę spróbować swoich sił i zadzwonić do naszego studia po bilety 22 645 22 22.
1: E mezzanotte, diamoci un bacio.

0: Ten, na antenie programu Drugiego Polskiego Radia od razu jakoś tak lżej się robi człowiekowi na sercu. Niespełna 13 minut do 8.
1: Przegląd prasy.
0: Paweł Worobiej po tej pięknej piosence powiedział, że zjadłby chętnie jakąś pastę. No o tej porze makaron? Czemu nie? Każda godzina dobra. Ale to godzina, która wskazuje nam drugi przegląd prasy. W studiu Monika Kopcik. Witaj ponownie.
2: Dzień dobry. Być może wspomnimy nawet o spaghetti westernie w kontekście Odysei, tak w temacie, o którym wspomniałeś. Ale zaczynamy od Sinfonii Warsowi. Temat zapowiadany już w poprzednim przeglądzie.
0: Dotrzymujesz słowa.
2: Dotrzymuję słowa. Sięgamy do magazynu Warszawa Gazety Wyborczej. Teraz pojawiła się informacja, że wyłoniony został projektant nowej sali koncertowej Sinfonii Warsowi. Orkiestra zyskuje nową siedzibę przy ulicy Grochowskiej. Jak pisze Michał Wojtczuk, odremontowane budynki są jak łyk tlenu dla miejskiej orkiestry. Przede wszystkim dają jej sale pozwalające ćwiczyć i organizować niewielkie koncerty. Z tym niewielkie byłabym ostrożna, dlatego że Sinfonia Warszawia szykuje spory festiwal odbywający się pod hasłem Nowe Otwarcie. To już 11 września, początek tego festiwalu. Ale będziemy mówić o sali koncertowej. Zaprojektował ją, jak donosi Michał Wojtczuk, austriacki architekt Thomas Pucher, który został wybrany w konkursie jeszcze w 2010 roku, ale różne kwestie administracyjne sprawiły, że potwierdzenie budowy tej nowej sali koncertowej Sinfonii Warsowi będzie miało miejsce dopiero teraz. Ogłoszenie, kto oficjalnie projektuje salę, a inwestycja powinna być gotowa, jak się spodziewamy i jak podają szacunki projektantów, w roku 2030. Mhm. Więc jeszcze chwilę poczekamy, ale Sinfonia Warsowia z pewnością zaostrzy apetyt na tę nową salę, która ma być naprawdę przepiękna. Jak donosi Michał Wojtczuk, Pucher zaproponował niezwykły projekt, który wydaje się zaprzeczać prawom fizyki. Koncentryczne, falujące pierścienie widowni, która pomieści blisko 1,9 tysiąca widzów, i te sale będą otaczać przeróżne okręgi, które na wizualizacji wyglądają naprawdę spektakularnie. Troszeczkę przypomina ta sala NOSPR. Ci, którzy są fanami takiego płynnego wystroju i też znakomitej akustyki, z pewnością będą kibicowali, aby projekt został ukończony na czas. Także czekamy na to, aż Sinfonia Warsowia wejdzie do tej sali koncertowej.
0: Dobra muzyka nie lubi kanciastych przestrzeni, więc jak najbardziej te wizualizacje, które masz przed sobą, spełniają, myślę, oczekiwania. No ale czekamy. Cierpliwość.
2: Przy okazji ten rok 2030 będzie rokiem kolejnego konkursu szopenowskiego, więc tutaj pojawiają się głosy, że być może ta sala będzie również użyta w tym kontekście. Zobaczymy. Oficjalnych informacji nie ma. My zmieniamy teraz niedaleko gatunki, bo z muzyki przenosimy się do filmu. Sięgamy do Plusa Minusa, czyli magazynu Rzeczypospolitej. Temat numeru to awantura o Odyseusza.
0: Ciąg dalszy mogliby dopisać.
2: Tak jest. Jak można się spodziewać, ten temat jeszcze będzie wracał i wracał, chociaż wydaje się, że każdy ma opinię na temat Odysei Christophera Nolana, więc nie tylko chyba ten sezon będzie zdominowany przez ten właśnie film, ale to jest zawsze taki spektakularny film, jest zawsze dobrą okazją do tego, żeby spojrzeć nieco wstecz i dokonać takiej archeologii filmowej. Co robi Łukasz Adamski w tekście, który zatytułowany jest bardzo enigmatycznie Tylko jeden aktor czytał Homera. Informacja o tym, jaki to aktor i jaki to film, pojawia się w artykule, ale tego państwu nie zdradzimy. Jak przywołuje Łukasz Adamski, Odyseja doczekała się kilku klasycznych wersji animowanych. To też jest ciekawy wątek, że nie tylko te wielkie historie, ale również te może nieco bardziej przystępne były inspirowane przez Homera. Już w 1981 roku powstała francusko-japońska wersja pod tytułem Ulises 31. Wszystko rozgrywa się w XXI wieku i opowiada o pilocie kosmicznego statku Odyseja o imieniu Ulises, który z synem Telemachem wraca na swoją planetę z kosmicznej bazy zwanej Troja. to, jak pisze Łukasz

0: Łukasz Adamski, odjechana interpretacja Homera. Zresztą te kosmiczne wątki rymują się z niedawnymi recenzjami, które pojawiły się w kontekście festiwalu w Salzburgu. Tam z kolei Ariadna na Naxos Straussa została przeniesiona na Marsa. To spektakl w reżyserii Ersana Montaga. Także można powiedzieć, wątki kosmiczne i wątki klasycznego repertuaru przenikają się współcześnie. Ale co ciekawe, Łukasz Adamski pisze również o tym, że historia Odysei filmowej ma już ponad 100 lat. Dokładnie 115 lat mija w tym roku od pierwszej filmowej Odysei. Czy wiesz, ile trwał ten film roku? Jak spodziewasz się?
1: No tak jak 115 lat temu, to chyba nie za długo. 30 minut?
0: Blisko. Trwał 44 minuty. Był to film Odyseja, który powstał przy okazji wystawy światowej w Turynie. Porównując to z Odyseją Nolana, która trwa minut 174, można powiedzieć, że rozpiętość interpretacji i też wizji reżyserskich jest duża. No i ciekawe jest też to, jak donosi w tym tekście Łukasz Adamski, że ta pierwsza Odyseja była filmem eksperymentalnym w gruncie rzeczy, tak samo jak Nolan, który tutaj prezentuje pewne wątki polityczne, społeczne
1: wszystko
0: na materiale Homera.
1: Wszystko było i kultura zatacza te swoje kręgi wciąż. A na koniec przeglądu?
0: Na koniec przeglądu ciekawostka badawcza, ciekawostka naukowa. Bez pracy, bez rodziny. Tak zatytułowany jest tekst Aleksandry Makarskiej.
1: Bardzo pozytywny.
0: W dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie Na Weekend. Autorka donosi o tym, że wzrost konkurencji importowej doprowadził do relatywnego spadku zatrudnienia oraz wynagrodzeń młodych mężczyzn w porównaniu z kobietami. Przez to brak perspektyw ekonomicznych dla mężczyzn skutkuje mniejszą liczbą małżeństw i pogorszeniem warunków materialnych dzieci. A więc wyższe zarobki kobiet, jak się okazuje, nie są głównym tematem, a tematem są niskie zarobki mężczyzn. To bardzo ciekawa informacja, szczególnie współcześnie. Także jeżeli ktoś zainteresowałby się zespołem Davida Autora lub innymi fenomenami socjologicznymi, odsyłamy do magazynu Na Weekend dziennika Gazety Prawnej.
1: To może nie do końca pozytywna puenta tego przeglądu, ale mimo wszystko w imieniu mężczyzn, tam młodych mężczyzn, tak? To jeszcze się może zaliczam. Bardzo dziękujemy. Monika Kopcik z drugim przeglądem w dwójce.
0: Dziękuję.
1: A teraz no, grono wspaniałych pianistów, w tym Michael Wolny czy Iro Rantala, a także Leszek Możdżer July na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy rejs Jamesa Cooka dookoła świata wpłynął na geografię, historię i politykę. Pozostawił także niezwykły dokument literacki i filozoficzny. Dzienniki, które po ponad 250 latach ukazują się w polskim przekładzie. Razem z profesorem Damianem Leszczyńskim przeczytamy je nie tylko jako kronikę wielkiej ekspedycji, lecz także jako zapis spotkania odmiennych światów. O spojrzeniu człowieka oświecenia na mieszkańców Oceanii oraz o tkwiących w tym spojrzeniu założeniach porozmawiamy w sobotę i niedzielę o 19:00. Zapraszam, Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Jest 8:00.
3: Dwójka. Jesteś Amistu. Luis Clavis.
2: Słuchają nas Państwo w piątek, jest 14 sierpnia, imieniny obchodzą Alfred, Eusebiusz, Elżbieta i Maksymilian. Wszystkiego dobrego.
0: Poranek dwójki.
2: I rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszego spotkania. Do 9:00 zaproponujemy Państwu ostatnią rekomendację kulturalną od dyrektora Muzeum Śląskiego. Sprawdzimy, jak się sprawy mają na festiwalu w Dusznikach, ale też porozmawiamy o letnich festiwalach z nieco szerszej perspektywy, czyli o festiwalizacji życia muzycznego. Po 8:30 Państwa i naszym gościem będzie Bartek Haciński. A na razie w studiu melduje się zespół w składzie Monika Kopcik, Paweł Worobiej, Andrzej Zieliński i Roch Siciński.
0: Pogoda.
2: To, co dzieje się tego lata w Europie, jeśli chodzi o pogodę, to coś niezwykłego w negatywnym sensie tego słowa. Holandia pobiła rekord liczby dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza, a przepływ Renu spadł do najniższego poziomu w historii pomiarów. Przedwczoraj w Maastricht temperatura wzrosła do 31,5, czyli był to już 31 dzień tego lata, gdy na co najmniej na jednej stacji w Holandii przekroczono 30 stopni. To pobicie rekordu z 1947 roku, a co do rekordów, to wczoraj odnotowano najcieplejszy dzień w roku w Londynie. Zmierzono 38, a właściwie nawet trochę więcej, 38,1. Więc jak to wygląda w Polsce? U nas też dzisiaj ciepło, choć nie aż tak, nie 38. 31 będzie można zobaczyć na termometrach, tak będzie na krańcach zachodnich. 26 stopni w centrum i na północy, 24 na wschodzie naszego kraju.

trio Marcina Maseckiego, a nonet tego pianisty pojawi się dziś na naszej antenie o 18:00. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Usłyszymy suity bluesowe rozpisane przez Marcina Maseckiego. Zaprosiłbym Państwa na sam koncert do Polskiego Radia, ale biletów już nie ma, pozostaje więc słuchanie dwójki też przyjemnie. Prawie 6 minut po 8:00, może to dobry moment, aby rozwikłać naszą, może nie zagadkę, nasz mały konkurs, który miał miejsce godzinę temu. Mianowicie płyta tygodnia wędruje do Krakowa, do pana Mateusza. Mamy nadzieję, że album Stanisława Sojki i Tomasza Stańki będzie cieszył uszy pana Mateusza, a jeśli chodzi o płytę dodatkową, czyli nagranie Michała Barańskiego, ostatnie, No Return, No Karma, wędruje do Warszawy, do pani Anny. Również gratulacje i dodatkowo pozdrowienia.

0: Utwór The Jazz Police. My na chwilę od muzyki jazzowej odejdziemy w poranku dwójki. No ale nic dziwnego, w końcu w Dusznikach Zdroju trwa 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Trwa już od tygodnia, jak ten czas pędzi. Także w wakacje. Tydzień temu orkiestra NFM i Piotr Aleksewicz i Tania Liu. No a po tygodniu myślę, że są państwo dość na bieżąco dzięki dwójce. Między innymi dzięki Róży Świadczyńskiej, która jest na miejscu i po raz kolejny łączy się z nami. Halo, halo, Różo.
1: Halo, halo, dzień dobry, Rochu, witam państwa.
0: Emocje przez te 7 dni nie opadały, ale mam wrażenie, że jeszcze będą szybować ku Zenitowi, no bo na finał Julianna Awdiejewa, też transmisja w dwójce, ale transmisja również dziś. Powiedz, jak wygląda ten dzisiejszy program festiwalowy?
1: No, w ogóle końcówka festiwalu, warto to podkreślić, będzie należała do kobiet, bo nie było ich tutaj zbyt wiele w programie do tej pory. Natomiast rzeczywiście Julianna Awdiejewa, wcześniej Hyunjin Ryo, zwyciężczyni konkursu międzynarodowego, konkursu pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego z Bydgoszczy z ubiegłego roku, świetna koreanka. No, a dzisiaj wieczorem Sitong Wong, trzecia nagroda z konkursu chopinowskiego, który bardzo dobrze pamiętamy jeszcze z ubiegłego roku. No, więc to myślę, że będzie mocny damski finał. Wcześniej, natomiast dziś po południu nieoczekiwanie

0: Pana zmiana w programie, bo zapowiadany był występ Nicoli Mövsena, pianisty, który wygrał ubiegłoroczny konkurs imienia królowej Elżbiety, a to zawsze jest bardzo wyczekiwana postać, wyczekiwany artysta, no ale z powodów zdrowotnych musiał wycofać się z występu. Zamiast niego, uwaga, wystąpi dwóch bardzo młodych polskich pianistów. To jest tak zwane nagłe zastępstwo, o czym dowiedzieli się obaj mniej więcej 2 tygodnie temu. 17-letni Filip Kauch to jest uczeń profesora Andrzeja Tatarskiego z Poznania. Bardzo dobrze znam tego młodego człowieka. To także laureat nagrody w naszej alternatywie konkursowej Polskiego Radia Chopin, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Hongkongu. No a ten drugi pianista jest jeszcze młodszy, 16-letni Oliver Hack, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Young Euregio Piano Award w Niemczech i konkursu Chopinowskiego dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Zatem wielka, wielka szansa dla obu, bo wiemy, jak bardzo mogą przyczynić się do dalszych karier, dalszych wyborów, takie właśnie nagłe zastępstwa. Nic to przed nami.
1: Historia muzyki zna takie nagłe zastępstwa, które rzeczywiście właściwie jak trampolina działały dla niektórych muzyków.
0: No, ale klank na przykład.
1: Chociażby, ale ten wiek podany przez ciebie, 17 i 16, no to też mocno koresponduje z 16-letnim Chopinem, który przyjechał w miejsce, w którym ty teraz jesteś.
0: Jak najbardziej.
1: Równo 200 lat temu. Myślę, że to jednak nie przypadek, bo Piotr Paleczny mógłby poszukać jednego z topowych pianistów, który akurat miałby termin w kalendarzu, co nie jest proste. To wyjście wydaje się znacznie bardziej ciekawe. No ale ta edycja w 200-lecie pobytu 16-letniego Chopina w Dusznikach to trochę takie przedłużenie rzeczywiście zeszłorocznego konkursu. Jak ci konkursowicze się zmieniają, jak te programy się również zmieniają, bo przecież nie o samym Chopinie ten festiwal chopinowski jest.
0: No tak, to jest dobre pytanie oczywiście, bo te festiwale zorganizowane bezpośrednio po konkursie chopinowskim, te pierwsze festiwale w Dusznikach, zazwyczaj są okazją do zaprezentowania laureatów głównych nagród i nie tylko głównych z poprzedniego konkursu. No i właśnie w tych dniach mieliśmy okazję wczoraj i przedwczoraj słuchać laureatów głównych, czołowych nagród naszego ostatniego 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Słuchaliśmy zwycięzcy Erika Lu, to we środę, w środowy wieczór, a wczoraj na Estradzie Dworku Chopina zaprezentował się laureat drugiej nagrody, Kevin Chen. No wtedy, pamiętam, wiele dyskusji miało miejsce, czy takie usytuowanie obu pianistów było słuszne, czy nie powinni zamienić się miejscami. No i mam wrażenie, że te pytania są dalej otwarte, bo oba występy potwierdziły, że też obaj są świetnymi pianistami, obaj grają perfekcyjnie. Nie, oczywiście to wiemy, choć może na razie nie porywają publiczności aż tak bardzo jak młodziutki Koreańczyk, uczeń Dang Tysona, subtelny poeta fortepianu o wielkiej wyobraźni, 19-letni Sehyun Kim, którego recital odbył się w poniedziałek, czy Dawid Hrikuli, którego pamiętamy doskonale z konkursu, charyzmatyczny Gruzin, finalista, który wystąpił z recitalem wczoraj po południu. No, Erik Lu, mimo bardzo dobrego występu, chyba do końca nie spełnił oczekiwań tych, którzy w pianistyce poszukują może bardziej indywidualnego głosu, jakiegoś porywu natchnienia, jakiejś nieprzewidywalności, żarliwości, uczuć, czy też może większego wyrafinowania frazy. Zaprezentował grę bardzo solidną, o bogatej dynamice, tak no, można powiedzieć, że czasami rozsadzającej wręcz skromne wnętrze dworku Chopina. Mógł zaimponować pod wieloma względami. Konstrukcja formy, głębia brzmienia, czy to w Brahmsie, czy w Schubercie, czy sonacie Chopina. No ale właśnie Chopin, kiedy grał Chopina, a wykonywał program, który znamy już z jego kilku wcześniejszych występów, no ja tęskniłam przynajmniej osobiście do tego dawnego Eryka, jakiego pamiętałam z tych subtelnych interpretacji i lirycznej refleksyjności jeszcze z czasów tamtego poprzedniego konkursu, ale no, najwidoczniej być może jest jakiś problem, coś, co go izoluje też od publiczności, bo nawet nie chciał wyjść do niej po swoim recitalu, by podpisać programy czy przyjąć gratulacje. No, to był troszkę zawód, bo jednak na tego zwycięzcę konkursu chopinowskiego czeka się najbardziej. No a Kevin Chen wczoraj pokazał po raz kolejny, że jest pianistycznym absolutnie fenomenem, jeśli chodzi o wirtuozowską sprawność i techniczną biegłość. Ma bardzo kulturalny dźwięk nigdy nie przekracza granic akceptowalnego. Forte, bardzo ciekawy program. Chopin, dwie ballady, fantazja.

0: Loli Polonez Azdura, więc w większości powtórka z konkursu. No i muszę powiedzieć, że bardzo dojrzał też ten jego Chopin od czasów konkursu, ale pianista, który teraz ma 21 lat, wciąż jeszcze wydaje się szukać klucza do interpretowania utworów Chopina, jakiegoś własnego głosu. Chyba jeszcze nie dociera do głębszych warstw muzyki naszego kompozytora. Zresztą najlepsze w jego wykonaniu były jak zawsze utwory Lista. Impresjonistyczne Fontanny, Willi d'Est, grane z imponującą kontrolą brzmienia i taką kolorystyczną mgiełką, a na koniec niespodzianka, własna transkrypcja poematu symfonicznego Preludia Lista w bardzo efektownym ujęciu, także dwa bisy i własna aranżacja pieśni Wiosna Chopina, bo to także nie zapominajmy, kompozytor zagrał też Kevin Chen, mało znana zupełnie, Mazurka Brillant, Franciszka Lista, więc rozbudzone nadzieje nie do końca spełnione i tylko dodam na koniec, że na tym tle najbardziej ciekawy wydał mi się recital 25-letniego Dawida Hrikuli, rzeczywiście, który no może nie budził jakiś mojego ogromnego entuzjazmu podczas konkursu, ale no, trudno było nie zauważyć jego talentu i charyzmy. Nie zdobył nagrody, choć wygrywał już znane konkursy, no ale ten występ Dusznicki najbardziej na razie zapadł mi w pamięć. Może nie ze wszystkimi jakimiś jego pomysłami estetycznymi się zgadzam, ale grał bardzo interesująco zarówno utwory Chopin, jak też przede wszystkim Lista, Dolinę Obermana, mimo jakiegoś takiego trochę przeszarżowania w finale, ale tam się czuło rzeczywiście rozterkę egzystencjalną tego wędrującego romantyka i nastrój osamotnienia. No ale clou był Skriabin, utwory Skriabina, naprawdę wspaniałe wykonanie, zwłaszcza siódmej sonaty zwanej Białą Mszą. Popis kolorystycznej wyobraźni i umiejętności kreowania nastrojów. On się dobrze odnajduje w takich jednak demonicznych utworach, takiej demonicznej muzyce.
1: Nie zawsze te recitale wieczorne są ciekawsze niż te popołudniowe. Z tego, co mówi Róża Świadczyńska. My zapraszamy serdecznie także w twoim imieniu na dzisiejszą transmisję o 20:00, jak wspomniałaś, z Zitą Kwang, a do finału program drugi będzie towarzyszył Dusznickim Emocjom. Przypomnę, na finał Julianna Awdijewa i także transmisja w dwójce. A z Dusznik wprost dla państwa Róża Świadczyńska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Do usłyszenia wieczorem.
1: Do usłyszenia. 8:20. Słuchają państwo jazzowego poranka dwójki.

0: Take Five, ale tym razem w znacznie bogatszej barwowo wersji, bogatszej niż oryginał Brubeckowski czy też Desmondowski, to była orkiestra Quincy'ego Jonesa.
1: Rekomendacje.
0: Łukasz Galusek to przewodnik, historyk architektury i menadżer kultury. Od lipca zeszłego roku kieruje Muzeum Śląskim w Katowicach, a w Dwójce poleca w tym tygodniu miejsca związane z europejskimi artystami. Zakątki, w których czuć wielokulturowość Europy, bo to często miejsca pograniczne, które pozwalają spojrzeć na kontynent przez pryzmat spotkania różnych tradycji, języków i sztuki.
2: Wszystkim Państwu, którzy będą spędzali swój urlop na południu Europy, bardzo polecam, żeby w drodze na to południe, przejeżdżając przez Bramę Morawską, tamtędy prowadzi autostrada, nie śmigali Państwo pędem po to, żeby pierwszy przystanek zrobić w Alpach Austriackich, ale spróbowali zatrzymać się w małym morawskim miasteczku. Ono jest przy drodze szybkiego ruchu prowadzącej z Cieszyna, a z autostrady wiodącej z Ostrawy naprawdę niewiele trzeba zjeżdżać, które nazywa się Przybor. W tym miasteczku urodził się Zygmunt Freud, którego wszyscy bardzo kojarzymy z Wiedniem i to jest prawda, przeżył w Wiedniu 78 lat. Urodził się właśnie w Przyborze, w rodzinie, która przybyła na Morawy z Galicji. Jego ojciec trudnił się handlem, lepiej na chleb było mu zarobić na Morawach. Spędził zaledwie 3 lata, ale jest tam jego rodzinny dom. Historia jest jeszcze ciekawsza, związana z tym miejscem, ponieważ sam Freud razem z rodziną przeniósł się do Wiednia, ale również z Wiednia w dramatycznych okolicznościach w 1938 roku, schorowany w podeszłym wieku, uciekł do Londynu. Tam dokonał żywota, ale rodzina Freudów w jakiś sposób związała się z Wielką Brytanią, zwłaszcza jego wnuk Lucien Freud zasłynął jako jeden z najwspanialszych współczesnych malarzy, a do Przyboru wróciła jego prawnuczka Jane, córka Luciena Freuda, który był dla niej takim ojcem obcym, nie okazującym wiele miłości i wiele zainteresowania. Więc Jane, próbując zgłębić trochę tę sytuację, trochę zbudować więź ze swoją rodziną, trochę może potraktować pradziadka jako odpowiednika ojca, takiego wyobrażonego, wróciła do tego pustego domu i stworzyła tam dom myśli, takie muzeum swojego pradziadka, o którym opowiadała poprzez pryzmat tego, co odkrywał, podświadomości, marzeń sennych i robiła to za pomocą sztuki współczesnej. A w tym roku, w maju, kiedy upłynęła 170. rocznica urodzin Zygmunta Freuda, właśnie w Przyborze, w jego domu, w którym nie zostało nic, stworzono imaginacyjne muzeum, które nazywa się Dom Snów, w którym otrzymuje się klucz i odwiedza się pokoje marzeń, podświadomości, wspomnień, dzieciństwa. A jedynym eksponatem realnie związanym z Zygmuntem Freudem jest podarowana przez jego prawnuka książka, którą Zygmunt Freud dostał jako nagrodę za dobrze zakończony rok szkolny, kiedy był małym dzieckiem. Bardzo Państwu polecam nie przeoczyć Przyboru na Morawach.
0: A my za tę piątą rekomendację Łukasza Galuska serdecznie dziękujemy. Wypatrujemy przyszłotygodniowych poleceń kulturalnych. Za chwilę rozmowa z gościem dzisiejszego poranka, Bartkiem Chacińskim. Wcześniej kultowe nagranie z kultowego filmu.

0: Jest 8:30.
1: Gość poranka Dwójki.
0: A dziś naszym gościem jest Bartek Chaciński. Witaj.
2: Witaj, dzień dobry.
0: Dla formalności przypomnę, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka i szef działu kultury niezmiennie od lat w tymże tygodniku, oczywiście dziennikarz muzyczny, ale słuchacze Dwójki świetnie wiedzą w ogóle obecnie Polskiego Radia, radiowiec także. Cieszymy się, że znalazłeś czas, bo wakacje to takie pojęcie podchwytliwe, niekoniecznie oznaczają więcej czasu, na pewno dla większości oznaczają więcej czasu na muzyczne przyjemności, na przykład festiwalowe. I chciałbym z tobą porozmawiać u progu tego tak zwanego długiego weekendu, bo pewnie chcielibyśmy, aby był jeszcze dłuższy. Jak wygląda to życie festiwalowe w naszym kraju? Jak się zmienia, szczególnie ten gorący okres, dosłownie i w przenośni, wakacji?
2: Zmienia się cały czas. Właściwie chyba też rośnie cały czas. Z małą przerwą na pandemię. No bo wtedy wiemy, że festiwale miały olbrzymie problemy, więc mieliśmy potworny okres, przez który w miarę suchą nogą jednak ten świat festiwalowy przeszedł. No a teraz mamy ciągły rozrost z sezonu na sezon i taką sytuację, kiedy myślę, że słuchacz ma już pełną ofertę albo prawie pełną ofertę. Prawie wszystko to, co się dzieje na Zachodzie w muzyce, może obejrzeć też w Polsce, z małymi wyjątkami. No i tylko musi znaleźć na to pieniądze, bo to jest wszystko coraz droższe.
0: To dobrze czy niedobrze, że to wszystko tak rośnie? Bo oczywiście jeśli chodzi o podaż koncertów i różnorodność tych imprez, to na pewno dobrze. Ale z drugiej strony myślę, że jest jakaś grupa słuchaczy, uczestników życia kulturalnego, która w te 3 miesiące może użyje tych nie do końca pasujących, ale używanych przez wielu słów, odhaczyć wielu artystów na kilku festiwalach, nawet niekoniecznie biorąc urlop specjalnie na festiwal, bo tych imprez jest tak dużo, często weekendowych, że w 3 dni można obejrzeć więcej i usłyszeć więcej koncertów niż przez cały rok. No właśnie, czy to nie jest tak, że ten popyt jest zaspokajany w ciągu tych 3 miesięcy, a potem o muzyce większość zapomina?
2: Trochę tak jest. Wszystko ma swoje 2 strony. W tym wypadku potężne zagrożenia wiążą się z taką kumulacją, nie tylko festiwalową, bo tu chodzi również o bardzo duże koncerty stadionowe. Ponieważ Polska jest nierozwinięta wystarczająco, jeśli chodzi o zasób sal koncertowych, stricte, tak, dużych, w których mogliby wielcy artyści występować i byłoby ich słychać. Natomiast mieliśmy nadurodzaj ze względu na oczywiście na euro, później na rozbudowę stadionów miejskich w różnych miastach. Mamy nadurodzaj olbrzymich stadionów, które są niemożliwe do nagłośnienia.

0: nie, od razu powiedzmy, sensownego. Z tego się robi wielkie widowiska za bardzo duże ceny biletów. To powoduje, że w ciągu roku tych pieniędzy jest trochę mniej w budżetach na mniejsze koncerty. Mniej się zostawia w klubach tych pieniędzy. Nie ma dokładnych wyliczeń w Polsce, ale za granicą są. W Wielkiej Brytanii są takie wyliczenia, są systemy wsparcia, są nawet dobrowolne systemy wsparcia, w które angażują się artyści, żeby ocalić kluby. Dobrowolnie się opodatkowują. Są takie inicjatywy, między innymi grupy Coldplay, żeby część pieniędzy z tych wielkich imprez stadionowych oddać klubom, żeby pojawiali się nowi wykonawcy. No bo tak to tylko zakonserwujemy ten obrazek, który jest. Ale dobra strona jeszcze. Znaczy, tak. Nie, dobra, jeszcze zła jedna strona to jest ta, że to są miasta. Miasta są przeciążone. Noclegi są potwornie drogie, a ponieważ żyjemy w czasach cen dynamicznych, to one są podsterowywane błyskawicznie tak, żebyśmy mieli jak najdrożej, kiedy jakiś wykonawca znany występuje albo jest festiwal w danym mieście. Natomiast dobra strona jest i nie jest bagatelna, dlatego że w czasach streamingu my żyjemy w bańkach i chodzimy tylko na tych artystów, których znamy i lubimy. I bardzo trudno nam spotkać na swojej ścieżce kogoś przypadkowego, dokonać jakiegoś przypadkowego odkrycia. To właśnie zapewniają na przykład letnie festiwale. Również myślę, że w ciągu roku te festiwale duże, które się odbywają, festiwale jazzowe, dlaczego nie? Tam można się natknąć na coś, co jest gdzieś tam spoza naszej ścieżki, naszego algorytmu.
1: No właśnie, bo stadiony to właściwie cały rok, ale zostając w tym wakacyjnym nastroju, czy to nie jest tak, że my chodzimy już bardziej na wydarzenia, tak jak z tymi stadionami, ale także z festiwalami, że bardziej idziemy na wydarzenie, żeby w czymś uczestniczyć, niż żeby kogoś posłuchać? I nie mówię, że to dobrze czy źle.
0: Czasem chodzimy po to, żeby coś pokazać.
1: Albo żeby coś świata, nagrać że i pokazać, tak.
0: Oczywiście, bo to nawet już nie chodzi o uczestnictwo czasami, tylko to uczestnictwo to był model taki, że rzeczywiście można było komuś pokazać po latach bilet z koncertu, prawda?
1: Tak.
0: Pochwalić się. Teraz chwalimy się na bieżąco tym, że jesteśmy na koncercie, że uczestniczymy. I to jest rzeczywiście, to jest taki czynnik, który działa bardzo destrukcyjnie na mniej znanych, na te mniejsze imprezy, na mniej znane imprezy, bo one się w tym gąszczu ofert nie przebiją. I wiemy, że jeżeli na początku wakacji odbywał się opener, no to ten opener wypełniał, Gdyński wypełniał dużą część mediów społecznościowych. I są takie pojedyncze też koncerty w ciągu roku. No, Bad Bunny, który przyjeżdża do Polski, no i oczywiście to jest modelowy przykład. To jest przykład tego, że nie dość, że zwykli słuchacze Bad Bunny'ego chcą pokazać, że byli na tym koncercie. Nie było łatwo dostać bilety. To jeszcze w ten koncert jest wpisane są odwiedziny miejscowych influencerów, wspaniałych ludzi, którzy celebrytów, osobistości z danego świata kultury, prawda, do którego Bad Bunny zawitał, co on ich wszystkich do tego swojego domku zaprasza i oni w tym domku, pokazanie się w domku na stadionie u Bad Bunny'ego, to jest nobilitacja. I to nie ma nic wspólnego z muzyką.
1: Niestety, ale poruszasz takie największe wydarzenia. Zejdźmy do wydarzeń nieco mniej spektakularnych, no bo wakacje to także dni miasta, dni gminy. Wówczas różnego rodzaju artyści muzyczni pojawiają się na takich imprezach. I w tym roku głośno było przez jakiś czas o trasie pewnego znanego polskiego zespołu, która musiała zostać skasowana, odwołana, dlatego że w ramach letniego sezonu ten zespół odwiedza tego typu dni miasta czy gminy. Te koncerty są bezpłatne i potem artyści odwołują swoje płatne koncerty w okolicy. Czy ten rynek nie działa trochę wbrew sobie, ten wakacyjny rynek?
0: Trochę tak, na pewno. No tutaj jest istotne to oczywiście, czy te darmowe koncerty artyści grają nie za darmo, prawda? Tylko, czyli za
1: prawdziwe
0: pieniądze.
1: Tak.
0: Te darmowe dla publiczności koncerty. To jest taki element, który jest w Polsce, wydaje mi się, szczególnie mocno rozbuchany. Jak mówimy o festiwalizacji szeroko pojętej, to być może jest to w ogóle najmocniejszy i najmniej opisany element tej festiwalizacji.

0: I dlatego, że dużo prościej zamiast budować, zainwestować w jakiś gminny ośrodek kultury, w salę koncertową, w cokolwiek, w infrastrukturę, jest zainwestować 2 czy 3 razy w imprezy latem, jakąś imprezę wiosenną, jakąś imprezę na rocznicę miasta, prawda, czy gminy. I to jest rzecz, po pierwsze, no tak jak powiedziałeś, no to zawsze darmowe imprezy odbierają chleb tym biletowanym i też powodują w ludziach takie przeświadczenie, że kultura to jest coś, co się dostaje za darmo, albo co się dostaje w gratisie do kiełbasy, która jest zawsze płatna, albo z reguły płatna na takich imprezach, prawda, czy tam wata cukrowa, czy cokolwiek. Ale tu jeszcze dochodzi jedna rzecz, która jest w polskim krajobrazie znacznie bardziej potworna, bo myśmy sobie trochę poradzili już, czy zaczynamy sobie radzić z bardzo zdrenowaniem mniejszego rynku przez duże imprezy, bo dofinansowania Ministerstwa Kultury się troszkę rozdzieliły, to znaczy, żeby dostać bardzo, bardzo, bardzo dużo, kiedyś te największe imprezy zabierały dużo najmniejszym, to trzeba się ustawić w innej kolejce. Tam są w systemach dofinansowania są dwie prędkości, dwa jakby osobne konkursy, więc jest troszkę więcej miejsca dla tych małych. A tutaj ten cały proces odbywa się właściwie we władzach lokalnych. I muszę powiedzieć, że doznałem olśnienia w te wakacje, podróżując, byłem we Francji, w małej miejscowości na 10 tysięcy mieszkańców, gdzie jest Centrum Kultury działające cały rok, gdzie pracuje zresztą człowiek, który kiedyś tutaj był attaché audiowizualnym w Polsce i dowodzi tym centrum od lat. I zapytałem go, no ale jak ty sobie radzisz, słuchaj, z władzami lokalnymi, które się zmieniają, a ty masz tutaj ambitny program teatralny, koncerty jazzowe, to jest małe miasto. No ale my mamy ustawowo zapewnioną niezależność od władz lokalnych. Słuchaj, no to jest u nas podstawa działalności. To, że w ogóle takie centra są w małych miejscowościach, to jest jedna rzecz bardzo ważna. Druga rzecz to jest programowanie niezależne od władz miejskich. Trochę się rozgadałem, ale to jest dokładnie to, co formuje to, że robi się pod władze lokalne program. To, że robi się pod właściwie kampanię władz lokalnych program, bo władze lokalne chcą, żeby przyszło jak najwięcej osób. Żeby ludzie byli zadowoleni, więc tam no nie może być nic, co ludzi sprawi w konfuzję.
1: Czy burmistrz otworzył to wydarzenie, tak, oczywiście. No to pewnie też ciekawy wątek na dłuższą rozmowę. Nie możemy nie powiedzieć, nie wspomnieć w Dwójce o festiwalu, który pojawił się w zeszłym roku, w tym roku powrócił i mocno zmienił spojrzenie na scenę klasyczną, no bo mam na myśli oczywiście Break in Classic. Tu zgadza się wszystko z tego, co powiedziałeś, bo są no, sponsorzy dużej wagi, są nazwiska bardzo rozpoznawalne i to zarówno jeśli chodzi o grono kuratorów, dyrektorów, jak i artystów, którzy występują. Co zmienił Break in Classic w środowisku organizatorów imprez muzyki klasycznej?
0: No myślę, że zmienił ambicje całkowicie, dlatego, że jak wchodzi dwóch panów, Orliński i Dębicz, i mówią, że... Znaczy nie mówią wprost, ale myślę, że kreują jednak taki obraz takiego openera dla muzyki poważnej, to wydaje mi się, że coś to przełamuje w sposobie myślenia. Natomiast... I na to klimat jest.
1: Bo
0: się
1: sukces.
0: Okazuje, że przełamanie, tak, to nawet nie jest impreza, która jest w centrum wielkiego miasta, tylko trzeba dojechać, bo ile to jest, 20 kilometrów pod
1: Warszawą. Aleksander Dębicz przekonywał, że można rowerem.
0: No więc właśnie, no więc chodzi o to, żeby pokazać, że ci ludzie, którzy są, powiedzmy, zainteresowani takim, no, z jednej strony mainstreamem muzyki poważnej, można powiedzieć, bo tam nie mamy jakiejś potwornie ambitnej muzyki współczesnej w programie, ale z drugiej strony jednak młodymi wykonawcami, wirtuozami z całego świata, którzy przyjeżdżają ze swoim autorskim repertuarem. To jest jednak coś. I samo sprowadzenie tych ludzi wymaga pewnych funduszy. I myślę, że tak ta impreza więcej pokazała właśnie, jeśli chodzi o ambicje, autorom, kuratorom innych festiwali z muzyką poważną, że można wyjść ze swojej bańki, ze swojej niszy i zacząć myśleć trochę szerzej. Nie tylko ze względu na to, że taki Breaking Classic pokazuje, że jest publiczność. Pokazuje co innego, że są sponsorzy, że poza sferą dofinansowań publicznych, na których, przepraszam, no,

0: większość imprez z muzyką poważną jedzie, po prostu brutalnie mówiąc, przez cały rok, bo jakby nie jest w stanie, to jest paliwo, bez którego nie jest w stanie działać ten rynek. Ale okazuje się, że są sponsorzy. Tak jak w Niemczech są sponsorzy, nawet firmy prywatne, tak u nas są firmy prywatne, ale przede wszystkim spółki Skarbu Państwa, które po prostu mają fundusze. I z mojego punktu widzenia, ja przepraszam, jestem obsesjonatem tego myślenia momentami, ale te fundusze do wydania dla wielkich firm, to one są wpisane w statut tychże firm. Jeżeli one nie pójdą na muzykę, to one pójdą na sport na przykład. Oczywiście nic złego w tym, ale gro tych funduszy i tak idzie na sport, czy na jakieś tam inne formy aktywności, też statutowo dopuszczalne. Więc dlaczego tej sfery muzycznej nie poszerzać?
1: No ale też jeśli chodzi o samo konsumowanie muzyki, wiem jak brzydko brzmi to sformułowanie, ale trochę o tym rozmawiamy, no to wspaniale, że ktoś otworzył oczy, no bo wydaje się, że po pierwszej edycji Breaking Classic wszyscy stwierdzili, no tak, ale czemu dopiero teraz, że można wyjść z tej bańki, można wyjść z tego stereotypu, a przy tym wszystkim myślę, muzyka klasyczna zyskuje, bo traci obraz tej niedostępnej, elitarnej, zawsze pod krawatem, czy właściwie z muszką.
0: No tu już trzeba Jakuba Józefa Orlińskiego. To wejdę ci w słowo. Tu trzeba po prostu kogoś, kto jest w stanie taki gest wykonać bez jakiegoś takiego zawstydzenia, zamykania się, no otwarcie po prostu.
1: Pełna zgoda, w tym wypadku wszystkie elementy potrzebne do sukcesu się połączyły, pojawiły i to rzeczywiście się udało. No pewnie można byłoby długo rozmawiać przede wszystkim o tej kwestii, którą właściwie przy każdym wątku wyciągałeś, czyli kwestii finansowania. No i to zależnie od perspektywy, czy mówimy o odbiorcy, czy mówimy o artyście, czy o właścicielu małego klubu, czy kuratorze festiwalu z rangi tych większych. No ale rozmowy w poranku aż tak długie nie są. Bardzo dziękuję za to wakacyjne spotkanie. Państwa i moim gościem był Bartek Chaciński.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia dla wszystkich.

Big Band Phila Collinsa. Wykonanie koncertowe, nie jestem pewien czy festiwalowe, ale na pewno zarejestrowane w Paryżu. Zbliżamy się do wiadomości kulturalnych, a w nich będzie nie tylko o sprawach przyziemnych. Ostatnio sporo mówiło się o zaćmieniu słońca, ale wciąż warto spojrzeć w niebo, szczególnie w nocy i daleko od dużych miast. Dlaczego? Między innymi o tym w wiadomościach powie Maria Czok już o 9:00. Potem dawno, niedawno na antenie dwójki dziś program poprowadzi dla Państwa Klaudia Baranowska, a my już dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny z jazzowym porankiem dwójki. Program przygotowała Monika Kopcik, zrealizował Paweł Worobiej, muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Ja nazywam się Roch Siedziński, kłaniam się nisko i zapraszam na 18:00. Wówczas wspólnie posłuchamy suit bluesowych ze studia imienia Witolda Lutosławskiego.

0: Autopromocja.
1: Polonezy, ragtime, klasyka czy bolera. Wszystko, co wychodzi spod palców Marcina Maseckiego, staje się po prostu jego muzyką. Pora na suity bluesowe. Repertuar rozpisany przez artystę na 9-osobowy zespół, który wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja oczywiście na antenie Dwójki. Już dziś o 18:00. Zapraszam, Rok Siciński.
2: Dlaczego w XXI wieku, epoce algorytmów, sztucznej inteligencji i naukowego krytycyzmu, wciąż opowiadamy historię o ludziach, którzy potrafią latać, podróżować w czasie i przenikać umysły? Czy współczesna kultura stworzyła nową mitologię, czy raczej ubrała prastare opowieści w kostium peleryn i pelerynę franczyzy? Superbohaterski świat jako mitologia to temat czwartego odcinka cyklu w 79 dni dookoła multiversum. Do usłyszenia w niedzielę o 14:30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, już 9:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Sergiej Żadan.
3: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry, czas na wiadomości kulturalne. Już niedługo rozpocznie się budowa największej sali koncertowej w Polsce. O spółce, która wygrała przetarg na budowę siedziby w Sinfonii Warszawii na warszawskiej Pradze Południe, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
5: Wspaniała wiadomość dla Sinfonii Warszawii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warburg rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością. I mamy nadzieję zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej na 1877 miejsc, do sali na 400 miejsc.
3: Wybrana w przetargu firma ma na swoim koncie między innymi budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonii w Szczecinie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wydawcy książek domagają się reformy systemu wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne. Rząd przyjął projekt ustawy, która podwyższa wynagrodzenia dla pisarzy, tłumaczy i wydawców z 5 do 10% wartości kupionych książek w poprzednim roku. Jednak statystyki, na podstawie których wyliczane są honoraria dla przedstawicieli rynku książki, dotyczą tylko 100 spośród prawie 7500 bibliotek w całym kraju.
6: Wielcy wydawcy będą dostawać więcej, ale do mniejszych nie trafią żadne dodatkowe pieniądze, jeśli system naliczania wynagrodzeń za wypożyczenia książek się nie zmieni, twierdzi Michał Michalski z wydawnictwa ArtRage.
7: Trudno mi sobie wyobrazić inny system niż taki, który zlicza wszystkie wypożyczenia ze wszystkich bibliotek w kraju.
6: Obecnie za jedno wypożyczenie dzieła z biblioteki pisarz dostaje niecałe 4 grosze. Nawet podwojenie stawki nie oznacza potężnego zastrzyku gotówki, dodaje pisarka Joanna Gierak-Onoszko z Unii Literackiej.
8: Tych grosików musi nakapać bardzo, bardzo dużo, żeby uzbierała się kwota, powyżej której taka wypłata w ogóle operatorowi się opłaca. A dziś to niecałe 43 zł.
6: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdaje sobie sprawę, że zwiększenie puli pieniędzy nie rozwiązuje problemu i przygotowuje systemowe rozwiązania. Odpowiada rzecznik resortu Piotr Jędrzejowski.
9: Kończymy pracę nad ustawą o ochronie rynku książki, która będzie ważnym krokiem do poprawy sytuacji twórców, tłumaczy i wydawców.
6: Michał Makowski, Polska. Radio.
3: Z biblioteki wychodzimy na łono natury. Choć noc spadających gwiazd już za nami, nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Eksperci przypominają, że Perseidy można jeszcze oglądać do 24 sierpnia. Warunki wciąż są bardzo dobre.
10: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła. I warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia. Bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
3: Tłumaczył Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

0: Najpierw była herbata, uśmiechy i dzieci bawiące się obok wojskowych patroli. Później pojawiły się barykady, zamachy, krwawe starcia i pogrzeby. Brytyjscy żołnierze wkroczyli na ulice Irlandii Północnej, aby powstrzymać zamieszki i szybko wrócić do koszar. Zostali na 38 lat. Mija 57. rocznica rozpoczęcia operacji Banner, najdłużej nieprzerwanej i jednej z najbardziej kontrowersyjnych operacji w historii brytyjskiej armii.
1: Rocznica mija bez wielkich państwowych obchodów i zapowiedzianych demonstracji. O ciszy nie ma jednak mowy. Rodziny zabitych żądają wznowienia dochodzeń i ujawnienia dokumentów zamkniętych w państwowych archiwach. Weterani odpowiadają, że dawni żołnierze, dziś często 80-letni, nie powinni po raz kolejny trafiać na przesłuchania. Operacja Banner rozpoczęła się 14 sierpnia 1969 roku. Do Derry wysłano pierwszych 300 żołnierzy. Ich zadaniem było powstrzymanie zamieszek oraz rozdzielenie katolickich mieszkańców, policji i protestanckich lojalistów. Nie był to jednak tylko konflikt religijny. Nacjonaliści chcieli zjednoczenia Irlandii Północnej z Irlandią. Unioniści bronili jej miejsca w Zjednoczonym Królestwie. Początkowa sympatia do wojska szybko zmieniła się we wrogość. Jej symbolem stała się krwawa niedziela z 1972 roku, gdy brytyjscy spadochroniarze otworzyli ogień do nieuzbrojonych demonstrantów w Derry. Konflikt w Irlandii Północnej pochłonął ponad 3,5 tysiąca ofiar. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były Wiadomości Kulturalne, kolejny serwis o 13, a szczegóły informacji na stronie Dwójki oraz w aplikacji Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura od około 24 stopni Celsjusza na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać.
3: Reklama.
4: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl. Zapraszamy na 67. sezon koncertu Chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
3: Reklama.
5: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 6 minut po 9:00.

Nasz program nadal realizuje Paweł Worobiej, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. A dzisiejsze Dawno Niedawno spędzimy razem z nowościami, zapowiedziami festiwali, nagraniami, które mogą być już Państwu znane. No i właśnie od takiego zaczniemy. To kompozycja, która działa na wyobraźni niemal natychmiast. Wystarczy kilka taktów, jesteśmy

Słynne Fandango Luigi'ego Boccheriniego, finału kwintetu gitarowego D-dur. Rolf Lislevand na gitarze, na kastanietach José de Udeta i do tego Le Concert des Nations pod dyrekcją Jordiego Savala, który na początku sierpnia skończył 85 lat. No i jubileusz świętuje oczywiście pracowicie. Jutro, 15 sierpnia, podczas festiwalu, własnego festiwalu Jordi Savall w królewskim klasztorze Santes Creus poprowadzi Esperion 21 i przedstawi program z angielskimi pawanami, galiardami, pieśniami XVI, początku XVII wieku. No a dzień później stanie przed Le Concert des Nations już z zupełnie innym repertuarem. Zabrzmi Mendelssohn, uwertura Hebrydy i symfonię szkocka i włoska. No a potem Savall rusza dalej 25 sierpnia w Edynburgu. Tam pokaże swój wielki projekt Essay of Music z Esperion 21, La Capella Real de Catalunya, Tembembe Ensemble Continuo. No to muzyczna opowieść o czterech stuleciach handlu niewolnikami i o tym, co wydarzyło się, kiedy spotkały się tradycje Europy, Afryki, Karaibów i obu Ameryk. No a punktem wyjścia do tego programu jest wcześniejszy projekt Savalla, czyli Les Routes de l'Esclavage, czyli Szlaki Niewolnictwa. Muzyczna historia niewolnictwa opowiedziana nie tylko poprzez europejskie źródła, ale też przez muzykę ludzi, których przymusowo przemieszczano między kontynentami i też nowe tradycje, które rodziły się z tych tragicznych spotkań kultur. I teraz właśnie do tego programu Savalla przejdziemy w dawno niedawno.

0: La Iguana, Son Jarochos Veracruz w Meksyku. Muzyka, która wyrosła ze spotkania kilku światów hiszpańskiego, afrykańskiego i miejscowych tradycji meksykańskich, a wcześniej XVIII-wieczne Peru. To kompozycja, która zachowała się w słynnym kodeksie Trujillo del Peru, niezwykłym zbiorze dokumentującym muzykę i życie kolonialnego Peru. La Capella Real de Catalunya, ten bębę ensemble continuo pod dyrekcją Jordiego Savala. Dwa utwory, odległe miejsca Meksyk, Peru, ale w obu słychać to, co jest jednym z najważniejszych tematów tego programu Jordiego Savala, jak przymusowe wędrówki ludzi, kolonizacja i spotkanie kultur pozostawiły trwały ślad w muzyce obu Ameryk. Ten motyw wędrówki zostanie z nami także w kolejnej części Dawno, Niedawno, ale poprowadzi nas już w zupełnie innym kierunku, ku muzyce, która przemieszczała się, podróżowała po Europie wraz z wykonawcami, rękopisami, także ku artystom, których w najbliższych dniach będzie można usłyszeć na polskich festiwalach muzyki dawnej.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A przed nami teraz ostatni w tym tygodniu fragment powieści chilijskiego pisarza, poety i prozaika Roberta Bolaño, zatytułowanej 2666. I kolejna komplikacja. Co zrobić, aby załagodzić zaistniałą sytuację między przyjaciółmi i rywalami? Jak pogodzić ogień z wodą? Czyta Marcin Przybylski.
3: Od 3 miesięcy nie odwiedzali Norton. Aż pewnego dnia jeden z nich zadzwonił do drugiego i zaproponował wspólny weekend w Londynie. Nie bardzo wiadomo, czy to Pelletier zadzwonił, czy też Espinoza. Teoretycznie zadzwonić powinien był ten, który miał większe poczucie wierności – albo też większe poczucie przyjaźni, co w istocie na jedno wychodzi. Ale prawdą jest, że o cnocie tej ani Pelletier, ani Espinoza nie byli zbyt wysokiego mniemania. Werbalnie akceptowali ją, a priori, choć nie bez pewnych ale. W praktyce wprost przeciwnie, żaden z nich nie wierzył ani w przyjaźń, ani w wierność. Wierzyli w namiętność, wierzyli w hybrydę szczęścia społecznego czy też zbiorowego. Obaj głosowali na socjalistów, aczkolwiek od czasu do czasu wstrzymywali się od głosowania. Wierzyli w możliwość samorealizacji. W każdym razie jeden z nich

Zadzwonił, a drugi przystał na propozycję i w piątek wieczorem spotkali się na londyńskim lotnisku. Po czym wsiedli do taksówki, która zawiozła ich do hotelu, a następnie w porze zbliżającej się kolacji, wcześniej zarezerwowali stolik na 3 osoby w Jane and Chloe, do kolejnej taksówki, by zawiozła ich do mieszkania Norton. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Liz. A później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię. Espinoza z bukietem w ręku, Pelletier z książką Sir Jacoba Epsteina, owiniętą w wykwintny papier prezentowy. Ale nie był to koniec na powietrznego teatrzyku cieni. Później cień mężczyzny zniknął. Może poszedł przyjrzeć się książkom, może poszedł do łazienki albo do kuchni, a może opadł na sofę i nadal się śmiał. Następnie cień Norton podszedł do okna, jakby zmalał i rozsunął zasłonę i otworzył okno z zamkniętymi oczami, jakby potrzebował zaczerpnąć nocnego powietrza Londynu. A potem otworzył oczy i spojrzał w dół, w przepaść. I zobaczył ich. Pomachali jej, jakby właśnie wysiedli z taksówki. Dosłownie przed chwilą. Espinoza pomachał bukietem, a Pelletier książką. A później, oszczędzając już sobie widoku twarzy zaskoczonej Norton, skierowali się ku wejściu do budynku. I poczekali, aż Liz im otworzy. Byli przekonani, że nie mają po co tam iść. Gdy w milczeniu wchodzili po schodach, usłyszeli, jak otwierają się jakieś drzwi. I choć nie widzieli Norton, obaj przeczuli jej świetlistą obecność na klatce. Pachniało holenderskim tytoniem. Oparta o framugę Norton popatrzyła na nich, jak gdyby widziała dwóch dawno już zmarłych przyjaciół, których duchy wracają, wyłoniwszy się z morza. Mężczyzna, który czekał w salonie, niższy od nich, urodził się przypuszczalnie w latach 70. W połowie lat 70., a nie w latach 60. Miał na sobie sweter z wysokim kołnierzem typu golf, choć kołnierz jakby siadł, wytarte dżinsy i sportowe buty. Sprawiał wrażenie, jakby był studentem Norton albo jej asystentem. Norton go przedstawiła. Alex Pritchard, kolega. Pelletier i Espinoza podali mu rękę i zaryzykowali uśmiechy, wiedząc, że ich uśmiechy wypadną żałośnie. Pritchard przeciwnie, nie uśmiechnął się. 2 minuty później wszyscy siedzieli w salonie pijąc whisky, bez słowa. Pritchard, który pił sok pomarańczowy, usiadł przy Norton i otoczył ją ramieniem w geście, do którego początkowo Angielka nie przywiązała żadnej wagi, bo w istocie długie ramię Pritcharda spoczywało na oparciu sofy i tylko jego palce, długie jak u pianisty albo jak pajęcze odnóża, muskały od czasu do czasu bluzkę Norton, ale też z biegiem czasu Norton stawała się coraz bardziej nerwowa i coraz częściej wyprawiała się to do kuchni, to do sypialni. Pelletier usiłował nawiązać rozmowę. Próbował mówić o kinie, o muzyce, o ostatnich wydarzeniach teatralnych, nie otrzymując jakiegokolwiek wsparcia, nawet od Espinozy, który swoim oniemieniem jakby ścigał się z Pritchardem. O ile jednak oniemienie Pritcharda było co najmniej oniemieniem obserwatora, tyleż rozbawionego, co zainteresowanego, to oniemienie Espinozy było oniemieniem obserwowanego, pogrążonego w nieszczęściu i wstydzie. Nagle zaczęli, ale nikt z nich nie potrafiłby wskazać, kto właściwie zaczął, rozmawiać o badaniach nad twórczością Archimboldiego. Przypuszczalnie to Norton z kuchni wspomniała o obiekcie wspólnej pracy. Pritchard poczekał, aż Liz wróci z kuchni, a następnie z ramieniem ponownie rozciągniętym wzdłuż oparcia sofy i ze swymi palcami pająka nad ramieniem Angielki powiedział, że jego zdaniem literatura niemiecka to jedno wielkie oszustwo. Norton zaśmiała się, jakby ktoś opowiedział jej dowcip. Pelletier zapytał go, co on, Pritchard, zna z literatury niemieckiej. Prawdę mówiąc, niewiele, powiedział młody człowiek. To znaczy, że jest pan kretynem, powiedział Espinoza. Albo przynajmniej ignorantem, powiedział Pelletier. W każdym razie bęcfałem, powiedział Espinoza.
Pritchard nie zrozumiał,

0: uznaczenia słowa benzwał, które Espinoza powiedział po hiszpańsku. Norton również nie zrozumiała, a chciała wiedzieć. Benzwał, powiedział Espinoza, to ktoś nierozgarnięty. Można tego określenia użyć również wobec półgłówków, ale zdarzają się półgłówki rozgarnięte, a pojęcia benzwał używa się wyłącznie wobec półgłówków nierozgarniętych. Czy pan mnie obraża? Chciał się dowiedzieć Pritchard. A czuje się pan obrażony? Spytał Espinoza, który zaczął się okrutnie pocić. Pritchard łyknął odrobinę soku pomarańczowego i powiedział, że tak, że faktycznie czuje się obrażony. No to ma pan problem, powiedział Espinoza. Typowa reakcja benzwała, dodał Beletier. Pritchard wstał z sofy. Espinoza wstał z fotela. Norton powiedziała, dosyć tego, zachowujecie się jak głupie dzieciaki. Espinoza popatrzył na Pelletiera i zapytał go, po niemiecku oczywiście, co ma robić. Nie wychodź na ulicę, powiedział Pelletier. Alex, wyjdź stąd, powiedziała Norton. A że Pritchard nie miał najmniejszego zamiaru bić się z kimkolwiek, pocałował Norton w policzek i nie żegnając się z nimi, wyszedł. Parokrotnie zdarzyło im się spotkać z Pritchardem. Młody dryblas nie był już taki humorzasty jak poprzednio, choć gwoli prawdy do owych spotkań doszło zupełnym przypadkiem. Nie było więc czasu na żadne impertynencje i spięcia. Espinoza wchodził do mieszkania Norton, kiedy Pritchard właśnie wychodził. Pelletier zaś minął się z nim na schodach. To ostatnie spotkanie, choć krótkie, było jednak znaczące. Pelletier pozdrowił Pritcharda, Pritchard pozdrowił Pelletiera. I kiedy już obaj odchodzili, odwróceni od siebie plecami, Pritchard przystanął i syknął. Chcesz posłuchać dobrej rady? Zapytał. Pelletier spojrzał nań mocno zaniepokojony. Wiem, stary, nie chcesz żadnej rady, ale i tak ci ją dam. Strzeż się, powiedział Pritchard. Strzeż się czego? Zdołał odezwać się Pelletier. Meduzy, powiedział Pritchard. Strzeż się meduzy. A następnie, nim znowu ruszył schodami w dół, dodał. Kiedy ją wreszcie schwytasz, wybuchnie. Przez jakiś czas Pelletier stał nieruchomo, słuchając kroków Pritcharda na schodach, a później odgłosu otwieranych i zamykanych drzwi. Dopiero kiedy cisza zrobiła się nieznośna, ruszył na górę, zamyślony i po ciemku. Słowem nie wspomniał Norton o incydencie z Pritchardem, ale kiedy znalazł się już w Paryżu, nie zwlekał, żeby zadzwonić do Espinozy i opowiedzieć mu o tym dziwacznym spotkaniu. To dziwne, powiedział Hiszpan. Wygląda na ostrzeżenie, ale i na groźbę. A poza tym, powiedział Pelletier, Meduza to jedna z trzech córek Forkysa i Keto, które zwano Gorgonami. Trzy morskie potwory. Według Hezjoda pozostałe dwie siostry, Steno i Euryale, były nieśmiertelne. Meduza przeciwnie.
1: Marcin Przybylski przeczytał piąty fragment powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño, zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana Wurajtera, a u nas fragment szósty już w poniedziałek o zwykłej porze.

Klaudia Baranowska i Paweł Worobiej. Zaczynamy drugą część Dawno Niedawno, w której słuchać będziemy interpretacji artystów, którzy pojawią się już niebawem w Polsce na dwóch festiwalach muzyki dawnej. Pieśń naszych korzeni w Jarosławiu i na muzyce w raju na ziemi lubuskiej, w Brodach, Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu i Świebodzinie. Pierwszy koncert właśnie tego wydarzenia odbył się już 12 sierpnia, a zaczniemy od Marka Moyon, francuskiego śpiewaka, który w tym roku pojawi się tam w kilku różnych programach. No, jest związany z muzyką w raju od wielu lat i regularnie przyjeżdża do Polski w sierpniu i zażywa uroków ziemi lubuskiej. No, ale zanim będzie można go spotkać w Świebodzinie i Gorzowie Wielkopolskim, sięgniemy po album, którego tytuł sam podpowiada kierunek tej podróży. Traveling Songs, pieśni wędrujące, melodie, które przekraczały granice, przechodziły z jednego języka do drugiego, z głosu na instrument, z jednego kraju do innego. Jedną z takich kompozycji jest Ingenviette, francuska melodia, która przez XVI-XVII wiek żyła w wielu różnych wersjach i opracowaniach. No a teraz zabrzmi w wykonaniu Marka Moyona.

niezwykły jest głos Marka Moją. Ja jestem wielbicielką tego artysty od lat. No i niezwykła interpretacja za nami Jean-Fillet z płyty Traveling Songs. To album zespołu Les Joueurs de Traverse. I zatrzymamy się na chwilę przy samej tej grupie, bo to bardzo ciekawa formacja. Francuski konsort fletów renesansowych. Muzycy grają na rekonstruowanych instrumentach różnych rozmiarów, rejestrów, dzięki czemu potrafią zabrzmieć niemal jak jeden wielki, wielogłosowy instrument. W Traveling Songs dołącza do nich Marc Moyon oraz Christian Rive na lutni gitarze renesansowej. Na sam album pomyślany jest jako podróż przez renesansową Europę śladem kompozycji, melodii, które wędrowały z kraju do kraju, były zapożyczane, przekształcane i układane na nowo przez kolejnych kompozytorów. Jean-Fillet jest jednym z takich właśnie tematów, melodią, która doczekała się wielu późniejszych wcieleń. No a teraz jeszcze trzy kompozycje z tego albumu Traveling Songs Państwu proponuję. Trzy kolejne przystanki tej podróży. Najpierw Flow My Tears Johna Dowlanda. No to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji angielskiego renesansu. Potem Włochy, Girolamo Frescobaldi, Capriccio La Spagnoletta i wreszcie Spagnoletta Michaela Pretoriusa. Trzy różne kraje, trzy różne spojrzenia na muzykę, która wędruje, zmienia kształt, formę, za każdym razem zaczyna żyć trochę innym życiem. Les Joueurs de Traverse i Christian Rivet.

L'Espagnoletta Michaela Pretoriusa, wcześniej Capriccio Soprala, Spagnoletta Girolamo, Fresco Baldigo i Flow My Tears Johna Dowlanda. Trzy kolejne przystanki na płycie Traveling Song zespołu Les Joueurs de Traverse z Christianem Rivettem z udziałem Marka Moją, artysty, którego w najbliższych dniach będzie można usłyszeć na festiwalu Muzyka w Raju na ziemi lubuskiej. 17 sierpnia w poniedziałek w Filharmonii Gorzowskiej dołączy do zespołu Les Trouvères. 19 sierpnia w Świebodzinie wystąpi z lutnistą Gabrielem Rignolem, a potem jeszcze 20 i 21 sierpnia ponownie zaśpiewa z Les Trouvères. No i teraz do nagrań tego zespołu przejdziemy. To francuska grupa muzyki dawnej, sięgają przede wszystkim po repertuar średniowieczny, no, pieśni, które również były muzyką w drodze, towarzyszyły pielgrzymom, przekraczały granice języków, regionów, żyły zarówno w tradycji ustnej, jak i w średniowiecznych rękopisach. Na albumie Videmus Stella punktem wyjścia jest właśnie motyw wędrówki, tym razem pielgrzymowania z gwiazdą. Znajdziemy tam repertuar pochodzący m.in. z kodeksu Calixtinus, Libre Vermelde, Montserrat, ale także z kodeksu Las Huelgas. No więc po renesansowych traveling songs, teraz cofamy się jeszcze dalej do średniowiecza, do muzyki ludzi będących dosłownie w drodze.

Zespół Lettre Ouvert i jednogłosowy śpiew liturgiczny z tradycji chorałowej. Program Videmus Stellam poświęcony średniowiecznemu repertuarowi związanemu z objawieniem pańskim motywem gwiazdy betlejemskiej. Najpierw zabrzmiało krótkie Videmus Stellam i śpiew jednogłosowy właśnie należący do tradycji liturgicznej święta Epifanii, a potem Vidente Stellam Magi, antyfona odnosząca się do sceny, w której mędrcy, ujrzawszy gwiazdę, wyruszają ku Chrystusowi. W interpretacji Lettre Ouvert oba te utwory stały się częścią szerszej opowieści o średniowiecznym pielgrzymowaniu, znaku i drodze. Kilka koncertów zostało zaplanowanych właśnie tej grupy Lettre Ouvert na festiwalu Muzyka w Raju na Ziemi Lubuskiej. Pierwszy z nich już dzisiaj w Świebodzinie. A my pozostajemy w dawno niedawno przy artystach, których w najbliższych dniach będzie można spotkać i usłyszeć w Polsce. Teraz kolejny z nich, czyli André Lislevant, gambista, który pojawi się po obu stronach festiwalowego szlaku i na Muzyce w Raju i podczas Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu. Już dzisiaj

wystąpi w Filharmonii Gorzowskiej, a jutro i pojutrze przeniesie się do Świebodzina razem ze skrzypaczką Jesenką Balicz-Żunicz i klawesynistką Joanną Boślak-Górniok. Nazwisko Lislewant oczywiście może być Państwu bardzo dobrze znane. Andrzej jest synem Rolfa Lislewanda, wybitnego lutnisty, tworbisty przez lata związanego, grającego m.in. z Georgiem Savalem. Zresztą od wspólnego nagrania tych znakomitych muzyków rozpoczęliśmy dzisiejsze Dawno Niedawno. No można więc powiedzieć, że muzyka dawna była obecna w życiu Andrzeja Lislewanda właściwie od początku. No i proponuję teraz nagranie studyjne tego artysty z jego albumu Galanterii, Jesień Violi da Gamba. To płyta wydana w 2023 roku, solowa, poświęcona późnemu repertuarowi na Viole da Gamba, już z czasu, kiedy instrument ten stopniowo ustępował miejsca wiolonczeli. Wybrałam z tego programu sonatę C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha, uwodkę na pozycję 136, Andrzej Lislewant na Violi da Gamba, a na pianoforte Emil Duncan.

Jesień Violi da Gamba to sonata C-dur Karla Filipa Manuela Bacha, uwodka na pozycja 136 w całości. Rzeczywiście, no jesteśmy tutaj gdzieś pomiędzy epokami. Viola da Gamba niesie jeszcze ze sobą świat baroku, ale język Karla Filipa Emanuela Bacha wyraźnie kieruje się już ku nowej estetyce połowy XVIII wieku, bardziej swobodnej, galant, nastawionej na zmienność nastrojów i indywidualną ekspresję. No i właśnie sam tytuł płyty, której teraz słuchaliśmy, bardzo dobrze ujmuje ten moment. Galanterii, jesień Violi da Gamba. Późny, niezwykle piękny okres w historii instrumentu, który stopniowo ustępował miejsca wiolonczeli, ale właśnie wtedy powstawały jeszcze na Violi da Gamba dzieła tak osobne jak sonaty Karla Filipa Emanuela Bacha. Za nami interpretacja André Lislevanda na Violi da Gamba i Emila Nkamba na pianoforte. No a André Lislevand wystąpi w Polsce, właściwie już wystąpił wczoraj po raz pierwszy. Można go usłyszeć w najbliższych dniach na dwóch polskich festiwalach. Najpierw na Trwającej Muzyce w Raju. Wczoraj właśnie zagrał w Filharmonii Gorzowskiej, a dzisiaj, jutro wystąpi w Świebodzinie. A w poniedziałek, 17 sierpnia, Lislevand pojawi się w Jarosławiu podczas festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. I teraz do Jarosławia przenosimy się 700 kilometrów, 7-8 godzin samochodem, no ale to jest do zrobienia. W piątek 21 sierpnia jednym z niezwykle ważnych wydarzeń festiwalu będzie rozłożony na trzy części program Rosarium Ensemble. Castelcorn wystąpi razem z Skolą Flores Mirte i Jarosławskim Bractwem Różanego Wianka. Zabrzmią sonaty misteryjne Heinricha Ignaca Franza von Bibera, hymny, antyfony maryjne z polskich rękopisów liturgicznych i tradycyjne pieśni różańcowe z Podkarpacia. Trzy części koncertu zaplanowano na 12, 15 i 20. No ale zanim jednak ensemble Castelcorn przyjedzie do Jarosławia z Biberem, posłuchamy dzisiaj interpretacji właśnie tej grupy wcześniejszego mistrza austriackiego baroku Johanna Heinricha Schmelzera, jednego z najważniejszych twórców muzyki instrumentalnej na dworze Habsburgów przed Biberem. Proponuję fragment baletto genannt Das Narrenspital. Taki jest tytuł, czyli balet zwany Szpitalem Błaznów. Tak można to przetłumaczyć. Niezwykły to utwór z 1667 roku, złożony z serii krótkich, bardzo charakterystycznych scen tanecznych. Każda z nich ma właściwie własny temperament, własny muzyczny gest i brzmienie. Przed nami nagranie ensemble Castelcorn pod dyrekcją Józefa Żaka.

Fragment baletto Genan das Narrenspital, czyli to kompozycja Johanna Heinricha Schmelzera z 1667 roku, grał ensemble Castelkorn pod dyrekcją Józefa Żaka. To zespół, który szczególnie chętnie zagląda do muzycznych archiwów Czech i Moraw XVII wieku, a sama ta płyta, z której pochodziło to nagranie, wyrasta z niezwykle bogatej kolekcji muzycznej związanej z dworem biskupów w Kromieryżu. Zachowały się tam właśnie utwory Schmelzera, Wibera, także kompozycje dziś znacznie mniej znanych twórców. Ensemble Castelkorn za tydzień wystąpi w Jarosławiu i wykona sonaty misteryjne Heinricha Ignaca Franza von Wibera podczas trzech koncertów. No i oczywiście później wszystko będziemy dla Państwa relacjonować w dwójce. Przy tym festiwalu pozostaniemy do końca tej części dawno, niedawno, przez najbliższe 10 minut, ale teraz cofniemy się jeszcze o kilka stuleci i zmienimy całkowicie krajobraz. Z Europy Środkowej XVII wieku przenosimy się do średniowiecznej Wenecji. Kolejnym gościem Jarosławskiego Festiwalu będzie La Reverdy, zespół, który specjalizuje się właśnie w muzyce średniowiecza, wczesnego renesansu. Koncert tych znakomitych muzyków będziemy transmitować w czwartek o 20. Proponuję fragment albumu Venetia Mundi Splendor, muzycznego portretu Wenecji z okresu mniej więcej 1330-1430, świata dożów, uroczystości publicznych, liturgii i miejskiego ceremoniału.

Reverdy to zespół, który w przyszły czwartek wystąpi na festiwalu Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu. Za nami dwie odsłony średniowiecznej Wenecji z albumu Veneti Mundi Splendor, przed chwilą Principium Nobilissime Francesca Landiniego, a wcześniej kompozycja Johannesa Cicconi, tytułowa. No ten program pokazuje Wenecję nie tylko jako miasto, ale jako cały ceremonialny, symboliczny świat. A teraz jeszcze na zakończenie tej części dawno, niedawno otworzymy zupełnie inną księgę razem z La Reverdy. Średniowieczne Bestiarium to jeden z wcześniejszych albumów zespołu poświęcony zwierzętom i naturze. W muzyce średniowiecza są tu ptaki, stworzenia rzeczywiste, symboliczne, no a repertuar rozciąga się od wczesnego chorału po XIV-XV wieczne pieśni i madrygały.

0: Ponownie dzisiaj La Reverdy z albumu Bestiarium. Aquila Altera, późno średniowieczna Italia na progu renesansu. I tutaj kończy się także ta część naszej dzisiejszej wędrówki po muzycznej mapie prowadzonej przede wszystkim śladami artystów, których tego lata spotkamy na festiwalach w Jarosławiu i na muzyce w raju.
1: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej,

0: Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej – Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 11.
2: Kwadrans bez muzyki.
1: Zapraszam Państwa teraz do wyjątkowego miejsca, no, którego istnieniu być może nie wszyscy wiedzą, a warto tam zajrzeć, bo jest oknem na świat Azji i Oceanii. Do Biblioteki Azjatyckiej zabierze nas Katarzyna Fitzwilliams.
3: Z moimi rozmówczyniami umówiłam się w Muzeum Azji i Pacyfiku i po otwarciu charakterystycznych drzwi wejściowych z azjatyckim ornamentem moim oczom ukazała się kuratorka kolekcji Azji Południowej, dr Barbara Banasik, ale nie sama.
4: Ponieważ jesteśmy miejscem całkowicie przyjaznym zwierzętom, to bardzo często nasi zwiedzający mogą zostać przywitani przez małe pieski, które przychodzą z nami, pracownikami, do pracy, ale zwiedzających też ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi zapraszamy.
5: Tutaj pani ma asystę, że tak się wyrażę, na każdą nogę.
4: Tak, mam dwa whippety i każda z nich ma swoją nogę i wszędzie chodzimy razem, także one już prawie oprowadzają po wystawach. Więc dziewczyny, idziemy do czytelni.
3: W czytelni przestronnej sali z orientalną szafą wita nas bibliotekarka Joanna Kuc.
6: Początkowo księgozbiór to był głównie księgozbiór pierwszego dyrektora muzeum, pana Andrzeja Wawrzyniaka, który jako dyplomata w krajach Azji dostawał bardzo wiele na przykład darów dyplomatycznych, właśnie książek o Indonezji, bo był dyplomatą głównie w Indonezji i ten pierwszy taki księgozbiór dotyczy właśnie Indonezji. Od momentu powstania muzeum i od kadencji pierwszego dyrektora można powiedzieć, że tak, że jak najbardziej uległ tutaj pewnym przemianom. Natomiast nadal korem kolekcji jest kolekcja indonezyjska.
4: Podobnie jest z naszą kolekcją muzealnych obiektów. Też Indonezja była tutaj tym zbiorem założycielskim i wciąż to jest nasz największy zbiór. Też wystawa czasowa to odzwierciedla, bo to jest nasza największa przestrzeń. I jak już jesteśmy przy książkach, obiektach i Indonezji, to pierwszy tom naszej serii monograficznej Azja i Oceania poświęcony jest właśnie Indonezji i dostał on nagrodę.
6: Nagroda Akademia, głównie tutaj za pracę redaktorki pani Marii Szymańskiej-Ilnaty.
4: To są artykuły polskich badaczy, ale napisane są bardzo przystępnym językiem. To znaczy ich badania, poważne wyniki są przedstawione w sposób taki bardzo dostępny dla każdego czytelnika, nawet dla osób, które nic nie wiedzą o Indonezji. I to, co w tej książce jest wspaniałe, to ona jest bardzo bogato ilustrowana zdjęciami obiektów, zdjęciami archiwalnymi, rysunkami, starymi rycinami. No, fantastyczny przegląd to jest w zasadzie od lat 60. po współczesność wizualną Indonezji.
3: Książki w Bibliotece Azjatyckiej są też bardzo ciekawe wizualnie, jak ta publikacja z Chin.
6: Została wydana w formie wachlarza i jest dosyć bogato ilustrowana. Mamy tutaj tekst jednocześnie w języku chińskim i angielskim.
3: To jeden z najpiękniejszych egzemplarzy, a teraz najstarszy. Wydana w 1818 roku po francusku Historia Chin i Japonii.
4: Wielu kolekcjonerów i naukowców, którzy zwykle pod koniec życia, a czasem w zapisie testamentowym przekazują nam swoje zbiory, wraz z obiektami dostajemy również książki. I ta nasza najstarsza książka z 1818 roku jest właśnie darem pana Lobmana i towarzyszyła właśnie obiektom. W zeszłym roku mieliśmy też dwa duże dary indyjskie i jeden to właśnie księgozbiór profesora

0: Berskiego, znanego indologa. Natomiast drugi to był dar od ambasady Indii i od ambasadorki, która się żegnała z Polską. Pamiętajmy, że w czasach, kiedy świat był podzielony na pół, Polska utrzymywała bardzo ścisłe stosunki z republikami radzieckimi, czyli z Azją Centralną, ale w ogóle też z krajami Azji. Stąd na przykład tak dużo rzeczy z Indonezji jest u nas, ale też z Chin z tamtego okresu, co jest rzadkością, bo muzea zachodnie nie mają takich zbiorów, bo wtedy tam był całkowity zakaz przewożenia czegokolwiek. Natomiast my mamy z tych lat 50., 60. mamy zbiory chińskie.
1: Na półkach jest też literatura dla dzieci.
0: Mamy indyjskie książki dziecięce, taką bardzo znaną serię komiksów i opowieści mitologicznych, którą w Indiach zna każde dziecko. Mam bardzo dużo tomów tego, więc zapraszamy z dziećmi. One są po angielsku. Zapraszamy też oczywiście przedstawicieli diaspor tutaj z dziećmi. Współpracujemy między innymi z różnymi stowarzyszeniami, na przykład Nepalczyków, Tamilów w Polsce. I tutaj też rozmawiamy o tym właśnie, w jaki sposób ich dzieciom możemy zapewniać codzienny kontakt z kulturą.
2: Jeszcze chciałabym tylko dodać, że mamy też coś dla miłośników mangi. Naszym ostatnim osiągnięciem jest patronat medialny i współpraca przy tworzeniu mangi, która opowiada o Mongolii.
0: Ciekawostką na rynku książki może być dla Państwa to, że polskie książki dziecięce są teraz szalenie popularne i tłumaczone na język chiński. I w Chinach i na Tajwanie bardzo dużo książek polskich dla dzieci w tłumaczeniu się wydaje. Wszystko nowe, co wychodzi w Polsce, jest niemalże od razu tłumaczone na chiński i wydawane właśnie w tamtym obszarze językowym. Myślę, że najbardziej skoncentrowani jesteśmy na tej roli naukowej, więc zapraszamy wszystkich studentów i naukowców, to są najczęściej nasi czytelnicy, którzy korzystają z naszego księgozbioru, ale zapewniam Państwa, że my mamy tutaj publikacje dla każdego. Mamy dużo starych przewodników. To jest dla mnie szalenie ciekawe, jak można na przykład zobaczyć, jest taki przewodnik Indie, $1 dziennie. Ale też oczywiście są współczesne, piękne albumy każdego miłośnika Azji. Zapraszamy i to, co jest bardzo fajne, jesteśmy jedyną biblioteką, która prenumeruje dwa ważne czasopisma, jeżeli chodzi o sztukę Azji, to są Orientations i Arts of Asia. Od wielu lat to prenumerujemy, mamy bardzo bogaty zasób. To są najnowsze artykuły opisujące zbiory muzealne, kolekcje prywatne. Tu naprawdę to jest wszystko takie najnowsze badania i piękne, cenne obrazy. Tutaj się ukazują też artykuły o naszej kolekcji.
1: To wejdźmy zatem do skarbca i zobaczmy, co jeszcze kryją regały.
0: Ja bardzo lubię te przesuwane regały, bardzo mi się to podoba. Tutaj znalazłam właśnie indyjską Odyseję, więc jeżeli Państwo już zobaczyli Odyseję Christophera Nolana, to może indyjska Odyseja Państwa zainteresuje.
1: Jest też coś, co zainteresuje melomanów.
0: Mamy taką partyturę, która była napisana nawet specjalnie dla muzeum. Niestety do tej pory nie udało się jej nam nagrać. Mam nadzieję, że może uda nam się jakąś wkrótce współpracę z jakąś orkiestrą nawiązać, bo jest to coś bardzo ciekawego. To jest na europejskie instrumenty akurat napisane. Mamy oczywiście dużo książek o muzyce, dlatego że jedna z koleżanek z naszego działu jest muzykolożką. Mamy dużą kolekcję instrumentów muzycznych i też jedna część wystawy stałej jest im poświęcona. W związku z tym mamy dużo literatury na temat muzyki. Dla miłośników i osób zainteresowanych buddyzmem mamy oprócz opracowań

wodników, mamy bardzo dużo traktatów oryginalnych i w językach oryginalnych, czyli na przykład w sanskrycie, w Pali, ale też w tłumaczeniu, więc tutaj osoby zainteresowane buddyzmem, to będzie dla nich raj, to jest jeden z naszych największych takich zbiorów tematycznych, ze względu na kuratora, który tu kiedyś pracował i on właśnie bardzo dbał o to, żebyśmy mieli

0: tematyki kobiecej.
1: Szalenie dużo książek będziemy mieli o kobietach. Tutaj przechodziłyśmy przed chwilą obok książek indyjskiej i tam jest cała seria właśnie opowiadająca o kobietach w literaturze, o bohaterkach, ale też współcześnie o ich miejscu w społeczeństwie, o różnych problemach i wyzwaniach. To samo będziemy mieć na przykład, jeżeli chodzi o kultury arabskie. Właśnie patrzę na wielką księgę, kto jest kim w Malezji. Malezja, mam wrażenie, nie jest specjalnie popularna w Polsce. Natomiast gdyby Państwa zainteresowała, to zapraszamy. Mamy tutaj książki. Historia, społeczeństwo, pewnie o sztuce też się coś znajdzie.
2: No, szalenie popularna, za to jest Japonia w Polsce.
1: Tak, mamy bardzo dużo o Japonii. Teraz patrzę na książkę Tomy Zdenka, który jest wspaniałym artystą, fotografem czeskim. I tutaj akurat jest jego album o Japonii. On jest po czesku, ale zdjęcia można oglądać.
0: A książki można oglądać i czytać dzięki pracy Joanny Guc.
3: Nie powiem, że praca bibliotekarza to jest tylko i wyłącznie siedzenie przy komputerze i wypożyczanie lub zwracanie książek do biblioteki, dlatego że w tej chwili moim głównym zadaniem jest katalogowanie tego, co jeszcze nie zostało skatalogowane, i dostosowywanie tego do współczesnych wymogów w bibliotekach naukowych, jak również publicznych. Chodzi o cyfryzację, o dostęp czytelnika do katalogu, o wiedzy o tym, w którym katalogu może znaleźć daną pozycję, w której bibliotece. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą bibliotekę, my korzystamy z uprzejmości katalogu NUKAT. Katalog NUKAT to jest katalog bibliotek naukowych w Polsce. Obecnie jest to ponad 150 bibliotek.
0: Ale inne katalogi też są ważne dla tego miejsca.
1: To, co wyróżnia bibliotekę, to są właśnie katalogi muzealne z całego świata. Tego nigdzie indziej w Polsce Państwo nie znajdą, ewentualnie jakieś pojedyncze egzemplarze. U nas jest tego bardzo dużo i też dary od ambasad, dlatego że w ten sposób możemy zobaczyć, jak te kraje chcą przedstawiać same siebie, poprzez jaką literaturę. I tutaj mamy naprawdę najlepsze wydawnictwa, bardzo dużo książek Pingwina po angielsku.
0: A dziękując za rozmowę i opuszczając ten literacki skarbiec, zapytałam dr Barbarę Banasik, jak często tu zagląda.
1: Za rzadko, bo ja właśnie chodząc między regałami już zrobiłam w głowie listę 20 książek, które chciałabym zabrać, bo to są naprawdę najnowsze wydawnictwa, niedawno wydane, więc ja już nie mogę się doczekać, aż zacznę je przeglądać. Tak, zabrać do siebie, do pokoju, na górę, jak ktoś przyjdzie, to ja użyczę.
3: Ja jestem tutaj na co dzień i też niestety miewam coś, co się nazywa po japońsku tsundoku, czyli zjawisko, które polega na tym, że ma się 1000 książek na biurku, których się nie przeczytało, a bardzo się je chce przeczytać, a kupuje się następne. Albo wypożycza się następne z biblioteki.
4: Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Katarzyna Fitzwilliams.

Już kwadrans po 11:00 zaczynamy trzecią część. Dawno niedawno Klaudia Baranowska, Paweł Worobiej. Będziemy z Państwem prawie do samego południa, do przypadków słowa. A na początek nowość płytowa. Proponuję teraz album, który ukazał się niedawno i otwiera nową serię poświęconą muzycznemu życiu Lipska sprzed czasów Jana Sebastiana Bacha. Tytuł mówi właściwie wszystko. Lipskie Collegium Musicum. Muzyka przed Bachem właśnie. Zespół Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, czyli Nowe Bachowskie Collegium Musicum w Lipsku, prowadzi Reinhard Gebel, skrzypek, dyrygent, założyciel legendarnej muzyki Antiqua Köln od 2021 roku, stojący na czele tego lipskiego zespołu. No i zanim Bach w 1729 roku przejął Collegium Musicum założone wcześniej przez Telemana, Lipsk miał już niezwykle żywe życie muzyczne, środowisko muzyczne. W tym kręgu pojawiali się między innymi Telemann, Fasch, Graupner i Johann David Heinchen. Gebel tutaj nie próbuje rekonstruować jednego konkretnego koncertu, ale raczej odtwarza pejzaż muzyczny miasta, pokazuje, co mogło tam wówczas brzmieć. No i właśnie była wykonywana między innymi uwertura G-dur na dwa oboje, smyczki basso continuo Johanna Davida Heinchena, niemieckiego kompozytora późnego baroku, ucznia lipskiej szkoły, ale artystycznie silnie związanego z Włochami, no bo po kilku latach spędzonych w Wenecji trafił na dwór Augusta Mocnego w Dreźnie, gdzie został kapelmistrzem. W jego muzyce spotykają się więc dwa światy, niemiecka dyscyplina, tak można to ująć, i włoski koncertujący temperament. Uwertura na dwa oboje smyczki basso continuo, która przed nami, ma sześć części, układ charakterystyczny dla francuskiej suity orkiestrowej. A więc niemiecki kompozytor, włoskie doświadczenia, francuska forma, bardzo europejska muzyka początku XVIII wieku przed nami. No jest Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Nowe Bachowskie Collegium Musicum z Lipska, dyryguje Reinhard Gebel.

Uwertura G-dur na dwa oboje smyczki basso continuo Johanna Dawida Heinchena. Nagranie z płyty Lipskie Collegium Musicum, muzyka przed Bachem. No, Heinchen nie należy dziś do repertuaru pierwszego wyboru. Z pewnych względów może być to zrozumiałe, no ale może właśnie dlatego ta płyta jest ciekawa, bo przypomina kompozytorów, którzy współtworzyli muzyczny świat Lipska jeszcze przed Bachem. To nowa interpretacja, no jest Bachische Collegium Musicum Leipzig, czyli nowego Bachowskiego Collegium Musicum z Lipska pod dyrekcją Reinharda Goebla. Zespół powstał w 1979 roku z inicjatywy Maxa Pomera i muzyków orkiestry Lipskiego Gewandhausu, a od 2021 roku jego dyrektorem jest właśnie Reinhard Goebel. No i to nazwisko prowadzi nas teraz do naszego dawno niedawno, no bo zanim stanął na czele Lipskiego Collegium Musicum, przez ponad trzy dekady jego

Muzycznym laboratorium była muzyka Antiqua Köln, zespół, który sam założył w 1973 roku i z którym należał do pionierów historycznego wykonawstwa. I to właśnie z muzyki Antiqua Köln powstały nagrania, które no, zmieniły sposób słuchania Bacha, Telemana, Bibera. Szybkie, wyraziste, bardzo precyzyjne, czasami wręcz prowokacyjne w swoich tempach i artykulacji. No i przed nami jedno z takich nagrań była muzyka przed Bachem, no to teraz sam Bach. Szósty koncert brandenburski B-dur Jana Sebastiana Bacha, muzyka Antiqua Köln i Reinhard Goebel.

Szósty koncert brandenburski B-dur Jana Sebastiana Bacha, Uschmidera, pozycja 1051, muzyka Antikwakeln pod kierunkiem Reinharda Gebela. Nagranie z 1987 roku, no i rzeczywiście było w nim wszystko to, z czego Reinhard Gebel i muzyka Antikwakeln słynęli. Energia, bardzo wyrazisty puls, ostre kontrasty i tempa, które w swoim czasie potrafiły zaskakiwać. Muzyka Antikwakeln zakończyła działalność po ponad 30 latach, na przełomie 2006 i 2007 roku. No i wtedy Gebel przestał regularnie występować jako skrzypek, coraz silniej kierował swoją działalność w stronę dyrygentury. No ale jego pomysły na muzykę dawną oczywiście nie zniknęły. Dziś przenosi je do kolejnych zespołów, między innymi do nowego bachowskiego Collegium Musicum w

Lipsku, którego jest dyrektorem artystycznym. No i było takie właśnie zestawienie dawno i niedawno, 1987 rok i 2026, prawie 40 lat różnicy w interpretacjach i ten sam artysta, który wciąż wraca do muzyki XVIII wieku i wciąż próbuje usłyszeć ją na nowo. Nasze spotkanie w dawno, niedawno dobiega już końca. Pożegnam się z Państwem jeszcze jednym nagraniem, zrobimy łuk i zakończymy interpretacją Jordiego Savala, jego Le Concert des Nations, uwertura z Les Ondes Galantes, Jeana Philippa Rameau. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Mówię już do usłyszenia.

0: A Iwona Smolka.
1: Piotr Micner, ukrywca. Ukrywa siebie. Ukrywa, że wie dużo o smutku, o żałobie, o poranieniu. Daje nam jako kamuflaż żart liryczny, trochę surrealistycznego spojrzenia, trochę pior nonsensu i tak przemienia rzeczywistość. Kreacjonizm jest wpisany w ten poetycki zamysł. Słowo stwarza świat. Odkrywane są neologizmy, czasami sugerowane tylko jednym słowem, urwanym wersem, pogłosy znanych powiedzeń, a dokładne rymy zmieniają się w asonanse. Ważne są bowiem te szczeliny, zerwania w związkach frazeologicznych, odkrywanie przewrotnych znaczeń w potocznych odzywkach, w oswojonym języku, który zaczyna się buntować przeciwko oczywistym formułom.
2: Kwiaciarnia.
3: Na drzwiach kwiaciarni zamknięte, więc wchodzę, a florysta mówi: no właśnie, trzeba czytać ze zrozumieniem, jak się do mnie przychodzi.
2: Numer.
3: 800-702-222. A, to znów dzwoni do mnie telefon zaufania.
2: Jego slogan to: życie warte jest rozmowy.
3: Mówi, że jako numer czuje się samotny, chociaż wciąż zajęty.
2: Przeciążony, niewysłuchany,
3: ale znalazł czas, żeby do mnie zadzwonić. Jego życie warte jest rozmowy. Jak kocha, to poczeka. Nie umrze od tego. Jak kocha, to zadzwoni.
2: Wieczór.
3: Dzień się skraca, noc się skrada. Łąka chodzi, w porywach nawet biega, żuki z traw strąca. Łąka rozczochrana, kłacze się, łąka pęka i w męce rodzi łąkę. Łąka jednodniówka. Trąbią rogate dęby, nocy stróż rozwiesza koncertinę. Dzieci machają odjeżdżającym pociągom: papa. A wiatr zamienia się w konia, a koń zamienia się w śmierć. Pod naszym łóżkiem nie ma tajemnic. W ciemnicach ciemne się w sobie, jak zawsze przewija na nice. Już jakieś jutro odłącza się od dziś i błąka się w nas.
2: Listonosz. Pilne wezwanie.
4: Wyjdź z betów. Wyjdź bez butów. Ze swojego domku smutku. Idź, gdzie cię krzywe stopy poniosą, głowa do góry, obserwuj ptaki. Podnieś się, a uniesiesz ze sobą bety, lasek, domek, smutek i te buty, pasma chmur, nokturny, ale szybko, bo to pilne, powtórzone wezwanie.
2: Ukrywca.
3: Od złego spojrzenia i dobrego, widzącego za dużo i niewidzącego, od spojrzenia terapeuty i okulisty. Ukrywam twój meteoryt. Jest tak mały, że mogę go wcisnąć do pudełka po kredkach, pudełko do plecaka. Ukrywam ciebie w tamtym zaułku i zaułek, i zmrok, i pocałunek. Twoją ranę, moją ranę, naszą ranę, ten błysk. Zamykam na ciemną metaforę i zasypuję furą piachu. Ukrywam, nie robię kopii, tak jak ci obiecałem. Wtykam patyk w ziemię. To tu.
1: Wiersze Piotra Micnera z tomu Ukrywca czytał Łukasz Borkowski. A ja dziękuję za uwagę. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.

Przed mikrofonem Patrycja Cisz. Dzień dobry Państwu. Dziś powitam Państwa w dwóch językach, które powszechnie i naprzemiennie używane są w miejscu, do którego dziś wspólnie się wybierzemy. Dobro jutro i jona pod kiwanok. W dzisiejszej audycji bowiem odwiedzimy Wojwodinę, czyli północny region Serbii, miejscowo w większości zamieszkały przez Węgrów. W małej wsi Orom, pół godziny od granicy serbsko-węgierskiej, w ubiegłym tygodniu od czwartku do soboty odbył się 12. Malom Festival. To był mój drugi Malom Festival. W tamtym roku uczestniczyłam w nim po raz pierwszy. Tegoroczny był co prawda tak samo upalny, jednak mniejszy niż zeszłoroczny, co od razu dało się zauważyć. W tym roku festiwal nie otrzymał bowiem dofinansowania. Był bardziej kameralny, w mojej opinii muzycznie niestety nie tak bogaty i ciekawy jak w roku ubiegłym. Jednak uważam, że nadal jest to festiwal godny zauważenia, a to ze względu na działania pozamuzyczne i spajające lokalną społeczność Wojwodiny. Ale o tym za moment. Niech na południe przeniesie nas romski zespół Parnograszt, czyli Biały Koń. To zespół z Węgier, który wystąpi w przyszłą sobotę na Strand Festival nad jeziorem Balaton, oczywiście na Węgrzech.

0: Malom Festival, czyli Festiwal Młyna w Wojwodinie. I wokół niego, jak to w młynie, kręciło się całe festiwalowe życie. Za dnia były to aktywności dla dzieci i dorosłych, takie jak na przykład warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, pokazy, prelekcje, różne wspólne aktywności, czy po prostu moment na wspólny odpoczynek. Odpoczynek na przykład na wyściołanych słomą, a zadaszonych ręcznie wykonywanymi przez wolontariuszy plandekami. Były to strefy odpoczynku. A od wieczora do późnych godzin nocnych odbywały się koncerty. Było to mnóstwo koncertów na różnych scenach festiwalowych. A to wszystko działo się w towarzystwie piania kogutów, chrumkania świń, rżenia koni z gospodarstwa obok. Dziś podczas rozmowy posłuchamy muzyki artystów, którzy grali podczas trwania festiwalu i którzy to artyści zwrócili moją szczególną uwagę, a był to między innymi węgierski zespół Headhat Club, który wystąpił także w roku ubiegłym. To węgierski zespół, a grali oczywiście także serbscy muzycy. Moją uwagę zwrócił zespół Koi i Fokos Zenekar. Malom pozostanie dla mnie przestrzenią godną naśladowania, w której natura łączy się z kulturą. Życie festiwalowe toczy się z poszanowaniem i troską o ekologię i tę czystość i dbałość o wspólną przestrzeń, o przestrzeń festiwalową dało się zauważyć na każdym kroku, czy to za dnia, czy w nocy podczas trwania festiwalu. Zapraszam zatem Państwa na wyprawę na prerię do dziewiczo-pięknej Wojwodiny w Serbii, gdzie czas zdaje się stać w miejscu, zegar tyka wolniej, a bezkresny horyzont łączy niebo z ziemią. Ale zanim przeniesiemy się do małej wsi Orom na północy Serbii w Wojwodinie, gdzie w ubiegły weekend temperatura przekraczała 40 stopni, ale to festiwalowiczom nie przeszkadzało, żeby wspólnie spędzić czas na rozmowach, poznawaniu się nawzajem, zabawach, grach w planszówki, odpoczynku czy też wspólnym muzykowaniu. Drugiego dnia w skąpanej słońcem w Wojwodinie, w prawie 40-stopniowym upale, zdaje się, że w słońcu było to oczywiście o wiele więcej stopni, wśród kramów, wystawców, tak jak i w ubiegłym roku, spotkałam lokalnego działacza z Wojwodiny, a także jego przyjaciela, Polaka, tłumacza z języków węgierskiego, czeskiego i serbskiego. Posłuchajmy ich opowieści. Spotykamy się równo po roku. To już jest 12. Malom Festival. Odbywa się on w Wojwodinie. Jest to oficjalnie Serbia, ale historia tego regionu jest bardziej złożona, niż by się wydawało, patrząc na mapę.
1: Tak, mam na imię Attila Kovac, jestem z Wojwodiny. Wojwodina jest znana jako region, który jest etnicznie bardzo mieszany. Jestem bojemkowsko-słowacko-węgiersko-chorwacko-niemieckim miksem.
2: Ta część Wojwodiny do dnia dzisiejszego większość obywateli są Węgrami. W wioskach, gdzie ponad 80 czy nawet 90% Węgrów mieszka,

to i Serbowie, ludzie z Bośni czy z innych krajów i regionów po prostu nauczyli się od sąsiada, nauczyli się tego języka, który do dnia dzisiejszego ma dużego wpływu, a minęło już 107 czy 8 lat od momentu, jak region zmienił państwo. A to, co jest bardzo ciekawe, co do festiwalu, organizatorzy dbają o to, żeby co rok było zespołów muzycznych, jak serbskich, tyle i węgierskich, oraz gości z innych krajów. Dbają bardzo o tą multikulturalność, o której jest to wszystko

0: mieszają języki, że tak tutaj język podstawowy, powiedzmy, tak jest nadal węgierski. Jak widzisz, że ktoś nie mówi węgierski, to przełącza się na serbski, czy po prostu zapyta się w języku angielskim, które państwo język potrzebują, czy chcą się połączyć i rozmawiać.
1: Ale to nie tylko węgierski, to nie tylko serbski, no i angielski, wiadomo, międzynarodowo. Jakie tutaj jeszcze mniejszości można spotkać, nawet na samym festiwalu?
0: Mniejszości jest Słowaków, Rusinów, w Polsce znanych jako Lemków, są Rumuny. Tu mówimy o mniejszościach etnicznych, którzy są tak zwane konstytucyjne mniejszości. To znaczy, że parlament regionalny wszystkie dokumenty wydaje i dysponuje w tych oficjalnych językach.
2: Nazywam się Krzysztof Wołosiuk i ja tłumaczę z węgierskiego, czeskiego i no teraz pierwsze próbki tłumaczenia z serbskiego, ale głównie węgierski i czeski to są te języki. Tutaj na festiwalu jestem pierwszy raz, a w samej Wojwodinie już no, trudno policzyć, który raz. Bardzo, bardzo lubię tutaj przyjeżdżać.
1: A panowie skąd się znają?
0: My znamy się, pracowaliśmy 2011 do 2013 w jednej firmie w Krakowie. Tak poznałem Krzysztofa.
1: A co pana pociąga w tym miejscu?
2: To, że jest tutaj na stosunkowo równinnym, płaskim terenie, którego pejzaż może nie tak bardzo różni się od Mazowsza. Cała masa bardzo ciekawych opowieści opowiadanych w pewnie kilkunastu językach ludzi, którzy tutaj mieszkają i to, jak dbają o to, żeby ten swój świat utrzymać w tym właśnie różnobarwnym, różnokolorowym, w tej złożonej formie.
1: I co pan tutaj zastał, będąc pierwszy raz na Malom?
2: Zostałem tutaj dużo dźwięków, kilku znajomych, kilku nowych znajomych, muzykę, szum, gwar, ludzi, którzy przyjechali tutaj albo lokalsów, albo tych, którzy przyjechali z Węgier, albo z dalszych rejonów Serbii i no i wszyscy w jakiś sposób szukają tutaj swojego miejsca.

0: Dotarły do pana pewnie opowieści tych ludzi. Ich też przyciąga ta wielokulturowość przede wszystkim? Czy jednak muzyka, czy to zależy od ludzi?
1: Myślę, że ludzie, którzy są stąd, dla nich to jest świetna okazja do tego, żeby się spotkać, żeby posłuchać muzyki, żeby kupić książki. Dla tych, którzy przyjeżdżają z Węgier, a podsłuchiwałem stojąc w kolejce, że są osoby, które są pierwszy raz w Serbii, pierwszy raz w Wojwodinie, dla nich jest to okazja do tego, żeby zobaczyć, jak ta społeczność tutejsza żyje, jak się bawi, jak wygląda ich codzienność. W związku z czym tych powodów jest mnóstwo. Są tacy, dla których jest to po prostu świetna okazja do tego, żeby w te upalne dni razem ze znajomymi pojechać sobie, rozbić namiot na miejscu, posłuchać muzyki, pomoczyć się w basenie.
2: Krzysztof studiował między innymi język węgierski, także czasem albo po polsku, czy po węgiersku, czasem dla żartu po czeszku rozmawiamy, czy po języku serbsko-chorwackim, czy serbskim-chorwackim. Także bardzo ważne co do Krzysztofa, kilka lat temu go namówiłem przyjechać na spotkanie tłumaczy, ze względu na to, że on tłumaczył na język polski kilka książek Węgrów z Wojwodyny. Opowiesz o tym.
1: Tutaj literatura i to, w jaki sposób opowiada się o Wojwodynie właśnie przez literaturę, ma ogromne tradycje i żywe do dzisiaj. Kilkoro z bardzo ważnych, współczesnych albo z innych epok pisarzy węgierskich właśnie pochodziło z Wojwodyny. I to już było kilkanaście lat temu, kiedy miałem okazję, możliwość, zaszczyt do tego, żeby być zaproszonym do tłumaczenia zbioru opowiadań Gizy Czata, który spędził większość życia i praktykując jako lekarz w Sobotce węgierskiej, czy Suboticy po serbsku. I jego opowiadania tłumaczyłem też wspomnienie o nim, napisane przez jego krewnego, wielkiego węgierskiego pisarza, także z Sobotki, Derzy Kostolaniego.
0: Jaki obraz Wojwodiny wyłania się z ich kolei spostrzeżeń na temat regionu?
1: Gizo Czat był specyficznym pisarzem, dlatego że on opowiadał o bardziej mrocznej części ludzkiej osobowości. W związku z tym jego opowiadania są pełne trochę takich delirycznych światów, nie za wesołych, ale jedna z ulic, którą opisuje w swoich opowieściach,

0: W opowiadaniach ulica Czarodzieja jest do dzisiaj. Jest to ślepa uliczka, która odchodzi z jednego z głównych placów Sobotki. Można ją do dzisiaj zobaczyć. U Kostolaniego ten obraz jest przesiąknięty rodzajem, czy on zwraca uwagę na taki trochę prowincjonalny charakter tutejszych miasteczek, których wprawdzie w swoich prozach nie nazywa po imieniu, ale możemy w nich odczytać na przykład obraz Sobotki właśnie, czy innych miasteczek, choćby w tłumaczonej na język polski krótkiej powieści, właściwie takiej może trochę dłuższej noweli pod tytułem Ptaszyna, która opowiada historię rodziny czy podróży córki pewnego małżeństwa do krewnych. I dla Kostolaniego, który potem wyjechał do Budapesztu i spędzał swoje życie w wielkomiejskich kawiarniach, myślę, że ten obraz miasteczek, które znał z młodości, z dzieciństwa, ma w sobie takie cechy właśnie spokojnych, prowincjonalnych miast, które z wszystkim, co się z takim obrazem mało miasteczkowości wiąże, to znaczy specyficzne relacje między ludźmi, to, że ten świat bywa taki zwrócony ku sobie, czasami zamknięty, to przebija przez jego opisy tego świata.
1: A w odniesieniu do miejsca, w którym jesteśmy, czy ta zamkniętość też tutaj, taka hermetyczność, czy raczej odwrót do relacji międzyludzkich, ale też spoza regionu jest obecny?
0: Ja myślę, że otwartość jest jak najbardziej tym, co cechuje ludzi tutaj, ponieważ żyją w bardzo zróżnicowanym i też etnicznie środowisku. W związku z tym na pewno są otwarci, ale są też bardzo przywiązani do swojego świata, do rzeczywistości, w której żyją. Starają się, żeby ten świat zachował swoją tożsamość. Tutaj istnieje ogromna ilość różnego rodzaju inicjatyw czy sposobu na to, jak tę rzeczywistość, w której żyją, opisać. Czy to za pomocą literatury, podcastów mówiących o współczesności, także w jej społeczno-politycznym wymiarze, przywiązanie do lokalnych jak gdyby wariantów poszczególnych języków, czy to węgierskiego, czy serbskiego z jego specyficznym wojwodyńskim charakterem.
2: Holger, tu jubon i vezicho o hatirben hojo o major nielve, vagy majd a szerb nielve, tehát
1: Czy przebywanie w środowisku osób, które posługują się danym językiem, takim codziennym, pomaga tłumaczowi przenosić też później na literaturę, nie tylko językowo, ale i też kontekstualnie i jeśli chodzi o językowy obraz świata?
0: Na pewno, dlatego że niektóre rzeczy, niektóre pojęcia, nastroje, stopnie emocji, które są wyrażane w języku, jeżeli słyszymy je na żywo w konkretnych określonych sytuacjach, lepiej pomagają nam zrozumieć to, co czasami trudno jest pojąć, kiedy się ma przed sobą tylko tekst i siedzi się przy biurku i się tłumaczy. Dlatego jeżeli widzimy, które słowo, który wykrzyknik, czasami które przekleństwo w jakich sytuacjach są używane i jakie tak naprawdę mają zabarwienie i natężenie, jeżeli słuchamy, czy nawet podsłuchujemy ludzi obok nas, którzy tego języka używają, to pomaga nam to w tym, żeby znaleźć dla tego odpowiedni ekwiwalent, czy w polskim.
1: A trudności?
0: Trudności są takie, że ten tutejszy język, czy języki są bardzo wewnętrznie zróżnicowane, pełne wzajemnych przenikań i zapożyczeń, mikrodialektów, różnego rodzaju narzeczy, które są związane z tym, że ci ludzie przybywali na te tereny, czasami powiedzmy byli tutaj przesiedlani, dajmy na to z Czarnogóry, czy z Bośni, czy z innych rejonów. I w związku z tym ten język tutejszy jest nasycony tą różnorodnością, którą często jest trudno przełożyć na polski, tak żeby czytelnik miał też to poczucie tego, że bohaterowie książki, każdy z nich powiedzmy mówi trochę swoim nacechowanym czy narodowościowym.

0: A jak tu jest wzrastać tutaj?
1: Jest ciekawy w sensie, że tutaj jest dużo osób, którzy podstawowo mówią o dwóch, trzech, czterech językach. Oczywiście osoby, które urodziły się i nauczyły się komunikować w jednym głównym języku, dla nich jest bardzo trudno zrozumieć, że typ automatycznie we przemyślaniu się przełącza się wśród dwóch, trzech, nawet czterech języków. Ja w tym sensie jestem bardzo typową osobą z Wojwodyny, dziadek po lemkowsku, babcia słowacki, drugi dziadek węgierski, sąsiadami serbsko-chorwacki. I jako dziecko się tego nauczysz i właśnie sprawdzałem dziecko sąsiadki. Jedna babcia, umówiły się dwie babci, każda z własnym języku ojczystym będzie mówił do dziecka. Dziecko automatycznie opowiada jednej babci, jak odwróci się do drugiej, wśród zdania automatycznie się zmieni na ten drugi język, w ogóle nie myśląc o tym. I to jest jakaś specyfika, na którą my przyzwyczailiśmy. Dla nas jest normalne, że przełączamy się wśród języków, czy nawet

0: Krzysztofem czasem żartujemy, że jak nam jakieś słowo się podoba z innego języku, daj przykład, rozmawiam w języku węgierskim, jest jakieś słowo w języku polskim czy czeskim, serbsko-chorwackim, które nam się lepiej podoba opisać jakąś tam sytuację, to przełączamy się chwilowo na ten język drugi, wracamy się do tego pierwszego, czy przełączamy się na ten trzeci. Co jest dla nas, osób, którzy parę języków mówią, jest całkowicie normalne, znaczy nie, w ogóle nie zauważasz to przełączenie, bo wychowuje się w takim środowisku. A co do Węgier tu z Wojwodyny, Węgry z Budapesztu najbardziej mówią, że my mamy ten duży bałkański wpływ, co znaczy, że jesteśmy bardziej bezpośredni, łatwiej komunikujemy z tym i myślę, że to się właśnie i Krzysztofowi podobało. Mam nadzieję, on opowie o tych pisarzach współczesnych, którzy mają trochę inny pogląd, porównując do pisarzy z Budapesztu.
1: Pewnie ty możesz o tym powiedzieć więcej, dlatego że na pewno co najmniej kilkudziesięciu współczesnych prozaików i prozaiczek, poetów i poetek, którzy pochodzą z Wojwodiny i albo tutaj mieszkają, albo przeprowadzili się na Węgry, stanowią grupę bardzo ważnych w ogóle dla literatury węgierskiej dzisiaj twórców i można ich też, niektórych z nich można przeczytać po polsku. Parę lat temu ukazał się tomik poezji Onny Terik, bardzo, bardzo, bardzo ciekawej poetki, która pochodzi z tego samego miasta co Attila, czyli z miasta, które po węgiersku nazywa się Topoja, po serbsku Baczka Topola. I jej tomik poezji Martwe kobiety ukazał się także po polsku parę lat temu. Wielką pracę wykonała polska hungarystka, tłumaczka Anna Górecka, która przetłumaczyła niezwykle trudną językowo do przetłumaczenia książkę, właściwie taki zapis rozmów. Jest to z jednej strony długi wywiad Rzeka, ale tak naprawdę bardzo barokowym językiem napisana opowieść zmarłego niedawno wielkiego pisarza z węgierskiego z Wojwodiny, który nazywał się Otto Tolnai. I ta książka poeta ze Smalcu, opatrzona też osobnym słowniczkiem czy takim glosarzem pojęć związanych z Wojwodiną, była wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. I wydaje mi się, że warto jeszcze kolejnych pisarzy tłumaczyć. Mam nadzieję, że ukaże się także, żeby teraz wspomnieć o pisarzu języka serbskiego, ale znającym także węgierski, pisarzu z Sombora, który nazywał się Gheorghe Lebović, i fragmenty jego wielkiej autobiograficznej powieści Semper Idem ukazały się już u nas w literaturze na świecie, ale mam nadzieję, że polscy czytelnicy będą mogli przeczytać całą powieść, ponieważ jest naprawdę fascynująca. Parę lat temu ukazała się też w wydawnictwie Forum tutaj po węgiersku.

Wysłuchaliśmy rozmowy o historii, językach Wojwodiny, czyli regionu na północy Serbii, a także o wielokulturowości tego regionu i otwartości na siebie nawzajem jego mieszkańców. Moimi rozmówcami byli tłumacz literatury węgierskiej, czeskiej i serbskiej Krzysztof Wołosiuk, a także jego przyjaciel Węgier i Rusin mieszkający w Serbii w Wojwodinie Attila Kovács. Kończąc moje rozważania, być może, mam nadzieję, spotkam się z Państwem za rok. Trzymam kciuki, żeby festiwal dał radę się odbyć mimo różnych przeciwności, a spotkam się z Państwem pewnie na skąpanym słońcem Rżysku, czy być może wśród akacjowego gaju, gdzieś pomiędzy różnymi scenami Malom Festival, gdzie natura spotyka się z kulturą, a człowiekowi do człowieka jakoś bliżej. Köszönöm, chwala, dziękuję za uwagę. Patrycja Cisz.

0: Głosy z przeszłości.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i po raz ostatni zapraszam do wysłuchania wspomnień Julii Hartwig. Poetka, tłumaczka, eseistka przyszła na świat w Lublinie 105 lat temu, 14 sierpnia 1921 roku. My w tym tygodniu przypominaliśmy cykl opowieści Julii Hartwig nagrany w Dwójce w 2000 roku. Oto ostatni odcinek jej wspomnień.
2: Kiedy zastanawiam się nad swoimi zajęciami literackimi w ciągu życia, a to już spory kawał czasu, widzę tam kilka dziedzin, w których pracowałam. Właściwie o poezji to trudno tak

mówić, bo wiersz przychodzi, kiedy chce. Oczywiście można by było zastanawiać się nad tym, jak wyglądały różne okresy pisania, czego się chciało, na co się czekało. Ale chwilowo, jak gdyby, może powiem, że te wiersze po prostu pisałam. Pisałam je wtedy, kiedy się jak gdyby pojawiały, kiedy pojawiała się jak gdyby potrzeba, kiedy pojawiała się możliwość napisania tych wierszy, bo to są bardzo chwile kapryśne. Może zaraz po wierszach powinnabym wymienić to, co zostało napisane prozą. To znaczy, jest to właściwie twórczość na pograniczu prozy i eseju. Prawie zawsze tak wyglądał ten gatunek. A myślę tutaj o takich książkach jak Dziennik Amerykański i dwie monografie literackie, właściwie takie duże, obszerne eseje monograficzne. Jeden dotyczący Apollinera, drugi Gerarda de Nerval. Może warto by było powiedzieć, dlaczego akurat te tematy wybrałam, dlaczego akurat tych dwóch pisarzy spośród nieskończonej plejady wielkich poetów francuskich, których lubiłam, którzy mnie ciekawili. Otóż Apollinaire był wybrany po prostu dlatego, że był poetą po prostu wielkim, który jak gdyby dokonał przełomu w poezji francuskiej, od symbolizmu aż do poezji nowoczesnej, współczesnej. A także, że był jak gdyby przewodnikiem dla nowej, rodzącej się sztuki współczesnej. No, mam tu na myśli również sztuki plastyczne, malarstwo mianowicie. Ponieważ Apollinaire był jak gdyby patronem kubistów. Napisał książkę pod tytułem Kubiści i umieścił w tej książce eseje o największych malarzach swojego czasu. Między innymi był tam Alexis Léger i Picasso, była Maria Laurencin, Segon Zag, wielu innych. Także dodatkowym jak gdyby elementem tej sympatii do pisarza była sama jego osobowość. Ogromnie ciekawa, złożona. Dla nas zwłaszcza może ważka, bo element tej polskości, znaczy polskiej matki, zaważył także na moim wyborze, bo wydało mi się ciekawe, żeby napisać o poecie, który jest właściwie pochodzenia polskiego, ale jest typowym poetą francuskim równocześnie, bo nie mamy żadnych praw do Apollinaire'a. Poza tym, że on sam przyznawał się bardzo chętnie do tego, że jest z pochodzenia półpolakiem. To tak najogólniej o Apollinaire'ze. Jeśli chodzi o Nerwala, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Tutaj sięgamy jak gdyby w sferę pewnego odchylenia od normalności, ponieważ Nerwal cierpiał na zaburzenia psychiczne, na zaburzenia umysłowe, które sprowadzały go od czasu do czasu do młodosobnienia, ale równocześnie był pisarzem niebywale jasno precyzującym swoje myśli, co jest jakimś takim wspaniałym darem danym temu człowiekowi, ponieważ jest to najpiękniejsza francuszczyzna i najbardziej czysta, jaką można sobie wyobrazić, a także sposób wyrażenia jego myśli jest także jasny, nawet kiedy wchodzi w dziedziny tak trudne, co nazwalibyśmy dzisiaj może podświadomością, sen, urojenie, marzenie, to wszystko jest opisane językiem niebywale łatwo dostępnym, pięknym, wzruszającym. Czy ci dwaj pisarze wywarli jakiś wpływ na moją poezję? Myślę, że bardziej może Nerwal, co może się wydawać troszkę paradoksalne, niż Apollinaire, który powinien mi być bliższy, bo jest bliższy czasowo, a Nerwal to jest tak zwany mały romantyk, czyli okres bardzo od nas odległy. Ale Nerwal z pewnością nauczył mnie pewnej odwagi pisania o rzeczach, o których może niechętnie albo nawet nie przychodziło mi do głowy, żeby o nich pisać. Był jak gdyby takim wspomożeniem w szukaniu w ciemności. To było coś takiego, co jest typowe dla jego sonetów, dla jego próz, dla Sylwii, zwłaszcza dla Aurelii, która jest przepiękną zupełnie prozą, właściwie opisującą zarówno jego stany psychiczne, jak i zewnętrzność, jaka go otaczała w momentach takiego jakby zamroczenia. To tyle o tych monografiach. Do

monografii o Apolinerze powinnabym jeszcze dołączyć książkę, która nosi tytuł Listy do Madeleine. To była książka, w której znalazła się korespondencja, a właściwie listy, bo listów Madeleine nie było, tylko listy Apolinera, pisane z frontu. To są wspaniałe listy, które są jak gdyby takim notatnikiem także z I wojny światowej, notatnikiem także jego miłości do Madeleine. Wspaniały dokument i bardzo wzruszający zarazem. Z francuskiej literatury jeszcze tłumaczyłam razem z Joanną Guzę Dziennik Delacroix. To był wspaniały okres, kiedy to tłumaczyłam. To jest dziennik bardzo piękny. Dziennik wspaniałego malarza i bardzo pięknego człowieka, gdzie opisane jest życie paryskie tamtego okresu, również ze wzmiankami o Chopinie. I muszę powiedzieć, że dwie książki, które leżą u mnie na półce obok siebie, to Dziennik Delacroix i Listy Chopina, które zupełnie są fantastycznym przykładem prozy tamtego czasu. Muszę powiedzieć, że obok tych listów, które pisał Chopin po polsku i w tej cudownej polszczyźnie, tak bardzo charakterystycznej dla jego osoby, ukazały się również inne listy, które były tłumaczeniem z francuskiego. Listy Chopina do George Sand i do jej dzieci. I te listy właśnie miałam okazję także tłumaczyć, ale naprawdę trudno jest osiągnąć tę wartość prozy korespondencyjnej, którą Chopin miał w oryginale. No, Dziennik amerykański to jest książka, która znalazła jakiś bardzo ciepły odzew wśród czytelników. Muszę powiedzieć, że do dzisiaj ludzie spotykają mnie i mówią, że właśnie na przykład jeszcze raz zajrzeli do Dziennika amerykańskiego. Jest to książka, w której bardzo szczerze i bezpośrednio opisałam nasz pobyt amerykański od strony prywatnego życia, od strony uniwersytetu, od strony stosunków w Ameryce. Są tam wszystkie drobne problemy, jakie zauważałam w życiu, kłopoty, żarty, osobowości ciekawe. Bardzo sama lubię wracać nawet do tej książki, ponieważ ona przypomina mi czasy, które no, jak gdyby wychodzą z pamięci. Jeśli idzie o poetów, no tych tłumaczyłam mnóstwo i muszę powiedzieć, że zawsze tak szczęśliwie, że tłumaczyłam właściwie tylko poetów, których naprawdę lubię. Myślę tutaj o takich poetach jak Max Jacob, jak Pierre Reverdy, no oczywiście Apollinaire, jak Blaise Cendrars, no i poeci amerykańscy, którzy znaleźli się w antologii poetów amerykańskich, która jest niemal całkowicie, znaczy jest trochę wyjątków, ale niemal całkowicie przetłumaczona przez Artura Międrzyckiego i przeze mnie na nowo. To są właśnie w dużej mierze nowe tłumaczenia. Z poetów, których tłumaczyłam, wymieniłam Maxa Jacoba i Piotra Reverdy. Także powinnam wspomnieć o Henri Michaud. Chciałabym Państwu przeczytać prozę poetycką Maxa Jacoba. Proza poetycka to jest gatunek, który jest mi bardzo bliski. Sama go uprawiałam i wiem o tym, że jest wiele możliwości uprawiania tego gatunku. Nie mam chyba nic wspólnego z prozą poetycką Maxa Jacoba, ani na przykład René Chara, późniejszych przykładów, ale jest to proza, która mnie zachwyca i wiem, że wielu poetów chętnie sięgało do próz poetyckich Maxa Jacoba. Jest to proza poetycka zatytułowana Zabawa ze słowem kasta. Pogodziłem się z moją matką, choć nie należymy już do tej samej kasty. W Paryżu, gdzie nic się nie liczy, kasty się liczą. Spotkałem ojca Vernet, dawnego właściciela bistro, którego moi przyjaciele i ja zrujnowaliśmy bez skrupułów, ponieważ nie należy do naszej kasty, i wypiłem z nim szklankę wina, choć nie jest z mojej kasty. Kiedy przechadzałem się w pewnym mieście z kurtyzaną, która nie należy do mojej kasty i którą całe miasto pogardzało z powodu jej kasty, ponieważ jednak podtrzymywała życie w tym mieście, niektórzy uśmiechali się do niej, mimo że nie należała do ich kasty. Kiedy pogodziłem się z moją matką, wyfrotorowałem podłogę, by upokorzyć się, wykonując gesty innej kasty. Ale okazało się, że wyfrotorowałem ją na czarno, ponieważ nie należę do kasty froterujących podłogi. Czerń pochodziła z kropel smoły wydzielających się z kredensu,

0: które rozmazałem po podłodze. Wypiłem szklankę wina przy rodzinnym stole, ale na stojąco, ponieważ wypastowałem podłogę. Jest jeszcze taka dziedzina, o której bardzo rzadko wspominam, a o której właściwie chcę wspomnieć i lubię wspominać. Mianowicie moja praca dla radia. Przez kilka lat współpraca ta była dosyć intensywna. Pisałam wtedy wiele słuchowisk dla szkół. Były to słuchowiska szkolne i były to słuchowiska fantastyczne, bajkowe dla dzieci, z bajek wymyślonych albo opierające się na postaciach żywych. No myślę, że tych słuchowisk zebrałoby się dzisiaj kilkadziesiątków z całą pewnością. Warto także o tym pamiętać, że się dla radia pracowało i że radio w jakimś sensie nawet mnie przez jakiś czas utrzymywało. Były wśród tych słuchowisk dziecinnych także słuchowiska historyczne, były adaptacje literackie. W ogóle bardzo mnie ta praca wtedy pociągała i muszę powiedzieć, że robiłam ją z taką pewną łatwością, z pewnym takim poczuciem, że jest to rodzaj także zabawy dla mnie, pracy i zabawy, co jest zawsze bardzo przyjemnym połączeniem. Ta twórczość dla dzieci nie ograniczała się tylko do radia, ponieważ oboje z Arturem Międzyrzeckim napisaliśmy kilka książek dla dzieci i było to właściwie głównie związane z naszą córką, dla której pisaliśmy te książki w miarę jej dorastania. Przygody Poziomki pierwsza, potem Pan Nobo, a trzecia książka to był Wielki Pościg, to już dla troszkę starszych dzieci. To była taka powieść przygodowa. Dużo było tam wykorzystanych elementów podróży po Polsce, pościgu po Polsce.
1: W cyklu Głosy z przeszłości przypomnieliśmy opowieści Julii Hartwig nagrane przez Witolda Malesę w roku 2000. Całość opracowała Dorota Gacek. Julia Hartwig przez wiele lat darzyła dwójkę sympatią i przyjaźnią. Była naszą wierną słuchaczką, dzieliła się ze słuchaczami naszego programu swoją poezją. Posłuchajmy zatem na zakończenie jeszcze jednego z jej wierszy.
0: Czuwania nad zatoką. Zasnęła, ale nawet we śnie szumiał niosąc piasek ocean, wyżarty z koloru, taki, jakim go widziała najczęściej o świcie. Wiatr dobijał się do drzwi i stukał w okiennice. Na krześle porzucony tom opowieści gotyckich i gazeta z pilnie wyczytaną kroniką kryminalną. Trwoga była w niej zadomowiona, jak kamień oblewany wciąż szumem wody. Kobieta z rozpuszczonymi włosami, ubrana w żołnierską spódnicę do stóp długą, pali zeszłoroczne liście, zgarniając je uważnie ku środkowi ogniska. Za jej plecami ocean. Próbuje zagarnąć ją przy każdym odpływie, jakby była zakładniczką jakiegoś tajemnego paktu zawartego w przeszłości. Żyć z oceanem to żyć między codzienną trwogą i trwogą, która jak skała nad falami ukazuje pokłady trwóg nanoszonych przez ocean, przez wiatr, przez gigantyczne ryby i ptaki od tysięcy lat. Ale każdy musi się wreszcie oddać jakiemuś żywiołowi, zaprzysiąc mu wierność. Jak mogłam nie wiedzieć, że ocean był już tam, za oknami mojego starego domu? Czy po to trzeba było przepływać aż na drugi koniec świata, na drugi brzeg, żeby spojrzeć w postarzałe oko opatrzności?
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Borys Szyc.

Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 13:00, czas na wiadomości kulturalne. Maria Czok, zapraszam. Znamy tytuły 6 spektakli, które powalczą o laur Konrada podczas 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Jak podają organizatorzy, wybrane przedstawienia pokazują różnorodność współczesnego polskiego teatru, a wśród nich są Lalka w reżyserii Mikity Iłyńczyka, Nieustraszona miłość Eve Adams Olgi Ciężkowskiej, Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy Kamila Białaszka, Nowy Wspólnik

0: Wspaniały świat Anny Obszańskiej, spektakl Prowadź swój pług przez kości umarłych Ewy Plat oraz Wszyscy jesteśmy Belen Katarzyny Minkowskiej. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacji rozpocznie się 17 października w Katowicach. Program obejmie 6 spektakli konkursowych, 2 przedstawienia mistrzowskie oraz wydarzenia towarzyszące. Rozkazy wojskowe, odezwy, plakaty i protokoły związane z wojną polsko-bolszewicką. Te artefakty można było zobaczyć podczas pokazów Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wydarzenie przygotowano tuż przed 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej, tłumaczy dyrektor instytucji Mariusz Olczak.
1: Mamy zarówno dokumentację z samych działań bojowych w okresie wojny polsko-bolszewickiej i z okresu Bitwy Warszawskiej. Mamy spuścizny osób i żołnierzy funkcyjnych, którzy brali udział w tym konflikcie. Mamy liczne fotografie ze zbiorów rodzinnych. Mamy ciekawe wspomnienia i to są dokumenty z różnych zespołów. Od dokumentów z Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa poprzez Związek Harcerstwa Polskiego i dokumenty dotyczące oddziałów ochotniczych, aż do dokumentów typowo dyplomatycznych, kończąc na samym oryginale traktatu ryskiego.
0: Archiwalia dokumentują zarówno działania władz państwowych i Wojska Polskiego, jak i sytuację społeczną w okresie, gdy młode państwo polskie stanęło wobec zagrożenia utraty odzyskanej niepodległości, dodaje archiwista Rafał Kieszkowski.
2: Prezentujemy materiały, które w jakiś sposób zachęcały do walki, do wstępowania do Armii Ochotniczej, polskie plakaty. Wyjątkową ciekawostką jest taki swoisty, ilustrowany podręcznik, w jaki sposób nasza piechota ma walczyć z kawalerią. Trzeba pamiętać, że ta Armia Ochotnicza musiała być w szybkim tempie szkolona, żeby odpowiednio w jakiś sposób dostać się do umysłów tych często młodych ludzi. Opracowano specjalny komiks połączony z wierszykami. Przytomnego nie osaczy, rozhulany wódz kozaczy, co wskazuje, no, że nie należy zasypiać na warcie.
0: Archiwum Akt Nowych udostępnia szerokie kolekcje skanów i fotografii, między innymi na portalu 1920.gov.pl oraz w bazie Szukaj w archiwach. Zainteresowani mogą też przejrzeć je w czytelni na miejscu. Pełne emocji arie i duety operowe oraz muzyka organowa z czasów baroku. Taki będzie repertuar dzisiejszego koncertu w ramach festiwalu Let's Barok w Gdańsku. Pojawią się utwory Claudia Monteverdiego, Antonia Vivaldiego i Jerzego Fryderyka Händla, zapowiada dyrektorka artystyczna Karolina Borowczyk.
3: Wystąpią Aneta Łukaszewicz, wybitna mezzosopranistka, Jakub Borowczyk, kontratenor, organiści Maciej Jachimowicz oraz Marian Zakrzewski. Będzie to głównie muzyka operowa. Teatr barokowy rozwinął bardzo arie koloraturowe, ten aspekt solistyczny w śpiewie, również jeżeli chodzi o własną interpretację przez solistę dzieła, które zostało zaproponowane przez kompozytora. Widać to szczególnie w ariach operowych Jerzego Fryderyka Händla. Tutaj właśnie będzie wielki popis naszych solistów. Pokażą te wariacje, koloratury, różnice dynamiczne. Zapraszamy.
0: Koncert rozpoczną studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku. Początek o 20:00 w Bazylice Świętego Mikołaja, a wstęp jest wolny. Świetne recenzje towarzyszą występom zespołu Nowego Teatru z Warszawy i przedstawieniu Europa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Pokaz miał miejsce na austriackim festiwalu Salzburger Festspiele. Więcej na ten temat nasza korespondentka.
4: Masakry, kanibalizm i brak katarsis. Inscenizacja sztuki libańskiego poety Wajdziego Muawada w reżyserii Krzysztofa Walikowskiego chce szokować i cel ten osiąga. Po mistrzowsku odbiera nam nadzieję, pisze Thomas Krama w wiedeńskiej Die Presse. Obraz przemocy i bólu wydaje się tak przytłaczający, że trudno bić brawo po zakończeniu spektaklu, pisze Die Deutsche Bühne. A Gabi Haft z portalu Nachtkritik dodaje, wychodzę ze spektaklu Europa w stanie udręczenia i przygnębienia, a zarazem oczarowania. Przede wszystkim jednak mamy tu fantastyczny polski zespół, od którego nie sposób oderwać wzroku, pisze portal Merkur.de. Wszystkie media zachwycają się spójną wizją zespołu artystycznego odpowiedzialnego za cały spektakl, w tym szczególnie przejmującą scenografią Małgorzaty Szczęśniak, ale najbardziej podkreślane są kreacje aktorów Andrzeja Chyry, Magdaleny Cieleckiej, Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik i Bartosza Gelnera. Jak podsumowuje Nachtkrytyk, zespół warszawskiego Nowego Teatru jest prawdopodobnie ewenementem na skalę europejską. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: Pod koniec sierpnia zespół Nowego Teatru będzie gościć z przedstawieniem Europa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego na festiwalu Ruhr Triennale w Bochum. I tą informacją kończymy serwis Wiadomości Kulturalnych, kolejne o 16:00, a szczegóły na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
5: Autopromocja.
6: Grenada.

0: i Sevilla słyną z tego. Tam najwięcej tablao, czyli takich teatrów flamenco możemy zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że jakoś zawsze, kiedy jestem na takim spektaklu, to mam w sobie tyle emocji i naprawdę można poczuć te wszelkiego rodzaju emocje gitarzysty i najczęściej tancerki flamenco. Jak też przez muzykę flamenco dowiadujemy się i poznajemy historię Andaluzji.
1: Na andaluzyjskie opowieści Agnieszki Zielińskiej zapraszam w audycji Ludzie i Świat Śródziemnomorza. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
2: Wprawdzie żętycy, czyli serwatki z owczego mleka podawanej o świcie, teraz w dusznikach doświadczyć trudno, ale muzyka Fryderyka Chopina obecna jest tutaj nieustannie. Wypełni pokaźną część wieczornych recitali dwóch pianistek, laureatek konkursu chopinowskiego, Zitong Wang i Julianny Avdijewy. Oprócz utworów Fryderyka zabrzmią dzieła Mozarta, Liszta, Bacha i Beethovena. Te ostatnie akcenty 81. Festiwalu Chopinowskiego zapowiadają się więc bardzo ciekawie. Początek transmisji w piątek i sobotę o 20:00. Zapraszam w imieniu swoim i Róży Świadczyńskiej. Marcin Majchrowski.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio, program drugi. Jest 7 minut po 13:00.
5: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
6: jest
5: historycznej plaży.
7: Mieści się w budynku, w historycznym się znajdujemy.
6: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko samo.
3: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
4: Bartosz Panek, dzień dobry, witam Państwa. Pasja, której nie da się realizować bez balansowania na granicy życia. To alpinizm, himalaizm, czy po prostu szerzej wyprawy w wysokie i najwyższe góry świata. O tym, choć nie tylko o tym, dziś do 13:50. A dziś przypomnimy, jest ze mną w studiu autorka reportażu, którego będziemy słuchać, Alicja Głów. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Historię Tomasza Mackiewicza i jego wejścia na 9. górę świata, na Nangę Parbat, a także, a może przede wszystkim akurat w tym reportażu, historię jego żony, Anny Solskiej-Mackiewicz. Znasz się dobrze z Anną Solską-Mackiewicz?
8: Po reportażu na pewno dużo lepiej. Anię poznałam właściwie już po tej tragedii, która się wydarzyła na Nandze, na festiwalu górskim. I tak właściwie przez to, że ja się na tych festiwalach pojawiałam i Ania się pojawiała, to witałyśmy się zawsze i rozmawiałyśmy. Pierwszą rozmowę, którą nagrałam z Anią, miała miejsce w Tychach po premierze spektaklu Hibernacja. I podczas tej rozmowy w sumie pierwszy raz poczułam, że chcę do Ani wrócić na taką dłuższą rozmowę, bo poczułam, że coś tam jest, co warto opowiedzieć.
4: Hibernacja to jest spektakl, który powstał na motywach historii Tomasza Mackiewicza. Ty przygotowywałaś osobny reportaż na ten temat i na temat wejścia w tę sceniczną wersję Tomka, Krystiana Durmana, aktora, który ten monodram odgrywa. A co przykuło twoją uwagę najmocniej w opowieści Ani Mackiewicz?
8: Ja wtedy w Tychach oczywiście rozmawiałyśmy stricte o tym, co się działo na scenie, czy ten Tomek był obecny. Ja w oczach, przede wszystkim w oczach Ani, zobaczyłam mnóstwo emocji, ale też ogromną radość, że ta historia Tomka jest niesiona dalej. I właściwie Ania to też cały czas robi i o tę pamięć dba. No i właśnie z takim zamiarem zbadania tego, dlaczego, jak, ale też powrotu do wydarzeń stricte ze stycznia 2018 roku, chciałam wrócić, bo o tym właściwie nie rozmawiałyśmy, a też nie czułam, że foyer teatru jest dobrą przestrzenią na wchodzenie w takie osobiste rejony.
4: Ile było tych spotkań? Jak one były długie?
8: Muszę wrócić pamięcią. Te, które odbyły się w domu Ani, to były dwa spotkania. Myślę, że każde kilkugodzinne.
4: Posłuchajmy zatem, co zamknęła Alicja Głów w niecałych 28 minutach z tych długich kilku spotkań. Nanga, reportaż Alicji Głów.
9: A może to nachylenie nie było takie małe, tylko próbuję teraz to łagodzić takim. W każdym razie nie było osoby, która by pchała wózek pod tą górę na pewno. I co, znowu był cały Tomek. On się uparł, że on

0: chce po prostu swoje dziecko wprowadzić w cudzysłowie na szczyt. No i rzeczywiście weszliśmy na tą górę.
1: Biskup Jakopa była celem pierwszej wspólnej wyprawy Ani Solskiej-Mackiewicz, Tomka Mackiewicza i śpiącej w trójkołówce małej Zoi.
0: Pamiętam te spojrzenia ludzi i uśmiechy i w ogóle zdumienie, że on ten wózek pcha z takim zacięciem. Ale rzeczywiście to był pierwszy

0: bo on tak bardzo chciał się tam znaleźć na górze i chciał mi to wszystko pokazać. Troszkę chodziliśmy oczywiście w Wicklow, górach w Irlandii, takich niedużych górach, ale bardzo malowniczych i bardzo ładnych. Bardzo żałuję, że nie byliśmy w górach wyższych, wysokich. Oczywiście to planowaliśmy i bardzo chcieliśmy. Natomiast jego wyprawy były rzeczywiście ekstremalne. To nie było coś, na co chciałby narażać rodzinę i bliskich, i dzieci. A z kolei na takie mniejsze wyprawy, na miarę naszych sił, czy moich, czy dzieci, nie starczyło nam czasu zwyczajnie. Ale myślę, że jakby był tu z nami, to na pewno byśmy gdzieś już razem w tych górach byli.
1: Himalaista Tomek Czapkin-Zmackiewicz spośród wszystkich ośmiotysięczników upatrzył sobie Nangę Parbat. Marzył o zimowym wejściu na ten szczyt. Posłuchajmy, co mówił po powrocie z Pakistanu w styczniu 2017 roku.
2: Nanga to jest jakby projekt, który powstał tam 5 lat temu. Przed nią były jakieś inne projekty, które już zabrały mnie w te góry. No i pojawiła się Nanga, no i 5 lat temu była pierwsza próba. Tam żeśmy zostali upokorzeni troszeczkę przez górę i przez warunki. No i były kolejne. No i z roku na rok coraz bliżej. 2 lata temu udało mi się wejść na 7200. Pokonałem magiczne 7000. Mógłbym w tym roku wejść na ten szczyt. Byłem na 7400, też byłem blisko.
3: Tylko pewnie byś nie zszedł z niego.
2: Nie zszedł, więc jakby trzeba mieć tą świadomość, że pragnienie posiadania czegoś może skończyć się skończeniem wszystkiego, tak? Naszego życia, które jest przecież jednak niesamowitym doświadczeniem. Wszystkie możliwe style już były wypróbowane, wszystkie możliwe drogi. No niestety za każdym razem jak wracam z nieudanym jakby zakończeniem, no to znaczy oczywiście nieudanym w cudzysłowie, no bo wracam, to jest już wielki sukces. Zaraz się rodzi myśl, a popełniłem taki błąd, taki. Jeśli w przyszłym roku go nie popełnię, no to może się uda, więc wracam.
0: Już jak byłam w ciąży z Zoją, Tomek pojechał na swoją drugą Nangę. I przez całe nasze wspólne życie, to była co roku jego próba na Nandze. Było całe mnóstwo bardzo trudnych chwil przez ten czas. Natomiast Nanga była częścią Tomka, czy góry, czy w ogóle te jego wyzwania, to jego bycie w Himalajach, ta jego potrzeba osiągania jakichś tam celów innych niż na co dzień ludzie sobie stawiają, to było jakby wpisane w jego osobę, jego takiego, jakim pokochałam. Więc ja nie poddawałam w tego wątpliwość, że to jest coś, z czego on ma rezygnować. Zawsze mnie uspokajał trochę, tak jak rodzic uspokaja dziecko. A ja chciałam mu wierzyć i mu wierzyłam. Myślę, że on rzeczywiście był przekonany. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, on był przekonany, że wróci, zawsze wróci. Za każdym razem, jak był gdzieś daleko, to opowiadał mi, że właśnie, że on się nie bała, że jest taki rodzaj, sprawia wrażenie takiego beztroskiego, tak, żebym czuła się dobrze, czuła się bezpiecznie, to mówił, wszystko jest dobrze, obracał w żart różne tam sytuacje, o które mogłam się bać. Rzeczywiście odsuwałam te myśli, ani nie epatowałam nimi w naszych rozmowach, nie pytałam go, nie dręczyłam go tym, a jak nie wrócisz, a tamto, jakby unikałam tych tematów raczej w bezpośredniej konfrontacji z nim. A też myślę, że też to jest typowe. Nie dopuszczałam myśli, że to może się stać. No, to tak jak z chorobami ciężkimi, to się zdarza, ale innym, prawda? Mi się nie wydarzy, bo w jakiś sposób to, nie wiem, zaczaruje, albo to, że tak mnie zapewniał, więc on musi wiedzieć, bo rzeczywiście wiedział, dużo rzeczy wiedział wcześniej i jeżeli zapewnia mnie, że to się nie stanie, to się nie stanie.
1: Był grudzień 2017 roku. Tomek spakował się i ruszył na swoją kolejną wyprawę. Pożegnał się z Anią na lotnisku w Dublinie i tam widzieli się po raz ostatni. Tomek zatrzymał się jeszcze w Warszawie, by spędzić czas z dziećmi, a później poleciał do Paryża i dalej wspólnie już z Elisabeth Revol do Pakistanu.
0: Byłam absolutnie przekonana, że im się uda w tym roku. Wszystko mi to mówiło. Z 7 chyba 300, taka już byli, planowali atak szczytowy. Tomek mi w tej wiadomości pisał, jak pogoda dopisze, jutro szczyt.

0: no, że jest ciężko, że jest trudno. Ja to tak pominęłam, no bo no wiadomo, że jak są na 7300 w środku zimy, to że łatwo nie jest, więc ten początek tej wiadomości, że jest ciężko. A, straszna walka napisał. Straszna walka, jak pogoda dopisze, jutro szczyt. Więc ja myślę sobie, no tak, no nie jest lekko, jest potwornie zimno, pewnie walczą. I dalsza część tej wiadomości była taka, że kocham tak, że trudno opisać. I ja się skupiłam na tym kocham i tą miłość, którą mi wysyła, że w tym trudnym momencie, że jest, myśli o mnie, jest ze mną, a ja jestem z nim. I ta straszna walka z początku tej wiadomości jakoś nie zaniepokoiła mnie. O, może tak. I rzeczywiście to była ostatnia wiadomość. Natomiast w życiu nie dopuściłam nawet takiego najdrobniejszej myśli, że może z tej wyprawy nie wrócić. To jest też zdumiewające dla mnie, dziś też z perspektywy tego, co się później stało, bo byłam bardzo spokojna, byłam tak spokojna, bez żadnego krztyny lęku, mimo że wiedziałam, że są tuż przed szczytem, że to jest ten moment, że tylko byłam przekonana, że za ileś godzin po prostu on mi napisze, że nie wiem, są w którymś obozie albo są już w bazie, bo mają, wiedziałam, że mają mało baterii, więc wiedziałam, że będą oszczędzać.
1: Późnym wieczorem Elizabeth i Tomek zdobyli Nangę Parbat. Ania czekała na jakiekolwiek wieści, aż w końcu odebrała wiadomość od Eli.
0: Kiedy zobaczyłam wysokość, na jakiej są, bo to urządzenie podaje wysokość. Ja to dostaję jako normalnego SMS-a. Jak zobaczyłam wysokość, jak ona napisała, że no jest poodmrażany i że nie widzi, to jakby w sekundę, w ułamek sekundy właściwie, uświadomiłam sobie, że on nie wróci, że po prostu nie ma szans. Jeżeli nie widzi, jeżeli jest w złym stanie fizycznym, jeżeli jest odmrożony i są tam, gdzie są. I jest noc. Więc oczywiście poraziło mnie. To jest taki prąd, że no, prawie że się przewróciłam, ale i z taką jasnością zobaczyłam, że to jest koniec. No ale później podczas, tu już się kontaktowałam z ambasadą, bo byli ci wszyscy ludzie wokół. I to się działo już w takim tempie, te wszystkie wydarzenia kolejne, że ja bym to określiła, że to było takie falowanie, tak? Czyli ta nadzieja wracała, potem znowu ją traciłam, potem znowu wzrastało takie, a że może jednak się uda, że może się myliłam. I takie falowanie to trwało i trwało, trwało przez te tam 70 parę godzin.
2: Polskim himalaistom udało się sprowadzić do bazy C1 francuską wspinaczkę, która była uwięziona na wysokości około 6100 metrów na zboczu Nanga Parbat. Z powodu złych warunków pogodowych akcja ratunkowa nie będzie kontynuowana. Na wysokości około 7200 metrów pozostał Tomasz Mackiewicz, z którym od dwóch dni nie ma kontaktu.
0: Już Elizabeth była w szpitalu w Islamabadzie. Ona w jakimś takim nagłym przebłysku jakiegoś takiego, nie wiem jak to nazwać, musiała się lepiej poczuć i zobaczyłam, że mi się nagrał agent, tak, Ali, ten ich agent. A to się okazało, że to mi się nagrała Elizabeth i mówi do mnie, Anna, możemy przedyskutować, może jeszcze się uda, może wyślemy helikoptery, bo i z takim zupełnie przekonaniem, że jeszcze się da coś zrobić, a to było już, to był trzeci czy czwarty dzień. I zaczęłam wtedy wydzwaniać w jakimś takim szalonym w ogóle, w szalonej takiej nadziei zaczęłam wydzwaniać do właśnie Daniele Nardi, bo Daniele Nardi uczestniczył zdalnie w tej akcji, do tego Ludovico Giambiasi, tego przyjaciela Elizabeth, i dzwonię do nich i mówię, słuchajcie, Elizabeth dzwoniła, że może spróbujemy, że może jest jakaś szansa, że mówi, że to, że wysiejmy helikoptery. I czułam taką chwilę, taką przerwę i potem jeszcze Daniele Nardi właśnie do mnie też zadzwonił i zaczęli mi tak spokojnie tłumaczyć, że ona straciła też poczucie czasu, że po tym czasie, że choćbyśmy nie wiem jak wierzyli, może nawet jakimś cudem by nam się udało te helikoptery wysłać, nie ma najmniejszych szans. I tak spokojnie mi to powiedzieli, a wtedy tak znowu, nie, no tak, no przecież oni mają rację, tak na takim racjonalnym poziomie. Więc rzeczywiście to było takie falowanie.
1: Na ratunek Eli i Tomkowi ruszyli polscy himalaiści, uczestnicy narodowej wyprawy na K2. Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor.

0: też miałam takie przeczucie, wszyscy, pamiętam, kibicowali, czekali, to była ta niesamowita droga w górę, po drodze kinszofera Adama i Denisa Urubko i wszyscy tak, czy im się uda, i śledzili tego trackera, oni w jakimś bardzo szybkim tempie, im się udawało wspinać, bo była jasna noc księżycowa, więc była oświetlona ta droga, były jakieś poręczówki po poprzedniej wyprawie, więc dzięki temu to się nadzwyczajnie szybko posuwała do przodu ich wspinaczka. I ludzie kibicowali, czy się uda, czy się nie uda. Nie wiem, kto się łudził, bo ludzie tak myśleli, że oni dotrą do Tomka, co dla mnie było oczywiste, że nie ma szans. A nawet jak dotrą, to w jakiś sposób mają go sprowadzić, skoro on nie jest w stanie się poruszać w własnych siłach. Natomiast wiedziałam, że uratują Elizabeth. Nie wiem, skąd wiedziałam, ale to był jakiś taki rodzaj przeczucia, który się potwierdził.
1: No jest nas taka ambiwalencja, bo z jednej strony wielka radość, że udało się uratować Eli.
2: Mówił Adam Bielecki po zakończeniu akcji ratunkowej.
1: Wielka radość, że nam się udało bezpiecznie po prostu zejść na dół, bo ta akcja była niebezpieczna. No, ale z drugiej strony jest olbrzymi smutek, że Tomek Mackiewicz po prostu został na Nanga Parbat.
0: Na początku chyba najtrudniejsze było... No jednak ta fala taka, no ta fala hejtu, tak, tej krytyki w stosunku do niego, bo tego było mnóstwo, no ponieważ to była bardzo głośna wtedy historia, była we wszystkich mediach, więc ten hejt jednak uderzał z taką siłą, że to w ogóle się tego nie da opisać, bo nie da się być na to odpornym, na coś podobnego i głównie bolało mnie to z powodu Tomka, nie mojego, to znaczy tego, że on się nie może obronić, więc z całych sił go broniłam i pamiętam, jak siedziałam nocami, bo nie mogłam spać i kasowałam te komentarze na jego stronie, że po prostu dla mnie to było tak, jakby ktoś napluł, prawda? Musiałam działać. Pamiętam, że usuwałam te komentarze, które tak napierały, prawda, z taką siłą. To kiedy już ocalona Elizabeth była w Islamabadzie w szpitalu, a ludzie uważali, że ja powinnam wysłać, bo były pieniądze na zrzutce, że ja powinnam zrobić tak, żeby kolejna pomoc ruszyła po Tomka, a ja wiedziałam z różnych powodów, że jest to niemożliwe, bo nie chodziło o pieniądze zupełnie, chodziło o pogodę, chodziło o szansę na to, że Tomek żyje i tak dalej. Natomiast straszny hejt mnie dotknął bezpośrednio, bo ludzie mówili, że żal mi jest pieniędzy, które są na zrzutkach, więc to było coś potwornego. I oczywiście ja się katowałam tym, że może ja rzeczywiście powinnam coś zrobić, żeby jeszcze tę pomoc wysłać. To było na początku. Potem byłam hejtowana, że zarabiam na Tomku, że robię publiczną żałobę, że w ogóle skupiam na sobie uwagę. Oczywiście hejt dotknął Elizabeth, ona kompletnie się odcięła w ogóle od tego świata social mediów. Ona jest aktywna jako sportowiec, natomiast ona nigdzie tego nie relacjonuje, nie udziela się, bo wszyscy ją osądzili, że ona go zostawiła. Podczas gdy było dokładnie odwrotnie, bo ona, my wręcz... Trzeba ją było namawiać po to, żeby ona schodziła, a ona schodząc uznała, że daje mu szansę, że tylko jego może wziąć helikopter, więc ona musi schodzić. Więc było wręcz przeciwnie, ale hejt tak straszliwy ją dotknął wtedy, że ona się ledwo pozbierała po tym. Więc dotknął Tomka, pośrednio też dzieci, bo wszyscy mu zarzucali, jak to można, i dzieci. Hejt dotknął mnie, hejt dotknął ją. I ja wiedziałam, jakie to jest potwornie niesprawiedliwe. Ja wręcz dostawałam w jakichś potwornych emocjach, tak? Ja wdawałam się w tę dyskusję, broniąc go, nie wiem, tam dyskutując z tymi ludźmi, próbując ich właśnie im wytłumaczyć, że to, co robią, jest złe, że nie mają prawa. I po prostu też się w tym spalałam, bo po prostu to dla mnie była rozpacz. Człowiek umiera i zlatują się zęby. Coś potwornego. Długo ją najpierw chroniłam, tak? Tak do takiego momentu, żebym ja była sama gotowa. Jednocześnie ona czuła, bo dziecko przeczuwa, więc tak jakby bardzo, bardzo stopniowo ją gdzieś tam przygotowywałam, tak. Jak już się odważyłam.

Żyłam, a było to chyba najtrudniejsze, co najtrudniejsza rzecz w życiu. To powiedziała, że wiedziała. Że wiedziała. Czyli tak, miałam rację, że jakby przeczuwała, tak, ale musiałam to powiedzieć, bo no bo musiało się to dopełnić. A była malutka, miała 5 lat, więc to maleńkie dziecko.

0: zawsze sobie to powtarzam, że takie doświadczenie takiej bardzo wielkiej miłości, głębokiej, bezwarunkowej, choćby ona trwała jakiś tam krótki czas w naszym życiu, jest czymś, co daje jakby siłę na zawsze już. A propos takich właśnie miejsc, czy takich dowodów na to, że Tomek jest, to jest ta historia z kwiatem, który dostałam od niego wiele lat temu i ten kwiat właśnie kwitł regularnie co roku i nadal kwitnie w rocznicę jego odejścia. To jest taka historia niesamowita. Natomiast był taki czas, że tą roślinkę jakby rozsadzałyśmy z mamą, czyli żeby były różne pędy. No i jeden z takich pędów włożyłyśmy do doniczki i Zoja jeszcze wtedy, no to było chyba z 3 lata temu czy 4, dosyć dawno, Zoja napisana do doniczce właśnie tej, gdzie jest ten kwiat od Tomka. Tomek Mackiewicz tu mieszka. No więc właśnie jest to dokładnie oddanie tego, że on jest w tych przedmiotach, w tych roślinach, w tych miejscach, że jego energia jest taka obecna i promieniująca, że niepotrzebny jest do tego jego wizerunek, czy konkretne rzeczy, chociaż te rzeczy oczywiście mamy. Mamy kurtkę, mamy śpiwór, mnóstwo takich drobiażdżków życia codziennego, których było też de facto bardzo mało, tak jakby Tomek nie miał nic w życiu, zaledwie kilka rzeczy, nic materialnego, to ta jego obecność niematerialna jest właśnie taka odwrotnie proporcjonalna do tego braku rzeczy po nim, w sensie fizycznym.
1: Piękna ta doniczka.
0: Tu mieszka. No mieszka, rzeczywiście. Myślę, że najtrudniejsza była, nie wiem, chyba świadomość tego, że nigdy fizycznie już nie będzie blisko, czy że nie będzie mógł w taki realny sposób być przy mnie, tak? W taki sposób, w świecie, w jakim my żyjemy, czyli w tym świecie materialnym. I bardzo często czułam się samotna w tym znaczeniu, że byliśmy w jakiś sposób obydwoje odmienni, inni trochę, ale w tej swojej odmienności mieliśmy w sobie nawzajem oparcie. Dlatego tak bardzo mi pomagała taka świadomość jego obecności, nie tylko jakby we mnie, czy że czułam tą jego energię, jego obecność przy mnie, ale też wśród ludzi, tak? Gdzieś tam ta energia żyła, tak społecznie trochę. I to mi bardzo pomagało. I też rzuciłam się w cały ten wir właśnie no, tego, co się wiązało z tą medialnością całej historii, czyli tam powstawania książki, najróżniejszych materiałów prasowych, reportaży. Ja się rzeczywiście rzuciłam w wir tych zajęć, żeby nie odczuwać cierpienia i żeby rzeczywiście ten Tomek był cały czas obecny, prawda? No bo wszystko się wokół niego kręciło. Dobre, naprawdę, 2 lata po jego odejściu to w zasadzie cały czas. I był to straszliwy wysiłek, ale był to wysiłek też, który mi bardzo pomagał. Czyli ten właśnie paradoks, to co Tomek pewnie przeżywał w górach. Czyli takie potężne cierpienie, straszliwe, no bo zimno, bo wysiłek, bo no, rzuca się na coś potwornie trudnego, wymagającego fizycznie i psychicznie. A jednocześnie to przynosi jakiś rodzaj ulgi, nie wiem, spełnienia wręcz.
2: O, tak będzie się fajnie wyświetlała.
3: Ania na scenie krakowskiego festiwalu górskiego blisko 8 lat od tamtego stycznia.
2: O, dziękuję bardzo. To jest ostatnie zdjęcie ich wspólne, zrobione, nie wiem czy to widać za tego namiotu, zrobione 23 stycznia 2018 roku, 2 dni przed szczytem. Tutaj są bardzo radośni i tacy widać, że szczęśliwi, że dobrze się czują, więc pamiętam jak dostałam to

0: zdjęcie od Elizabeth, no jakoś już jak była we Francji, to po prostu wpatrywałam się w to zdjęcie i nie mogłam uwierzyć, że stało się to, co stało, czyli że on nagle zachorował, nagle poczuł się źle. To ostatnie widziałam. Elizabeth mówi tutaj, że jesteśmy blisko szczytu, ale prawdopodobnie dotrzemy późno, dotrzemy w nocy, jak już mówi. Nui, tak, że dotrzemy tam w nocy. Tam na tym wideo było widać, Państwo widzieliście, taki mały punkcik z tyłu. Elizabeth i Tomek weszli częściowo, jakby się zetknęli z tą drogą zespołu Rousseau. Natomiast jest to nowa droga, wyznaczona na 8000 zimą, ponieważ była częściowo kombinacją innych dróg, ale tak naprawdę nikt taką drogą na szczyt nie wszedł.
1: Jest cały czas podważane i rzeczywiście to był pierwszy raz, kiedy postanowiłam publicznie wystąpić z taką prezentacją pokazującą całą drogę od bazy do szczytu Tomka i Elizabeth. Wszystko zostało bardzo szczegółowo przeanalizowane przez specjalistów od wejść na ośmiotysięczniki, czy w ogóle wejść górskich. Zostało przeanalizowane z kolei przeze mnie jako kogoś, kto bardzo dobrze znał Tomka i Elizabeth. Jakby zgromadziłam wszystkie te argumenty i bardzo chciałam dać je do wiadomości publicznej. Troszkę też z takiej przekory, że bardzo mi się nie podoba kwestionowanie tego szczytu właśnie przez osoby, które nie mają żadnych argumentów poza tym, że nie ma zdjęcia na przykład ze szczytu. Nie ma zdjęcia ze szczytu, wiadomo dlaczego. Dlatego, że kiedy Tomek się pojawił tam i kiedy mieli ten dowód ze szczytu mieć, czyli go gdzieś tam zarejestrować, czy zapis z Garmina, z urządzenia, czy zrobić zdjęcie, to Tomek natychmiast zgłosił, że nie widzi, więc ta sytuacja w ciągu sekundy właściwie stała się diametralnie, skrajnie dramatyczną. Więc czasu na udokumentowanie tego wejścia w ogóle nie było. I to, jak ktoś kwestionuje wejście, a w ogóle nie bierze pod uwagę tego czynnika, to jest coś, co mnie bardzo mocno bolało. Więc jeżeli Tomek zapłacił najwyższą cenę, tak, za spełnienie tego marzenia, tego pragnienia, tej wizji, i teraz kwestionowanie przez ludzi mu ciągle nieżyczliwych tego, że to się rzeczywiście stało, no uważam za wyjątkowo okrutne i niesprawiedliwe. Tak jak znałam Tomka jako wizjonera, jako człowieka, który realizuje cele, jako człowieka, który jest szalony, ale w ten szalony sposób osiąga szalone rzeczy, czyli niemal niemożliwe. Dla mnie to było oczywiste, więc to ciągle jest we mnie ta jakby potrzeba przekonywania ludzi, że tak właśnie jest. Ludzie, popatrzcie, tak? No zginął. Ale to jest człowiek, który dokonał czegoś niezwykłego. Spójrzmy na to wreszcie tak, jakby z tej strony. Parę lat przed śmiercią, przed kolejną wyprawą, kiedy moja mama strasznie się stresowała wtedy, że po co tam jedziesz, po co to wszystko, że rodzina, że małe dzieci, że tutaj wszyscy cię potrzebują. I on wtedy to powiedział z jakimś takim gniewem, ale i z całkowitym przekonaniem, że robi to dla dzieci. Co zabrzmiało absolutnie paradoksalnie, no bo zostawia je dla nich. Ale w wielu rzeczach miał rację, był wizjonerem. I zobaczył w jakimś sensie to, że rzeczywiście tym dzieciom, no nie ma go fizycznie, odszedł, został na tej górze, ale dał dzieciom jakąś niesamowitą historię. Nawet mam gdzieś jakiś dowód w postaci jego maila, którym on pisze o tym dosłownie, że on to robi dla nich, żeby im pokazać, że w życiu warto robić coś więcej, że chcieć więcej, sięgać po więcej, właśnie szukać jakiegoś spełnienia marzeń, odkrywać i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że on to zrobił nie tylko dla dzieci, on to zrobił dla właściwie dziesiątków tysięcy ludzi, tak na dobrą sprawę, jak się teraz temu przyjrzymy, bo mnóstwo osób postrzega go właśnie jako niesamowitą inspirację. Tak jak już pisałem, zainspirowała mnie osoba Tomka, ponieważ widzę duże podobieństwo z nim, ale jak większość zapewne, zapoznałem się z tą sprawą dopiero po tej tragedii. Czytając o nim i oglądając jego filmy, dostrzegam w nim bratnią duszę i głęboko wierzę w to, że tak musiało się stać. ta historia nasza, jeszcze jak Tomek żył, jego wszystkie nangi.

ta cała historia. I ta historia po jego odejściu, czyli już moja historia opowiadania historii, że to się wszystko składa, prawda, w jakąś taką całość. Nie? Tak jakby rzeczywiście do czegoś mnie przygotował, czy przygotowaliśmy siebie nawzajem przez to, że to życie nasze było bardzo trudne i takie no pełne wyzwań. My się musieliśmy przecież nieustannie ścierać, docierać i czasami się zastanawiałam, jak my w ogóle dawaliśmy radę, tak? I tak sobie myślę, że właśnie może po to, żebym potem miała siłę i budowała dalszą część mojego życia, sens mojego życia. Oczywiście sensem mojego życia jest nie tylko Tomek, bo to też, żeby to nie brzmiało, że właściwie bez niego mnie nie ma, bo jestem i chcę być bez niego również, osobną osobą, to jednak przygotował mnie do tego, czy przygotowałam się do tego, żeby móc robić to, co robię teraz, czyli właśnie gdzieś tam nieść tą jego misję obdarowywania świata czymś dobrym. I niesienia takiej historii, która daje radość, daje siłę, daje pokrzepienie, to jest w ogóle niesamowite to, co on mi zostawił.

0: To był reportaż Alicji Głów, zatytułowany Nanga, mastering i realizacja Adama Hrynkiewicza. A to są słowa i dźwięki w programie Drugim Polskiego Radia. Autorka Alicja Głów wciąż w naszym studiu. Trudno jest dokładać jeszcze cokolwiek do tego, co usłyszeliśmy. Tak sobie myślę, o czym jeszcze moglibyśmy porozmawiać, bo czuję, że powinniśmy i myślę sobie, że chyba powinnaś opowiedzieć nieco więcej o twojej predylekcji do gór, do wysokich gór, do tych górskich, wysokogórskich historii.
1: Ja osobiście z górami wysokimi mam niewiele wspólnego. Sama też jakoś nie mam takiej wizji, że chciałabym jakiś szczyt zdobyć, ale od wielu lat, przez to, że pojawiam się na wydarzeniach okołogórskich, mam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy na tych szczytach są, którzy w kampach przeczekują niepogodę i dzielą się tym, co tam przeżywają. I to są niezwykle głębokie rozmowy, które można przenieść do życia codziennego. I myślę, że to mnie osobiście jako reporterkę ciekawi właśnie, jak te przeżycia w kampach powyżej 5000 metrów można odzwierciedlić w takim życiu rodzinnym, w podejściu do pracy, bo to ludzie gór robią. To są też niesamowite osobistości i też dotarcie do tego, co ich w te góry ciągnie, bo wiadomo, że też jest ten aspekt sportowy, ale każdy gdzieś tam ma ten swój osobisty kawałek opowieści, więc to jest dla mnie niezwykle ciekawe, co ludzi w te góry ciągnie, co chcą tam znaleźć, co odkryć w sobie.
0: Jakieś nowe tematy dotyczące gór, niekoniecznie tych najwyższych, są w twoich planach?
1: Są w planach, to już tak, może nie powinnam, ale podzielę się, że aktualnie już jestem zakończyłam etap nagrań i montuję kolejną historię. Tym razem to Alpy, czyli jesteśmy trochę bliżej Polski.
0: No, i też to będzie tragiczna historia?
1: Trochę też, ale ja przynajmniej chcę skierować ten obiektyw na pozytywną stronę, bo da się obrócić coś, co wydarzyło się złego, w coś dobrego. Więc może tu postawię kropkę, ale też w kolejnym roku planuję też taki większy temat. Tu akurat będzie chodzić o polskie góry.
0: Tu stawiamy w takim razie wielokropek po tym zdaniu Alicji, której dziękuję za spotkanie i za reportaż. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję.
0: I Państwu dziękujemy za to spotkanie. Bartosz Panek, to były słowa i dźwięki w programie Drugim Polskiego Radia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Kiedy piękne oblicze panny Izabeli wyrażało najwyższy zachwyt, wtedy Wokulski pocierał sobie ręką wierzch głowy, a wówczas jakby na komendę z galerii i z paradyzu odzywały się gwałtowne oklaski i wrzaskliwe okrzyki – brawo, brawo Rosji! Zdawało się nawet panu Ignacemu, że gdzieś w tym chórze odróżnia zmęczony głos inkasenta Obermana, który pierwszy zaczynał wrzeszczeć, a ostatni milknął. Do diabła, pomyślał, czyżby Wokulski dyrygował klakierami? Ale wnet odpędził to nieusprawiedliwione podejrzenie. Rossi bowiem grał znakomicie i klaskali mu wszyscy z równym zapałem. Najmocniej jednak pan Pifke, jowialny fabrykant pierników, który stosownie do umowy po trzecim akcie z wielkim hałasem podał Rossiemu album. Wielki aktor nie kiwnął nawet głową Pifkemu, natomiast złożył głęboki ukłon w kierunku loży, gdzie siedziała panna Izabela, a może tylko w tym kierunku. Przywidzenia, przywidzenia, myślał pan Ignacy, opuszczając teatr po ostatnim akcie. Stach przecie nie byłby aż tak głupi. W rezultacie jednak pan Ignacy nie był niezadowolony z pobytu w teatrze. Gra Rossiego podobała mu się. Niektóre sceny, jak morderstwo króla Duncana albo ukazanie się ducha Banka, zrobiły na nim potężne wrażenie, a już całkiem był oczarowany, zobaczywszy, jak Macbeth bije się na rapiery. Toteż wychodząc z teatru nie miał pretensji do Wokulskiego. Owszem, zaczął nawet podejrzewać, że kochany Stach tylko dla zrobienia mu przyjemności wymyślił komedię z wręczeniem podarunku Rossiemu. On wie, poczciwy Stach, myślał, że tylko przynaglony mogłem pójść na włoskich aktorów. No i dobrze się stało. Ha, pysznie grał ten facet i muszę zobaczyć go po raz drugi. Zresztą, dodał po chwili, kto ma tyle pieniędzy co Stach, no, może robić prezenta aktorom. Ja wprawdzie wolałbym jaką ładnie zbudowaną aktorkę, ale ja jestem człowiek innej epoki. Nawet nazywają mnie bonapartystą i romantykiem. Myślał tak i mruczał po cichu, gdyż nurtowała go inna myśl, którą chciał w sobie zagłuszyć. Dlaczego Stach tak dziwnie przypatrywał się loży, w której siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Łęcka? Czyliżby... cóż znowu. Wokulski ma przecież zbyt wiele rozumu, ażeby mógł przypuszczać, że coś z tego być może... No, każde dziecko pojęłoby od razu, że ta panna, no w ogóle zimna jak lód, dziś szaleje za Rossim. Jak ona na niego patrzyła, jak się nawet czasami zapominała. Jeszcze gdzie? W teatrze? Wobec tysiąca osób? Nie, nie, nie, to głupstwo. Słusznie nazywają mnie romantykiem. I znowu usiłował myśleć o czym innym. Poszedł nawet, mimo późnej nocy, do restauracji, gdzie grała muzyka złożona ze skrzypców, fortepianu i arfy. Zjadł pieczeń z kartoflami i z kapustą, wypił kufel piwa, potem drugi kufel, potem trzeci i czwarty, nawet siódmy. Zrobiło mu się tak jakoś raźnie, że cisnął arfiarce na talerz dwie czterdziestówki i zaczął śpiewać pod nosem. A potem przyszło mu do głowy, że koniecznie, ale to koniecznie powinien zaprezentować się czterem Niemcom, którzy przy bocznym stoliku jedzą pekę

0: Plejsz z grochem. A dlaczego ja miałbym się im prezentować? Niech oni mnie się zaprezentują, myślał pan Ignac. I w tej chwili opanowała go idea, że tamci czterej panowie powinni mu się zaprezentować jako starszemu wiekiem, tudzież byłemu oficerowi węgierskiej piechoty, która przecież porządnie biła Niemców. Zawołał nawet usługującą dziewczynę w celu wysłania jej do owych czterech panów jedzących pekeflejsz, gdy wtem muzyka złożona ze skrzypców, arfy i fortepianu zagrała Marsyliankę. Pan Ignacy przypomniał sobie Węgry, piechotę, Augusta Kaca i czując, że mu łzy nabiegają do oczu, że się lada chwila rozpłacze, porwał ze stołu swój cylinder sprzed wojny francusko-pruskiej i rzuciwszy na stół rubla, wybiegł z restauracji. Dopiero gdy na ulicy owionęło go świeże powietrze, oparł się o słup latarni gazowej i spytał: do diabła, czyżbym się upił? No, ba, 7 kufli. Wrócił do domu, starając się iść jak najprościej i teraz dopiero przekonał się, że warszawskie chodniki są nadzwyczajnie równe. Co kilkanaście kroków bowiem musiał zbaczać albo w stronę rynsztoka, albo w stronę kamienic. Potem dla przekonania samego siebie, że jego umysłowe zdolności znajdują się w kwitnącym stanie, zaczął rachować gwiazdy na niebie. Raz, dwa, trzy, siedem. Co to jest 7? A, 7 kufli piwa. Czyżbym naprawdę? A po co ten Stach wysłał mnie do teatru? Do domu trafił od razu i od razu znalazł dzwonek. Zadzwoniwszy jednak aż 7 razy na stróża, uczuł potrzebę oparcia się o kąt zawarty między bramą i ścianą. I usiłował zliczyć nie z potrzeby, ale od tak sobie, ile też upłynie minut, zanim mu stróż otworzy. W tym celu wydobył zegarek z sekundnikiem i przekonał się, że już jest 13:30. Podły stróż, mruknął. Ja muszę wstać o 6:00, a on do 13:30 trzyma mnie na ulicy. Szczęściem stróż natychmiast otworzył furtkę, przez którą pan Ignacy krokiem zupełnie pewnym, a nawet więcej niż pewnym, bardzo pewnym, przeszedł całą sień, czując, że jego cylinder siedzi mu trochę na bakier, ale tylko troszeczkę. Następnie bez żadnej trudności, znalazłszy drzwi swego mieszkania, usiłował po kilka razy na próżno wprowadzić klucz do zamku. Czuł dziurkę pod palcem, ściskał w ręce klucz tak mocno jak nigdy i mimo to nie mógł trafić. Czyliżbym naprawdę? W tej właśnie chwili otworzyły się drzwi i współcześnie jego jednooki pudel Ir, nie podnosząc się z pościeli, parę razy szczeknął. Tak, tak. Milcz ty, podła świnio, mruknął pan Ignacy i nie zapalając lampy, rozebrał się i położył do łóżka.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury w poniedziałek o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, jak nas ubiegł.

Nasz program realizuje nadal Paweł Worobiej, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i dziś zapraszam na koncert zespołów wykonawstwa muzyki dawnej Freiburg Baroque Consort i Vox Luminis Lionela Meunier, który poprowadzi te zespoły w programie zatytułowanym Muzyka Weselna. Nie jest to zwyczajna muzyka grana na weselach przeciętnych osób, bo to utwory potężnej muzycznej rodziny Bachów, a także Heinricha Schütza, domyślać się można.

że pisana była ta muzyka dla osób szczególnych. Zanim jednak przedstawię Państwu program tego koncertu, rozwiązanie naszego letniego konkursu Płyta na lato. Wczoraj była nią płyta Erika Lesage zatytułowana Wiszące ogrody, Jardin suspendu i zawierająca rzadko ogrywany, a nawet zapomniany repertuar francuskiej muzyki fortepianowej początku XX wieku. Od Belle Époque do lat 20. A ja zadałam Państwu pytanie, czy to warto odnajdywać takie zapomniane utwory i prezentować je na płycie. Pani Kamila z Wrocławia odpisała tak. Tyle zależy od kaprysów losu, przypadku, od pstrych koni, publiczności. Bach też kiedyś był tym przywołanym, zapomnianym. No i to jest chyba najmocniejszy argument dla tej właśnie zapomnianej muzyki. Z kolei pan Michał z Gdyni odpisał tak. Muzyka to nie tylko znany szlak, lecz także bezkresny ocean ukrytych skarbów. Płyty dają im nowe życie, a mi mile spędzony czas. Gratuluję Państwu, pani Kamili i panu Michałowi. Rzeczywiście ta płyta może umilić czas, bo jest przepięknie skomponowana z miniatur jako całość, która jest takim łukiem emocjonalnym i prowadzi nas od początku do końca przez tą właśnie francuską, lekko zapomnianą, ale niekoniecznie, bo są tam też nazwiska bardzo dobrze znane, jak Eric Satie czy Lili Boulanger, przez tą muzykę fortepianową początku XX wieku. Dziękuję za Państwa odpowiedzi, a dziś w drugiej godzinie audycji, mniej więcej o 15:30, kolejna płyta wyśmienita, zatytułowana Beethoven dla trzech, a tych trzech to Immanuel Acts, Leonidas Kavakos i Jojo Ma. Serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, a teraz już pierwsza część koncertu zespołów Freiburger Barock Orchester i Vox Luminos prowadzonych przez Lionela Meunier. Ten koncert odbył się w Liederhalle w Stuttgarcie 20 stycznia tego roku. No a zawierał, tak jak powiedziałam, muzykę weselną. Muzykę rodziny Bachów przede wszystkim, tych pokoleń poprzedzających generację Bacha. No ale słuchać będziemy również samego Jana Sebastiana. Na początek dwie kantaty Johanna Michaela Bacha. To starszy z Bachów, których imiona właśnie tak brzmiały, Johann Michael, urodzony w 1648 roku, teść i kuzyn ojca Jana Sebastiana Bacha, twórca motetów i kantat właśnie. Przed nami dwa jego motety, Sei Libertag Willkommen i Nun treten wir ins neue Jahr. Potem słuchać będziemy pięciogłosowej sonaty C-dur Heinricha Bacha, urodzonego w 1615, a na zakończenie tego fragmentu koncertu kolejny utwór wokalno-instrumentalny Heinricha Schütza, Siehe wie fein und lieblich ist's. To psalm 133 i muzyczne jego opracowanie. Oto więc przed Państwem dwa znakomite zespoły muzyki dawnej, Freiburger Barock Orchester i Vox Luminos dyryguje Lionel Meunier.

opracowanie psalmu 133 Sie wie fein und lieblich ist Heinricha Schwitza zamknęło tę pierwszą część koncertu zespołów Vox Luminis i Freiburger Barock Consort prowadzonych przez Lionela Menie, a było to w Liederhalle w Stuttgarcie 20.

stycznia tego roku. Muzyka weselna. Wcześniej przed kompozycją Heinricha Schütza słuchaliśmy Heinricha Bacha, jego sonaty C-dur na 5 głosów, a na początku 2 motetów Johanna Michaela Bacha. Przed nami kolejne pozycje programu i kolejne pokolenia, kolejne postaci z tego niezwykłego rodu Bachów, który przez 200 lat rzeczywiście dał światu niesamowitą liczbę uzdolnionych muzyków, kompozytorów, twórców. Przed nami teraz utwór dłuższy, rozbudowany, rodzaj weselnego dialogu, należący do Johanna Christopha Bacha, urodzonego w 1642 roku, starszego brata Johanna Michaela, którego motetów słuchaliśmy. Obaj byli synami najstarszego brata Johanna Ambrosiusa, który był ojcem Jana Sebastiana Bacha. Jego imię to Heinrich z Arnstadt. No i zarówno Johann Michael, jak i Johann Christoph zaliczają się do tych najważniejszych, najbardziej uzdolnionych poprzedników Jana Sebastiana Bacha. Przed nami teraz weselny dialog zawierający zarówno arię, jak i duet, tercet i końcowy chór zatytułowany Meine Freundin, du bist schön. Bardzo bezpretensjonalny tytuł, muszą Państwo przyznać. A więc kompozycja Johanna Christopha Bacha w wykonaniu Vox Luminis i Freiburger Barock Consort, dyryguje Lionel Meunier.

Dwa znakomite zespoły muzyki dawnej, Vox Luminis i Freiburger Baroque Consort, prowadzone przez Lionela Meunier w Liederhalle w Stuttgarcie 20 stycznia tego roku, dały koncert, w którego programie znalazła się muzyka Bachów. Kilku przedstawicieli tego wyjątkowego rodu znalazło się w programie koncertu, a my właśnie wysłuchaliśmy dialogu weselnego Meine Freundin, Du bist schön, Johanna Christopha Bacha. Przed nami kolejna pozycja w tym programie i kolejna forma. Tym razem będzie to koncert sakralny Die Furcht des Herrn Johanna Christopha Bacha. I raz jeszcze oba zespoły Vox Luminis.

Freiburger Barok Consort i od głosu swojego, bo to bas z Vox Luminis, Lionel Meunier prowadzi te oba zespoły.

Koncert sakralny Die Furcht des Herren w wykonaniu Vox Luminis i Freiburger Baroque Consort, zespołów prowadzonych przez Lionela Meunier. To był kolejny punkt programu koncertu tych zespołów, który odbył się w Stuttgarcie w styczniu tego roku. Przed nami kolejny z Bachów, tym razem Johann Bernhard Bach, urodzony w 1676, kuzyn Jana Sebastiana. Urodził się w Erfurcie i tam służył jako organista, a potem był dworskim klawesynistą i organistą miasta Eisenach, gdzie w tym samym czasie działał Georg Philipp Telemann. Słuchać będziemy teraz drugiej uwertury G-dur Johanna Bernharda Bacha, gra Freiburger Baroque Consort.

Uwertura i suita tańców Johanna Bernharda Bacha zabrzmiała w wykonaniu Freiburger Barock Consort prowadzonego przez Lionela Meunier. A przed nami ostatnia już pozycja programu koncertu tego właśnie zespołu, a także Vox Luminis, koncertu ze Stuttgartu ze stycznia tego roku. A będzie to kantata Jana Sebastiana Bacha wreszcie. Der Herr denket an uns. I raz jeszcze powtórzę, Vox Luminis i Freiburger Barock Consort pod dyrekcją Lionela Meunier.

Kantata Jana Sebastiana Bacha, Der Herr denket an uns, BWV 196, kończy program koncertu zespołów Vox Luminis i Freiburger Barock Consort prowadzonych przez Lionela Meunier w Liederhalle w Stuttgarcie 20 stycznia tego roku. No ale po tym wykonaniu był jeszcze i bis, jeszcze jeden chorał tym razem Johanna Christopha Bacha. Frisch auf mein Seel und zeige nicht.

0: Tak właśnie kończy się koncert zespołów Vox Luminis i Freiburger Barock Consort prowadzonych przez Lionela Meunier w Stuttgarcie w styczniu tego roku. A teraz już najwyższy czas na nasz letni konkurs.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks.

0: Płyta na lato.
1: A tą płytą dziś jest album zatytułowany Beethoven dla trzech. Zawiera dwa dzieła Ludwiga van Beethovena, jego czwartą symfonię B-dur i trio B-dur arcyksiążęce opus 97. To, jak trzech muzyków gra trio, nie jest z pewnością zaskoczeniem, ale jak radzą sobie z czwartą symfonią B-dur Beethovena, to już jest ciekawe, ale ponieważ to trio to Emmanuel Ax, Leonidas Kavakos i Yo-Yo Ma, mogą się Państwo domyślić, że jest to fantastyczne doświadczenie słuchać symfonii Beethovena w formie tria fortepianowego. Przypomnę, że nasz konkurs Płyta na lato to jest taki kącik, w którym codziennie można wygrać wyjątkowe płyty. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie związane z płytą, podzielić się krótką, osobistą refleksją i wysłać ją na numer 71 211, poprzedzając odpowiedź prefiksem lato. Zadam Państwu pytanie, ale najpierw posłuchajmy może pierwszej części symfonii czwartej B-dur Ludwiga van Beethovena. To Adagio i Allegro Vivace, grają Emmanuel Ax, Leonidas Kavakos i Yo-Yo Ma.

To była pierwsza część czwartej symfonii B-dur Beethovena w transkrypcji na trio fortepianowe w wykonaniu Emanuela Axa, Leonidasa Kavakosa i Yo-Yo Ma, a autorem tej transkrypcji jest Shai Vosner. Moje pytanie do Państwa w płycie na lato jest dziś banalne. Co Państwo na to? Jak Państwu się podoba ta transkrypcja i ta interpretacja symfonii Beethovena? Proszę o odpowiedzi SMS-em na numer 71211. Koszt SMS-a to ,23 zł brutto. Proszę też pamiętać o poprzedzeniu odpowiedzi prefiksem lato. I podaniu adresu do wysyłki. Kolejne płyty na lato już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek także rozstrzygnięcie dzisiejszego konkursu. Ja już się z Państwem żegnam, a żegnam się jeszcze jedną częścią tej symfonii w transkrypcji na trio. To będzie trzecia część Allegro Vivace i raz jeszcze Emanuel Ax, Leonidas Kavakos i Yo-Yo Ma, a ja już dziękuję Państwu za uwagę, za cały ten tydzień wspólnego słuchania koncertów w porze lunchu. Do usłyszenia. Joanna Grodkowska.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Rosja cały czas prowadzi zaciąg do armii nie tylko w swoim kraju, niekiedy uciekając się do niedomówień. Straty na froncie wciąż ponosi bardzo znaczące. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Krzysztofa Czyżewskiego i interpretacji Angeliki Kurowskiej.
2: Natalia Trochym. Wróg nie śpi. Wróg nie śpi. Wróg nigdy nie śpi. W dzień i w nocy robi swoją czarną robotę. Mama nie śpi. Już trzecią dobę nie śpi. Mama jak ptaszyna w piwnicy gniazdo mości dzieciom. Z myślą nieprędko ten deszcz ustanie. Mówią, że piwnica jest niepewna. A co jest pewnego w tym świecie? Chyba tylko jej syn. Ma już 7 lat i też nie śpi. Choć młodsi dawno już śpią, utuleni matczyną kołysanką, tak po prawdzie hymnem, pełną jego wersją, od sanu po don. Bo kołysankę śpiewa się długo. Z ciemności syn pyta: Mamo, a wiesz, co robi rosa? Lśni, uśmiecha się mama. Nie, odpowiada syn. Ginie, jak wrogowie.

0: tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu.
2: Roberto Lania,
1: Aleksandra Kurzak.
0: A przed mikrofonem Maria Czok, dzień dobry, czas na wiadomości kulturalne. Słuchowiska na leżakach to letnia propozycja dla słuchaczy Polskiego Radia. W każdą sobotę, zaczynając od jutra o 17, będzie można posłuchać radiowych realizacji w wakacyjnej atmosferze. Zaprasza nowa dyrektorka Teatru Polskiego Radia, Julia Mark.
3: Będą leżaki, będą słuchawki. Czekamy na Państwa na skwerze przed Teatrem Ochoty. Oczywiście ilość miejsc jest ograniczona poprzez słuchawki. W sytuacji, którą też bierzemy pod uwagę, że pogoda nam nie dopisze, przeniesiemy się do środka. Tam jest fantastyczna kawiarnia i możemy słuchać wewnątrz, ale mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na zewnątrz.
0: Słuchowiska na leżakach to wspólne wydarzenie Teatru Polskiego Radia i Teatru Ochoty. Pierwsze spotkanie z cyklu rozpocznie się jutro o 17. A dziś o 20 zapraszamy na transmisję z 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Już prawie na koniec tego wydarzenia wystąpi Zitong Wang, laureatka trzeciej nagrody na ubiegłorocznym konkursie chopinowskim. Z kolei już za kilka chwil rozpocznie się koncert dwójki najmłodszych uczestników festiwalu. O szczegółach Róża Świadczyńska.
4: Nieoczekiwana zmiana w programie, bo zapowiadany był występ Nicoli Mövsena, pianisty, który wygrał ubiegłoroczny konkurs imienia królowej Elżbiety, a to zawsze jest bardzo wyczekiwana postać, wyczekiwany artysta, no ale z powodów zdrowotnych musiał wycofać się z występu. Zamiast niego, uwaga, wystąpi dwóch bardzo młodych polskich pianistów. 17-letni Filip Kauch to jest uczeń profesora Andrzeja Tatarskiego z Poznania, bardzo dobrze znam tego młodego człowieka, to także laureat nagrody w naszej alternatywie konkursowej Polskiego Radia Chopin, zwycięzca międzynarodowego

0: konkursu chopinowskiego w Hongkongu. No a ten drugi pianista jest jeszcze młodszy, 16-letni Oliver Hack, zwycięzca międzynarodowego konkursu Young Euregio Piano Award w Niemczech i konkursu chopinowskiego dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Zatem wielka, wielka szansa dla obu, bo wiemy, jak bardzo mogą przyczynić się do dalszych karier takie właśnie nagłe zastępstwa. Nic to przed nami.
1: Ten koncert właśnie się rozpoczyna, a o 20:00 początek transmisji recitalu Zitong Wang z 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Na wspólne obchodzenie Święta Wojska Polskiego zaprasza Muzeum Broni Pancernej. Działająca na poznańskiej Woli placówka otworzy swoje bramy jutro o 10:00. Jak zapewnia członkini zespołu Justyna Motylewska, atrakcji dla gości nie zabraknie.
2: Będzie można zwiedzać bezpłatnie ekspozycję stałą i wystawy czasowe, w tym także multimedialne. A dzięki współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi nie zabraknie atrakcyjnych pokazów. Niewątpliwie jedną z największych atrakcji będzie uruchomienie pojazdów pancernych z okresu II wojny światowej oraz pokaz współczesnego, nowoczesnego sprzętu wojskowego. Propozycja wspólnego świętowania jest adresowana dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać historię, militaria, a także w dobrej atmosferze spędzić najbliższą sobotę.
1: Podczas zwiedzania zostanie przybliżona historia kaprala Wojtka, niedźwiedzia służącego polskim żołnierzom w czasie II wojny światowej. Początek jutro o 10:00. Tysiące dudziarzy i perkusistów, setki orkiestr i morze barwnych kitlów. Glasgow staje się światową stolicą dud. Przez 2 dni miasto będzie rozbrzmiewać muzyką, a najlepsze zespoły powalczą o tytuł mistrzów świata. O zwycięstwie zdecydują precyzja, idealne zgranie i oczywiście brzmienie.
3: Do Glasgow przyjechało ponad 8 tysięcy muzyków. W mieście zrobiło się głośno, tłoczno i niezwykle kolorowo. Orkiestry występują w odświętnych strojach, a wiele z nich można rozpoznać po charakterystycznych wzorach tartanu. Do Szkocji zjechali miłośnicy gry na dudach z całego świata. Wśród nich jest Judy Gauchi z Perth w Australii. Któregoś dnia po prostu zaczęłam grać na dudach ku przerażeniu mojej rodziny. Kocham to, gram już tak 15-16 lat i wciąż nie mam dość. Mówiła Judy szkockiej telewizji STV. Każdy występ muzyków jest dokładnie oceniany przez jurorów. Liczy się brzmienie dud, precyzja perkusistów i zgranie całej orkiestry. W najwyższej kategorii orkiestry wykonują tradycyjne marsze i szkockie tańce, a także specjalnie przygotowane składanki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Nowych mistrzów świata poznamy już jutro. I tak kończymy dziś wiadomości kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na stronę Dwójki oraz do aplikacji Polskiego Radia.
4: Reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Reklama.
6: Program Drugi Polskiego Radia jest 6 minut po 16:00.

Program Wybieram Dwójkę. Dziś piątek, 14 sierpnia, 226 dzień roku. Słońce jeszcze nas trochę pogrzeje, zajdzie o 23, a imieniny obchodzą Alfred, Eusebiusz, Elżbieta, Kalixt i Maksymilian. Wszystkiego najlepszego. Witamy. Magdalena Wojtulanis, Beata Stylińska, Monika Kopcik i Adam Suprynowicz. Dzisiaj powędrujemy po Polsce. Startując z Warszawy, bo zaczniemy od rozmowy z Carrie Lynn Wilson, która w niedzielę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej poprowadzi Ukraińską Orkiestrę Wolności.

0: Ukrainian Freedom Orchestra w pierwszym koncercie jej tegorocznego tournée po świecie. W programie prawykonanie utworu wybitnej ukraińskiej kompozytorki Bohdany Froliak zatytułowanego Gloria.
1: To utwór poświęcony pamięci. Pamięci wszystkich, którzy polegli na wojnie. Syn kompozytorki walczył przez 4 lata na froncie, więc to dla niej bardzo osobisty temat. Mieszka w Ukrainie, we Lwowie, więc w tym utworze jest wiele smutku i ciemności. Ale z drugiej strony zawarła tam elementy dodające nadziei.
0: Rozmowa z Kerry Lynn Wilson już za chwilę. O 16.30 porozmawiam z Michałem Mędykiem, który ostatnio do nas często zagląda, ale dzisiaj zapytam go, co to jest filharmonia kieszonkowa i gdzie ta kieszonka zmieści się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z kolei we Wrocławiu, w budynku przedwojennej pocztowej hali montażowej i naprawczej, powstanie nowa siedziba BWA Wrocław. Tymczasem organizowane są tam wydarzenia pod hasłem Craft Post Fest. O tym, co już wkrótce będzie można tam oglądać, opowie gość Jakuba Kukli, Maciej Bójko, dyrektor Wrocławskiej Galerii BWA, a ta rozmowa o 17.10. Na dziedziniec lubelskiego zamku powraca spektakl Janusza Opryńskiego Sen o mieście, dzieło teatralne o efektownym charakterze, które przyciąga tłumy.
2: Spróbowaliśmy zrobić, na początku wydawało się, że to jest szokujący pomysł, że tą historię opowiemy przez emocje sztuki cyrkowej. Okazuje się, że można znaleźć w sztuce cyrkowej takie emocje, upadki, niebezpieczeństwo, że to podbija dramaturgię.
0: Sen o mieście wygląda na zdjęciach, na wideo tak fantastycznie, że chętnie wybrałbym się do Lublina go obejrzeć, ale chyba jednak najbardziej zazdroszczę tym z Państwa, którzy uczestniczą w Ińskim Lecie Filmowym.
3: To jest jedna z najpiękniejszych imprez i przeżyć w moim życiu. Jest cudnie, a przede wszystkim ludzie cudowni, wspaniali.
4: Od kąpieli w jeziorze po wszystko inne i cała ta atmosfera jest takim pokazaniem bezinteresownej chęci bycia ze sobą dla samego bycia, dla uczestnictwa.
5: Czekamy na wszystkie filmy, które przeczytałam dzisiaj w tym harmonogramie, ponieważ jest takie zróżnicowanie, że naprawdę chętnie obejrzę wszystkie.
0: I tak trzeba żyć.

0: Uwertura G-dur na dwa oboje smyczki basso continuo Johanna Gottlieba Heinichena. No jest Bachisches Collegium Musicum pod batutą Reinharda Gebla. To jest nagranie z wydanego niedawno albumu otwierającego serię Lipskie Collegium Muzyczne. Program płyty rekonstruuje życie muzyczne Lipska w latach 20. XVIII wieku. Tymczasem do Warszawy teraz już zmierza Ukrainian Freedom Orchestra, zespół powołany w 2022 roku z inicjatywy dyrygentki Carolyn Wilson. Powraca z przesłaniem wolności, solidarności i niezłomności. W tegorocznym repertuarze prapremiera utworu Gloria Bogdany Froliak i muzyka Malera, pieśni do słów Rickerta zaśpiewa Julia Kleiter. Orkiestra zagra też siódmą symfonię Beethovena. O tegorocznej trasie pod hasłem Świadectwo niezłomności opowie Państwu Carolyn Wilson, z którą w Warszawie spotkała się Maria Czok.
1: Вітаю вас, добрий день. Ласкаво просимо нашого мистецького дому в Варшаві.
2: Chciałam zacząć od bardziej ogólnego pytania. Jak pani zdaniem nie przyzwyczaić się do wojny?
1: Well, for me it's very personal.
3: Cóż, dla mnie to bardzo osobiste, ponieważ regularnie podróżuję do Kijowa. Jestem także dyrektorką kijowskiej kameraty. To oznacza, że narażam swoje życie, jeżdżąc tam, by wspierać swoich muzyków, których misją jest granie ukraińskiej muzyki. To dla mnie bardzo ważne, powiedziałabym ekstremalnie ważne, żebym nie przestała, żebym dalej walczyła na tym kulturalnym froncie. Dla reszty świata to łatwe, by zapomnieć, ponieważ teraz rzadziej przeczytamy o tym w newsach. Jest tyle kryzysów na świecie, że trudno pamiętać o wszystkich aspektach rozpadającego się świata. Ale ja będę kontynuować, będę dyrygować i w ten sposób walczyć o wygraną na wojnie.
4: To może proszę przypomnieć nam misję Ukrainian Freedom Orchestra. Jak to się wszystko zaczęło i jak jest kontynuowane?
3: To była natychmiastowa odpowiedź na wybuch pełnoskalowej wojny. Z początku jawiło się jako marzenie, bo stworzenie orkiestry w 3 miesiące, a potem trasa w najbardziej prestiżowych miejscach na świecie była nieprawdopodobnym wyzwaniem. Nie miałam pojęcia, jak to się robi. Ale mój mąż, dyrektor Metropolitan Opera i Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego, wiedzieli, co zrobić, by to marzenie się ziściło. To była natychmiastowa reakcja na

0: próby uciszenia naszego kraju. Ja chciałam muzykom ukraińskim dać głos, by mogli wyrażać się artystycznie i pokazać Putinowi i jego reżimowi, że ukraińska kultura i artyści wciąż są i są niezwyciężeni. I tak do teraz wciąż walczymy. Ale to jedna z pięknych rzeczy, która się narodziła. 75 muzyków orkiestry, którzy robią nie tylko muzykę, ale też mają powód, by występować dla publiki na całym świecie i przypominać wszystkim, że Ukraina potrzebuje ich pomocy.
1: Porozmawiajmy chwilę o tegorocznym programie. Czym jest utwór Bohdany Frolyak pod tytułem Gloria?
0: Tak naprawdę to utwór poświęcony pamięci, wszystkich, którzy polegli na wojnie, żołnierzy, którzy poświęcili życie, byśmy wygrali. Syn kompozytorki walczył przez 4 lata na froncie, więc to dla niej bardzo osobisty temat. Mieszka w Ukrainie, we Lwowie, więc w tym utworze jest wiele smutku i ciemności. Ale z drugiej strony zawarła tam elementy dodające nadziei, zwłaszcza poprzez rodzaj orkiestracji, który wprowadza, oraz melodie, które stworzyła. W bardzo ciekawej części utworu używa melodii hymnu Czujesz Ratame, co przetłumaczyli jako czy słyszysz moich braci, a zatem przez 7 minut utworu czekamy na ten motyw i nagle on się pojawia, grany przez trąbkę, potem przejmowany przez instrumenty smyczkowe. To przepiękna chwila. W tej samej sekundzie możesz usłyszeć tragedię, wojnę oraz esencję euforii.
1: And when you think of the future, kiedy myśli pani o przyszłości, Ukrainian Freedom Orchestra, to jakie są pani marzenia i plany?
2: Well, of course, number one is our victory.
0: Cóż, oczywiście numerem pierwszym jest wygranie wojny przez Ukrainę. Ukraina jest wolna i może się odbudować. Orkiestra tak czy siak będzie grać, bo jesteśmy rodziną i świetną, ustanowioną już instytucją. I marzę, cóż, pierwszego dnia zwycięstwa zagramy w Kijowie na Majdanie. Będziemy się cieszyć ze wszystkimi Ukraińcami i podróżować po kraju. To będzie jedna z naszych tras. No i naszą misją będzie wspieranie ludzi oraz zakładanie zbiórek, by ją odbudować.
2: Our mission will be to draw attention to Ukraine, to raise funds to rebuild it.
1: I hope one day. Mam nadzieję, że pewnego dnia, za naprawdę już niedługo, tak właśnie będzie i spotkamy się we wszystkich miejscach, o których pani powiedziała.
2: Thank you so much.
0: Dziękuję bardzo. I dziękuję Polsko za waszą pomoc.
2: Without you, we would not be.
0: Bez was nie byłoby nas.
3: Carolyn Wilson w rozmowie z Marią Czok. Pierwszy z koncertów na trasie Ukrainian Freedom Orchestra w najbliższą niedzielę o 18:00 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Później orkiestra wyruszy do Londynu, Amsterdamu, Hamburga i Dublina, a zakończy swoją trasę tradycyjnie w Nowym Jorku 25 i 26 sierpnia w David Geffen Hall. A to fragment nagrania z trasy w 2024 roku.

fragment 9. symfonii Beethovena, oczywiście Ukrainian Freedom Orchestra pod batutą Carrie Lynn Wilson. Za chwilę jeszcze trochę Beethovena mam dla Państwa, ale najpierw przypomnę, że o 16.30 moim gościem będzie Michał Mędyk, który opowie o troszkę mniejszej filharmonii, do której się nie zmieści 9. symfonia Beethovena, ale zmieści się mnóstwo bardzo ciekawej muzyki. To jest filharmonia kieszonkowa. Ale czy Państwo pamiętają, że dzisiaj nie wyłączamy absolutnie, nie ma takiej możliwości, żeby wyłączyć radio o 18 po audycji Wybieram Dwójkę, bo o 18 Jazzowy Klub Dwójki Live i transmisja koncertu Nonetu Marcina Maseckiego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Program suity bluesowe. Proszę nas słuchać koniecznie. A teraz Beethoven w wykonaniu Marcina Maseckiego właśnie.

0: pamiętają Państwo ten eksperyment Marcina Maseckiego sprzed ponad dekady, kiedy postanowił wczuć się w sytuację Beethovena grającego swoje ostatnie sonaty. Włożył zatyczki do uszu i słuchawki i tak grał te sonaty fortepianowe późne Beethovena na pianinie. I to było nagranie z tej płyty, sonata Azur opus 110, pierwsza część, Marcin Masecki. Dzisiaj o 18:00 na naszej antenie koncert ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Teraz jest 16:31.
1: Gość dwójki.
0: W programie Wybieram Dwójkę Michał Mędyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kurator muzyczny z Fundacji Automatofon, która realizuje projekt Filharmonia Kieszonkowa. Kilka wydarzeń już się odbyło od początku roku, ale dwie ważne kulminacje przed nami. Proponuję więc zacząć od początku. Czym jest Filharmonia Kieszonkowa?
2: Pół żartem, pół serio mówię, że to jest mój pierwszy projekt ekonomiczny, nie artystyczny. To znaczy, to punktem wyjścia dla tego przedsięwzięcia było pytanie, jak niewielkim nakładem środków dotrzeć z niszową, subtelną, raczej kontemplacyjną niż rozrywkową muzyką do nowej publiczności. No więc po prostu trzeba do niej dotrzeć, zajrzeć do teatrów, galerii, być może na Place Defilad, zaoferować krótki, spektakularny, ale artystycznie dobry koncert, niekoniecznie trwający 2 godziny, ale na przykład 15 minut, połączyć go być może znaczeniowo, semantycznie lub emocjonalnie z wystawą, która akurat tam się odbywa, albo ze spektaklem, który zaraz będzie miał premierę. I tak dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy

0: Ministerstwa Kultury czynimy na razie w Warszawie w tym roku, w Teatrze Dramatycznym, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki i Kinie Muranów. Dotychczas się to wydarzało. Nasz rekordzista Mikołaj Pałoś wykonuje utwór Wojtka Blecharza na przykład na wiolonczele solo Map of Tenderness. Kilkanaście razy w tym roku. Myślę, że nabijamy statystyki kompozytorowi w ten sposób.
1: To jest tak, że no, to są takie interwencje towarzyszące wydarzeniom w tych instytucjach, o których wspominałeś, warszawskich instytucjach. To jest czasami tak, że te instytucje właśnie przyciągają potencjalnych odbiorców nowej muzyki, ale kiedy same coś organizują, to często są to jakieś dość przypadkowe wybory. Jak kształtujecie ten program, który jest wykonywany na tych koncertach czy na tych interwencjach?
0: Poza aspektem pragmatycznym, o którym wspominałem już na początku, to znaczy pracujemy niemal wyłącznie z muzykami warszawskimi, czy to klasycznymi, czy to z różnych tradycji klasycznych pozaeuropejskich, bo takich muzyków mamy mnóstwo, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, czy z improwizatorami. Po drugie, no jest to subiektywny wybór estetyczny, mój ostatecznie, bez jakiejś myśli przewodniej dla całości, przynajmniej w tym roku, bo na kolejne lata mamy ciekawe pomysły związane z historią najnowszą Warszawy, ale o tym może potem. No i następnie prowadzimy rozmowę z naszymi partnerami, tak, i szukamy klucza, który mógłby połączyć naszą propozycję. Przywołany już utwór, jakże wieloznaczny, Wojtka Blecharza, dobrze nam chyba obu znany i myślę, że części naszej słuchaczy, części naszych słuchaczy również, już funkcjonował jako komentarz na przykład do problemu rodziny alkoholowej, powiedziałbym, pewnie wbrew intencjom kompozytora. Tu nie chodzi oczywiście o wrzucenie tego do konkretnej działki psychologicznej, bardziej o wymiar emocjonalny, ale też będzie na przykład w październiku funkcjonował w kontekście starości w Zachęcie.
1: Właśnie, czy to są komentarze, czy to jest tak, że te dzieła funkcjonują dość niezależnie i one mają jakoś prowokować do myślenia w kontekście?
0: Dosyć niezależnie, ale wyciągamy rękę, to znaczy jeżeli budujemy kontrast, to świadomie, jeżeli budujemy potencjalny związek znaczeniowy, czy brzmieniowy, czy emocjonalny, to też celowo. Pytałeś, czy to są interwencje. To zależy, to się okazuje na miejscu. To znaczy, bywało tak, że publiczność myślała, że Mikołaj Pałoś próbuje tak naprawdę, bawi się instrumentem, a nie gra utwór, a bywało, że zyskiwał pełne zainteresowanie i zrozumienie odbiorców i to się stawało niemal klasycznym koncertem, ta sytuacja.
1: Czyli w pewnym sensie też badacie trochę tę publiczność.
0: Tak, i tu brawa dla naszych muzyków, pozwolę sobie naszych, no, zaprzyjaźnionych muzyków, bo dla takich wyjadaczy jak Mikołaj Pałoś, który już grał na warszawskiej jesieni, w toaletach lokali gastronomicznych, w podziemiach, no, stary, że tak powiem, wyga muzyki improwizowanej, awangardowej, ale też świetny muzyk klasyczny, to są normalne doświadczenia, ale dla wielu naszych muzyków to jest spore wyzwanie wystąpić nie w sali koncertowej, ze świetną akustyką, z publicznością, która na nich czeka, tylko wejść w pewną przestrzeń, w pewne środowisko i dać jakąś wypowiedź dźwiękową.
1: A nie boicie się zarzutu, że to jest taki trochę warszawkowy projekt?
0: Na pewno się boimy i on, myślę, że jest warszawkowy. Nie celowo. Nie celowo, to znaczy my nie staramy się dotrzeć do pewnej grupy publiczności, dlatego że uważamy ją za lepszą. Z drugiej strony, no, hipoteza, że potencjalne osoby, którym taka muzyka coś zrobi ciekawego, że spotkamy je w modnym teatrze albo w modnej galerii, myślę, że jest do obronienia bardziej niż, nie wiem, w centrum handlowym.
1: Teraz przed wami kulminacja.
0: Aczkolwiek, przepraszam, myślimy w przyszłym roku o przeniesieniu części projektu do Krakowa, więc myślę, że tam w Krakowie trudno być warszawkowym, myślę.
1: No, to będzie krakowska, w Krakowie jest coś takiego jak Krakówek. Ale...
0: Tu się uśmiecham do zaprzyjaźnionego zespołu Spółdzielnia Muzyczna. Mam nadzieję, że nam się uda w przyszłym roku.
1: Trzymamy kciuki. Teraz przed wami kulminacja w następny weekend. Audiostopem przez Plac Defilad, czyli Filharmonia Kieszonkowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sytuacja wyjątkowa, bo takich rzeczy za dużo u nas nie było, mam wrażenie, wzorowanych na muzyce cyrku Johna Cage'a, jak piszecie w opisie.
0: Wzorowanych, no, w sposób naturalny, kojarzących się z muzycyrkiem, w taki

0: obiegu, nazwijmy to, muzyki warszawsko-jesiennej.
1: To wytłumaczmy, na czym to polegało.
0: Może warto wrócić do samej ideologii muzycznej Cage'a, która w dużym skrócie mówiła o tym, że nasze doświadczenie rzeczywistości w ogóle, również muzyki, to jest wydarzanie się różnych rzeczy w rzeczywistości, które są ze sobą powiązane lub niepowiązane, prawdopodobnie są ze sobą wszystkie powiązane i na siebie wpływają, zgodnie z tradycją taoistyczną i tradycją zen. I trochę od naszej percepcji dobrej woli zależy, czy one nam się ułożą w jakąś całość poznawczą, a może estetyczną, czy nie. Stąd cała koncepcja roli przypadku. Z jednej strony działanie przypadku w procesie kompozycji, a potem wykonania miało uwolnić utwór jakby z ograniczeń osobowości kompozytora. Z drugiej strony miało pokazać, że rzeczy dziejące się i włożone w ramę muzyki stają się muzyką. No i najbardziej ekstremalnym, myślę, że również z punktu widzenia prawa autorskiego, czy tego, jak myślimy o własności muzyki, przykładem takich działań były muzycyrki, czyli wielkie wydarzenia, dużo większe od tych, o których my rozmawiamy, plenerowe lub odbywające się w jakichś ogromnych zabudowaniach, gdzie rozbrzmiewała równocześnie, także do pewnego stopnia zakłócając się wzajemnie, bardzo różnorodna muzyka. Tu kwartety Beethovena późne, tu zespół grający muzykę celtycką, tu gamelan balijski. Taka super wystawa muzyczna, gdzie możemy słuchać, sami sobie trochę komponujemy ścieżkę dźwiękową tego doświadczenia.
1: To jest trochę podobne do współczesnych festiwali muzyki rozrywkowej, kiedy mamy różne sceny i bardzo często na jednej scenie trochę słychać, co się dzieje na drugiej scenie.
0: A tak, jak najbardziej, aczkolwiek zakładam, że tutaj jest to wypadek przy pracy albo konieczność, natomiast u Cage'a była to też prowokacja, bo cała tradycja muzyki zachodniej, najpierw takiej koncertowej, w wyrafinowanych salach koncertowych, następnie realizowana przy pomocy nowoczesnych systemów nagłośnień, polegała na zbudowaniu takiej iluzji, że odcinamy się od świata, odcinamy się od hałasu świata i skupiamy się na tej muzyce i dokładnie wiemy, czym ona jest, a nie na tym, że muzyka rozumiewa wszędzie i zawsze słyszymy kilka muzyk naraz, a tak naprawdę sami sobie komponujemy w głowie z otaczających nas dźwięków muzykę własną.
1: I ona będzie się tutaj toczyć w przestrzeni miejskiej, niby w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale na zewnątrz.
0: W przestrzeni ni to otwartej, ni to zamkniętej, że zacytuję klasyka, w podcieniach zwróconych tej ściany budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zwróconych w stronę Pałacu Kultury. Czyli muzycy będą z czterech stron tak naprawdę ograniczeni zadaszeniem i ścianami, natomiast będą grali do otwartej plenerowej przestrzeni.
1: Króciutko, jaki to będzie repertuar?
0: Repertuar, który, tak jak mówiłem, staramy się nie nakładać na ten repertuar żadnej ideologii, ale skoro mówimy audiostopem przez plac Defilat, to pójdźmy o krok dalej i przyznajmy, że może jest to jakaś wizja, czym jest albo czym może być muzyka warszawska. Grają sami wykonawcy muzycy związani z Warszawą, mieszkający tu, za wyjątkiem Adama Kośmiej, która do nas z Bydgoszczy specjalnie przyjedzie. I grają dużo muzyki współczesnej, klasycznej, ale z jednej strony twórców dobrze nam znanych, polskich, takich jak oczywiście wspomniany Wojtek Blecharz wielokrotnie, czy Ewa Lipsien gra utwór Artura Zagajewskiego, łódzkiego kompozytora, ale będziemy mieli też kompozytorów na przykład hawajskich. Ale z trzeciej strony będzie też bardzo popularny i słusznie Steve Reich, którego wykona dla nas Hubert Zembler. Ale będzie też klasyczna muzyka perska, którą wykona Dariusz Razuli, mieszkający w Warszawie, Virtuosneju. Będzie klasyczna muzyka zachodniej Afryki. Nums dla nas zagra z Burkina Faso, również mieszkający od lat w Warszawie. Będą też mazurki spod Radomszczyzny.
1: Wspaniały, bogaty repertuar. Jeszcze słów kilka o artystach, którzy występują.
0: Słów kilka artystach, którzy występują. Nie przeczytam chyba wszystkich nazwisk, bo państwo i tak tego nie zapamiętają. Mamy dużo, wielu tutaj znakomitych instrumentalistów związanych z takim środowiskiem wykonawstwa nowej muzyki, czy z hashtag labem, czy samodzielnych, jak Ania Kwiatkowska, znowu Mikołaj Pałosz wspomniany, Adam Kośmieja, Hubert Zemler. Muzyków reprezentujących klasyczne tradycje różnych regionów świata, z nich pochodzących, o których wspominamy, ale też będzie będzie Kasia Karpowicz, która studiowała grę na koto w Japonii. W tej chwili uprawia tą sztukę w formie klasycznej, ale też awangardowej, współczesnej. Mieszkając w Polsce, w Warszawie, będzie Emil Kasitarz, zagra

0: Sikorskiego, na pianinie będzie Kuba Sokołowski. Jeżeli państwo szukają takiego klucza stylistycznego czy estetycznego, to powiedziałbym zdecydowanie bardziej kontemplacja niż zabawa. Chociaż też są wyjątki, na przykład Mazurki z regionu, z mikroregionu Kajoków.
1: No właśnie, jak tego słuchać? Przyjść i, bo to jest w jakichś ramach czasowych, te utwory się powtarzają.
0: Utwory się powtarzają, wykonywane są też jednocześnie. Nie zależy nam tak bardzo na modnym w ostatniej dekadzie wypychaniu ludzi ze strefy komfortu, więc można ich posłuchać w sposób skupiony. Tak jest ta przestrzeń założona i pomyślona. Można też wysłuchać wszystkiego, znaczy utwory, które wybrzmiewają w tym samym czasie, w różnych, w oddalnych od siebie o kilkanaście metrów obszarach, są powtarzane tak, żeby można było wysłuchać wszystkich, jeżeli ktoś ma 3 godziny dla nas. To fajnie, ale można też wpaść na 15 minut i przejść wzdłuż tych podcieni i posłuchać na przykład 3 czy 4 koncertów rozgrywających się w tym czasie po kawałku, a może jednocześnie, a może odejść i wysłuchać takiej panoramy tego, jak ta muzyka brzmi razem.
1: W sobotę i w niedzielę 22 i 3 w godzinach?
0: 14, 16.30, 17 w porywach, bo na pewno będą opóźnienia, ale tak.
1: Będzie gorąco zadbać o BHP artystów.
0: Oczywiście. Będziemy ich nawadniali, będziemy ich masowali, będziemy wspierali ich psychicznie.
1: Króciutko, dwuzdaniowo dosłownie jeszcze o wydarzeniu, które będzie towarzyszyło warszawskiej jesieni, Dom Muzyki.
0: Wydarzenie w pewnym sensie analogiczne, ale różniące się nieco. Lokal przy ulicy Jasnej 10, siedziba świetlicy warszawskiej krytyki politycznej, zwanej też Centrum Kultury Jasna 10. Koncert rozgrywający się w tym samym czasie, w bardzo krótkiej formule, ale w oddalonych od siebie pomieszczeniach bardzo dużego kamienicznego dawnego mieszkania, obecnie takiej przestrzeni biurowo-wydarzeniowej, eventowej, powiedzmy. No i to też będzie spacer bardziej, który będzie można sobie ułożyć. Ja być może zaproponuję na przykład takie programy koncertowe, na przykład muzyka z 5 kontynentów. No i wtedy trzeba udać się do czytelni o godzinie na przykład 13, a o 13.30 do kuchni, gdzie Miłosz Pękal na przykład będzie wykonywał Water Music Cage'a na garnkach lokalnych i z użyciem wody płynącej z lokalnego kranu. A może będę prosił uczestników o ułożenie własnych tras i ich opisanie.
1: Ja już trochę wspominałem o artystach z poza Europy, zwłaszcza których muzyka będzie prezentowana podczas, w tym Domu Muzyki w Nocnej Strefie. Jeśli państwo mogą, to proszę sobie odsłuchać tej audycji. A moim gościem był Michał Mędyk. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: I zapraszamy 22, 23, czyli na kolejny weekend Muzeum Sztuki Nowoczesnej i potem pierwszy weekend warszawskiej jesieni.
0: 19, 20 września, Jasna 10.
1: Filharmonia Kieszonkowa.
0: Tak jest.

0: Finał pierwszego kwartetu smyczkowego e-moll Johanna Wenzla Kaliwody grał kwartet Talicha. Od tygodnia w Ińsku trwa 53. Ińskie Lato Filmowe. Łącznie blisko 100 wydarzeń, pokazów filmowych, spotkań autorskich, ale też koncertów, spacerów i wycieczek. Sporo tego, a wszystko pilnie z mikrofonem obserwuje Małgorzata Frymus z Radia Szczecin.
1: To jest jedna z najpiękniejszych imprez i przeżyć w moim życiu. Jest cudnie, przede wszystkim ludzie cudowni, wspaniali.
2: Od kąpieli w jeziorze po wszystko inne i cała ta atmosfera jest takim pokazaniem bezinteresownej chęci bycia ze sobą dla samego bycia, dla uczestnictwa.
3: Czekamy na wszystkie filmy, które przeczytałam dzisiaj w tym harmonogramie, ponieważ jest takie zróżnicowanie, że naprawdę chętnie obejrzę wszystkie.
4: Tych wydarzeń jest około 100. Dużo filmów wyświetlamy jak zawsze od rana do wieczora, od godziny 9 do 22.
5: Dyrektor artystyczny festiwalu Przemysław Lewandowski.
4: Możemy oglądać filmy w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest Kino Morena, drugie to Jaskinia Zapomnianych Snów. Ińskie Lato to też jest taki festiwal, gdzie nie ma jakiejś takiej kindersztuby, nie ma jakichś wzniosłych rytuałów. Jesteśmy po prostu na wakacjach i pomimo tego, że filmy często są dosyć poważne i poruszają ważne tematy, to jednak jesteśmy tutaj na luzie. Po prostu ta atmosfera, myślę, że jest tutaj jakby głównym atutem festiwalu. Z twórców, którzy nie tworzą polskie kino i z osób, które możecie Państwo znać, to będzie Zbigniew Zamachowski między innymi, będzie Gabrysia Muskała, będzie Paweł Domagała, będzie Zuzanna Grabowska, córka Andrzeja Grabowskiego, która nakręciła fabularny debiut, bardzo udany.
6: Pięknie, cudownie, tak jak zawsze. Wartościowe filmy.
7: Dzisiaj ostro, bo wszystkie 5 filmów zdążyłam obejrzeć. Może dzięki temu, że rano była kąpiel w jeziorze. To była energia. Zaczęłam od irańskiego filmu, tylko takie zwykłe życie.
8: Super, jestem bardzo zadowolony. Te najbardziej są te międzyludzkie spotkania, rozmowy.
9: Ludzi, których tutaj spotykam, to tworzy atmosferę.
10: Maciej Cuska przyjechał ze swoim filmem. Zrobić film otwarcia na Ińskim Lecie Filmowym, to myślę, że się musisz cieszyć.
11: Bardzo się cieszę, bardzo. Tym bardziej, że wiesz, Ińskie Lato Filmowe jest w moim sercu. Ja tu jestem od pierwszego swojego filmu, który zrobiłem w 2004 roku, Kuracja. Starałem się przyjeżdżać również, kiedy nie miałem filmu, więc ten festiwal jest naprawdę w moim sercu i to, że otwieramy festiwal, no to wiesz, no to no taka wielka radość, no.
12: Tato?
13: No?
12: No, przesłona jest, decybele i co jest tam?
13: Czas.
12: No, to jaki może być mat?
13: 1:50.
11: Stałem się jednym z kandydatów śmierci, czyli jednym z bohaterów tej opowieści, bo jestem ojcem jednego z chłopców i ich podpatruję przez 17 lat takiej naszej wspólnej przygody, ale jednocześnie między nami, no tak wiesz, cały czas falowała po prostu relacja.
10: Dzisiaj ognisko, jutro zaczyna się kolejny dzień. Jak wam się podoba?
14: Jak zwykle wspaniale jest w Ińsku. Ciekawe kino, fajnie ludzie.
15: Towarzysko fajnie, tak, oczywiście. No, Omega się rozwija, trzymam kciuki.
10: A co widzieliście?
14: W tej chwili jesteśmy świeżo po seansie filmu irańskiego Ziemia naszych braci. Bardzo przejmujące. No, happy endu było bardzo niewiele w tym filmie. Może
10: w ogóle.
14: Albo w ogóle, tak.

0: Może jeden jakiś taki wątek miłosny.
1: Maciej Drygas po raz kolejny, jak zwykle o tej samej porze, w sierpniu widzimy się w Ińsku i myślę, że to jest dobry czas dla nas wszystkich.
2: No tak, moje życie się układa od Ińska do Ińska, natomiast ze smutkiem stwierdzam, że co roku ten czas coraz bardziej się przyspiesza, skraca i to jest smutne.
1: Na Ińskim Lecie Filmowym dzisiaj oglądaliśmy filmy z jednego z dwóch konkursów na festiwalu. Potem będzie walka o Złotą Rybkę, to przez cały festiwal, ale teraz Wokół Bałtyku. Co to takiego?
3: Piotr Oleksy. Wokół Bałtyku to konkurs dla młodych twórców z państw położonych właśnie nad Morzem Bałtyckim. To jest czwarta edycja konkursu i robimy to po to, żebyśmy wzajemnie poznawali swoją kulturę, swoje spojrzenie na świat, żeby Bałtyk był centrum przepływów kulturowych, a nie peryferią.
4: Beata Stelter, młodzi ludzie, bo do nich adresowany jest nasz konkurs, reagują bardzo żywo na tą tematykę. Zbliżamy się coraz bliżej morza. Jest dużo wody. Poznajemy to też sensorycznie, poznajemy to kulturowo. Poznajemy smak, poznajemy dźwięk tego morza, a naprawdę jesteśmy wokół Bałtyku i to jest ta nowa jakość w tym czwartym wydaniu.
1: Jesteśmy na Półmetku, w Ińsku oczywiście, na Ińskim Lecie Filmowym.
5: Bardzo bogaty program w tym roku, w ogóle jesteśmy zaskoczeni. No i ten film akurat, który przed chwilą oglądaliśmy, to było takie trochę...
1: Homo sapiens.
5: Odetchnęliśmy trochę od tych poważnych tematów, które się przewijają przez niemalże cały festiwal.
6: Warto. To nie jest, to niech żałuje.
5: Dzisiaj był film Pawlikowskiego, do którego zdjęcia robił właśnie Łukasz Żal. No niesamowity człowiek.
6: I jeszcze ciekawa sprawa. Koszalina pochodzi.
5: Co roku wybieraliśmy te rzeczy, które nas interesowało. A w tym roku dosłownie bierzemy całość.
1: Tłumy wychodzą z Almodovara nowego i jak?
7: No zaskoczona jestem, ponieważ jest to o wszystkim i o niczym. Jestem zaskoczona.
1: Ale jak zwykle pięknie sfilmowane.
8: Tak, ja myślę, że film należy sobie troszeczkę przemyśleć. Podsłuchałam tutaj w kuluarach takie zdanie, że chyba sam Almodovar nie wiedział, o czym ma zrobić ten film.
9: A ja jak zwykle jestem zachwycony filmem Almodovara. Zawsze mi się one podobają.
1: Katarzyna Rębacka przyjeżdża od lat do Ińska, ale od kilku lat razem z profesorem Radosławem Skryckim prowadzicie Pomeranika. Pytanie, czy złapią? A to mało, że łapią, to chcą jeszcze więcej.
10: No tak. Wydaje mi się, że można to połączyć w ogóle z tym takim coraz bardziej zauważalnym u ludzi zainteresowaniem miejscem, w którym się znajdują. A że Ińsko i przede wszystkim festiwal ma to do siebie, że przyciąga ludzi nie na jeden raz, tylko na wiele, wiele edycji, to ta chęć rozpoznania tej przestrzeni widzianej z bardzo różnych perspektyw wydaje mi się coraz większa. Rozmawialiśmy teoretycznie o niewielkich miejscowościach, gdzieś tam zagubionych w dużej historii, które mają bardzo uniwersalne przekaz, a dla mnie szalenie w tym wszystkim ważne jest to, żeby podążać właśnie śladami ludzi, którzy gdzieś z tej wielkiej historii wypadli.
1: Ja nie chcę powiedzieć, że już widać koniec, udaję, że to nieprawda, ale jednak i jak dotychczas festiwal?
7: Wspaniale, było bardzo dużo krótkich filmów, długometrażowych, bardzo różnych stylistykach nakręconych, ze świetnym aktorstwem. Myślę, że to jest...
1: Było co oglądać.
7: Było co oglądać i chyba czego słuchać, bo także imprezy towarzyszące były, spotkania w Omedze. Uważam, że bardzo dobrze wymyślony i zrealizowany festiwal.
9: A jestem pewien, że znowu przyjedziemy w przyszłym roku.
11: Ja chyba też przyjadę. Jezioro, słoneczko, no i właśnie filmy. Festiwal Ińskie Lato Filmowe potrwa do niedzieli, więc już się kończy. A dzisiaj w dwójce, w programie Wybieram Dwójkę, o 17, czyli za 3 minuty, przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej. Po nim wybieramy się do Wrocławia i do nowej siedziby Galerii BWA. A o 20 przypominam, znowu duszniki na naszej antenie i sporo Chopina.

0: Chopinata Clementa Doucet'a w nagraniu Aleksandra Taro.
1: Autopromocja.
2: Barbarzyńcy wznieśli dziką pieśń, uderzali w bębny, drżało aż od ich wrzasków, potem jeli ładować ładunek. Cały dzień pchali wziętych w jaser na statki.
3: O ekonomii i logistyce handlu niewolnikami pisze nasz gość, dr Marek Jankowiak. W Mediewannie jutro o 23:00 zapraszam Łukasz Modelski
2: i Andrzej Kozicki.
1: Autopromocja.
0: Program drugi, wybieram dwójkę, minuta po 17:00.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: I Tomasz Sajewicz.
4: Bramy ze światów od wczoraj są otwarte. W to wierzą mieszkańcy Azji, którzy żyją zgodnie z rytmem kalendarza księżycowego. Dokładnie wczoraj rozpoczął się Festiwal Głodnych Duchów, a zwyczaje z nim związane opisuje hongkoński dziennik South China Morning Post. Początek jednego z najbardziej fascynujących pod względem obyczajowości miesięcy to pierwszy dzień siódmego miesiąca kalendarza księżycowego. Przekładając na nasze, w tym roku to był 13 dzień sierpnia, czyli wczoraj. Festiwal potrwa do 10 września. Ostatniego dnia siódmego miesiąca księżycowego, kiedy to zamknięte zostaną bramy piekieł. Kulminacja festiwalu przypada na 15 noc 27 sierpnia, kiedy, jak się wierzy, duchy są najbardziej aktywne. Święto, jak to w kulturach Azji Wschodniej, przede wszystkim poświęcone jest oddawaniu czci przodkom. Jednakże ten szczególny czas, obchodzony jako Zhongyuan przez taoistów i Yulanpen przez buddystów, kładzie szczególny nacisk na głodne duchy, czyli niespokojne dusze, które zmarły bez żyjących potomków, doznały traumatycznej śmierci lub zostały niewłaściwie pochowane. Proszę zwrócić uwagę, jaka dyskryminacja singli. Duchy te wracają na ziemię głodne, spragnione i skłonne do siania zła, jeśli zostaną zignorowane. Ale nie bójcie się, apeluje do swoich czytelników South China Morning Post. Wystarczy kilka prostych środków ostrożności, aby uniknąć spotkania ze złymi duchami. Powiem Państwu, że Chińczycy te zalecenia traktują śmiertelnie poważnie. Oczywiście żyjący Chińczycy. Od połowy sierpnia do połowy września nie pływaj ani nie uprawiaj sportów wodnych.

0: Według chińskiego folkloru osobę, która umiera w traumatyczny, niespodziewany sposób, na przykład przez utonięcie lub samobójstwo w wodzie, spotyka ponury los. Wierzy się, że jej dusza zostaje przywiązana do miejsca, w którym umarła. W przeciwieństwie do duchów, które umierają spokojnie i przechodzą do świata podziemnego, by tam odbyć sąd i się reinkarnować, duch wodny pozostaje uwięziony w zimnym, ciemnym, zanurzonym stanie. Duch nie może opuścić tego wodnego więzienia, dopóki nie znajdzie zastępstwa. Żywej duszy, która tonie w tym samym miejscu, by przejąć jego mękę. Niebezpieczeństwo w zbiornikach wodnych i wokół nich osiąga apogeum, gdy otwierają się bramy świata podziemnego, czyli teraz. A duchy przypominają sobie o cieple świata żywych. To sprawia, że Shui Gui, czyli duchy wodne, są szczególnie zdesperowane i agresywne w poszukiwaniu zastępstwa, aby w końcu móc ruszyć dalej. Nie planuj ważnych wydarzeń w życiu, pisze South China Morning Post. Awersja do świętowania ważnych momentów życia podczas festiwalu głodnych duchów wynika z fundamentalnego konfliktu między energią yin, kojarzoną ze śmiercią, ciemnością i biernością, a energią yang, która reprezentuje życie, światło i aktywność. Ważne osiągnięcia życiowe, takie jak ślub, zakup domu czy założenie firmy, to wydarzenia o wysokim yang, wymagające witalności, stabilności i szczęścia. W siódmym miesiącu księżycowym świat żywych jest zalewany energią yin i wędrującymi duchami. Uważa się, że dokonanie w tym czasie poważnej zmiany w życiu niszczy energetyczne podstawy tego przedsięwzięcia, czyniąc je podatnym na pecha. Mówi się, że zazdrosne duchy sabotują te obchody z powodu urazy, przypominając sobie o radościach i sukcesach, których same już nie mogą doświadczyć. Kolejna z rad. Nie zbieraj luźnych monet ani przedmiotów na ulicy. Zbieranie drobnych czerwonych kopert lub cennych przedmiotów pozostawianych na ulicy w tym czasie jest uważane za jeden z szybszych sposobów na sprowadzanie na siebie nieszczęścia. Przez cały miesiąc w Chinach, na Tajwanie, ludzie często rozrzucają monety i drobne banknoty na ulicach jako podatek drogowy lub pieniądze na wykup, mające na celu ułagodzenie i przekupienie duchów, aby umożliwić im bezpieczną podróż. Chowanie ich do kieszeni byłoby w zasadzie kradzieżą ofiary.
1: Tomasz Sajewicz przedstawił przegląd prasy azjatyckiej, nieco się powtarzając, ale to takie nasze chochliki radiowe.

0: Duet na gitarę i fortepiano D-dur Ferdinanda Carullego grali na gitarze Sonia Prunbauer, na fortepiano Robert Hill.
1: Gość dwójki.
0: Pora na kolejną rozmowę, którą poprowadzi Jakub Kukla.
2: Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy dzisiaj na Craft Post Fest. To jest druga tego rodzaju akcja, drugie tego rodzaju wydarzenie i przedostatnie.

0: przy okazji. Zanim porozmawiamy o szczegółach, wyjaśnimy, dlaczego tak trudne słowo. Craft Post Fest. To się trudno wymawia.
1: To prawda. Może podzielmy sobie to na części. Craft Post to niemiecka nazwa dla części poczty, która to część specjalizowała się w roznoszeniu, rozwożeniu zarówno listów, jak i ludzi. Craft od mocy, czyli to była

0: Charakterystyczne żółte autobusy jeździły od przystanku do przystanku, zbierały listy, jak i po prostu ludzi, więc trochę takie połączenie PKS-u z Pocztą Polską. No więc dlatego Kraftpost i to hala, w której będzie w przyszłości nowa siedziba BWA w Wrocławiu, była kiedyś halą montażową i naprawczą tychże żółtych autobusów.
1: A fest, bo festiwal?
0: Fest...
1: albo święto.
0: Albo święto. Chyba nawet bardziej wolę słowo święto, bo ciężko to nazwać festiwalem. To jest takie jednodniowe wydarzenie. Bardziej świętujemy to miejsce. Staramy się spotkać z naszą widownią, staramy się zaprosić mieszkańców, mieszkanki Wrocławia, jak i ogólnie z Polski, do tego, żeby przyjść, żeby zobaczyć jeszcze przed samą realizacją to miejsce, żeby razem z nami wyobrazić sobie, czymże to miejsce kiedyś było, ale przede wszystkim, czym ono będzie w przyszłości. O tym był cały zeszłoroczny Kraftpost. Tegoroczny jest o wiele bardziej ulokowany w tu i teraz, bo stanowi taki punkt startowy prac przy tej nowej siedzibie, no bo tym razem montujemy na kominie dawnej kotłowni Kraftpostu, montujemy instalację artystyczną.
1: Zostańmy jeszcze chwilę przy samym Kraftpoście i przy święcie tego miejsca. Odbywa się w tym roku 31 sierpnia, już niedługo, po raz drugi. To jest próba z jednej strony obłaskawienia tego miejsca, a z drugiej też zaproszenia przyszłej widowni, pokazania, gdzie w przyszłości już niedługo będzie się koncentrowała sztuka najnowsza we Wrocławiu?
0: Tak, na pewno tak jest. Warto pomyśleć sobie o instytucji nie jako tylko o miejscu, tylko jako o czymś, co wymaga wyobrażenia sobie, jako o czymś, co buduje w nas też wyobraźnię. I takie jest BWA i takie też na pewno BWA będzie. My już teraz pracujemy metodami wyobraźni, metodami wielozmysłowymi wraz z naszymi widzami po to, żeby ułatwić im zrozumienie, czym to miejsce będzie w przyszłości, po to, żebyśmy mogli wspólnie sobie wyobrazić to miejsce i wspólnie je zbudować, zanim jeszcze otworzymy drzwi pod koniec 2028 roku.
1: Ta hala montażowa, o której wspomnieliśmy, czy właściwie hale montażowe, bo jest ich kilka, zostały później obudowane osiedlami. Czy oferta BWA, choćby Kraftpost Festy, trudne słowo, jest też skierowana do przyszłych sąsiadów?
0: Zdecydowanie. Znaczy, my bardzo mocno myślimy o tym miejscu jako o takiej przestrzeni, która nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby pokazywać sztukę współczesną. Jest też po to, żeby móc tam się zrelaksować, ale też żeby móc na przykład się spotkać ze znajomymi i potraktować trochę tą przestrzeń jako taki salon. Po niemiecku jest takie określenie dritter Raum, czyli tak zwany trzeci pokój. I to jest czasami to miejsce, którego nam brakuje w domu. Więc to jest definitywnie przestrzeń tego typu. Już teraz jesteśmy zlokalizowani zaraz obok tego osiedla, bo w parku, który się znajduje obok, mamy dawne korty tenisowe i tam prowadzimy naszą działalność edukacyjną. Kraftpost Fest oczywiście jest kierowany do mieszkańców i też po to, żebyśmy mogli się ze sobą poznać, żeby mieszkańcy mogli zobaczyć, kim my jesteśmy, no i co im grozi w przyszłości, kiedy już się otworzymy.
1: Przy okazji ta nowa siedziba ma też być ewentualnie miejscem schronienia. To jest podejście podyktowane tym, co aktualnie dzieje się na świecie, czy taki jest trend ogólnoświatowy?
0: Tak zwane dual use, bo o tym mówimy, jest rzeczywiście pewnego rodzaju trendem, jeżeli tak można określić, ten model projektowy. Chodzi o to, że z jednej strony tworzymy Centrum Sztuki Współczesnej, tak, to jest ważne dla nas tu i teraz, natomiast jednocześnie myślimy o tym, co się wydarzy, gdy A. będzie wojna gdzieś za granicą i przyjadą na przykład osoby uchodźcze. I tak się wydarzyło. Tak mieliśmy na Dworcu Głównym, gdzie mamy galerię. Staliśmy się taką noclegownią. Co się stanie, kiedy na zewnątrz będzie tak gorąco, że nie będziemy, osoby, które na przykład nie mają klimatyzacji, bo nie stać ich na klimatyzację, nie będą w stanie wytrzymać w swoim domu. Czy znajdą schronienie przed taką sytuacją u nas w środku, w siedzibie, która będzie klimatyzowana. I wiele jeszcze temu podobnych funkcji. Tak, rzeczywiście ten motyw schronienia jest dla nas bardzo, bardzo istotny. Trochę też myślimy mówimy o tworzeniu tego miejsca jako takim zasiedlaniu. Kiedyś też od zawsze ludzkość zasiedlała jakieś terytoria, jakieś miasta i albo wioski, tworzyła po prostu przestrzeń wspólną. I ta hala w środku będzie przez nas zasiedlona jako BWA, ale będzie też zasiedlona przez mieszkańców oraz przez osoby artystyczne, które będą tam pracowały.
1: To jest jeszcze pieśń przyszłości. Na razie

0: Czekamy na Craft Post Fest w tym roku pod hasłem Wędrowcy. To jest nawiązanie do wspomnianej już dziś anonsowanej instalacji?
1: Zdecydowanie. Wędrowcy to nazwa instalacji artystycznej Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, legendarnej polskiej, wrocławskiej artystki, która w roku 69 właściwie była jedną ze współinicjatorek Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. I to było takie sympozjum, które miało na celu zajęcie się przestrzenią publiczną, a przede wszystkim upiększaniu tej przestrzeni publicznej we współpracy z artystami i artystkami. No i Anna Szpakowska, pomijając już rzeczywiście samą kwestię tego współinicjowania tego wydarzenia, co ważne, pierwszego takiego wydarzenia w Polsce, również sama proponowała na to swoje projekty. Idea była taka, mamy wyznaczone areały w mieście, które artyści z całej Polski proponują zapełnić swoimi instalacjami. Czasem bardzo konceptualnymi, czasem bardzo konkretnymi. We Wrocławiu, jeżeli ktoś troszeczkę zna, no to krzesło kantora na przykład jest taką późną realizacją postsympozjalną. Albo żywy pomnik Arena, to jest ten taki na Wyspie Słodowej takie drzewo odwrócone do góry nogami korzeniem, które co roku się zazielenia, znaczy jest malowane farbą na zielono. To jest z kolei propozycja Beresia. No i takich instalacji w mieście było, miało być naprawdę dużo, no powstało ich naprawdę bardzo, bardzo mało. I jedną z propozycji była propozycja właśnie Szpakowskiej-Kujawskiej. To miały być takie ludziki, które odlatują do góry przyczepione do takich baloników. No i ta propozycja zawsze była mi też bardzo bliska. Ona nie doczekała się oczywiście realizacji. Natomiast około 4 lata temu wpadliśmy na pomysł BWA, że może warto by było spróbować zrobić tą realizację w jakiejś oczywiście innej formie, w innym miejscu, bo to ten kontekst przestrzeni publicznej miał ogromne znaczenie. No i artystka bardzo pozytywnie do tego podeszła. Zaczęliśmy szukać przestrzeni. W międzyczasie pojawiła się już też przestrzeń kolejowej, Craft Postu. Spotkaliśmy się tam na miejscu. No i razem z panem Adamem Grelem, który jest z Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości, to jest ta firma, która buduje te mieszkania, takie na wynajem.
0: Wokół Craft Postu.
1: Tak, wokół Craft Postu, dokładnie. Spotkaliśmy się tam, no i było chyba dla nas oczywistym, że dawna kotłownia i komin to jest idealne miejsce dla tych wędrowców, którzy wcześniej oczywiście mieli być unoszeni przez baloniki, a teraz się po prostu wspinają po kotłowni, przez komin, ku górze.
0: I to jest instalacja, która już zostanie tam, na kominie właśnie i na terenie kotłowni?
1: Tak, to jest instalacja na stałe. To jest taki pierwszy punkt, który już budujemy w ramach budowania naszej nowej siedziby. Bo może warto też o tym wspomnieć, że dla nas bardzo istotne jest angażowanie różnych osób artystycznych do procesu budowania. To znaczy zarówno w samym projektowaniu, jak i w powstawaniu poszczególnych części wykończenia wnętrz albo instalacji na zewnątrz. Tak więc ta instalacja jest taką instalacją inicjującą, co ciekawe, sięgającą do przeszłości, do roku 70, korzystającą troszeczkę z tej legendy budowania przestrzeni publicznej, sztuki na osiedlu. Zobaczmy, mamy teraz sztukę na osiedlu, na wynajem, też państwowym osiedlu. Wracamy do tej idei 70 roku. No i teraz zaczynamy nasz proces budowy nowej siedziby od takiej właśnie pracy nestorki wrocławskiej sztuki. No a to, co będzie kolejne, no to w przyszłym roku będziemy już ogłaszali też nabory dla różnych artystów, artystek, którzy będą mogli się zgłaszać na przykład do tego, żeby zrobić kafelki w łazience, albo poręcze, albo po prostu źródło wody pitnej, bo takie też mamy w planie instalacje artystyczne.
0: Nie wybiegajmy jeszcze aż tak daleko w przyszłość, bo musimy skupić się na 31 sierpnia. Dlaczego akurat ten moment, dlaczego ta data, to przypadek nie jest?
1: Nie, absolutnie, to jest poniedziałek, więc może się wydać troszeczkę dziwne, że takie wydarzenie planujemy na początku tygodnia.
0: Dla ludzi kultury poniedziałek to jest zwykle weekend.
1: To jest zwykły weekend, to prawda, no ale sytuacja jest wyjątkowa. Można też powiedzieć doskonała. Dokładnie tego dnia będziemy celebrować i obchodzić 95. urodziny artystki. W związku z tym w tym dniu chcieliśmy dokonać uroczystego otwarcia jej instalacji, która była zaprojektowana dla roku 70. Więc tutaj mamy bardzo dużą taką magię liczb. Dodatkowo Jurek Kosałka i Tomek Opania, którzy są współtwórcami tej instalacji, no bo musimy też wiedzieć, że to jest jest ogromna instalacja. To jest 8 2,5-metrowych postaci z blachy nierdzewnej, powieszonych na kominie. No więc tutaj ta kooperacja no, musiała być bardzo duża też z innymi osobami. No i właśnie,
0: wyobrażałem to sobie skromniej.
1: Nie, broń Boże, to jest naprawdę bardzo, bardzo duże. To jest bardzo również ciekawe.

0: cieszy. Natomiast trzeba wiedzieć, że tutaj tego 31 sierpnia poza samym aktem odsłonięcia będziemy również mieli performance, który właśnie ci współtwórcy zainicjują. No i oczywiście, jak to na urodziny, będzie też tort.
1: Wędrowcy Anny Szpakowskiej-Kujawskiej czekali na wejście w przestrzeń publiczną 56 lat.
0: Tak, oczywiście warto tutaj taką gwiazdkę małą zrobić. To nie jest dokładnie ta sama instalacja, która była zaprojektowana wtedy. Przede wszystkim też dlatego, że te instalacje były projektowane w jakiś sposób do przestrzeni. Więc teraz ona jest w innej przestrzeni, więc siłą rzeczy sama instalacja też jest trochę inna, ale idea przyświeca jej bardzo podobna, jak i te postacie, które tam są. Co więcej, w ramach Crafthouse Festu zaprosimy również Państwa, żeby zobaczyć taki krótki film dokumentalny, który powstał przy okazji tworzenia tejże instalacji. No i tam sama artystka troszkę też opowie, jak i współtwórcy o tym, czym są wędrowcy, dlaczego wędrują ku niebu, dokąd oni właściwie idą i przed czym uciekają.
1: A może pan coś zdradzić?
0: Jasne, chociaż jak to z każdą sztuką, to jest tylko i wyłącznie moja moja interpretacja. To są osoby, które w jakiś sposób próbują się wydrzeć z takiej codzienności, z takiego systemu, w którym jesteśmy upchnięci, czy to takiego pracowego, być może kapitalistycznego dzisiaj. Kiedyś, kiedy Anna Szpakowska tych wędrowców tworzyła w innych miejscach, no bo musimy wiedzieć, że to jest taki stały motyw Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, można ich zobaczyć na przykład na plafonie Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu, albo na ścianie Instytutu Matematyki we Wrocławiu. No to oni byli wtedy w takim już mocnym, to był okres socjalistyczny, no więc to była taka ucieczka trochę systemowa.
1: Kontekst polityczny sam się narzucał.
0: Trochę tak. Teraz ten kontekst jest inny, ale i oczywiście nie żyjemy w systemie socjalistycznym, autorytarnym, ale jednocześnie kapitalizm narzuca nam też bardzo mocno rolę, upycha nas i trochę nam ciąży, więc ci wędrowcy są takimi postaciami, które próbują uciec. Próbują się wspiąć gdzieś ku niebu i odlecieć. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja. Można to zupełnie inaczej również czytać.
1: Wędrowcy jako metafora ludzi, którzy uciekają przed kieratem. Jedna z opcji, jedna z możliwości, jedna z wersji, inne mogą Państwo sobie zbudować sami, a jeśli chcą Państwo posłuchać, co artystka ma do powiedzenia na temat wędrowców, proszę wziąć udział w Crafthouse Feście 31 sierpnia. No dobrze, a wracając do Sympozjum Plastycznego Wrocław 70, to był ciekawy pomysł, żeby włączyć artystów do współkształtowania przestrzeni miasta. Niewiele się udało chyba. Jakie wnioski można wyciągnąć po tych 56 latach?
0: Tak, to prawda. No wtedy nie udało się zrealizować dużo z tych pomysłów. No trzeba mieć też oczywiście na uwadze, że kontekst roku 70 to były bardzo często konceptualne pomysły. Niekoniecznie wcale zaprojektowane po to, żeby były zrealizowane. Ale sama dyskusja o przestrzeni publicznej i tym, że przestrzeń publiczna powinna być współtworzona przez osoby artystyczne, no to było bardzo istotne, żeby ją w ogóle zacząć i żeby potraktować ją tak poważnie. Nie bez znaczenia jest też miejsce, tak? Mówimy o Wrocławiu, mówimy o tak zwanych ziemiach odzyskanych, gdzie oczywiście propagandowo było to bardzo mocno używane, natomiast one no, były dołączone po 1945 roku do Polski. To sympozjum było też realizowane jako pewien rodzaj takiego aktu politycznego w ramach X-lecia powrotu ziem polskich do macierzy, ale też miejmy na uwadze kontekst Wrocławia, który był też miejscem bardzo zniszczonym, miejscem, gdzie ta przestrzeń publiczna była z jednej strony poszatkowana, bo składała się z takich poniemieckich budynków, które były ostańcami, albo odremontowane, albo było do nich dołożone naleciałości. Wtedy jeszcze nie było lat 90. oczywiście, ale bardziej takie blokowe. No więc to był bardzo specyficzny miks. I w ramach tego zaproszenie osób artystycznych do tego, żeby one mówiły o tym, jak ta przestrzeń publiczna ma wyglądać, wydaje mi się, że jest szalenie odważne. Nie jestem w stanie tak pomyśleć o tym, czy dzisiaj w 2026 roku państwo polskie albo jakieś miasto stworzyłoby kongres albo sympozjum, w którym zaprosiłoby tylko artystów, żeby porozmawiać o przestrzeni publicznej. Wyobrażam sobie, że zaprosiłoby architektów, urbanistów, urzędników, deweloperów, ale nie osoby artystyczne. I to jest wyjątkowe w tym sympozjum i to jest też bardzo istotne dla nas jako Galerii Sztuki Współczesnej, która rozumie funkcję osób artystycznych jako taką czasem wręcz profetyczną dla społeczeństwa, jako osób, które mają ogromne wyczucie społeczne i które

0: pomagają społeczeństwu i które są ważne dla społeczeństwa.
1: Uprzedził pan poniekąd moje kolejne pytanie, bo zastanawiam się, czy aby nie powinniśmy do takich założeń wrócić i do tej dyskusji sprzed ponad półwiecza. Jak kształtujemy wspólną przestrzeń, dla kogo, po co, bo odnoszę wrażenie, że w ostatnich nastu, a może już kilkudziesięciu latach państwo abdykowało i pozostawiło wspólną przestrzeń kapitałowi przede wszystkim. Z pewnymi wyjątkami oczywiście, ale jednak.
0: Ja myślę, że powinniśmy wiecznie wracać do tej dyskusji, że nie jest nic dane na zawsze, bo ja przypominam sobie moment, w którym we Wrocławiu dosyć dużo tworzono sztuki w przestrzeni publicznej, 15 lat temu, 20, i te instalacje się pojawiały. Dzisiaj rzeczywiście ma odnosić takie wrażenie, że państwo, chociaż władza samorządowa troszeczkę się wycofała i oddała pole, choć to jest takie skrajne podejście. Umówmy się, że no jednak w Warszawie na przykład powstają instalacje, tak? Powstają prace Joanny Rajkowskiej i spotyka się to z jakąś krytyką i oporem społecznym, ale to jest ważne, żeby to budziło jakąś dyskusję. Tak czy owak, warto wracać do tego tematu, warto zastanawiać się nad tym, kto kształtuje naszą przestrzeń, no i kto jest jej właścicielem.
1: Kraft Post Fest Wędrowcy w tym roku 31 sierpnia w poniedziałek. Dlaczego to już państwo wiedzą? To na koniec jeszcze wybiegnijmy w przyszłość. Instalacja Wędrowcy to będzie taki symboliczny początek realnych zmian na terenie Kraft Postu. A co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata?
0: W przyszłym roku będziemy wybierali generalnego wykonawcę. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku o pozwolenie na budowę. Powoli zbliżamy się do końca prac projektowych.
1: Czyli papierologia.
0: To prawda, chociaż prace projektowe są bardzo istotne i my też inaczej prowadzimy ten proces niż zazwyczaj się robi, bo jednocześnie projektujemy wnętrza, jak i główną architekturę i ten proces jest prowadzony równolegle i tak samo jest zaangażowany w niego zespół BWA Wrocław, jak i nasz partner, czyli Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Tak więc tutaj trzeba zebrać i zderzyć ze sobą bardzo wiele pomysłów, bardzo wiele idei i to jest dla nas ważne i chcemy, żeby te dyskusje były prowadzone i żebyśmy się zastanawiali nad tym, czy to, co projektujemy teraz, będzie miało zastosowane na przykład za 30 lat. No bo budynek nie ma swojej daty ważności, takiej zwykłej, tak? Musimy o nim też myśleć jako o czymś, co przetrwa być może nas i jakie będzie miało funkcje w przyszłości. I to właśnie na tym etapie projektowym te decyzje zapadają. Tak więc my daliśmy sobie dosyć dużo czasu na to projektowanie, chcąc uniknąć po prostu różnych błędów w przyszłości, co oczywiście jest niemożliwe, zawsze będą jakieś, ale przynajmniej jest minimalizować. Dokładnie tak. No więc w przyszłym roku generalny wykonawca, wbijamy pierwszą łopatę. Jesteśmy w obiekcie zabytkowym, rejestrowym, więc oczywiście tutaj duże znaczenie ma to, jak traktujemy ten zabytek, no i też to, co możemy tam znaleźć, no bo tego nigdy nie wiadomo.
1: Może jakieś skarby.
0: Skarby.
1: Z czasów Breslau. Zobaczymy.
0: Zobaczymy.
1: A tymczasem zapraszamy na Kraft Post Fest. Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z gościem rozmawiał Jakub Kukla. To jest program Wybieram Dwójkę. Jest 17:32.

Jerzego Fryderyka Handla, Karina Gauvin i zespół Il Pomodoro pod batutą Riccardo Minassiego w arii Qual Farfalletta. Co jest duszą Lublina? To jest pytanie. Chyba pamięć o spotkaniu ludzi, kultur i tradycji. Taką historię na nowo opowiada Sen o mieście Janusza Opryńskiego. To widowisko, które zabiera widzów w podróż w czasie przez burzliwą historię Lublina. Tegoroczna odsłona Snu o mieście ma być także artystycznym manifestem idei Lublina jako europejskiej stolicy kultury 2029, miasta otwartego, odważnego i budującego przyszłość na dialogu oraz ponownym spotkaniu. Na próby wybrała się Anna Kowalowa.

0: Koncepcja tego spektaklu zrodziła się dokładnie 10 lat temu i ona we Wrocławiu się zrodziła.
1: Janusz Opryński, reżyser Snu o mieście.
0: Pamiętam, trochę to było takie na otarcie łez, bo nie wygraliśmy wtedy konkursu Stolicy Europejskiej, ale Wrocław zaprosił miasta, które startowały. No i myśmy wpadli wtedy z Rafałem Kozińskim na taki pomysł, żeby dali nam ulicę Szajnochy. My spakujemy, że tak powiem, lubelską kulturę i wtedy, no właśnie, i była idea, żeby Sen o mieście spektakl zrobić. Właściwie od początku dramaturgiczną kanwą tego przedstawienia jest poemat Józefa Czechowicza, poemat o mieście. No tu wykonany w mistrzowski sposób, prawda, przez moją przyjaciółkę Dorotę Landowską. I w ogóle ten spektakl był w jakiś sposób taką emanacją twórczości po prostu lubelskich artystów, prawda? Jarek Koziara, scenografia, to jego mistyczne słońce, mistyczne wieże. Rafał Rozmus, muzyka. Zbyszek Dzidu, który jest w ogóle najwyżej wycenianym głosem w Polsce, przeczytał historię miasta. I właśnie, spróbowaliśmy zrobić, na początku wydawało się, że to jest szokujący pomysł, że tą historię opowiemy przez emocje sztuki cyrkowej. Okazuje się, że można znaleźć w sztuce cyrkowej, że tak powiem, takie emocje, upadki, niebezpieczeństwo, że to podbija dramaturgię. Jestem w ogóle, w jakiś sposób mogę powiedzieć, jako reżyser dumny z tego przedstawienia, że mogę mówić o energii miasta, czyli tak naprawdę wzorem, jak Państwo wiecie, na przykład różnych miast wielkich są tak zwane spektakle turystyczne. I mi się wydaje, że można pokusić się o to, żeby miasto co roku, że tak powiem, tę historię miasta przedstawiało ludziom za granicę.
2: Daniel Chlibiuk, Fundacja Sztukmistrza. Ja ogólnie rzecz biorąc robię tutaj, tak jak wszyscy tutaj się wymieniamy wieloma rolami, ja jestem troszeczkę na wieży, żongluję, macham ogniem, zbiegam, robię akrobatykę, żongluję cegłami, co tam jeszcze robię. Kręcę się w takim dużym kole. Ale to trzeba zobaczyć, bo to jest oczywiście bardzo tak podane technicznie, aczkolwiek sens sceny jest, no trzeba to zobaczyć, żeby złapać. No ja jestem też ze składu, który w ogóle grał premierowo ten spektakl, także dla nas to jest też bardzo miłe wspomnienie, jak prawie po 10 latach mamy takie wznowienie i też znowu patrzymy na to trochę świeżym okiem, znowu się zastanawiamy jakby nad sensem tych scen i też z perspektywy czasu patrzymy, jak te sceny w pewien sposób, oczywiście niektóre się nie zmieniły, ale też są dodane nowe sceny i jak one bardzo wpłynęły też na nas.
3: Dobre położenie Lublina na styku szlaków handlowych z południa Europy na jej północny wschód, a także ze wschodu na zachód, dawało nam szansę na bycie miastem handlowym.
0: W jakiś sposób minęło trochę czasu, prawda? I próbowaliśmy dopisać historię no, dość taką smutną, bo okresu pandemii, a potem wojny w Ukrainie, która trwa i też odbiła się dla nas, dla Lublina. Przede wszystkim przyjęliśmy niezwykłą ilość ludzi z Ukrainy, czyli to jest dopisana historia. Tą historię będziemy dopisywać, tak mi się wydaje, jeżeli będziemy mieli szansę grania, to będziemy uzupełniali tę historię.
4: To słońce w tle, które jest bohaterem, powiedzmy, tego spektaklu, które no, jest świadkiem dziejów, jakby nie było tego miasta i tego świata. Nazywam się Jarek Koziara, mieszkam w Lublinie. Od lat tutaj próbuję wprowadzać jakieś artystyczne formy w życie tego miasta. A jednocześnie nic nowego pod słońcem. Ciągle jesteśmy świadkami jakichś odtwarzających się bytów. No i myślę, że właśnie symbolicznie słońce, które towarzyszy nam od zarania, wszystko to widziało

0: co tu się działo i będzie się działo. Słońce ma 13 metrów średnicy, to znaczy jest dość duże, nie? Takie z 10 metrów ta okrągła forma i te promienie mają jeszcze tam 1,5 metra, czyli sumarum to jest 13 metrów średnicy. No, materiałów kolorowych, materiałów takich syntetycznych, trzymających kolor. To jest taki materiał, z którym eksperymentuję już od kilkudziesięciu lat. Mam do niego zaufanie i wiem, co robię.
1: Nazywam się Aleksandra Wasak. Jestem trochę nieformalnym członkiem Fundacji Sztuk Mistrzy, jeśli chodzi o występy, jeśli potrzebują ludzi. Mam 19 lat, więc jestem najmłodszą występującą w Śnie o Mieście. No i bo cóż, bardzo się cieszę, że tu jestem i biorę w tym udział. Ja jestem na wieży i ja robię, kręcę ogniem, żongluję, będę miała transparenty, będę sypała pierze z wież i ogień, żonglerka, pierze. Myślę, że najtrudniejsze okazało się pierwsze wejście na wieżę. Nie są to najniższe wieże, mogłyby być wyższe na pewno, ale dla mnie to na pewno było w pewnym sensie wyzwanie, ponieważ nie pracowałam jeszcze z cyrkiem na wysokościach, ale na pewno była to też fajna przygoda. Jest to coś nowego i zdecydowanie powtórzyłabym to, gdybym miała okazję, jeśli będę miała okazję.
2: Nie jest to nieprawdopodobne, że będzie jeszcze okazja, bo spektakl Sen o Mieście grany do poniedziałku na Zamku Lubelskim został wyprzedany jeszcze zanim zdążyliśmy Państwu o nim opowiedzieć. Tu Dwójka, program Wybieram Dwójkę za kwadrans, 18:00.

0: przekona Louis-Josepha Francoeura, Théotime Langlois Desfart i Justin Taylor. Tu dwójka, za 9 minut będzie 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Przed rokiem 80. Czesław Miłosz należał do twórców literatury źle obecnej nad Wisłą, a to przez jego wierne związki z Jerzym Giedroyciem i paryską kulturą. Jedyne krajowe wydania to tak zwany drugi obieg, przede wszystkim warszawska niezależna oficyna wydawnicza. Rozmowy z Miłoszem, choćby o języku polskiej prozy, mogły być nadawane tylko spoza żelaznej kurtyny i wściekle zagłuszane.
5: Jak pan widzi polską prozę? Kiedyś wspomniał pan o różnicy nie tylko w jakości, która jest chyba uderzająca, ale także w języku. Wspomniał pan, że język polskiej prozy nie został ustawiony tak jak język poezji.
6: Wydaje mi się tak, to znaczy ustawienie języka prozy musiało odbyć się w XIX wieku. To był wiek prozy, wszędzie, wiek powieści. Z różnych powodów to nie nastąpiło. Nie nastąpiło chyba dlatego, że z powodu utraty niepodległości nie było czasu ani energii na zwrócenie uwagi na to, co się dzieje w społeczeństwie, na to, co się dzieje w kraju jako społeczeństwo, jako kraj, prawda? Wszystkie energie były skierowane na walkę o niepodległość. Stąd duża słabość tej polskiej prozy, dlatego że jeżeli weźmie się, kiedy powstawała wielka rosyjska proza, to znaczy lata 1830, to jest jej prawdziwy początek. No więc tam, czy wizja Gogola, czy Puszkina w prozie, to była obserwacja życia. No. Petersburg był tym właśnie głównym. Obserwacja życia w wielkim mieście. No, to był początek tej wielkiej prozy. W Polsce nic takiego nie było, stąd można powiedzieć, że język został ustawiony najpierw przez Krasickiego, następnie przez Mickiewicza. Język pana Tadeusza jest znakomicie ustawiony. Ale znaleźć tego odpowiedniki w prozie, kto był z powieściopisarzy, był Kraszewski. I bardzo ciekawe, jeżeli się czyta prozę XIX wieku, ciekawe zjawisko to jest to, że

0: Kiszkowa, która jest bardzo cenną pisarką. Niesłusznie Dąbrowska się na mnie obraziła, kiedy porównałem ją do Orzeszkowej. Tylko, że jak się czyta Orzeszkową, to zdumienie ogarnia, do jakiego stopnia ten język jest staroświecki. Rytmicznie on nie jest ustawiony. To nie jest język właściwie drugiej połowy XIX wieku. Stosunek do niej, szacowna myszka, tak. I to nazywam właśnie nieustawieniem. A potem raptem przychodzi szaleństwo, prawda, moderny i rozchwianie się zupełnie języka, licencja, wszystko wolno. Zaczynają się dzikie liryzmy Żeromskiego, które po latach śmieszą. Przychodzą jacyś chłopi Reymonta, którzy są dla mnie horrorem jako proza. Być może, że w historii każdego kraju jest moment, który jeżeli jest nieuchwycony, to później strasznie trzeba drogo za to płacić. Fakt jest, że Polska miała rządy saskie i epokę saską. Wtedy, kiedy Europa przeżywała największe sprężenie energii oświecenia, to była pierwsza połowa XVIII wieku. Fantastyczne sprężenie energii. I brak tego aż do dzisiaj ciągle daje się we znaki. Dlatego tak tragiczne są losy Polski, to znaczy te ciągłe opuszczenia, te przeskakiwanie okresów, kiedy trzeba było coś zrobić właśnie właściwego, co potrzebne było w danej epoce, co inne kraje mogły i robiły. Nie z innego punktu widzenia patrzę na dzisiejszą sytuację w Polsce. Jest to cofnięcie nas o kilkadziesiątków lat, a potem to trzeba wszystko odrabiać.
1: Przypomnijmy, rozmowa toczy się w siódmym, ósmym miesiącu stanu wojennego. Posierpniowy zryw Polaków chwilowo wydaje się stłumiony. Od wolnej Polski dzieli nas jeszcze 7 trudnych lat.
2: Wolne słowo, wolna Europa to jak zawsze ostatnia część programu Wybieram Dwójkę, który dzisiaj zrealizowała Magdalena Wojtulanis. Przygotowali Beata Stylińska, Monika Kopcik i Adam Suprynowicz. Dzisiaj koncertowy wieczór w dwójce. Już za chwilę Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. O 20:00 Zitong Wang w Dusznikach. A teraz jeszcze przez chwilę letnia muzyka Samuela Barbera i Ensemble Uranos.

0: Autopromocja.
1: Wychodzenie z cienia, sztuka społecznie odpowiedzialna, egalitaryzm i co to znaczy grać fair w muzyce. O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Cafe Muza z altowiolistką Aleksandrą Demowską-Madejską, związaną m.in. z Hashtag Ensemble. To jednak nie wszystko. Tradycyjnie bowiem mamy nadzieję, że i Państwo podrzucą nam kilka wątków do tej rozmowy. Do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
0: Autopromocja.

0: Program drugi Polskiego Radia, minęła 18:00. Łączymy się ze studiem koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie jest Roch Siciński.
1: Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Jazzowy Klub Dwójki Live.

Witam serdecznie w studiu koncertowym Polskiego Radia. Witam także radiosłuchaczy. Mam wrażenie, że trzy elementy nam się zgadzają. Mamy fantastycznych muzyków na estradzie, mamy świetną salę, no i mamy najlepszą publiczność, zarówno tu, jak i przed radioodbiornikami. I dziękuję Państwu za to, bo zwalniają mnie Państwo z pewnego obowiązku. Skoro nikt nie jest tu przypadkiem, to ja jestem zwolniony z obowiązku przytaczania biografii bohatera dzisiejszego koncertu, czy chociażby przypominania jego ostatnich inicjatyw muzycznych, a jest tego sporo, więc zajęłoby nam to zbyt dużo czasu. Zresztą Marcin Masecki to przyjaciel programu Drugiego Polskiego Radia. Nie po raz pierwszy, mówiąc delikatnie, przyjął nasze zaproszenie. Powraca od lat regularnie, ale rzecz jasna zawsze z innym programem. Dziś będą to suity bluesowe, więc muzyka inspirowana twórczością Skipa Jamesa i Roberta Johnsona. Doprecyzuję, suity w liczbie mnogiej będą dwie. Co ciekawe, tak formalnie czy w istocie są to suity, nie jestem przekonany, czy tylko bluesowe, na pewno nie tylko bluesowe, ale czy to ma większe znaczenie? Chyba nie, bo słuchając Monka, Chopina, ragtime'ów, boler w interpretacji Marcina Maseckiego, dopatrujemy się jednak Maseckiego. I to pokazuje też, jak bardzo prawdziwy, autentyczny jest ten twórca, niezależnie od repertuaru, ale też miejsca, chociażby tego lata, czy to festiwal Marty Archerich, czy podziemie Dworca Centralnego w Warszawie, czy studio Polskiego Radia, Marcin Masecki jest po prostu sobą. A to jedna z najważniejszych cech muzyka zajmującego się właśnie muzyką improwizowaną, szeroko pojętą. Oczywiście nie jest sam, towarzyszy mu, no może jeszcze nie pełnoprawny big band, ale też nie big band kieszonkowy, Nonet. Złoty środek, który pozwala rozwinąć skrzydła kompozytorowi, aranżerowi, no i świetni soliści, o których zdolnościach nie będę opowiadał, bo teraz je Państwo usłyszą, chociaż zacznie solista. Przed nami suity bluesowe i pewnie sześć bisów. Marcin Masecki.

Dziękujemy bardzo. To wielka przyjemność tutaj zagrać dla was i tam też dla was w domach i w całej Polsce i nie tylko. I chcę powiedzieć, że to była pierwsza suita bluesowa i teraz będzie druga suita bluesowa. I utwór powstał, dwa utwory powstały rok temu na zamówienie i zaproszenie festiwalu Wielu Kultur w Łodzi. Pozdrawiamy i dziękujemy. I zmachałem się. I jeszcze mogę powiedzieć tylko, że oddajemy hołd dwóm wielkim artystom, którzy żyli dawno temu, czyli 100 lat temu mniej więcej, po drugiej stronie oceanu. Jest to Skip James i Robert Johnson. Druga suita bluesowa.

Brunon Wojnarski, Ignacy Węc, Michał Daszkiewicz, Stanisław Dołgań, Jan Pieniążek, Michał Awtyka, Marcin Konieczkowicz, Miłosz Pieczonka, Marcin Masecki. Suity bluesowe w programie drugim Polskiego Radia na żywo ze studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Także słuchacze programu drugiego zauważyli, że publiczność zgromadzona w studiu podjęła się negocjacji z artystami, którzy wracają na estradę. Marcin Masecki.

Negocjacje trwają. Słuchaczom zdradzę, skąd tak fantastyczny dźwięk. Reżyserami dźwięku podczas tego koncertu są Julita Emanuilow i Michał Bereza. Jeszcze kapka cierpliwości. Myślę, że publiczność tak entuzjastycznie reagująca namówi artystów na jeszcze choć drobny muzyczny fragment. Słuchają Państwo Dwójki.

0: Serdecznie Państwu dziękujemy również za to ciepłe przyjęcie czwartego w historii wykonania suit bluesowych. A my oddajemy głos do studia emisyjnego programu Drugiego Polskiego Radia. Roch Siciński, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Na koncert zaprosił sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
2: Jest 19.11, a tu, we wspomnianym przez Rocha Sicińskiego przed chwilą studiu przy konsolecie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór. Dziś tak to się wszystko złożyło, że w zasadzie po jednej transmisji niemal od razu druga, zanim połączymy się z Dusznikami i Zdrojem, gdzie dziś recital Zitton Wang, który słowem wiążącym opatrzy dla Państwa Róża Świadczyńska, o 19.30 porcja rozmów na lato. Ja do tego czasu zaproponuję Państwu muzykę, delikatnie rzecz ujmując, mało kanoniczną i to w zasadzie z każdej możliwej perspektywy. Arnold Schönberg do dziś kojarzy nam się chyba przede wszystkim z tą jakże specyficzną techniką kompozytorską, jaką była, no i pozostaje w jakimś sensie dodekafonia, no ale zaczynał jako późny romantyk, a na samym początku XX stulecia, gdy pojawiła się okazja na zarobek, napisał także pieśni kabaretowe. Ja mam dziś dla Państwa ich wybór. Pierwsza, którą Państwo usłyszą, to Galatea, następnie Gigerlette, prosta piosenka, czyli Einfaltiges Lied, upomnienie, Manung i utwór, w którym Arnold Schönberg wprowadza poza głosem ludzkim jeszcze instrumenty takie jak werbel, flet piccolo i trąbka, czyli nachwandle. A mam dla Państwa interpretację, mam wrażenie, szczególną. Jedną z najbardziej cenionych interpretatorek muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej Arnolda Schönberga jest przecież Jessie Norman. Ja mówiąc szczerze o tym cyklu przypomniałem sobie, przeglądając płyty Jessie Norman w 1991 roku na Salzburger Festspiele w ramach swojego recitalu nagrała koncertowo te utwory, ale rok wcześniej ukazała się płyta, na której Bretel-Lieder Arnolda Schönberga pobrzmiewają w jej nagraniach z Jamesem Levinem, który partneruje jej przy fortepianie.

0: Specyficzny to spacer, przyznają państwo. Spacer po nocy, bo ostatnia z pieśni Bretel Liederschenberga, które dziś we fragmentach tego cyklu zabrzmiały, to właśnie Nachtwandler, czyli Nocny Wędrowiec. Śpiewała Jessie Norman, przy fortepianie James Levine, a w tej ostatniej pieśni usłyszeli państwo także Mary Ann Archer, flet piccolo, Marka Goulda, trąbka i Gregorego Zubera. Werbel. O 20:00 połączymy się z Dusznikami Zdrojem, gdzie dziś recital Zitton Wang. Tymczasem jest 19:31.
1: Rozmowy na lat.

0: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka. Jesteśmy dziś w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury na wystawie zatytułowanej Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. To wystawa, która przybliża postać artystki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, scenografa i pedagoga. Kuratorką tej ekspozycji jest pani Agnieszka Kołodziej-Adamczuk z Muzeum Śląskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Krystyna Zachwatowicz urodzona w Warszawie, a więc warszawianka, ale z wyboru krakowianka. Tu w Kordegardzie widzimy artystkę przede wszystkim jako wspaniałego scenografa, no ale też widzimy ją no właśnie w tej przestrzeni warszawskiej.
1: No właśnie, to jest z jednej strony bardzo fascynujące, ale też jest wyzwaniem dla mnie jako kuratorki wystawy. Jestem historykiem sztuki, fascynuje mnie sztuka nowoczesna i też kontekst teatru, a zwłaszcza scenografii. Więc bardzo dziękuję za to wyzwanie. Zapraszamy widzów do świata teatru Krystyny Zachwatowicz. Teatru, który jak się okazuje jest poetycki, podejmujący za Szekspirem wyzwanie tworzenia modelu świata, dyskutujący ze światem. Także takiego teatru, który stawia pytania otwarte przed widzem. Artystka nie tworzyła samodzielnie, tworzyła we współpracy z wieloma wybitnymi reżyserami, dla których była wybitną partnerką. To trzeba podkreślić, że Krystyna Zachwatowicz-Wajda i jej twórczość to twórczość artystki samodzielnie myślącej, wizjonerki, artystki posiadającej warsztat i odpowiedzialnej za swoją pracę. Te wszystkie cechy wiążą się również z biogramem Krystyny Zachwatowicz, pani profesor. Nim stała się profesorem, była uczennicą Karola Frycza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zresztą magia profesora dla osób, które zajmują się scenografią, jest znana, bo był nauczycielem, mentorem wielu wybitnych artystów. Był też mentorem i nauczycielem Andrzeja Wajdy, o którym za chwilę pewnie będziemy też wspominać. Karol Frycz to Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i prace, które prezentujemy na wystawie, pochodzą z tego okresu studenckiego pani profesor z drugiej połowy lat 60. Dla mnie były pewnego rodzaju mapą, ale też wyznaczyły mi kierunek myślenia, bo tak jak pani profesor często wspomina, trzeba być stale obecnym. Są to słowa Karola Frycza, wymagającego od swoich studentów, przyszłych scenografów, odpowiedzialności za swoją pracę. A z drugiej strony też profesora, który przyciągał do siebie młodych ludzi, twórczych, którzy chcieli eksperymentować, którzy chcieli działać samodzielnie. Przecież Karol Frycz był nauczycielem Tadeusza Kantora, był nauczycielem Andrzeja Krojca-Majewskiego. Karol Frycz był uczniem Stanisława Wyspiańskiego. Więc jesteśmy w środku Krakowa, tego pięknego miasta, jak wie.

0: Wielu też profesorów mówiło, wciąż umierającego, ale które przetrwało pożogę II wojny światowej. To jest miasto, w którym w latach 50. spotkało się pokolenie Kolumbów, które przeżyło wojnę. Stąd artyści z Warszawy spotykali się też z artystami z Krakowa, właśnie w tej Akademii Sztuk Pięknych. I w Krakowie w latach 50. i 60. zaistniała niesamowita atmosfera twórcza, którą można porównać z latami 20., z zielonym balonikiem, w którym Karol Frycz tworzył. Ale przecież pamiętajmy, że Krystyna Zachwatowicz-Wajda, wcześniej Krystyna Zachwatowicz, studentka, była aktorką. Była aktorką w Teatrze Cricot 2, zakładanym, to były pierwsze spektakle Kantora i Jeremianki, zakładanym przez Kantora i Jeremiankę, ale też potem brała udział w spektaklach organizowanych w Piwnicy pod Baranami i uczestniczyła w tworzeniu tejże piwnicy z Piotrem Skrzyneckim. Jakież to są piękne koneksje z awangardą przedwojenną i pierwszą grupą krakowską. W tym wszystkim uczestniczyła artystka, która urodziła się w Warszawie. Warszawie, która przed wojną, po wojnie też, ale musiała się odradzać z ruin, ale przed wojną była miejscem, w którym się spotykała również awangarda. Awangarda i artyści, naukowcy, przyszli profesorowie, którzy odbierali nauki, którzy studiowali z jednej strony w centrum awangardy, konstruktywizmu, bo myślę tutaj o Petersburgu. W Petersburgu studiował tato Krystyny Zachwatowicz. Przyjechał przed wojną do Polski, nostryfikował dyplom na Politechnice.
1: No właśnie, Krystyna Zachwatowicz, która znajduje się w samym sercu i tym tyglu krakowskim, urodzona we Warszawie, no i córka właśnie Jana Zachwatowicza, który przysłużył się w sposób nieoceniony do odbudowy Warszawy. Tutaj piękne zdjęcie Krystyny Zachwatowicz, która patrzy w dal, brodę podpiera ręką i Jan Zachwatowicz, dumny ojciec, przynajmniej no, ma taki wyraz twarzy.
0: Myślę, że oprócz tego przyjaciel i autorytet. No chyba też ktoś, kto przez całe życie pani profesor daje wsparcie. To jest chyba wzruszające dla nas wszystkich i każdy z nas to rozumie. Ale z drugiej strony pomyślmy przez chwilę, zatrzymajmy się nad tym połączeniem architektury i sztuki. Przecież pani profesor tą koneksję wyniosła z domu rodzinnego, z domu, w którym byli i zawsze czekali na nią rodzice, architekci. Jan Zachwatowicz odbudowywał Warszawę, uczestniczył w odbudowie Gdańska, współtworzył i działał na Politechnice Warszawskiej. Był zarówno architektem, jak myślę, że też w mentalności po prostu artystą. Zresztą był po prostu architektem, takim, których wychowywały politechniki, a architekci byli zawsze ludźmi renesansu. Warto też wspomnieć o tym, że właśnie to myślenie o świecie Krystyny Zachwatowicz, mnie to fascynuje i wyczytałam to z projektów awangarda petersburska, ale z drugiej strony, albo przede wszystkim też Paryż. I to dwudziestolecie międzywojenne nasze to są lata, w których wielka awangarda w Paryżu się rozwija. Uburex, który tutaj jest prezentowany na wystawie w postaci 5 szkiców, zdradza wielkie analogie z projektami do prapremiery Ubureksa w Paryżu, tymi działaniami dadaistycznymi. A z drugiej strony obok cykl projektów scenograficznych do Nocy Listopadowej, w których widzimy kolejne sceny, kluczem do tego myślenia jest na pewno nie stworzenie dekoracji, chęć stworzenia dekoracji, ale stworzenia takiego mobilu do grania, w którym, dla którego inspiracją są pomniki. Świadomość tego, że nie rodzimy się od nowa, że cała kultura ma swoje źródła w historii i ta historia nasza jest równie ważna, została tutaj oczywiście w formie syntetycznej wykorzystana w nawiązaniu chociażby do Łazienek Królewskich. Ta Noc Listopadowa z czasu studiów jednocześnie była dla mnie taką pętlą. Ze względu na to, że Noc Listopadowa, którą tworzyli razem Andrzej Wajda z Krystyną Zachwatowicz, jest dalszym ciągiem tej historii myślenia o przestrzeni Łazienek chociażby.
1: Pomyślałam sobie o takim pięknym połączeniu, ta malarskość, którą Krystyna Zachwatowicz wynosi z pracowni Karola Frycza, a jednocześnie architektoniczne myślenie o scenie, o budowaniu sceny, które wyniosła z domu. od profesora Jana Zachwatowicza, od swojego taty. I

0: Kolejne spojrzenie, czyli Andrzej Wajda, mąż i partner artystyczny. No i to spojrzenie takie bardzo filmowe. Krystyna Zachwatowicz zawsze powtarzała, że scenograf ma rolę służebną wobec tekstu i wobec reżysera. Dużo pokory chyba trzeba mieć, aby być takim artystą.
1: Ja myślę, że też dużo świadomości, kim jest scenograf, bo ja nie widzę pani profesor jako osoby pokornej, ale na pewno odpowiedzialnie realizującej swoje zadania jako scenograf, jako partner dla reżysera, współtwórca dzieła, czy scenografii teatralnej, czy filmowej. To jest bardzo trudne zadanie, ale myślę, że po szkole Karola Frycza w kontekście doświadczeń wcześniejszych, pamiętajmy, że pani profesor kończyła i studiowała historię sztuki, więc to myślenie obrazami na przykład, które u Wajdy jest jednym z kluczy w ogóle. To byli ludzie stworzeni dla siebie, którzy dzięki Piotrowi Skrzyneckiemu się razem spotkali na początku lat 70. Stworzyli Biesy, których my tutaj nie pokazujemy, ale stworzyli potem Noc listopadową i w teatrze, a w filmie powstało Wesele. Miałam przyjemność z panią profesor rozmawiać, podzielić się jedną moją refleksją, jakby jeszcze z czasów, kiedy Wesele było dla mnie takim wielkim porywem i odkryciem, to, że po prostu Wyspiański napisał Wesele po to, żeby Wajda je nakręcił. Myślę, że dla scenografa udział w realizacji Wesela jest takim ukoronowaniem. Co prawda film to jest wielka maszyna, przecież to jest dzieło, które zostało stworzone przez zespół bardzo wybitnych ludzi, którzy działali również w teatrze, nie tylko w filmie, bo przecież muzyka do Wesela napisana przez Stanisława Radwana to jest arcydzieło. W dodatku jeszcze z udziałem Niemena. Więc myślę, że Wesele, które tutaj pokazujemy w fragmentach, jest też kolejną takim zwieńczeniem. To tych zwieńczeń jest kilka na tej wystawie, bo to była bardzo bogata twórczość. Myślę, że właśnie ta autentyczność udziału w sztuce, w tworzeniu teatru, to jest wielki pokłon, wobec tego jest wielki pokłon dla pani profesor.
0: Wspomniała pani o tym, że film to wielka maszyna, teatr to również wielka machina i skomplikowany system. Chodźmy może do głównej sali Kortegardy, bo teraz byłyśmy w tej sali, która znajduje się na końcu tej niewielkiej, ale pięknej przestrzeni. W Kortegardzie prezentowanych jest 56 projektów scenograficznych, projektów kostiumów Krystyny Wajdy. Są fotografie, ale ja stoję teraz pod jemiołą.
1: Tak. Narrację wystawy inicjuje wybór trzech spektakli, które są interpretacjami dramatów szekspirowskich. Jednym z tytułów jest spektakl Jak wam się podoba, zrealizowany w aktualnie Teatrze Polskim, wtedy to były teatry dramatyczne, we Wrocławiu, we współpracy z wybitną panią reżyser, czyli Krystyną Skuszanką. Spotkanie dwóch Krystyn mogło się zakończyć tylko tak wybitnym spektaklem, który otrzymał oklaski w momencie, kiedy podniesiono kurtynę. A scena została zorganizowana, a w zasadzie zmetaforyzowana poprzez nadwieszenie ogromnej jemioły. I ileż może być skojarzeń, a jednocześnie pamiętajmy, że całe mistrzostwo polega na tym, że ta jemioła, która z jednej strony kojarzy nam się z taką tradycją bożonarodzeniową, polską, małopolską, bardzo też serdecznym prezentem, też tym miejscem, gdzie można się pocałować bezkarnie, ale z drugiej strony ta jemioła potraktowana jako taka puenta tekstu Szekspira, który mówi o konstrukcji świata, no zaczyna tworzyć taki niesamowity symbol czyniący ze sceny uniwersum świata, bo ta jemioła na scenie kręciła się i był to świadomy zabieg uruchamiany przez machinę, czyli mamy tą maszynę do grania.
0: Czyli te liście migotały i tworzyły takie cienie?
1: Przybliżmy się do zdjęcia, bo mamy też oczywiście zdjęcie z tej sceny. Właśnie z jednej strony jeden aktor, ale też jeden człowiek. I do dzisiaj to zdjęcie przywołujące spektakl jest aktualne, bo przecież to my jesteśmy ci, którzy wchodzą na scenę, ale też jest nam dane zejście z niej.
0: Spojrzałam teraz na to zdjęcie i pomyślałam sobie, że no tak, ta jedna konstrukcja, wielka konstrukcja dominuje scenę, ale dzięki tym zabiegom oświetlenia,

0: oświetlenia i tym, że tak jak pani mówi, ta jemioła, ten okrąg był wprowadzany w ruch, to na tych płótnach migotały cienie i to też tworzy kolejną warstwę i taką malarską scenografię ruchomą.
1: Las ardeński, lasem ardeńskim stał się cały teatr. Czyli mamy tutaj teatr, który jest metaforą świata. Zresztą tym wszystkim, co w tekstach, co można wyczytać z tekstów Szekspira. Jeszcze jeden zabieg zaistniał na scenie, bo w pewnym momencie scena została podzielona jakby na część zewnętrzną i wewnętrzną, bo mniej więcej w połowie sceny po dwóch stronach były wrota, więc ta magia świata, tego, który możemy przeczuwać, wyobrażać sobie, to było to działanie poprzez tego, czego nie widzimy. Działanie na wyobraźnię widza. Znowu mamy myślenie, które jest z jednej strony niesłychanie malarskie, z drugiej strony bardzo syntetyczne, bo wynikające z umiejętności znalezienia puenty.
0: I znaku, prawda? Symbolu, tak, metafory.
1: Dokładnie. Aktorzy grali głównie na proscenium. Sceny odbywały się w obecności, w świetle tejże jemioły.
0: Spoglądam na postać pod jemiołą i patrzę na projekt kostiumu. Jak rozumiem, to jest projekt kostiumu właśnie dla tej postaci.
1: Tak, dokładnie. Może chwilę o projektach.
0: Z największą przyjemnością, bo są przepiękne, barwne, a ten jest wyklejany tkaninami,
1: tak,
0: prawda?
1: W wielu projektach fascynują mnie kolaże. Ze względu na to, że w wyborze tkanin, materii, podmalówek, patynowań, które podziwiamy w tych kompozycjach, jednocześnie jest zawarta cała koncepcja nie tylko kostiumu, ale postaci scenicznej. I to nie są projekty kostiumów, to są projekty postaci scenicznych. My piszemy projekt kostiumu, ale to tylko jest uproszczenie. Tak naprawdę to cały wybór, który tutaj prezentujemy na wystawie, jest dosyć pokaźną grupą postaci dziwnych czasami przejmujących, czasami wymyślonych elfów, ale też postaci, które przywołują nam czasy rewolucji, chociażby w sprawie Dantona, która jest troszeczkę późniejsza. Te projekty, przy których się teraz zatrzymujemy, to projekty do Snu nocy letniej. Profesor Osiński porównywał spektakle tworzone przez Krystynę Zachwatowicz z Konradem Swinarskim, z projektami tworzonymi, realizacjami tworzonymi przez Krystynę Zachwatowicz z Krystyną Skuszanką. Dla niego teatr Swinarskiego to teatr doświadczenia, to teatr, w którym artysta odsłania to wszystko, co ukrywane. Pokazuje czarne, pokazuje białe, pokazuje też, czego się wstydzimy. Taki był Swinarski, ale...
0: Ja mam w pamięci, teraz jak pani przywołała Konrada Swinarskiego, mam w pamięci projekty scenografii do Diabłów z Ludę. Bodaj z 69 roku autorstwa Lidii Jerzego Skarżyńskich.
1: To jest Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, w naszej kolekcji, tak.
0: I pomyślałam sobie, że to jest właśnie ten wspaniały teatr wyobraźni. A to, co w projektach kostiumów mnie zawsze zachwyca i co uwielbiam studiować, to są te napisy. Na przykład tutaj mamy projekt dla pana Sadeckiego, jeżeli dobrze myślę. Tutaj pan Franciszek. Wszystko jest dedykowane i stworzone dla konkretnego artysty.
1: Tak, dla konkretnego aktora. Tak, to jest ta wybitna szkoła scenografii, gdzie no właśnie scenograf nie jest tylko twórcą kostiumu, ale po prostu reżyseruje i przewiduje, jak kostium będzie funkcjonował na scenie, jak będzie funkcjonował na aktorze. Miejmy w pamięci, że są to projekty ze starego teatru. To była jedna rodzina, może troszeczkę włoska czasami, ale tak naprawdę ci ludzie po prostu żyli dla sztuki. Tak Konrad Swinarski, jak Krystyna Zachwatowicz, jak Andrzej Wajda i ci wybitni aktorzy, którzy z nimi pracowali razem. To byli ludzie, którzy siebie doskonale rozumieli i mieli z jednej strony swój świat. To nie było możliwe, gdyby oni dla tej sztuki po prostu się nie poświęcili.
0: Spoglądam na jeden z projektów scenografii, towarzyszy mu zdjęcie. Widzimy ludzi w dziwnych kołnierzach, takich parasolkach założonych na ramiona, ale odwróconych. Także w zasadzie to się robią takie garnki czy miski na ramionach. Jest projekt scenografii, dziwna konstrukcja. Co to takiego?
1: To stoimy przed projektami, które inicjują cykl przywołujący współpracę Krystyny Zachwatowicz z Jerzym Jarockim. Dwie realizacje do matki z lat 60. i z lat 70. Na tej wystawie mogą Państwo zobaczyć też projekty lub zdjęcia,

0: które przywołują jeden tytuł dwa razy albo nawet więcej, ze względu na to, że tak jak ślub Gombrowicza był realizowany przez Krystynę Zachwatowicz dwa razy z Jerzym Jarockim, tak samo Matka była tym spektaklem, który stworzyli dwa razy w Starym Teatrze. A to zdjęcie, do którego się teraz przybliżyliśmy, pochodzi z roku 1964 i jest to realizacja, w której bardzo ważną postacią dla artystów tworzących spektakl był sam Witkacy. Czyli znowu jesteśmy w środku awangardy. Ta fascynacja Witkacym, Gombrowiczem. To jest bardzo ciekawe też ze względu na to, że ja myślałam o wyborze tych projektów i przywołaniu tych tytułów, żeby nam one pomogły przywołać ważne tematy tuż po wojnie. Z jednej strony był to Witkacy, był to również Gombrowicz. Były to teksty, w których ważnym kontekstem było porozumienie między pokoleniami. Czy ono jest, czy go nie ma, czy ten język jest czytelny, był takim ważnym kontekstem dla mnie. Ale wróćmy do tej Matki z 64. Słynny cylinder, który jest taką maszyną. To jest właśnie taka maszyna do grania na obrotówce z jednej strony. Cylinder, który wewnątrz na początku był mieszkaniem, z drugiej strony w kolejnych scenach staje się takim tłokiem, który przytłacza cały świat i tą akcję, która dzieje się na scenie. Jak sobie dalej zaczniemy analizować te kostiumy, projekty, to one są utrzymane w kontekście lat 20. Ni to futurystyczne, ni to formistyczne, a bardzo mocno jakby przeczytane przez samego Witkacego. Genialny sposób na to, żeby mówić o Witkacym, o artyście w jakiś sposób przecież przez władze PRL-u wykluczanym. Zresztą tak samo jak Gombrowicz. I to jest świetne w tych projektach i w tych pracach, że byli to artyści, którzy potrafili swoją wyobraźnią uruchomić taką maszynę, która była wielkim sprzeciwem wobec czasów PRL-u, z drugiej strony zupełnie niewykrywalnym, na nasze szczęście, przez na pewno niezbyt genialną krytykę.
1: Bardzo ładnie powiedziane. Pani Agnieszko, a kim jest ten elegancik jeden i drugi z takim wątpliwie szczęśliwym wyrazem twarzy? No i te damy o takich groteskowych twarzach.
0: To są kolejne odsłony postaci z Matki. Postanowiłam je połączyć, żeby pokazać różnicę w myśleniu o kostiumie. Ta realizacja z 64 roku, którą tutaj przywołałyśmy chwilkę temu, utrzymuje kontekst kostiumu i ubioru z lat 20. przerysowanego oczywiście bardzo mocno witkacowskiego. Po drugiej stronie mamy kostiumy, które pochodzą z późniejszej Matki z lat 70. Matka w latach 70. jej jakby głównym kluczem myślowym była włóczka. Mamy tutaj kostiumy na wystawie, które przywołują właśnie tą realizację z 72 roku.
1: One się pięknie zachowały.
0: Tak. I tutaj od razu musimy też wspomnieć, powinnyśmy wspomnieć o niesłychanej życzliwości Starego Teatru, pani Ani Litak, która te kostiumy dla nas przygotowała. Projekty, które wybierałam jak za starych czasów na kolanach w archiwum u pani Elżbiety Wrzesińskiej w Starym Teatrze. Myślę, że do dzisiaj teatr jest tym miejscem magicznym, tak jak wcześniej.
1: Tutaj z kolei...
0: Boska Komedia.
1: No właśnie, Boska Komedia, ale już nie kolorowe projekty, tylko rysowane, malowane tuszem, ołówkiem?
0: Tuszem. Wiele projektów pani profesor to szkice. No wcale nie muszą być rysunkowo wystudiowane, bo cały czas te postaci możemy sobie wyobrazić. Z drugiej strony to nie są do końca szkice, bo potraktowałabym je jako kolaże ze względu na to, że są zachowane przy nich, wkomponowane w nie próbki kostiumów. Mnie fascynuje jedno w tych próbkach, że całe zestawienie jakby tych tkanin daje nam jednocześnie możliwość wyobrażenia sobie postaci i jej charakteru, też kontekstu społecznego, no bo tutaj akurat stoimy przed Nieboską Komedią. Nieboska Komedia była dla mnie ważnym momentem na tej wystawie, dlatego że odczytałam wspomnienie pani profesor, która mówiąc o tacie, też wspomina moment, kiedy w Starym Teatrze po premierze rozmawiała z tatą i pan profesor wtedy zdradził jej swoje młodzieńcze marzenie, że zawsze chciał zostać scenografem. A jednocześnie

0: Nie, właśnie myślałam o tym, że jest to moment, kiedy spotykają się ojciec i córka i rozmawiają o sztuce, rozmawiają o teatrze. A poza tym jedno z genialniejszych kolejnych spotkań, czyli właśnie 65 rok, kiedy Konrad Swinarski zaczyna swoją karierę. Myśmy tutaj na wystawie odwrócili porządek, bo przy Szekspirach pojawiło się późniejszy spektakl z lat 70. Ale te Szekspiry są takim przekrojem, taką próbką, takim papierkiem lakmusowym całości. Natomiast po Jarockim mamy współpracę równocześnie, można powiedzieć, w tym samym czasie, Krystyna Zachwatowicz spotyka się z Konradem Swinarskim i razem realizują spektakl, który jest początkiem wielkiej kariery Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze, czyli właśnie Nieboska Komedia z 65 roku. Dzisiaj odczytując na nowo teksty romantyków, myśmy już obyli z interpretacją tekstów romantyków poprzez czarny romantyzm tak zwany. Konrad Swinarski o wiele wcześniej niż literaturoznawcy aktualnie piszący na ten temat, oczywiście bardzo dobrze, że się na ten temat pisze, ale właśnie odczytał Nieboską Komedię poprzez postać samego autora, czyli odczytał przez Krasińskiego, przez jego historię, przez młodego człowieka, który jest pełen buntu, rozpaczy. Z drugiej strony Nieboska Komedia rozpoczyna dyskusję o sensie rewolucji, o kontekstach rewolucji, o tych stronach rewolucji, które są czarne i białe.
1: Patrzę na zdjęcie i myślę sobie, że to kolejny artysta, czyli Plewiński, Wojciech Plewiński.
0: Tak, na wystawie mamy 6 zdjęć Wojciecha Plewińskiego, który jest tą postacią, która towarzyszyła tym wybitnym spektaklom przez całe swoje życie. Myślimy o Starym Teatrze i jego spektaklach w XX wieku i myślę, że też myślimy o zdjęciach Wojciecha Plewińskiego, bo można je potraktować jako dodatkową wartość tej wystawy, bo też są to arcydzieła, tym razem fotografii, tworzone z pełną świadomością, czym jest teatr i spektakl teatralny, co jest niesłychanie ważne dla osób badających aktualnie teatr.
1: I to jest piękne, że możemy patrzeć na te postaci, na zdjęciu Wojciecha Plewińskiego i patrzeć sobie na projekty pani profesor Krystyny Zachwatowicz i analizować, gdzie która suknia. A na dodatek mamy jeszcze kostiumy, te realne, te z materiału, czyli to się wszystko materializuje na wystawie w Kordegardzie. Pani Agnieszko, to chodźmy jeszcze do tego kąta, przepraszam za brzydkie określenie.
2: Ale jakże ważnego,
1: bo no tutaj starożytni herosi, zdaje się.
0: Tak. Herosi, którzy zaistnieli w wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, uruchomił swoje myślenie poprzez wizytę w łazienkach królewskich, wprowadził w przestrzeń swoje sztuki, wprowadzał w przestrzeń sztuki mitologię, bo przecież dla niego tym wielkim akropolem był Wawel z jednej strony, ale Noc listopadowa i powstanie dzieje się w łazienkach królewskich, do których zawitali bogowie. Zwłaszcza ci, którzy są prowodyrami wojny. Teatr i ten spektakl oczywiście znalazł swoją kontynuację w nagraniu telewizyjnym. Dlatego dzisiaj możemy tych aktorów w tej obsadzie i ten spektakl cały czas oglądać. Na wystawie proponujemy też fragmenty w postaci projekcji filmowej.
1: Pani Agnieszko, na zakończenie miała Pani przyjemność spotkać się z panią Krystyną Zachwatowicz-Wajdą. Taka myśl i refleksja o tym, co Panią najbardziej wzruszyło, poruszyło, albo co Pani zapamiętała z tych spotkań?
0: Ja bym tego spotkania nie monumentalizowała. Po pierwsze, bardzo dziękuję pani profesor, że się zechciała ze mną spotkać. To było bardzo ciepłe i wyrozumiałe spotkanie, w którym pani profesor zechciała mnie wysłuchać, w którym rozmawiała ze mną o świecie. I to również o tym świecie współczesnym, który cały czas jest zaangażowana, bo dla niej ten wątek, który tutaj pokazujemy, wolności, jest cały czas bardzo ważny. Jest to osoba, która cały czas myśli o świecie, myśli o tym świecie, który jest nie tylko polityczny, literacki, ale też o świecie, który szanuje przyrodę, kocha zwierzęta. Myślę, że to spotkanie było po prostu takim spotkaniem wybitnej postaci, która zgodziła się na powstanie tej wystawy w tym kształcie. I to był dla mnie zaszczyt.
1: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, kuratorka wystawy zatytułowanej Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. A wystawę mogą Państwo oglądać w warszawskiej Kordegardzie Galerii Narodowej.

0: Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
3: Ten sygnał oznacza, że zgodnie z zapowiedziami łączymy się z Dusznikami Zdrojem, gdzie jest Róża Świadczyńska.
1: Dobry wieczór. Jesteśmy ponownie w Słonecznych Dusznikach. Przed nami przedostatni wieczór 81. Festiwalu Chopinowskiego. Dzisiaj po południu w Dworku Chopina zaprezentowali się dwaj bardzo młodzi polscy pianiści. Filip Kauch z Poznania i Oliver Hack z Glasgow. Obaj bardzo utalentowani. Obaj mają już w dorobku laury kilku międzynarodowych konkursów. Obaj też przedstawili tu w Dworku Chopina bardzo ciekawe programy. 17-letni Filip Kauch, laureat 40 konkursów, wykonał mazurki Chopina i jego balladę F-moll, także utwory Bacha, Paderewskiego i Manuela de Falla. Zaś rok od niego młodszy, 16-letni zaledwie Oliver Hack, grał kompozycję Haydna, Chopina i wielką sonatę dantejską Franciszka Lista. A przed nami recital Zitong Wong, laureatki trzeciej nagrody 19, czyli ostatniego międzynarodowego konkursu chopinowskiego, laureatki także nagrody Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonaty Chopina. To znakomita chińska pianistka, którą dobrze pamiętam z konkursu. Państwo zapewne także. Bardzo ceniłam ją za jej wrażliwe i dojrzałe, bardzo takie indywidualne, choć introwertyczne często interpretacje. Dziś ma 27 lat, jest wychowanką m.in. Dang Tysona, u którego studiowała w Bostonie, ale uczyła się wcześniej w Instytucie Curtisa w Filadelfii, a wśród swych mistrzów wymienia również Meng Qichliu oraz legendarną, nieżyjącą już Eleanor Sokołow. Studiowała także Zitong Wong historyczną praktykę wykonawczą i grę na klawesynie. Grała nawet na instrumentach ze słynnej kolekcji Karen Flint na zaproszenie samego Trevora Pinnocka. Ma już spore doświadczenie estradowe, może też pochwalić się wieloma sukcesami konkursowymi. To triumfatorka m.in. bachowskiego konkursu imienia Rosalind Turek w Nowym Jorku, konkursu w Princeton i hiszpańskim Ferrolu, laureatka 6. nagrody konkursu pianistycznego imienia Ferruccia Busoniego w Bolzano oraz zdobywczyni nagrody imienia Nelsona Freire za najlepszą interpretację chopinowską. No i oczywiście, jak się Państwo domyślają, nie zabraknie dziś Chopina w interpretacji Zitong Wong, która wykona na początek komplet czterech impromptu, kolejno Asdur, Fisdur, Gesdur i Fantasie impromptu Cismol, opus pośmiertne. Całość tej pierwszej odsłony recitalu dopełni Polonez Fantazja, Asdur, opus 61, utwór, który być może pamiętają Państwo w interpretacji chińskiej pianistki z finałów konkursu chopinowskiego. A po przerwie, w której z artystką, a także z Filipem Kauchem i jego profesorem Andrzejem Tatarskim porozmawia Marcin Majchrowski, Zitong Wong wykona sonatę Esdur KHL 282 Mozarta oraz dwie z sześciu pieśni polskich Franciszka Lista według pieśni z opusu 74 Fryderyka Chopina. Całość występu zwieńczy zaś fantazja na tematy z oper Mozarta, Wesela Figara z oper Wesele Figara Mozarta, opracowaniu Franciszka Lista i Ferruccia Busoniego z roku 1912. A przed nami część chopinowska recitalu, część, którą wypełnią, jak powiedziałam, Polonez Fantazja i wcześniej cztery impromptu, a więc utwory drobne, liryczne, powstałe na przestrzeni 8 lat od 1834 roku, czyli czasu, kiedy powstało to arcypopularne impromptu Cismol, czyli Fantazja, impromptu opus 66, po impromptu Gesdur opus 51. Oto już na estradzie Zitong Wong słuchamy jej interpretacji utworu Fryderyka Chopina.

Muzyka Fryderyka Chopina dziś na festiwalu szopenowskim w wykonaniu Xi Hongguang, laureatki trzeciej nagrody ostatniego konkursu szopenowskiego, która zakończyła tę część swojego występu kompozycją Prąd Fucsissimo, op. 66, poprzedzając je trzema

kolejnym jąpromki. Pierwszym Asdur opus 29, drugim Fisdur opus 36 i trzecim Gezdur opus 51. A przed nami teraz zupełnie inny świat emocji i inny język też, jakim przemawiał późny Chopin w ostatniej fazie swojej twórczości. Kolonę z fantazją Asdur opus 61 na estradzie już teraz gorąco oklaskiwana Si Dong Quang, a dodam jeszcze, że gra na instrumencie facjoli

0: Madonna i powrót do konkursowych wspomnień z 2025 roku. Colones, Fantazja, Azur, opus 61, tak refleksyjnie wybrzmiewające, ale mieniące się miliardami kolorów w interpretacji Zilą Kłon, pianistki niesłychanie wrażliwej, obdarzonej ogromną wrażliwością kolorystyczną, subtelnością, taką introwertyczną mądrością. Dzieło, które grała w finale ostatniego konkursu Żytonowskiego, poprzedzając nim wówczas swoje wykonanie koncertu Emol w finale, tak jak powiedziałam. Tymczasem w taki oto sposób Zita Wong zakończyła pierwszą część swojego recitalu na 81. festiwalu chopinowskim. Skromna, jak zwykle, skupiona, poważna, gorąco oklaskiwana z uznaniem za te dojrzałe, przemyślane interpretacje zarówno Poloneza, a więc tego utworu, który jest jednym z największych wyzwań w repertuarze chopinowskim dla pianistów i to nie tylko z uwagi na swą hybrydyczną formę, ale przede wszystkim na ciężar gatunkowy, wyrazowy i to tam wyjątkową enigmę, jaką całość jest. No a wcześniej w jej interpretacji zabrzmiały cztery chopinowskie emprompty, których w konkursie nie grała i które wykonała właśnie na początku swojego recitalu, ale o tym pewnie opowie Państwu już więcej Marcin Majchrowski, któremu oddaję głos, a który czeka na Państwa w naszym plenerowym studiu.
1: A w naszym zaimprowizowanym studiu przy dworku Fryderyka Chopina goście specjalni, profesor Andrzej Tatarski.
2: Dzień dobry, witam.
1: I uczeń Filip Kałuch. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To było dość nagłe zastępstwo, występ dzisiaj po południu o 16. To miejsce, festiwal chopinowski, który ma ponad 80 lat tradycji, dodaje skrzydeł czy trochę onieśmiela?
3: Jak najbardziej dodaje, co nie znaczy, że nie odczuwa się stresu. Jednak ta odpowiedzialność, te emocje są olbrzymie. Natomiast najbardziej cieszę się właśnie z tego, że udało mi się jakoś te emocje opanować, wyjść na scenę i zagrać cały program, który jest raczej wymagający.
1: No, był wymagający, tak.
3: Także bardzo się cieszę, że zagrałem, że wszystko poszło w sumie zgodnie z planem i atmosfera była wspaniała, także to też bardzo uskrzydlało.
2: Tak, tym bardziej, że jak wiadomo, no, był to koncert w zastępstwie. Miał grać laureat pierwszej nagrody, jak wiemy, konkursu imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. No, zachorował i stąd profesor Paleczny, mój przyjaciel, zadzwonił dokładnie 2 tygodnie temu właśnie z propozycją. Nie zastanawialiśmy się. Filip był u siebie w Kościanie, natychmiastowy telefon. Słuchaj, no jest jedyna niepowtarzalna tutaj możliwość zagrania. Filip oczywiście podszedł prawidłowo, czyli natychmiast to złapał, ale nie ukrywam, że dla nas jako pianistów, dla mnie jako pedagoga, dla niego jako grającego, no było to jednak wyzwanie, bo jednak są wakacje, mamy teraz trochę inną pracę, pracuję nad innymi utworami. I trzeba było no, bardzo szybko się zdecydować, jaki program. No przede wszystkim dużo Chopina, wiadomo,
1: tak,
2: gdzie jesteśmy.
1: Oczywiście.
2: No ale po prostu jesteśmy bardzo zadowoleni, zaszczyceni, że tu jesteśmy.
1: Profesor podpowiadał układ repertuaru?
2: Tak, to znaczy tutaj powiem szczerze, jako przecież Filip ma już 17 lat i jest już w ostatniej klasie średniej szkoły muzycznej w Poznaniu. Także no, ma już swoje wizje, ma już swoje plany. Ale z tego, co wiedziałem, z utworów, które gra, wybraliśmy, wydaje mi się, dobrze. Ja jeszcze powiem, że była jeszcze sugestia profesora Palecznego. Grał fantazję Betike, bardzo odpowiedzialny utwór, długi.
1: Wirtuozowski, wymagający.
2: Ale profesor, zapytam, słuchaj, bo właśnie słyszałem, że Filip dobrze gra Bacha. Czy by zagrał coś Bacha? No oczywiście ma w palcach, ale wiadomo, trzeba powtórzyć. Ale nie zastanawialiśmy się, mówię, zapytam, za 2 godziny powiedziałam, gra Bacha.
1: A ten dobór Bacha, Preludium Fuga Esdur z pierwszego tomu Das Waltemperierte Klavier, to był twój wybór? To
3: tak.
1: Było najbardziej opanowane?
3: I to można w sumie powiedzieć. No to jest według mnie jedno z najwspanialszych preludiów i fug z tego całego zbioru. Preludium zaczyna się taką improwizowaną częścią, taką tokatową można powiedzieć. Po tym mamy niebiański wręcz chorał, po którym następuje fuga podwójna. Bach łączy jakby te dwa tematy przedstawione wcześniej w niezwykłą fugę podwójną, która jest w zasadzie no, takim organowym utworem. No i potem następuje taka lekka, krótka fuga właściwa. To był wybór w zasadzie, no, utwór bardzo dobrze zrobiony, który gram już od dłuższego czasu. No i na bis zagrałem.
2: A jeśli powiesz, to może dodam, bo to troszeczkę sytuacja anegdotyczna. W zasadzie na bis, jako że to Chopin, Filip miał, bo ma to zrobione,

0: Tutaj dodam, proszę Państwa, że przecież jest laureatem Radia Chopin.
1: Alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin.
0: Tam miał i nagrodę
1: Mazurki.
0: Za Mazurki i wyróżnienie za walca, więc ma to w palcach i w zasadzie zamierzaliśmy, że Filip zagra to jako bis.
2: Ale
0: dzwonimy, no i właśnie, jako anegdotyczna sprawa, dzwonimy do pani Izy. Okazuje się, że jego następca, który grał po nim,
1: Oliver Hack,
0: ma to w repertuarze. No i mówi, no nie będziemy mu robić konkurencji, w cudzysłowie, no troszkę nie wypada. Wziąc z tego, no dziś jest piątek, wtorek decyzja, gramy tego Bacha, który grał na końcu.
2: Zrobiła się taka ładna bachowska klamra.
1: Zresztą muszę powiedzieć, że jestem bardzo poruszony tym żig, no, bardzo precyzyjnym i
2: dziękuję
1: w lekkim tempie wykonane. Nie jest to łatwe. Ale była tutaj jeszcze pewna zmiana ad hoc wykonana. Chodzi o balladę. Miała być ballada F-dur opus 38, padło na balladę opus 52 F-moll.
2: Tak, to jest, myślę, bardzo ciekawa historia, ponieważ ballada F-dur w zasadzie była planowana od samego początku. To jest też utwór, który...
0: No grał już długo, prawie rok, ale stosunkowo jak na utwór Chopina.
1: Świeży, nie, tak?
0: Świeży, tak.
2: Świeży. I kilka dni temu, przygotowując się tutaj intensywnie do festiwalu w Dusznikach, do koncertu, grałem kilka dni temu tą balladę F-dur i powiedzmy nie czułem się w kilku miejscach zbyt dobrze. I pomyślałem sobie, a spróbuję zagrać balladę F-moll, którą grałem w zasadzie ostatni raz półtora roku temu publicznie. Zagrałem, okazało się, że mam ją w palcach i w głowie, w zasadzie prawie całą, no i postanowiłem, że jednak ta ballada F-moll, w której się czuję zdecydowanie lepiej, ten utwór jest mi zdecydowanie bliższy w tym momencie.
0: I przyjechał Filip z Kościana do Poznania na lekcję i mówi, panie profesorze, czy ja mogę zagrać jeden utwór? Nic nie powiedział. I zaczyna grać, nie wiedziałem, co to będzie, no ale od pierwszego dźwięku wiedziałem, że to jest ballada F-moll i tak... Coś mi błysnęło w mózgu. Ojcze, on nie chce zmienić. I tak było. I oczywiście ja się zgodziłem, bo ta balada F-moll była świetna.
1: Ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Panowie grają razem też, prawda?
0: No tutaj bym powiedział taką bardzo sympatyczną sprawę, bo kiedyś zauważyłem, że Filip znakomicie czytał Vista. I muszę powiedzieć, od tego się zaczęło. Nie ma naszego spotkania lekcyjnego, kiedy byśmy nie grali jakąś symfonię, czy Haydna, czy Mozarta, czy Beethovena w opracowaniu na cztery ręce. No i tak się zaczęło też, że gramy już teraz koncerty. Teraz nas czeka bardzo odpowiedzialny koncert 7 listopada w ramach festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Właśnie będziemy grali pełny recital na cztery ręce i w tym 6 utworów z cyklu Album Tatrzańskie.
1: Paderewski to też miłość Filipa?
2: Tak, zarówno jako pianista, kompozytor, jak i człowiek, bo czytałem jego biografię, książki o nim i rzeczywiście był wspaniałym człowiekiem, wielkim autorytetem, zarówno dla mnie, jak i dla profesora. Bardzo zasłużonym Polakiem, także ze wszystkich względów, no to jest, można powiedzieć, taki ukochany kompozytor.
0: Jeśli dodać, nie wiem, jeszcze mamy
1: proszę
0: czasu.
1: Bardzo.
0: Byliśmy w tym roku w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, pod koniec kwietnia, gdzie Filip grał z orkiestrą, gdzie miał recital. Byliśmy w muzeum, polskim muzeum w Chicago, gdzie jest specjalna wystawa poświęcona Paderewskiemu. Jest to zamknięte, jest to pod alarmem i tak dalej. I nie dość, że pozwolono nam tam wejść do środka, to proszę Państwa, tam jest instrument, ostatnie pianino, na którym grał Paderewski. Myśmy na tym grali. Filip grał właśnie Intermezzo Polacco, który grał dzisiaj. Ja grałem menuet słynny. Proszę Państwa, no było to wzruszenie jedno z największych w życiu. Nie boję się powiedzieć, tym bardziej, że no, jak bardzo szanujemy i kochamy Paderewskiego, to nie muszę mówić.
1: O ważnych koncertach już wiemy, które będą jesienią, a plany bardziej dalekosiężne Filipa, konkursy jakieś już są zaplanowane?
2: Są zaplanowane, natomiast jeszcze powiedzmy nie jest to na 100% sprecyzowane, także nie mogę powiedzieć w jakim konkursie na pewno wystąpię, ale szykują się konkursy takie bardzo poważne, kilkuetapowe, zagraniczne, to na 100%.
1: A koncerty z orkiestrą?
2: W lutym 27 roku wystąpię z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, z którą wykonam pierwszy koncert S-dur Ferenca Lista.
1: Poważna sprawa.
2: Tak, to się odbędzie w Auli UOM, te dwa koncerty, także to już za kilka miesięcy.
0: Zaczynamy pracować.
1: A my trzymamy kciuki i będziemy śledzili postępy pracy Filipa Kaucha, także chyba Olivera Hacka, który wypełnił drugą godzinę koncertu o 16 w Dworku dzisiaj podczas 81. Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Natomiast

0: Wracając do tych wydarzeń, do tego, co nas teraz, proszę Państwa, absorbuje, przed południem spotkałem się z Yitong Huang, żeby z nią porozmawiać.
1: This is your first visit in
0: to pani pierwsza
1: Duszniki,
0: wizyta w Dusznikach Zdroju, miejscu historycznym w Końcu,
1: place connecting with
0: dość ściśle
1: Chopin's
0: związanym
1: life.
0: Z życiem Fryderyka Chopina. Jak się tutaj pani czuje?
2: Przyjechałam tu kilka dni temu i muszę przyznać, że bardzo podoba mi się tutejsza sceneria oraz poczucie spokoju, które przynosi. Przyjechałam z Krakowa, gdzie grałam koncert plenerowy z muzyką Beethovena, a jeszcze wcześniej byłam w Wiedniu, wielkie miasto. Przyjazd tu był prawdziwą zmianą. Cieszę się, że mogłam tu spędzić kilka dni przed koncertem, no i jak dotychczas naprawdę je doceniam.
0: Nice. To miłe. Jak zmieniło się pani życie, o ile w ogóle, po konkursie chopinowskim? Od października ubiegłego roku wykonała już pani dużo koncertów?
2: Od konkursu naprawdę wiele zmieniło się w moim życiu. Zdecydowanie więcej podróżuję i gram więcej koncertów. Jednak nie są to tylko programy chopinowskie. Gram także muzykę innych kompozytorów. Stawiam zwykle na wiele nowych doznań. Na przykład tu, w Dusznikach, po raz pierwszy wykonam wszystkie cztery opryłki Chopina w komplecie. To dla mnie spory zaszczyt, ale i obciążenie. Naprawdę się tym stresuję.
1: Do you remember the atmosphere during
0: A jak wspomina pani atmosferę konkursu w Warszawie, to były z państwa perspektywy, czyli uczestników, trudny czas czy miły czas spędzony w tym mieście?
2: Dla mnie to zawsze będzie bardzo miłe wspomnienie. W Warszawie przebywało po prostu wtedy bardzo wielu moich znajomych. Zresztą jako uczestnicy także zawieraliśmy przyjazne znajomości. Dało się to poczuć szczególnie już po konkursie podczas wspólnego tournée po Japonii i Korei. Ta podróż naprawdę nas zbliżyła i spowodowała, że zacieśniliśmy więzi. A teraz tu w Dusznikach spotykamy się wszyscy ponownie po raz pierwszy od lutego. To zawsze miłe, że możemy się spotkać i pobyć ze sobą choć kilka dni. Wszyscy jesteśmy w końcu bardzo zajęci. Powiedziałabym nawet, że takie spotkanie krótkie dwa razy w roku to błogosławieństwo. Wspaniałe więc móc uczestniczyć w festiwalu, bo poza muzyką możemy się tu spotkać i korzystać z przyjaźni. W końcu dzielimy ze sobą te same doświadczenia.
0: Chciałbym spytać panią o początki lekcji gry na fortepianie, gry fortepianowej. Wiem, że pani rodzice są nauczycielami gry na tym instrumencie.
2: Właściwie tak, moja matka uczy gry na fortepianie, ojciec jest malarzem. Z kolei w rodzinie ze strony dziadka sporo krewnych gra na fortepianie. Jednak moja matka już nie gra i nie uczy, ale dzięki swojemu doświadczeniu rozumie choćby to, z jakim stresem wiąże się koncert i to mi zupełnie wystarczy.
1: Your teacher.
0: A w pani edukacji, jeśli chodzi o nauczycieli, który z nich jest z pani perspektywy najważniejszy?
2: Nie powiedziałabym, że którykolwiek z nich był tym jednym najważniejszym. Spotykałam ich na bardzo różnych etapach mojego życia i każdy z nich był wówczas dla mnie bardzo ważną osobą. Ale kiedy dziś zerkam pamięcią wstecz, bardzo trudno byłoby mi kogokolwiek wybrać. Moją pierwszą pedagog była osoba, która była bardzo twarda, nauczyła mnie dyscypliny i tego, że kiedy pedagog raz coś powie, natychmiast trzeba to zapamiętać. Dzięki niej wiem, że są rzeczy, na które nigdy nie można sobie pozwolić. Drugi z moich pedagogów przedstawił mi przede wszystkim zróżnicowaną paletę repertuaru, choć sam był specjalistą od muzyki Jana Sebastiana Bacha. W końcu studiował w Nowym Jorku u Rosalind Turek, co trwało 6, nawet 7 lat. Ale on zdecydowanie rozwinął moje zainteresowanie muzyką dawną. Potem, gdy przeprowadziłam się do Ameryki, miałam jeszcze dwoje nauczycieli. Niestety jeden z nich już nie żyje, ale moja pani profesor miała 107 lat, gdy odeszła. Dzieliła się ze mną wieloma historiami, których bohaterami byli Józef Hoffman, Rachmaninow, Horowitz. Opowiadała, jak poznała Glenna Goulda, była prawdziwą, chodzącą księgą. Kolejny profesor na przykład miał mnóstwo problemów ze zdrowiem fizycznym, a mimo to nadal praktykował.

0: przywołuje.
1: Pamiętam jednak, że czasem w środku lekcji musiał jechać nagle do szpitala ze względu na swoje problemy zdrowotne. No ale nadal gra, mimo wszystko, mimo wszystkiego, czego doświadcza. Ta jego miłość do muzyki jest bardzo inspirująca. Gdy przeprowadziłam się do Bostonu, zaczęłam natomiast uczyć się u pana Dang Tysona. On po prostu jest wyjątkową osobą, powiedziałabym, kochającą. Tak więc każdy z tych pedagogów, których spotkałam na różnych etapach mojego życia, w jakimś sensie ukształtował mnie taką, jaką jestem dziś.
2: Skoro wspomniała już pani o muzyce dawnej, w szczególności o muzyce Bacha, nie mogę nie spytać o historyczne instrumenty w pani życiu do tej pory. Czy to prawda, że chciała pani grać na klawesynie i czy zamierza pani obok gry na współczesnym fortepianie wykonywać muzykę także na dawnych instrumentach?
1: Kiedy uczyłam się w Curtis Institute w Filadelfii, faktycznie wybrałam klawesyn jako drugi instrument z czystej ciekawości. Miałam lekcje co tydzień, a poza tym chętnie jeździłam także na warsztaty i festiwale. To było bardzo interesujące, a nawet na kilka lat naprawdę mnie to ujęło. Myślałam więc, czy nie powinnam może zmienić instrumentu. Mój nauczyciel natomiast bardzo mi w tym kibicował. Jednak wiedzą Państwo, jak to jest. Ostatecznie, gdy zrozumiałam, że nie da się grać na obu tych instrumentach jednocześnie, gra na klawesynie jest naprawdę bardzo innym doświadczeniem z perspektywy pianisty. To znaczy, można, będąc pianistą, grać na klawesynie, ale będzie to brzmiało dokładnie tak, jakby pianista grał na klawesynie. Jakoś starałam się przez pewien czas zaspokoić oczekiwania obu moich profesorów i bywałam na lekcjach obu instrumentów co tydzień, ale w końcu trzeba było wybrać. Gdybym mogła kiedyś do tego wrócić, byłabym szczęśliwa. W końcu nadal uważam, że gra na klawesynie to wspaniała rzecz.
2: Klawesyn to tylko jedna z możliwości. W końcu dzisiaj wykorzystuje się także historyczne fortepiany. Czy chciałaby pani spróbować gry na przykład na instrumencie z końca XVIII wieku albo na innym z epoki? Gra na nich bardzo różni się od gry na współczesnych Steinwayach, Fazioli i innych markach fortepianów.
1: Pamiętam, że kiedy mieszkałam w Bostonie, działało w tym mieście coś, co nazywało się, jeśli pamiętam, Frederick Collection. W zbiorze znajdowały się instrumenty z czasów Beethovena i Chopina. Mieli na przykład całe mnóstwo plejelów, a także instrument Ravela. Wizytowałam tę kolekcję przez mniej więcej tydzień. Byłam wtedy nastolatką i pamiętam, że uczyłam się słynnego oktawowego glissanda sonaty walsztajnowskiej. Zagrałam je wtedy na instrumencie z epoki. Proszę mi uwierzyć, to było takie proste. Po pierwsze dlatego, że oktawa jest mniejsza w tamtych instrumentach, a po drugie sama lekkość powoduje, że nagle to staje się proste. Wykonanie tych kilku sekund na współczesnym Steinwayu dosłownie rani palce. Niemniej gdybym kiedyś zdecydowała się na wykonanie koncertu na historycznym instrumencie, potrzebowałabym chwili. Nie jest tak, że bez doświadczenia i eksperymentowania z instrumentem można zagrać na nim koncert.
2: Proszę mi opowiedzieć o pomyśle na dzisiejszy program. W pierwszej części muzyka Chopina, cztery emprompty i Polonez Fantazja op. 61. W drugiej natomiast muzyka Mozarta, dwie chopinowskie pieśni w transkrypcjach Lista i bardzo wirtuozowski utwór na finał. Also very virtuosic work at the end.
0: Yeah, the four impromptus is,
1: te cztery impromptu
0: to newest thing on the program,
1: and
0: I fell in love with it. I wanted to program a few in the competition.
1: Chciałam nawet kilka z nich przemycić do programów już podczas konkursu, ale to po prostu nie był odpowiedni moment. Tak naprawdę kompletu impromptu Chopina nauczyłam się w tym roku. Wykonam je tu, a za kilka tygodni, a może już za tydzień ponownie w Warszawie. Polonez Fantazja to natomiast utwór, nad którym pracuję od czasu przygotowań do konkursu. Wydaje mi się więc, że to dobre połączenie. Druga część jest interesująca, bo zagram Mozarta, no i będzie to Figaro. To dość jasne połączenie. Natomiast Mozarta i Lista dzieli bardzo wiele. Potem jak wykonam pieśni opracowane przez Lista, pozostanę przy jego pianistyce.

0: wiele fantazji na tematy z opery Mozarta, Wesele Figara. Po pieśniach powiedzmy, że nastąpi taki zakręt i symboliczny powrót do Mozarta.
1: To może będzie dosyć trudne pytanie, ale co jest najważniejsze dla pani w muzyce?
0: To w istocie trudne pytanie. Myślę, że to zmienia się dosłownie każdego dnia. Każdy utwór ma przecież jakiś cel. Ten ostatni rok był dla mnie dość trudny. Nie ukrywam, że do dziś się leczę się z tych wszystkich doświadczeń, zmian, które zaszły w moim życiu. Mówię leczę, bo to jest do dziś tak, że mam wrażenie, jakby każdy koncert, który wykonuję, był ostatnim w moim życiu. Oczywiście nieco przesadzam, ale tak się czuję.
2: No, I mean, I'm exaggerating, but it has that feeling where I try to give it my all.
0: Czuję, że muszę dać z siebie wszystko, nawet na tym czysto fizycznym poziomie.
2: It has been
0: to wzmaga to uczucie wdzięczności, że nadal mogę robić to, co robię, czyli dzielić się z ludźmi muzyką, którą w sobie noszę.
2: I'm able to share the music that I had. That I want to share.
0: Wyjaśnię może, skąd to słowo leczę. Mam na myśli dosłowny uraz. Podczas wspomnianego turnę w Korei miałam mały wypadek i mój bagaż nieco uszkodził moją lewą rękę. Proces regeneracji oceniono na jakieś kilka miesięcy, a ja, rzecz jasna, tych kilku miesięcy nie miałam. Wzięłam jednak miesiąc wolnego, przełożyłam kilka koncertów i ten miesiąc bez estrady. Cóż, zaczęłam potem zupełnie inaczej myśleć o koncertach. Kiedy bowiem ma się jakieś depresyjne myśli, człowiek zaczyna się zastanawiać, jakie znaczenie ma bycie na estradzie. Wydaje się to takie proste, ale chyba tylko dzięki temu pytaniu nadal występuję.
1: Ale z ręką już wszystko dobrze.
3: How wide is your repertoire?
1: Jak szeroki jest pani repertuar? Ilu nowych utworów zamierza pani się nauczyć w perspektywie powiedzmy miesiąca albo kilku miesięcy?
0: Kiedyś byłam osobą, która przygotowywała repertuar dosłownie w szaleńczym tempie. Teraz się to zmieniło, więc w październiku zaprezentuję po raz pierwszy wariację na temat Händla Brahmsa. Tydzień temu po raz pierwszy wykonałam trzeci koncert c-moll Beethovena, a na przyszły rok przygotuję też koncert Schumana i po raz pierwszy wykonam jego Tańce Związku Dawida w Warszawie. Tak więc każde miejsce to inny program, co także jest mocno stresujące.
1: A pani następny koncert odbędzie się na festiwalu Chopiniego Europa w Warszawie?
0: Najpierw jadę jeszcze do Wiednia, a potem koncert w Warszawie.
1: A tymczasem, proszę państwa, przed nami druga część recitalu z Dong Wang, o którym tak ciekawie opowiadała o konstrukcji programowej. Ja muszę jeszcze raz powrócić do tych emprompti Fryderyka Chopina wykonanych w komplecie przez Dong Wang. To było niezwykłe doświadczenie jakiegoś spokoju, wielkiej refleksji i generalnie czegoś, co można nazwać takim dystansem, bez prezentowania zbędnej wirtuozerii tam, gdzie jej nie trzeba, właśnie skupiony. Wszystko było na tym, co wewnątrz tej muzyki, na tym, co trzeba przekazać. No i niezwykle ujmujący Polonez Fantazja, opus 61, niemal ekstatyczny w pewnym momencie, ale nie tą ekstazą taką patetyczną, tylko właśnie tym niezwykłym spokojem, tym spowolnieniem wszystkiego do tego stopnia, żeby można było smakować niemal każdy dźwięk. Jak powiedziałem, Zitong Wang za chwilę wystąpi w drugiej części swojego recitalu, o którym już powinna państwu w tym momencie opowiedzieć Róża Świadczyńska, która zapewne czeka na państwa już wewnątrz dworku. Róża, oddaję ci głos.
0: Dziękuję Marcinie. Przerwę zagospodarował dla państwa Marcin Majchrowski i jego goście, a tymczasem jesteśmy ponownie w dworku, gdzie dziś, jak mówiłam, przedostatni wieczór 81. Festiwalu Chopinowskiego i występ Zitong Wang, artystki, która być może państwo pamiętają, w konkursie chopinowskim brała udział dwukrotnie. W tym pierwszym, w 2021 roku, zakończyła swój udział na pierwszym etapie, ale postanowiła powrócić w roku ubiegłym. No i jak się okazało, z sukcesem trzecia nagroda i nagroda Christiana Zimmermana za najlepsze wykonanie sonaty Fryderyka Chopina.

Chopina. Pamiętam jej występy konkursowe, zawsze bardzo skupiona, raczej introwertyczna, zdyscyplinowana, ale także szukająca w muzyce głębszych pokładów emocji i dźwiękowego wyrafinowania. No i to też otrzymaliśmy od niej w pierwszej części tego recitalu, w której, jak Marcin przypominał, wykonała 4 Emprunki Chopina po raz pierwszy w komplecie i Poloneza Fantazję Asdur. Poloneza, którego grała w finale konkursu, wówczas trochę jej ten polonez się nie udał. Być może mogłaby nawet liczyć na wyższe miejsce. No ale cóż, to jest rzeczywistość konkursowa. Dostała ostatecznie 3. nagrodę, a przed nami 2. część jej występu, którą otworzy sonata Es-dur K. 282 Mozarta, utwór z 1775. W 3 częściach Adagio, potem 2 menuety, 1 i 2 oraz Allegro, może nawet 4 części są to. Sonata napisana w czasie wizyty 19-letniego kompozytora w Monachium, kiedy pracował nad wystawieniem swojej wczesnej opery La Finta Giardiniera, rzekoma ogrodniczka. Wtedy właśnie powstało 6 tak zwanych sonat monachijskich. Potem zabrzmią 2 z cyklu pieśni polskich Franciszka Lista, Życzenie i Moja Pieszczotka, pieśni oczywiście według pieśni Fryderyka Chopina z opusu 74. No a na koniec ta zapowiadana przez Zitę Kłongo w rozmowie fantazja na motywach 2 arii z Wesela Figara Mozarta, fantazja Franciszka Lista, którą opracował na nowo w 1912 roku Ferruccio Busoni, albowiem w chwili śmierci kompozytora ten utwór pozostawał w formie niedokończonego rękopisu, ukończony i nagrany także przez pianistę Lesiego Howarda w 1993 roku, a następnie opublikowany 4 lata później, ale to jest ta wersja rozszerzona, do której Leslie Howard dołączył także fragment z Don Giovanniego. Zita Kłongo powiedziała, że ona wykona tę wersję, powszechnie znaną wersję Ferruccia Busoniego z 1912 roku, znacznie krótszą wersję koncertową zatytułowaną Fantazja na temat 2 motywów z Wesela Figara Mozarta. Właśnie tak, tam jest muzyka pominięta z Don Giovanniego, Fantazja Figaro, której właśnie część muzyczna opiera się na 2 znanych ariach z Wesela Figaro. Non più andrai to aria Figara z aktu 1 oraz Voice Sapete, aria Cherubina z aktu 2. Także piękny program przed nami, połączony tematycznie Mozart na początek, Mozart także na koniec w formie tych opracowań operowych Lista i Busoniego, a na estradzie ponownie Zita Kłongo.

Zigan Wong i Franciszek List czytający pieśni Fryderyka Chopina Życzenie im moja pieszczotka. A teraz już fantazja na motywach Wesela Fingera w opracowaniu Buzoniego.

No i takim prawdziwym pianistycznym fajerwerkiem zaskoczyła nas na koniec Zitong Wong. Z pozoru nieśmiała, introwertyczna, refleksyjna pianistka, która wykonała jeden z absolutnie najtrudniejszych, najbardziej wymagających utworów w całej literaturze fortepianowej. Jedną z najtrudniejszych parafraz operowych, jakie istnieją, sporządzoną najpierw przez samego Franciszka Liszta, który w 1842 lub na początku trzeciego roku stworzył swoją fantazję na motywach z oper Mozarta, z Wesela Figera i z Don Giovanniego, ale nie ukończył manuskryptu. Wykonał go jeszcze w 1843 roku w Berlinie, natomiast w 1911 roku na warsztat wziął ten utwór Ferruccio Busoni, wykreślił tę partię z Don Giovanniego, skrócił całość i przygotował sam do swojego wykonania.

0: Panania podczas 6 monograficznych recitali listowskich w Berlinie, Ruchi Abuzoni, tytułując ten utwór fantazją na temat Figara. Będzie bis.
1: From Davis Bulbasa.

No i całkowita zmiana teraz nastroju w wykonaniu Zigang Wong, która zapowiedziała ten pierwszy bis ze strady. Być może Państwo zrozumieli fragment tańców w związku Dawida, David Winkler, Roberta Schumana, cykl utworów opus 6, z których fragment dokładnie numer 14 wykonała Zigang Wong na bis, niejako antycypując swoje wykonanie całości tańców w związku Dawida na festiwalu Chopiniego Europa już 2 września w Warszawie w Filharmonii Narodowej. Ten wczesny cykl Schumana zabrzmi drugi bis.

No i znów powrót do wspomnień z konkursu Chopinowskiego. To był miniaturowy walc Edur, walca pustpośmiertne, wydanie narodowe, sytuuje go na pozycji 18. Utwór, którym Sweet Home, jeśli Państwo pamiętają, kończyła swój występ w trzecim etapie konkursu Chopinowskiego w 2025 roku, grając go już po sonacie bemol, dla której interpretację otrzymała w finale nagrodę Christiana Zimmermana. Zawsze oryginalnie kończyła swoje występy. Pamiętam, w drugim etapie był to Mazurek, F-Moloku 68, numer 4, ten nostalgiczny Mazurek rozszerzony przez Jana Akiera i jeszcze raz przy fortepianie.

0: No i znowu zapanował marzycielski nastrój w dworku Chopina. Tak pięknie grała skrajne części nocturno F do roku 15, numer 1 z Ethan Wong, ukazując swój ogromny temperament, intensywność emocji w części środkowej, tej burzliwej konkłoto. Tak kończy pomału swój występ dzisiejszy w dworku Chopina. A my nabieramy apetytu na powrót z Ethan Wong na nasze estrady 2 września. Proszę pamiętać, na festiwalu Chopin i jego Europa w sali koncertowej Filharmonii Narodowej wykona utwory Chopina, nocturne Hadur z opusu 9 i te 4 entrąbki, które usłyszeliśmy dzisiaj w dworku, także w cykl tańców Związku Dawida, opus 6 Roberta Schumana i tę pirotechniczną fantazję na motywach z oper Mozarta Franciszka Lista w wersji Ferruccia Busoniego. No pokazała nam Ethan Wong, że czas już spać. Pewnie tak, chociaż chętnie byśmy jeszcze tej pianistki długo posłuchali, no ale czas się żegnać. Jutro ostatnie festiwalowe akcenty. O 16 występ triumfatorki 13 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy za rok ubiegły. Hyunjin Ro, w której wykonaniu zabrzmią 4 emprompty Franciszka Schuberta, Deutsch 899, a po przerwie 4 ballady Fryderyka Chopina. No i też bardzo jestem ciekawa tego występu, bo Hyunjin Ro, pamiętam z bydgoskiego konkursu, to naprawdę świetna pianistka. A całość, proszę Państwa, tegorocznego festiwalu o 20 zwieńczy finałowy koncert, finałowy występ dobrze znanej publiczności dusznickiej Julianny Avdiejewej. W programie utwory Bacha, Beethovena, sonata F-moll Appassionata i 12 etiud opus 25 Fryderyka Chopina. Szykuje się zatem jutro dla nas dzień pełen wrażeń, pełen, jak sądzę, najwyższych przeżyć artystycznych. Ten dzisiejszy przechodzi już do historii. My żegnamy Państwa z festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach, gdzie transmisję zrealizował dźwiękowo Zbigniew Kusiak przy współpracy Janusza Graczyka, a za uwagę dziękuję już Państwu Marcin Majchrowski i Róża Świadczeńska. Żegnamy się z Dusznik i oddajemy mikrofon do Warszawy, gdzie czeka na Państwa Karol Furtek.
1: Jak powiedziała Państwu Róża, z Ethan Wong chciała publiczności przekazać, że pora spać, no ale wiedzą Państwo doskonale, że w programie Drugim Polskiego Radia do spania jeszcze daleko. Jest 21.59, przy konsolecie pozostaje z Państwem Marek Dalba. O 22.30 przywita się z Państwem natomiast Urszula Nowak. Zanim jednak jazz, to ja mam dla Państwa trochę muzyki dwudziestowiecznej, twórczość Benjamina Brittena i jeden z najbardziej fascynujących cykli pieśni, które napisał ten angielski kompozytor, jego Les Illuminations opus 18. To twórczość Brittena, która pokazuje, jak kompozytor miotał się z przeróżnymi okolicznościami życia i geopolityki. Zaczął pisać te pieśni do słów Artura Rimbaud jeszcze w Wielkiej Brytanii, ale ukończył je po tym, jak wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony Britten zastanawiał się nad swoją własną pozycją na brytyjskim rynku muzycznym, z drugiej dość sporo uwagi zajmowały mu kwestie związane z polityką, trwająca w zasadzie II wojna światowa i wszystko to, co dotykało jego życia prywatnego. Jakimś lekarstwem okazała się poetycka proza w zasadzie Artura Rimbaud. Lekarstwem także dlatego, że Britten wtedy, pod koniec lat 30. XX wieku, był przekonany, że musi jakoś oderwać się od muzyki i pisa

wokalnej do tekstów w języku angielskim. I tak powstało Opus 18, czyli Les Illuminations, pieśni na głos solowy i smyczki. Pieśni, w których powraca bardzo specyficzne motto. Usłyszą je Państwo już w otwierającej ten cykl fanfarze, a motto to brzmi Je sais la clef, de cette parade sauvage, czyli tylko ja posiadam klucz do tej dzikiej parady. No ale zanim w pieśniach Britena parada, to jeszcze zmieniające się, pulsujące akompaniamenty, którymi Britten stara się jakby muzycznie odmalować życie mieszkańców małych miast. Usłyszą Państwo choćby bardzo wyraźnie galop kopyt. Potem chwila na eteryczną muzykę, w której najbardziej istotne wydaje się słowo dąs, no a ten taniec jest czymś u Brittena złowieszczym, co kompozytor zaznaczył bardzo charakterystycznym opadającym glissandem. Potem serenada i traktat o pięknie, czyli antique. W przypadku Brittena to dość ważne, że jego interesowało męskie piękno oddane w tej specyficznej poezji Artura Rimbaud. Następnie opis tego, jak dwoje kochanków wyobraża sobie, że stają się regentami, co chyba najlepiej tłumaczy ten moment, w którym muzyka Brittena staje się stosownie majestatyczna. Następnie pewien morski pejzaż, z jednej strony lśniący, z drugiej niepokojący, trochę taki jak znamy z opery Brittena Peter Grimes. Następnie mroczne i złowieszcze interludium, w którym powraca motto całej kompozycji. Był traktat o pięknie, potem nastąpi traktat o miłości. Warto podkreślić, że ta pieśń Being Beauteous zadedykowana została przez Brittena Peterowi Pierce'owi. W końcu parada, do której zaprasza nas tu kompozytor i poezja Artura Rimbaud, trochę malerowska, w której Britten wykorzystał marsz z nieco pokrętnym, można powiedzieć, tematem. No a całość kończy przejmująca i pełna żalu refleksja wyrażona w pieśni Depach. Dziś cały ten cykl Opus 18 Les Illuminations Benjamina Brittena usłyszą Państwo w bardzo specyficznej i w całej rozciągłości przejmującej interpretacji, bo wykona go Karina Gauvin, sopran, artystka związana przede wszystkim z wykonywaniem muzyki dawnej, no a towarzyszy jej zespół Le Violon du Roi.

Les Illuminations, op. 18 Benjamina Britena, zabrzmiały w nagraniu Karine Gauvin i Le Violon du Roi. Zespół podczas tych nagrań w 2009 roku prowadził Jean-Marie Zaytouny. Już 22:25, nam została zatem dosłownie chwila i tę chwilę wypełni Państwu także muzyka Benjamina Britena, ale o, delikatnie rzecz ujmując, nieco innym ciężarze.

0: Tak, co tu dużo mówić. Z nutą sentymentu muzyką Benjamin Britten wspominał zabawy w okresie szkolnym. To był walc, jedno z jego trzech divertimenti na kwartet smyczkowy, interpretacja Doric String Quartet, która na płycie ukazała się w 2019 roku. No i tak kończymy dzisiejsze wydanie letniego festiwalu muzycznego. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Reklama.
2: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 22:30.

Dobry wieczór. Paweł Lorenc, Urszula Nowak. Kłaniamy się Państwu pod nieobecność redaktora Przemka Psikuty i zapraszamy na najświeższe brzmienia z kręgu muzyki improwizowanej. Będą także zapowiedzi koncertowe. Rozpoczniemy od Dewi Alita, balijskiego kompozytora i muzyka, jednego z najważniejszych współczesnych twórców pracujących z gamelanem. Album Baur Bentur ukazał się 19 czerwca nakładem wydawnictwa Black Truffle. Artyście towarzyszy zespół Gamelan Salukat, założony przez Alitę.

ta w 2007 roku. Grupa liczy mniej więcej 25 muzyków grających na specjalnie przez niego zaprojektowanych instrumentach gamelanowych. System strojenia tych instrumentów jest autorski i został rozwinięty przez Alita jako sposób na tworzenie nowego języka współczesnego gamelanu. Tytuł można tłumaczyć jako mieszanie i miażdżenie, mixing and smashing. Jest to bardzo dobry klucz do rozumienia całego krążka. Alit konfrontuje balijski system strojenia z zachodnim fortepianem. Posłuchamy niezwykle ciekawej kompozycji, Sukat Takala. Bardzo wyraźnie słychać tu spotkanie gamelanu, fortepianu, ale także polirytmii współczesnej kompozycji. Jest to utwór, który zaczyna się w zasadzie jak koncert fortepianowy. Fortepian prowadzi melodyczne wariacje, a gamelan tworzy rytmiczne i perkusyjne tło. Potem muzyka gęstnieje, pojawiają się polimetrie, polirytmie, klastry fortepianu i coraz bardziej wyeksponowane metaliczne instrumenty gamelanowe. W pewnym momencie charakterystyczna technika tłumienia metalofonów Salukat sprawia, że brzmienie zaczyna przypominać, powiedziałabym, elektroniczny glitch albo nawet współczesną muzykę klubową. Dewa Alit, Sukat Takala.

Dewa'alit Sukat Takala. Dewa'alit bierze tradycję balijskiego gamelanu i konfrontuje ją z fortepianem oraz własnym systemem strojenia, tworząc muzykę, która brzmi jednocześnie archaicznie, współcześnie i momentami niemal elektronicznie. Kolejną nowością wydawniczą, którą chciałabym się z Państwem podzielić w dzisiejszym Jam Session, jest album Dream Between tria Adasiewicz Erb Repke wydawnictwa Veto Records i Exchange. Jason Adasiewicz na wibrafonie, Christoph Erb na saksofonie tenorowym i sopranowym, Jason Repke na kontrabasie. To skład mocno związany ze sceną improwizowaną Chicago, ale również Lucerny. Album został nagrany 15 października 2025 roku w Constellation w Chicago. To, co wydaje mi się najważniejsze w tej długiej kompozycji, której posłuchamy, to uważność na wręcz mikroskopijne zmiany barwy i dynamiki. Trzy instrumenty nie tyle grają razem, ile powoli odkrywają wspólną przestrzeń dźwiękową. Adasiewicz, Erb, Repke, Dream Between.

Kompozycja tytułowa albumu Tria Adasiewicz Erb Repke Dream Between, a już teraz Martin Kunschen, szwedzki saksofonista, improwizator i kompozytor, znany m.in. z zespołów Angles, All Included i Trespass Trio. To bardzo ważna postać europejskiej muzyki improwizowanej, ale tutaj, na tej płycie, robi coś zupełnie innego niż w dużych składach, z których kojarzyć możemy to nazwisko. Na tym wydawnictwie jest sam. Gra jednocześnie na saksofonie sopraninowym, dwóch poziomych bębnach ręcznych, talerzach, metalowych płytach i metalowych misach. Nie ma overdubów, wszystko zostało wykonane jednocześnie podczas jednej sesji. Bardzo skondensowana, powiedziałabym, że wręcz momentami brutalna muzyka. Mogłaby być pewnie soundtrackiem niejednego filmu grozy. Kunschen rezygnuje tutaj z dużych form i wielkich łuków, które są charakterystyczne dla jego pracy choćby z zespołem Angles. Zamiast tego dostajemy krótkie, gwałtowne eksplozje dźwięku. Całe wydawnictwo jest pomyślane jako rodzaj trzyczęściowej suity. Chase the Demons Out, taki jest tytuł tego albumu, a także pierwszego utworu, który wyraża gniew wobec świata zmierzającego w stronę autorytaryzmu. Tytuł nawiązuje do języka chińskiej propagandy z lat 70., w której nawoływano do wymiecenia wszystkich demonów, czyli eliminowania tych, którzy myślą inaczej. Mach kein Krach, nie rób hałasu. Punkt wyjścia jest bardzo osobisty w tym utworze. Jest to wspomnienie ojca, który mówił artyście w dzieciństwie, żeby był cicho. Muzyk odwraca jednak znaczenie tego zdania. Właśnie trzeba robić hałas, mówić, protestować i nie być biernym, tak komentuje tę kompozycję sam autor. Trzecia natomiast, Mit, Ach und Krach, to niemieckie powiedzenie oznaczające osiągnięcie czegoś z ogromnym trudem, ledwo, jakbyśmy powiedzieli w języku polskim, przez krew, pot i łzy. W kontekście albumu chodzi o wysiłek potrzebny do oporu i działania. Możemy zatem powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju manifest Martina Kunschena. Posłuchamy jednej z trzech suit szwedzkiego saksofonisty, improwizatora i kompozytora, która znalazła się właśnie na płycie Chase the Demons Out, i to będzie ten ostatni utwór, który pokrótce opowiedziałam Państwu w kilku słowach. Mit, Ach und Krach.

szwedzki saksofonista, improwizator i kompozytor Martin Kunsen i jedna z trzech suit wydanych na płycie Chase the Demons Out, zatytułowana Mit, Ach und Krach. A teraz dwie absolutnie wybitne postaci sceny eksperymentalnej. Colin Stetson oraz Bridget Heimbal. Bardzo ciekawe spotkanie, bo obydwoje artyści pracują z muzyką opartą na oddechu, dronie, rezonansie i pewnie powtarzalności, ale wyrastają z zupełnie różnych tradycji. Heimbal wywodzi swój język ze szkockiej tradycji muzycznej i radykalnie ją przetwarza. Colin Stetson natomiast rozszerza

możliwości saksofonu, pracuje z alikwotami, no i jest to artysta, o którym jeszcze dzisiaj będzie mowa, bo już niebawem spodziewamy się go w warszawskim klubie Pardon, to tu. Premiera wspólnego albumu tego duetu już 11 września. My dzisiaj będziemy słuchać przedpremierowo jednego z singli, który promuje ten album. Głównym wydawcą jest Envision Records. Na Bandcampie jest ten album prezentowany przez Invader Records, która przygotowała, chodzi oczywiście o wytwórnię, także ekskluzywny czarny wariant winylu i myślę, że jest to gratka dla tych, którzy takie artefakty chcą w swojej kolekcji posiadać, bo jestem przekonana, że ta muzyka trafi w serca i gusty wielu ze słuchaczy dwójki. Colin Stetson i Bridget Heimbel, Dirt Dance.

Colin Stetson, Bridge Humble Dirt Dance przed momentem na antenie dwójki, a już teraz dwie kobiety, dwie artystki, Patricia Brennan i Sylvie Courvoisier. To będzie album Talamanti, także niedawne wydawnictwo. Tytuł tego albumu wywodzi się z języka nahuatlskiego, który w Meksyku ma status języka narodowego obok 62 innych języków mniejszości etnicznych i oczywiście dominującego języka hiszpańskiego. Tytuł ten odnosi się do rzeczy, które są do siebie podobne, ale pozostają odrębne. I to właściwie idealny opis relacji fortepian-wibrafon, bowiem Patricia Brennan to oczywiście wibrafonistka i marimbistka, a Sylvie Courvoisier gra na fortepianie. Brennan pisze w opisie tego krążka, że czasami trudno rozpoznać, który dźwięk pochodzi z którego instrumentu. Innym razem instrumenty całkowicie się rozchodzą, a jeszcze ważnym elementem jest także cisza, czyli miejsce, przestrzeń na pojedyncze dźwięki, które mają szansę wówczas zaistnieć. Słuchamy pierwszego z tych utworów, które pojawiły się na płycie, Talamanti, a tytuł tej kompozycji to Disparate Chase.

Patricia Brennan i Sylvie Courvoisier, vibrafon, marimba oraz fortepian, utwór Disparate Chase. A teraz projekt fińskiego producenta i kompozytora Władysława Delaya. Władysław Delay Quintet, artysta, który przede wszystkim kojarzony jest z elektroniką i muzyką eksperymentalną. Jeśli chodzi o skład, to sam autor posługuje się elektroniką, jest też producentem, miksował te wszystkie utwory. Obok niego Lucio Capece na saksofonie sopranowym, Derek Shirley na kontrabasie oraz Max Loderbauer na fortepianie. Album został nagrany w Candy Bomber Studio w Berlinie z Ingo Krausem za konsoletą, który odpowiadał wówczas za nagrania. Jeśli chodzi o wydawnictwo, to jest to oficyna Wiges Records. Premiera miała miejsce 8 maja, a Państwo mogą zaopatrzyć się także w płytę długogrającą, ponieważ taką propozycję ma dla nas wydawca. Jest to zasadniczo muzyka akustyczna, puzon, saksofony, kontrabas, fortepian, ale Delay wnosi do niej sposób myślenia charakterystyczny właśnie dla elektroniki. Z jednej strony warstwowość, płynność, deformacje, poczucie przestrzeni.

przestrzeni i rytmu. To są te elementy szczególnie dla niego istotne. WeJazz opisuje z kolei album jako muzykę zmieniającą kształt, istniejącą poza konkretną linią czasu. Nie jest to ani klasyczny free jazz, ani typowa elektronika, ani także zwyczajny jazz akustyczny. Raczej jest to zespół akustyczny, tworzący pod przewodnictwem osoby z wyobraźnią producenta muzyki elektronicznej. Wybrałam dla Państwa 3 kompozycje, ale ta pierwsza, której posłuchamy, 12, najlepiej reprezentuje hybrydowy charakter tej płyty. Utwór pochodzi bezpośrednio z tego niezwykłego spotkania akustycznego jazzu z językiem Delaya.

Słuchają Państwo Dwójki, trwa Jam Session, a w naszym studiu rozbrzmiewa muzyka fińskiego producenta i kompozytora Władysława Delaya. Mój adres mailowy to urszula.nowak@polskieradio.pl.

Wladyslaw Delay Quintet to przed momentem, to właśnie jego kompozycje zabrzmiały na naszej antenie, a my przemieszczamy się dalej, choć pozostaniemy na północy i również w Finlandii po części. Mats Gustafsson, saksofony sopranowe, to właściwie nie jedyny jego obowiązek muzyczny na tej płycie. Tutaj zakres jest znacznie szerszy. Gra również na tenorze, na barytonie, a nawet saksofonie basowym, klarnecie altowym, na flecie poprzecznym, na harmonijce i organach, a także operuje elektroniką. Kimmo Pohjonen to elektroakustyka, czyli elektroakustyczny akordeon oraz głos. To bardzo ciekawy i wyjątkowy duet i album debiutancki tego duetu. Obaj są muzykami, którzy od dawna rozbijają granice własnych tradycji, a te tradycje to tradycje zgoła odmienne. Gustafsson wychodzi z free jazzu, Pohjonen z fińskiej tradycji akordeonowej i muzyki folkowej. Ich spotkanie jest więc właściwie konfrontacją dwóch bardzo ekspansywnych sposobów myślenia o instrumencie. Zapraszam Państwa do wysłuchania trzech utworów z tej płyty. Będą to utwory Snow Linat, Ice Heaven oraz Backengrillen. Mats Gustafsson, Kimmo Pohjonen.

Tu Radiowa Dwójka, na naszej antenie Mats Gustafsson i Kimmo Pohjonen. Te utwory, które Państwo słyszą, pochodzą z ich debiutanckiej, najnowszej płyty. Bardzo ciekawe i nietypowe zestawienie nie tylko gatunków muzycznych, bo powiem, Mats Gustafsson wywodzi się z muzyki eksperymentalnej, free jazzu, a Kimmo Pohjonen to jedna z najważniejszych, czołowych postaci fińskiej sceny elektroakustycznej, w tym kontekście bardziej folkowym. Akordeonista, który pojawia się w wielu miejscach na świecie, właśnie promując fiński folklor, więc to spotkanie ma szansę być początkiem bardzo interesującej drogi tych dwóch artystów. Mats Gustafsson, Kimmo Pohjonen.

Mads Gustafsson, Kimmo Pohjonen w dzisiejszym Jam Session. Kolejny utwór ma tytuł End This Now. My zbliżamy się do końca, ale jeszcze zanim to nastąpi, przed nami co najmniej dwa utwory. Jak Państwo, część z Państwa zapewne wie, już niebawem 18 sierpnia w warszawskim klubie Pardon To Tu wystąpi formacja 10 do potęgi 17, a więc Colin Stetson na saksofonach, Estian Westerhaus na gitarze oraz Erland Dahlen na perkusji. To nowy zespół, który powstał z połączenia trzech bardzo charakterystycznych języków fizycznej wręcz gry Stetsona, ekstremalnie przetworzonej gitary Westerhusa i perkusyjnej, często metalicznej pracy Dahlena. To wydawnictwo już miało swoją premierę 6 sierpnia, ale zespół rozpoczyna swoją trasę właśnie na warszawskiej mapie klubowej i oczywiście w Pardon To Tu warto być. Tych z Państwa, którzy mają bilety, podziwiam i zazdroszczę. A tych, którzy jeszcze nie mogą się zdecydować lub nie mieli wcześniej wieści o tym koncercie, bardzo rzecz jasna rekomenduję. Nazwa 10 do potęgi 17 odnosi się do elektronowoltów, czyli skali energii teoretycznej potrzebnej do stworzenia czarnej dziury. To oczywiście także metafora energii, z jaką zespół podchodzi do muzyki.

End This Now to tytuł poprzedniego utworu, a także płynne przejście do zakończenia dzisiejszego Jam Session, za które Państwu bardzo dziękuję już teraz. Na koniec tego programu Klamra powrócimy do artysty i albumu, którym rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, Dewa Alit i Baur Bentur, czyli utwór tytułowy płyty, balijski gamelan oraz fortepian. Ja nazywam się Urszula Nowak, program zrealizował Paweł Lorenc. Kłaniamy się Państwu nisko i życzymy dobrej nocy. Do usłyszenia.

Cały czas słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Mamy piękny sierpniowy weekend, lato, a najbliższe godziny wypełni nam muzyka, którą wybrałam dla Państwa. 6 godzin grać będę aż do rana. A będzie kameralistyka z udziałem Kwartetu Śląskiego. Będą pieśni nagrane przez oktet wokalny Art and Voices. Będą też dawne nagrania muzyki Zygmunta Krausego i zupełnie nowe altowiolistki Agnieszki Podłuckiej i pianisty Andrzeja Karałowa. Na otwarcie proponuję utwór Zygmunta Krausego skomponowany równo pół wieku temu, w roku 1976, pierwszy koncert fortepianowy, w którym sam kompozytor, jak to ma w zwyczaju, do dzisiaj kreuje partię solową. A na nagraniu, którego posłuchamy, towarzyszy mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, prowadzona przez Wojciecha Michniewskiego.

0: Ten kompozytorski styl rozpoznać można od pierwszego dźwięku, a był to pierwszy koncert fortepianowy Zygmunta Krausego. Otworzył nasze nocne muzykowanie w dwójce. Kompozytorowi i pianiście w jednej osobie towarzyszyła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Całość prowadził Wojciech Michniewski. Muzyka Zygmunta Krausego już bez fortepianu w partii solowej w ciągu najbliższych godzin nocnych będzie powracać. A teraz proponuję pierwszy utwór z płyty Anny Rocławskiej-Musiałczyk i Marka Raczyńskiego, płyty przeznaczonej na oktet wokalny. Pieces of Myself, taki jest tytuł tego krążka. Otrzymał on w tym roku Fryderyka w kategorii muzyki współczesnej. I na otwarcie proponuję najpierw Paranoję Anny Rocławskiej-Musiałczyk do słów Marty Jundził i zaraz potem Fear do słów Johna Keatsa. Śpiewać będzie zespół Art and Voices, ten drugi utwór autorstwa Marka Raczyńskiego.
1: They know who I am. They know who I am.
2: Voices in my head.
3: Voices
4: in my head.
5: They know who I am.
6: They hear
7: voices.
8: I cannot.
9: I cannot escape.
10: I cannot escape.
11: I cannot escape.
12: I can voice.

Strach to był utwór Marka Raczyńskiego, wcześniej Paranoja Anny Rocławskiej-Musiałczyk. Śpiewał oktet wokalny Art and Voices, nagrania z najnowszej płyty artystów. A teraz sięgam po piękne nagranie sonaty na altówkę i fortepian. Utwór Pawła Szymańskiego. Pełny jest odniesień do konwencji przeszłości. Skomponowany został w roku 2015. Proszę posłuchać sonaty Szymańskiego w interpretacji altowiolistki Agnieszki Podłuckiej i pianisty Andrzeja Karałowa.

I ten styl muzyki Pawła Szymańskiego również trudno jest pomylić z jakimkolwiek innym. Podobnie jak Zygmunta Krausego, którego koncert fortepianowy otworzył nasze spotkanie. A to była sonata Pawła Szymańskiego w interpretacji altowiolistki Agnieszki Podłuckiej i pianisty Andrzeja Karałowa. A teraz sięgam po krążek wydany pod koniec ubiegłego roku. Kameralistykę, utwory skomponowane in memoriam Henryk Mikołaj Górecki i Krzysztof Penderecki, nagrania Kwartetu Śląskiego i zaproszonych kameralistów, pianistów, będzie też klarnecista i kontrabasista. Płyta zawiera 4 kompozycje. Pierwsza z nich to Largo Piotra Radko, przeznaczona na klarnet i kwartet smyczkowy. Tu wraz z Kwartetem Śląskim grać będzie na klarnecie Roman Widaszek.